zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały świat.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK2.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Koninej okolic w takim nieco dłuższym wydaniu. ZHP to jedna z najdłużej istniejących organizacji młodzieżowych. W Polsce początki harcerstwa sięgają 1910 roku, kiedy to na ziemiach polskich zaczęły powstawać pierwsze nieoficjalne zastępy i drużyny skautowe, a ruch oficjalnie zorganizował się w 1911 roku. Jak wygląda współczesne harcerstwo, opowie nam Jagoda Pigulska, instruktorka chówca ZHP w Koninie.
2: Harcerstwo to organizacja młodych dla młodych przede wszystkim. Jest to miejsce, w którym i w Koninie, i ogólnie staramy się pokazać dzieciom możliwość tego samorozwoju, który jest wszechstronny. W naszej organizacji nie skupiamy się tylko właśnie na tych podstawach typu las, szyszki, ogniska i musztra. Chcemy pokazać dziecku, że potrafimy też, a bardziej staramy się pokazać, nie wiem, część artystyczną, tą część bardziej angażującą też edukacyjnie, i chcemy pokazać, że mogą właśnie w organizacji znaleźć swoje miejsce, nie tylko dlatego, że lubią śpiewać, czy nie wiem, lubią jedną rzecz określoną, tylko właśnie ten wszechstronny rozwój. Chcemy wesprzeć go w tym działaniu, o czym mówi misja ZHP, i dajemy mu taką szansę na ten rozwój. Nadal jest gdzieś ten stereotyp, że dziecko zostanie w domu i będzie siedzieć przed tym telefonem, tabletem, komputerem, ale to harcerstwo da mu tą szansę właśnie tego, że zostawi ten tablet, nie będzie o tym myśleć. Tak głównie, jeśli chodzi mi o zostawienie tabletu, myślę sobie o obozie. Jeśli jedziemy na obóz, po prostu dziecko, czasami rodzice przed wyjazdem, pyta się, czy dziecko będzie miało telefon. Odpowiadamy, że będzie miało w określonych godzinach, w ciszy poobiedniej, czy jakby ustali wychowawca, ale będzie też ten moment, w którym to dziecko po prostu zapomni, że ten telefon ma. Że ma ten dostęp, bo po prostu staramy się tak angażować dziecko w każde działanie, żeby po prostu unikać tego. Wiadomo, czasami ten telefon ułatwia, typu aplikacje, są to, nie wiem, no, ta podstawowa aplikacja, o której na pewno każdy harcerz teraz myśli, jest to HardZap. Czasami jak na przykład ktoś powie, że chciałby zaśpiewać taką piosenkę na zbiórce, a nie mam tekstu przygotowanego, no to mówię właśnie, wyciągnijcie HardZapa, i no, nawet nie, że telefon, tylko od razu mówimy, dajemy to rozwiązanie, jest to HardZap, jest to świetna aplikacja pod względem tego, że jest łatwy dostęp, jest prosta, mamy tam nie tylko piosenki, tylko mamy też dostęp do sprawności, do stopni. Mamy czasami zwykłe takie motto, bo w ogóle wchodząc na aplikację wyświetla nam się jakieś hasło, które na samym początku wita nas i opowiada, za każdym razem jest to inne hasło. Cytat albo właśnie jakieś słowa kogoś, kto jest związany w jakiś sposób z harcerstwem. I to jest takie przywitanie tego, że wchodzimy na tą aplikację i już możesz poczuć się tym harcerzem, przypomnieć sobie jakaś jedna z wartości harcerstwa i właśnie ten telefon wyciągnąć i gdzieś tam tą piosenkę sobie znaleźć, czy wyszukać, jak mamy zdobyć jakąś sprawność czy stopień, ale czy na zbiórkach używamy i pielęgnujemy? Wydaje mi się, że zostawiamy laptop, tablet w domu, bierzemy ewentualnie ten telefon, no nawet do zwykłego kontaktu, do zrobienia zdjęcia. Ułatwia nam projektor, laptop, to wiadomo, to tego używamy, ale używa tego kadra, nie dzieci. Dzieci, wydaje mi się, że zapominają na zbiórkach o telefonie i tablecie. Na co dzień harcerstwo, dla tych, którzy nie wiedzą, to takie spotkanie, nazywamy to zbiórkami, odbywają się tak przeważnie raz w tygodniu, w określonym miejscu, w określonym czasie. Zazwyczaj u nas w Koninie akurat działamy w szkołach, przy szkołach, albo przy, jeśli jest to coś wokół, typu Wilczyn, Krzymów, Golina. Zdarza się, że te zbiórki są prowadzone na przykład w domach kultury, ale i tak najbardziej popularne są szkoły, i wtedy to, tak jak w Koninie, mamy mnóstwo drużyn harcerskich, które po prostu składają się z dzieci z danej szkoły i wtedy działamy środowiskami lub szczepami. Nie uczymy się na zbiórkach rzeczy, które są gdzieś zapisane w książkach, że musimy od A do Z zrobić jakiś program, tylko program, który wymyśli wychowawca. Ja jako wychowawca powiem szczerze, że patrzę po prostu z tygodnia na tydzień na potrzebę dzieci. Jeśli czuję, że są przemęczone, nie wiem, zadaniami z mapą, to zrobię coś kreatywnego i pośpiewamy na kolejnej zbiórce. Ale przypomnę w trakcie tego śpiewania na przykład o obrzędowości, gdzieś tam zawsze element harcerstwa w to wkręcę. Nie chcemy uczyć dzieci właśnie tego, co jest oczywiste. Chcemy pokazać im możliwość rozwoju wszechstronnego, o którym mówiłam na samym początku. Ale tak na zbiórkach, luźno mówiąc, śpiewamy, tańczymy, uczymy się musztry, uczymy się rysowania, malowania, rzeczy kreatywnych, lepienia z gliny, robimy bransoletki z muliny, co jest też popularne. No ale uczymy się też podstawowych rzeczy, takich jak rozpalenie ogniska, czy nie wiem, zwykły, teraz nieczęsty kontakt z mapą czy z busolą. Patrząc na to, co robimy na zbiórkach, musimy też patrzeć na kategorię wieku dziecka, ponieważ mamy, harcerstwo dzieli się na 4 metodyki wiekowe główne. Są to zuchy, harcerze, starszoharcerze, wędrownicy. No i później już są instruktorzy i starszyzna, o których też oczywiście pamiętamy i oni też się rozwijają w swój sposób. Ale dziś skupiamy się na dzieciach, więc dla nich są przygotowywane regularne zbiórki, podczas których uczymy się różnych umiejętności rozwojowych dziecka. W zuchach dzielimy dzieciaki na szóstki i tam właśnie drużynowy lub grupa wybiera szóstkowego, czyli osobę, która już od tak młodego wieku będzie uczyć się tych właśnie kompetencji liderskich, bo nawet czasami zwykłe napisanie SMS-a, pamiętajcie, że jest zbiórka, to już jest zadanie dziecka, które uczy go w jakimś stopniu jakiejś odpowiedzialności. U harcerzy, starszoharcerzy, wędrowników wygląda to trochę inaczej, bo już zastępowy ma powierzaną trochę większą misję, takie nasze zadanie, czyli na przykład zrobienie jakiejś zbiórki zastępów, jest to już coś, co od zastępowego musi wyjść inicjatywa zrobienia, bo drużynowy mu nie powie, napisz tego SMS-a, zrób zbiórkę, tylko właśnie to zastępowy przychodzi do drużynowego i mówi, chciałbym to zrobić, druhna mi pomoże. No i druhna oczywiście mówi, tak, dajesz, zrobimy to. Myślimy o obozie harcerskim, myślimy o lesie, o namiotach, o górach, morzu i uczymy się tam trochę takiego przetrwania, mimo wszystko, mimo tego, że akurat my, Chówiec Konin, mamy swoją bazę w Pobierowie, która jest bardzo dobrą bazą, taka autopromocja, zapraszamy serdecznie. To musimy nauczyć dziecko tego, że jednak mamusia nie wypierze przez 2 tygodnie prania, nie umyje talerza, bo dziecko po posiłku samodzielnie idzie umyć menażkę, idzie umyć też sztućce, kubek. Jeśli sobie nie umyje, kolejny posiłek zje na brudnym, bo nikt za niego tego nie zrobi, czyli musi się nauczyć tego, że zjadłem, muszę umyć i dopiero pójdę do namiotu odpocząć. Uczymy się tego, że mamy harmonogram działania, czyli wstajemy codziennie, systematycznie, robimy rozgrzewkę, idziemy, nie wiem, na śniadanie, idziemy się umyć i mamy określony czas na określone działanie. Jeśli tego nie zdążymy zrobić, coś nam przepadnie, bo stracimy na przykład blok zadania. Uczymy się rzeczy, wydaje mi się, że bardziej survivalowych, bo mamy na obozie taki moment, w którym właśnie jesteśmy w lesie, jesteśmy w górach, możemy się przejść, możemy odpalić ognisko w bezpiecznym miejscu i pokazać dzieciom tego, czego nie możemy pokazać na przykład w mieście czasami. Obóz nasz harcerski dzieli się w zasadzie na 3 główne bloki i no to nie jest coś takiego, że jedziemy na przykład my do Pobierowa i tam zastanawiamy się z kadrą, co robimy, tylko no ja na przykład już 2 miesiące temu mamy maj, a ja już od 2 miesięcy mam gotowy program obozu i tylko czekam na zatwierdzenie i możemy jechać do Pobierowa, a w sumie to jeszcze zaplanować dokładnie krok po kroku każde zajęcie, które będziemy robić. No bo właśnie tak jak mówiliśmy w nawiązaniu do telefonów, chcemy pokazać dziecku, że nie ma tego czasu na telefon i w ogóle może go zostawić w Koninie. Wydaje mi się, że my po prostu też w organizacji stawiamy duży nacisk na to, że zwykła kolonia i zwykły wychowawca na zwykłej kolonii nieharcerskiej nie jest po prostu na to przygotowany. Jadą osoby czasami nawet z marszu wzięte, po prostu myślą, że lubią pracę z dziećmi, więc dadzą radę. Nie mówię, że nie dadzą, bo na pewno będzie to świetna robota, ale my po prostu jesteśmy przygotowani, tak jak właśnie u nas w Koninie. Będziemy mieli instruktaż hal, będą mogli sobie przypomnieć wszystkie umiejętności właśnie, jak wypisać dzienniczki, jak napisać dobry konspekt, jak po prostu zadbać o to bezpieczeństwo dziecka, więc my przygotowujemy jako organizacja wychowawców i wspieramy ich w tym, żeby po prostu jak najlepiej i jak najdokładniej byli przygotowani do tej opieki nad dziećmi, bo bądźmy szczerzy, 2 tygodnie w lesie, 24 godziny na dobę bez rodzica jest wyzwaniem dla każdego z nas, nawet dla wychowawcy, który był 10 razy na harcerskiej akcji letniej. Jest to wyzwanie, ale my chcemy jak najbardziej pomóc i jako komenda i jako w ogóle organizacja chcemy pomóc wychowawcom w tym, żeby przyszło im to jak najłatwiej. W pierwszym kroku sprawdźcie w ogóle na korytarzach w waszej szkole, czy nie macie plakatu, bo często tak jest i w Koninie 90% szkół ma drużynę harcerską, o której może nie wiesz. Zobaczcie, czy nie ma. Jeśli nie zobaczycie takiej informacji, wyjdźcie na profil Chówca, na Facebooku, na Instagramie, napiszcie do nas, możecie też śmiało przyjść do naszego Chówca, który mieści się na ulicy Harcerskiej 4, jest to przy szkole podstawowej numer 3 w Koninie na 5 osiedlu. Przyjdźcie tam, zawsze ktoś jest od 8 do 16, od poniedziałku do piątku i na pewno udzieli wam informacji. Sprawdźcie profile na Facebooku, mamy też stronę internetową, na której jest zakładka, w której znajdziecie państwo lub wy, kochani, przyszli harcerze i zuchy. możecie zobaczyć po prostu szkołę działania, miejsce działania, środowisko, w którym będzie napisane, kiedy jest zbiórka, o której godzinie, co zabrać. Na pierwszą zbiórkę zabierzcie tylko uśmiech i na pewno resztę pokierujemy Was. Będziecie musieli wypełnić zgodę na przynależność i wtedy już będziecie zaczynać swoją próbę na zucha lub harcerza.
1: Mówiła Jagoda Pigulska, instruktorka chówca ZHP w Koninie. Mania i Grzegorz Schmidt z Fundacji Ładne Życie zachęcają do zaprzyjaźnienia się ze sztuką. W Koninie powstały już dwa nowe miejsca, gdzie sztukę można oglądać, porozmawiać o niej i pobudzić artystyczny apetyt. Posłuchajcie.
3: Powstała w 2019 roku, chociaż pierwsze działania to były działania, które zostały zrealizowane w 2021 roku i była to wystawa tutaj w naszym Konińskim Muzeum Okręgowym. Wystawa naszej kolekcji rodzinnej. Ale fundacja powstała w 2019 roku, powstała po to, aby promować polską sztukę współczesną. Głównie miała wydawać książki, ale teraz jakby ta działalność jest i wydawnicza, i wystawiennicza. Działamy głównie w Koninie, z którego pochodzimy.
4: Tak, tutaj tu się urodziliśmy, tu mieszkamy. Ja pracuję, Mania studiuje w Warszawie, no ale tu nas dzielnie wspiera i czujemy się tutaj mocno związani z Koninem, z naszym miastem i tutaj lokalnie chcemy działać. I celem jest fundacji, tak jak Mania powiedziała, wydawanie książek o sztuce, robienie wystaw, ale wszystko to jest jakby po to, żeby przybliżyć tą sztukę współczesną, która

0: Może wokół fundacji, ale nie tylko. Po prostu stworzyć środowisko takie, gdzie może następować jakaś wymiana myśli, spostrzeżeń.
1: No bo taka tendencja jest ogólnie, że główne te ośrodki takie związane ze sztuką są w dużych miastach, a my chcemy pokazać, że nie tylko te rzeczy ważne i cenne muszą się dziać w tych centrach, tylko my sobie na centrum wybraliśmy Konin. Jesteśmy lokalnymi patriotami, chcemy, żeby w Koninie to się działo i tu tworzyć, no tak jak właśnie Grzegorz wspomniał, to środowisko, z którym możemy dzielić się tym, co nas interesuje, tym, co nas porusza, no dzielić się, ale też dostawać taki chyba feedback od właśnie tutaj lokalnej społeczności. No bo to tak, ma działać w dwie strony.
0: Dwie strony, oczywiście. Mamy taką potrzebę dzielenia się lekcjami, ale jesteśmy społeczni i jakby CD to jest taka naturalna potrzeba, żeby znaleźć ludzi podobnie myślących. Bo wtedy jest jakby satysfakcja dla radość jakby dla wszystkich.
1: No, stąd w ogóle powstała fundacja, bo to jakby sztuką zajmujemy się na co dzień, w sensie hobbystycznie, my nie wytwarzamy sztuki, tylko zajmujemy się nią tak teoretycznie, kolekcjonujemy i no to jakby robiliśmy już, ty robisz to od 25 lat, ja jakby w tym wyrastałam, no a fundacja właśnie powstała po to, żeby mieć jakieś takie narzędzie do wyjścia z tym poza granicę naszego domu, tak, naszej rodziny, po to fundacja. Nasze miejsca są dla wszystkich właśnie, chcemy pokazać, że sztuka może być też dla tych, którzy się jakby, no nie mają jakiejś wiedzy czy doświadczenia, bo tak naprawdę, żeby tą sztukę przeżywać, jakby nie potrzebujemy tego. Właśnie chcemy pokazać, że można przyjść bez wiedzy, bez jakiegoś doświadczenia.
0: Tak, ale z ciekawością, wrażliwością.
1: Otwartą głową.
0: Że całe to zamulenie, które nam narzuca świat, gdzieś zostawiamy i jesteśmy gotowi jakby na tą przygodę. Żeby też tak nie oddzielać tej sztuki od życia, od pracy, żeby pokazać, chcemy pokazać, że ta sztuka to jest coś takiego bardzo zwykłego, codziennego, co towarzyszy nam od 30 tysięcy lat.
1: I może być sposobem na życie, tak, na ładne
0: może,
1: życie.
0: Tak, i dlatego no, może powiemy tak już praktycznie, że w Koninie stworzyliśmy dwie przestrzenie, dwie galerie. No trudno tak to zdefiniować. W każdym razie są dwa miejsca w tej chwili takie, które jedno mała przestrzeń galerii, która mieści się...
1: Mała przestrzeń fundacji,
0: przepraszam. Tam już od 2 lat są organizowane wystawy, spotkania.
1: Ładne spotkania.
0: A
1: przestrzeń, gdzie będą organizowane wystawy roczne, tak, większe projekty. I pierwszym projektem jest wystawa zatytułowana Marie Klanda, biografia rysunkowa. Jest to taka wystawa bardzo osobista, ponieważ to jest zbiór rysunków, zbiór stworzony przez samego artystę, którym jakby chciał zilustrować swoje życie. Pierwszy rysunek pochodzi z 1968 roku, czyli z roku, kiedy Marie Klanda miał zaledwie 14 lat, a ostatni rysunek zamykający wystawę pochodzi z zeszłego roku, więc jest to przekrój no, prawie całego życia artysty. No,
0: trzeba tu dodać, że Marie Klanda, krakowski artysta, jest Koninem mocno związany. Przyjeżdża, bardzo lubi Konin.
1: Od 2018 roku przyjeżdża, tak.
0: Przynajmniej tydzień w każdym miesiącu spędza w Koninie. Tu powstają jeszcze nowe rzeczy, inne, o których pewnie powiemy później. Powstaje dom i Marek, tak można powiedzieć, że stał się tu trochę obywatelem naszego miasta. Właściwie bardzo, bardzo sobie Konin ceni, lubi tu przyjeżdżać, więc to, że ta wystawa Marka Klandy z Koninie, to ma też takie no, znaczenie. Dla mnie Marek Klanda jest bardzo ważną osobą, przyjaźnimy się. No, Marek też odegrał

0: bardzo ważną rolę dla nas rodzinnie.
1: No też Marek Landa przyjechał do Konina właśnie ze względu na Grzegorza, no bo to trzeba zaznaczyć, że to Konin poznał dzięki tej przyjaźni. Też ta kolekcja rysunkowa to jest też taka opowieść o właśnie przyjaźni Grzegorza i Marka, bo Marek Landa nie stworzył tej kolekcji rysunkowej z myślą, że po prostu chce opowiedzieć, zrobić swoją autobiografię rysunkową, tylko chciał pokazać właśnie swoje życie, fragment swojego życia przy użyciu rysunków, ale pokazać go właśnie Grzegorzowi. To była kolekcja zrobiona z myślą o przyjacielu, stąd ta kolekcja jest bardzo osobista, no ale zarazem jest na tyle uniwersalna, że ona jest do odczytania przez każdą inną osobę.
0: No to ciekawe jest to, że jednak można, no biografia nam się kojarzy z grubym tomem, jednak z literaturą, a tu jest jakby biografia rysunkowa, opowieść, nie przy pomocy słów, które jednak mają mnóstwo ograniczeń, tylko przy pomocy rysunków.
1: Przestrzeń znajduje się przy ulicy Przemysłowej 31A w Koninie. Przestrzeń będzie oczywiście jakby pełniła funkcję galerii sztuki, tam będą organizowane wystawy, ale będziemy organizować również wydarzenia towarzyszące wystawie, ale chcemy też, żeby to miejsce stało się takim miejscem sieciowania osób związanych z Koninem, z kulturą, ale z Koninem w tym sensie, że aby móc się spotykać z ludźmi, dla których Konin jest ważny, którzy Konin chcą zmieniać, ratować to, co w nim cenne. Więc to będzie też miejsce spotkań po prostu.
0: Tak, mamy nadzieję, że to będzie takie miejsce żywe. To miejsce, no musimy zaznaczyć, ono jest otwarte zawsze dla każdego chętnego, ciekawego. Z tym, że no trzeba się z nami umówić. Nasze numery telefonu są dostępne, czy mail. I bardzo chętnie się spotkamy, opowiemy i podzielimy informacjami, czy tym co wiemy. No my jesteśmy nauczeni i nawet zobowiązani do interpretacji, do rozumienia, do nazwania słowami. Pozbądźmy się tego, przyjdźmy. Nikt o nic nie będzie pytał. Po prostu oglądajmy te prace, spróbujmy wejść z nimi w jakąś relację, dajmy sobie czas, tak, żeby nie trwało to pół godziny, bo jeżeli tak przebiegniemy przez wystawę i tak, no powiedzmy, zaliczymy, jak to się mówi, to nie ma sensu. Zachęcamy, żeby po prostu zdać się na swoje ciało, swoje emocje.
1: Nie bać też się tych swoich skojarzeń, myśli. On jakby, to nie ma poprawnych czy niepoprawnych skojarzeń czy interpretacji. Jakby to jest nieskończona sprawa. I też ważne jest to, że nie musimy się tym dzielić z drugą osobą. Możemy przeżyć, zinterpretować sobie to na jakiś własny sposób i to może zostać tylko z nami. Nie ma jakby, nie, to nie jest tak, że my będziemy przeprowadzać jakiś sprawdzian czy wywiad. Jeżeli ktoś chciałby się z nami podzielić tym, to bardzo chętnie wysłuchamy i porozmawiamy, ale nie ma takiego obowiązku.
0: Trochę to znaczenie słów jest przeceniane. Zdajmy się na obrazy.
1: Też my możemy stać się takimi przewodnikami, na przykład odsyłać do różnych publikacji czy innych instytucji, jakby sposobów na odkrywanie i przeżywanie sztuki, tym bardziej teraz w tych współczesnych czasach jest bardzo dużo i chętnie będziemy odsyłać i pokazywać inne sposoby na takie domowe też przeżywanie sztuki.
0: Ale wtedy można, jeżeli coś nas zaintryguje, to bardzo dobrze, niech to w tej przestrzeni wewnętrznej, to znaczy w głowie naszej siedzi, niech to nami potrząsa. Można potem jeszcze odrobić lekcję domową, zainteresować się artystą, zainteresować się jakimś tematem i stworzyć po prostu z tej sztuki fajny wehikuł do ładnego życia.
1: Ale też myślę, że to jest też taka lekcja uważności i wrażliwości, bo jeżeli wracamy do domu i jakiś miała na nas wpływ wystawa, którą zobaczyliśmy i ona z nami zostaje, to znaczy, że jakoś nas uruchomiła jakąś wrażliwość w nas. I to uruchomienie wrażliwości może być też przydatne w rzeczach niezwiązanych ze sztuką, tylko po prostu z życiem.
0: No oczywiście.
1: Taka nauka wrażliwości.
0: Sztuka jest po to, żeby właśnie uwrażliwiać, żeby otwierać oczy, pokazywać to, czego my nie jesteśmy sami w stanie zobaczyć, odczuć. No taką mamy nadzieję, że sztuka spowoduje, że to nasze życie będzie ładniejsze, lepsze.
2: Mówili Mania i Grzegorz Schmidt z Fundacji Ładne Życie. W parku w Kazimierzu Biskupim zamieszkali wyjątkowi mieszkańcy. To cztery wyjątkowe kózki. Jeśli mieszkańcy Konina i odwiedzający goście wykażą się odpowiedzialnością i kózki będą bezpieczne, otoczone właściwą opieką, to pozostaną tu na stałe, mówi wójt gminy Kazimierz Biskup i Grzegorz Maciejewski.
3: Są to cztery kózki, które mają swoje imiona. Rafcio, Kazik, Stefek i Maryś. Wszystkie cztery są wspaniałe i piękne. Przestrzeń, którą im udostępniliśmy, jeżeli chodzi na te cztery kózki, jest bardzo duża, bo sama przestrzeń wybiegu ma prawie 200 metrów kwadratowych. Obieg 35 metrów kwadratowych jest w zupełności wystarczający, ale też chcieliśmy, żeby to było duże. Tak jak powiedziałem, jest to program wprowadzania zwierząt do parku w Kazimierzu Biskupim. Zobaczymy, jak one będą się czuły z naszymi mieszkańcami, z naszymi gośćmi. No i oczywiście odwrotnie. Jeżeli to się powiedzie, będziemy ten program wprowadzać w kolejnych latach i być może jeszcze go rozbudujemy. To staramy się zachować naturę w tym parku. Tu w ogóle park jest podzielony na trzy części. Tą część sakralną, która jest bardzo blisko kościołów, część wypoczynkową, z której sobie korzystają mieszkańcy, ale także ta część sportowa i rekreacyjna dla dzieci i młodzieży. Ale jak zwrócimy w ogóle uwagę na sam park, to oprócz tej trawy, która jest wystrzyżona po tak zwaną żyletkę, mamy tutaj przede wszystkim łąki kwiatne. Zachowujemy tą część naturalną, zwracamy szczególną uwagę, żeby nasze zwierzęta czuły się bardzo dobrze, między innymi w tym kaczki, które nam się rozmnażają w wielkim tempie. Budujemy im domki na wodzie, żeby były oddalone od drapieżników i nic im tam nie zagrażało, jeżeli chodzi o małe kaczuszki. I tutaj muszę powiedzieć, że są to jak najbardziej naturalnie zbudowane elementy, czyli trzcina, trawa, ewentualnie roślinność tutaj wodna. I muszę powiedzieć, że w ostatnim takim domku wykluło nam się 12 kaczuszek. Mamy zbudowany pomost, jest taki element architektoniczny. Powiększony oczywiście został staw, na co otrzymaliśmy tutaj dofinansowanie. Pomost jest bardzo mocno użytkowany, z czego się cieszymy i ta część, w której my już się znajdujemy, została zakończona już w całości, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji. Ja podejrzewam, że najbliższe dziesięciolecia to będzie ciężka praca tu, jeżeli chodzi o park, bo samo utrzymanie zieleni, bo park ma prawie 5 hektarów, to jest potężna przestrzeń. Cały czas modyfikujemy i dosadzamy roślinność, bo samych drzew przez ostatnie lata nasadziliśmy prawie 300, no czekamy z utęsknieniem, aż one urosną z tego powodu, że nie mieliśmy tu drzewostanu, bo nieruchomości, na której się znajdujemy, w części były użytkowane ogrodniczo i były tutaj drzewa owocowe lub użytkowane rolniczo, lub były przeznaczone pod zabudowę. Musimy to wszystko zagospodarować, ale ja myślę, że za 50 lat ten park będzie naprawdę wyglądał bardzo pięknie. Kózki będą miały swojego stałego opiekuna, będą pod pełnym nadzorem, jeżeli chodzi o osobę z pełnymi kwalifikacjami, którą tutaj widzimy i serdecznie witam, ale także oczywiście weterynarz, także będą miały pełną opiekę całodobową, 24-godzinną. Oczywiście w porze wieczorowej będą zamykane w swoim tutaj domku, doglądane. Na pewno będą czuły się tutaj bezpiecznie i wierzę w to, że też mieszkańcy zachowają się w taki sposób, żeby im nie zrobić krzywdy. Jeżeli chodzi o zakup kóz, jedna koza jest to koszt 400 zł. Oczywiście wchodzą tutaj wszystkie elementy, jeżeli chodzi o weterynarza, o zabezpieczenie ich, oczywiście utrzymanie. A jeżeli chodzi o zagrodę i cały ten element, wszystko było tutaj w ramach dofinansowania. Koszt w ogóle zagospodarowania tego terenu wraz z kosztem własnym gminy, które są niekwalifikowane, jest to około 1 200 000 zł. Wszystko to, co widzimy na tym terenie. Rekreacyjnej, zbiornika, stawu, zieleni, drzew, zagrody. Z czego na co do otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80%.
4: Jeżeli ktoś zauważy, że coś jest nie tak z kozą, czy ktoś jakoś agresywnie podchodzi do tych kóz, prosimy o kontakt. Kontakt jest podany na tablicy, która jest umieszczona przy wybiegu dla kóz. Nasze kozy będą w parku do końca października, następnie zostaną przewiezione do pani Agnieszki, która będzie opiekowała się nimi w okresie jesienno-wiosennym, bo powrócą do nas w maju.
5: Kózki to są kózki alpejskie. Agnieszka Brylmencel z Bajecznej Zagrody tutaj z Kamienic. Jedne z najbardziej mlecznych kóz. Te, które tutaj znajdują się w Kazimierzu, to są samce, koziołki, wysterylizowane. No, z tego tytułu, żeby też zapachu nie przynosiło, bo capy, no, że tak powiem, pachną brzydko. Jest czwórka samców miniaturowych, bo one nie urosną już za wiele. Nabiorą troszeczkę masy, nie będą to duże kozły, tylko no, gdzieś tak myślę, że około 75 cm to jest maksymalnie, nie, wzrostu w kłębień. Są przekochane, nauczone z dziećmi, bo one wychowywały się u nas w naszej zagrodzie, mieszczącej się też w tej gminie niedaleko w Kamienicy. Tam też przebywały z dziećmi, bo my mamy cały czas kontakt z dziećmi, prowadzimy szkółkę z dziecką, też różne warsztaty dla dzieci, także one w ogóle są bardzo zaprzyjaźnione z dziećmi, zresztą to tu widać na załączonym obrazku, bo tylko ktoś się oddali, od razu nas nawołują i meczą i myślę, że tutaj się odnajdą, bo no, miejsce jest naprawdę przepiękne. Cofając się, ja to też nie jestem kazimieszanką, przeprowadziłam się z okolic Kujaw, ale patrząc wstecz, no to park naprawdę się zmienił i jest tutaj naprawdę super, także myślę, że one się też tutaj dobrze zaklimatyzują i super odnajdą. Podstawową jak gdyby paszą dla kóz jest u mnie owies. To jest jak gdyby podstawowy, taka stała, treściwa karma. Dodatkowo wiadomo, siano. Siano to jest podstawa, muszą mieć to siano, mimo że mają trawę, ono, siano musi być dostęp całodobowy do tego siana. No i oczywiście świeża woda. Plus jakaś marchewka, jabłuszko. Nie przesadzamy z żadnymi suszonymi chlebami, chrupkami i różnymi takimi rzeczami. Tego w ogóle nie powinniśmy podawać zwierzęciom, bo ono może im zaszkodzić. No i też dlatego tutaj pan wójt zdecydował, że nie wolno dokarmiać, że zwierzęta będą karmione tylko i wyłącznie przez nas, przez pana, który tutaj będzie wytyczony, ewentualnie przeze mnie, nie? Też sól, wiadomo, taka, która tam wzmacnia je przy takich upałach do lizania, różnego rodzaju lizawki. Tutaj jak jest dobrze zadbane i są szczepione w różny sposób, gdzieś tam też pilnowane, bo tam z racicami czasami mają problem, ale jeśli ktoś, one też są bezrożne, co jest ważne, bo te kózki rodzą się sporadycznie. To nie jest tak, że rasa bezrożna jest rasą, ojciec bezrożny i mama bezrożna mogą dać jakby dziecko z rogami, nie? A te są właśnie bezrożne, także nam się wszystkie cztery trafiły bez rogów. One też są dużo bezpieczniejsze, jeśli chodzi o jakieś tam takie miejsca, gdzie są ludzie.
2: Pamiętajmy, że zwierzę to nie zabawka. Wszyscy odwiedzający są odpowiedzialni za ich spokój i zdrowie. Nie straszmy ich, nie dokarmiajmy, a także pilnujmy małych dzieci, by nie podchodziły zbyt blisko, ponieważ kózki są ciekawskie i mogą niechcący boleśnie ugryźć.
6: Magazyn lokalny.
2: Arleta Janiek, witam Was ponownie. Czas na kolejną porcję informacji z naszego regionu. Zaczynamy. Zespół taneczny Koda świętuje swoje dziesięciolecie. Przez ten czas skutecznie dziewczyny zarażały miłością do tańca mieszkanki i mieszkańców Konina. Kodę założyły Marta Merdzińska i Klaudia Cendrowicz, które opowiedzą, co przez ten czas działo się w konińskiej Kodzie.
7: 10 lat temu zostałam zaproszona do konińskiego, wówczas Domu Kultury, jako młody, nowy instruktor. No i stworzyłam Kodę. Byłam wówczas sama. Po 5 latach dołączyła do mnie koleżanka Klaudia Cembrowicz, z którą obecnie tworzymy zespół tańca Koda i wydaje mi się, że działa nam to fajnie i świetnie się dogadujemy i jesteśmy zadowolone z tego, jak zespół się rozwija.
8: Tak, ja już wcześniej też byłam w Domu Kultury zatrudniona, więc też byłam instruktorką, po prostu później nasze prywatne życiowe losy się pozmieniały. Mamy tak. Dzieci, wspaniałe. I nasze drogi się połączyły. Po urodzeniu dziecka dołączałam z powrotem do zespołu Koda po prostu.
7: Zgadza się.
8: Byłyśmy młodymi instruktorkami, tak naprawdę nie miałyśmy żadnego doświadczenia, żadnej bazy, z której mogłyśmy budować w sumie coś nowego, więc...
7: To wszystko była nauka na błędach, ale też wynikająca z ogromnej pasji, bo całe życie tańczyłyśmy od dziecka, więc tak naprawdę doświadczenie zbierałyśmy przez lata, wiadomo, tylko to był taki moment, w którym to było zestawione z rzeczywistością i z tym, jak sobie wyobrażamy zespół, jak sobie wyobrażamy dobrego instruktora i taką współpracę właśnie tancerz-instruktor, tancerz-rodzic. Więc to było wszystko świeże, nowe, pełne pasji, ale też pełne takiego lęku, ale myślę, że pasja i miłość do tego wszystkiego nas prowadziły i zwyciężyły.
8: Tak, 10 lat to jest też w sumie podsumowanie naszej pracy artystycznej, bo to nie tylko zespół, ale też nasza praca jako pedagog tańca. To wszystko właśnie, całe doświadczenie my w tym wzrastałyśmy również tutaj w Domu Kultury, więc jest to, tak, jest to dla nas naprawdę duże doświadczenie i widzimy, jak po tych 10 latach się same zmieniłyśmy i jak dojrzałyśmy.
7: Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić. Początki były na pewno skromne, dużo było mniej pewności w tym wszystkim i takiej samoświadomości, pewności siebie, ale rzeczywiście z roku na rok, widząc, jak to się rozwija, czułyśmy w sobie coraz większą taką pewność i widziałyśmy też po dzieciakach, że to jest dobra droga, że się naprawdę świetnie rozwijają i wiadomo, że nadal przed nami jeszcze jest, mam nadzieję, wiele również rozwoju, ale już te 10 lat pokazały, że zbudowaliśmy coś pięknego i że dzieci naprawdę rozwijają się wspaniale.
8: Myślę, że jak pracowałyśmy oddzielnie, bo na początku byłyśmy od dwoma instruktorkami dwóch innych zespołów i dopiero tak naprawdę jak połączyłyśmy się razem, to jest taka ogromna siła, bo bardzo dobrze się uzupełniamy. Tak, mamy odmienne charaktery, ale one się idealnie ze sobą współgrają i uzupełniają się.
7: Dokładnie.
8: Zdecydowanie razem jest.
7: Jesteśmy lepiej. Jak ogień i woda, ale rzeczywiście mam nadzieję, że mamy, czuję też to, że mamy na siebie taki fajny wpływ, że tam, gdzie jedna potrzebuje drugą przygasić, to robi, a tam, gdzie druga potrzebuje trochę takiego ognia, to się tutaj fajnie uzupełniamy.
8: No więc. I na co dzień się przyjaźnimy też, więc to nie jest tylko praca, więc to jest taka przyjaźń, myślę, że na całe życie. Oprócz, mówię, zawodowych, to mamy też bardzo dużo wspólnego z życia prywatnego, osobistego, tak? Ja nigdy nie patrzyłam na moje koleżanki z branży, że tak powiem, jako konkurencję. Każda z nas robi coś swojego i każda robi to jak najlepiej. Wiadomo, że są czasem lepsze sezony, są gorsze sezony, ale przede wszystkim wydaje mi się, że stworzyłyśmy tak wspaniałą społeczność i to jest naszym największym sukcesem, że dzieci są z nami parę lat, nie zmieniają zespołów i są z nami i to się rodzi tak naprawdę taka duża rodzina i przyjaźń między nami, a nie tylko te osiągnięcia, o których właśnie dużo się mówi, tak? Bo zespół to jest coś naprawdę więcej i możemy z tego więcej wyciągnąć niż tylko puchary, medale i osiągnięcia. Więc stworzyliśmy naprawdę świetną społeczność młodych, fajnych ludzi.
7: My też się wywodzimy z konińskich zespołów, więc tak naprawdę patrząc na te zespoły, no nie patrzyłyśmy na nie jako na konkurencję, tylko jako inspiracja i miejsca, do których mamy ogromny szacunek, instruktorzy, do których mamy ogromny szacunek, bo same też z tych miejsc się wywodzimy i też wiemy, ile to kosztuje pracy, ile to kosztuje poświęceń i znamy tych ludzi personalnie, więc nigdy jakoś do tego nie podchodziłyśmy tak zawistnie, czy rzeczywiście...
8: Jako konkurencja.
7: Tak, tylko jako po prostu taka konińska ekipa, z którą się widujemy w różnych miejscach Polski, na różnych wydarzeniach.
8: Każdy robi swoje po prostu.
7: I zawsze sobie możemy coś miłego powiedzieć i razem porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami. W ramach naszego jubileuszu udało się bardzo dużą część tych ludzi ściągnąć do nas z powrotem i znowu zatańczą z nami na scenie. Będziemy mieli blisko 30-osobową ekipę absolwentów, którzy znaleźli czas w swoim dorosłym...
8: Tak, przyjechali z całej Polski z walizkami, żeby nas tutaj wesprzeć i pokazać się ponownie na scenie.
7: I w ramach kilku prób stworzyliśmy choreografię, która będzie również widoczna na scenie, więc jest to dla nas ogromnie miła sprawa, że znowu się z nimi widzimy i tak naprawdę widząc ich teraz na sali po tych kilku latach przerwy, czułyśmy, że tej przerwy nie było, że gdzieś tam, tak jakbyśmy się dopiero wczoraj rozstali i znowu udało nam się działać razem, niektóre, więc jest to bardzo miłe.
8: Tak, niektóre z tych osób gdzieś tam dalej poszły w świat tańca, dalej poszły, nie wiem, na studia taneczne, z czego też jesteśmy niesamowicie dumne, że gdzieś zaszczepiłyśmy w tych młodych osobach taką pasję do tańca i one dalej w tym świecie tańca są.
7: Tak, a nawet jeżeli takie osoby nie poszły w drogę taneczną, to widzimy i słyszymy też od nich, a zresztą też same widzimy po sobie, że ten taniec daje coś więcej, że daje taką pewność siebie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, więc rzeczywiście dziewczyny też mówią o tym, że w dorosłym życiu taki bagaż, który mają ze sobą w postaci tych doświadczeń tanecznych, scenicznych, dużo im daje, dużo wnosi w ich życie dorosłe.
8: Właśnie o tym niedawno rozmawiałyśmy, że jednak czasy takie, które nawet my tańczyłyśmy, czasy, gdzie nie było tak telefonów, nie było social mediów, nie było tego wszystkiego, co jest teraz dookoła, były troszeczkę innymi czasami. Kiedy się szło po szkole na trening i to było najważniejsze, tak? Żeby ciężko trenować, a teraz dzieciaki mają dużo więcej rozpraszaczy, rzeczy dookoła i wszystkiego innego i nie są już tak bardzo skupione na tym treningu, takim ciężkim treningu. Chociaż no nie możemy powiedzieć, no u nas dzieciaki bardzo ciężko pracują i to nie jest tak, ale porównywając dzieci, które były jakieś 10 lat temu, a te dzieci, które są teraz, to jest delikatna różnica.
7: Tak, mamy też możliwość pracować z młodszymi dziećmi, 5-latkami i rzeczywiście uwaga dzieci jest, musimy się bardzo nagimnastykować, żeby tą uwagę łapać i żeby zajęcia były dla nich atrakcyjne, bo rzeczywiście mam wrażenie, że gdzieś taka postawa skupienia troszeczkę wymaga tutaj pracy, ale z czasem, już z miesiąca na miesiąc widzimy, że jesteśmy w stanie to fajnie wypracować i nauczyć się takich zasad i idzie to w dobrym kierunku.
8: Jesteśmy w stylach taniec współczesny, taniec jazzowy, bardzo też stawiamy nacisk na improwizację u dzieci. Improwizacja to jest jakby, tak krótko mówiąc, najprościej tworzenie własnych choreografii do muzyki.
7: Na bieżąco.
8: Tak, na bieżąco, którą słyszą w danym momencie i żeby tańczyć do tego, co czują, jakie czują dźwięki i tak naprawdę jak sobie wyobrażają ten ruch w swojej głowie. Więc to myślę, że też idzie u nas w dobrym kierunku, bo już od najmłodszych lat próbujemy się
7: otwierać na tą
8: właśnie improwizację, na ten taki własny ruch, żeby nie narzucać dzieciom też własnego ruchu, tylko żeby one mogły pokazać to, co one tak naprawdę, co im w duszy grało.
7: Tak, ale też stawiamy bardzo na to, żeby dzieci miały okazję, chociaż okazjonalnie gdzieś tam spróbować nowych styli tańca, takich, które jakby nie są naszymi wiodącymi, ale rzeczywiście to otwiera bardzo fajnie głowę i ruch i sprawia, że ten taniec nie jest tak monotonny, tylko rzeczywiście mają okazję spróbować i hip-hopu, i house'u, i walkingu, i różnych styli, które rzeczywiście ten ich język ruchowy na pewno poszerzają. Nasz jubileusz z okazji 5 lat zespołu. Tak. Mam wrażenie, że to był taki pierwszy nasz występ od początku do końca, taki jakbyśmy chciały, taki z serca i rzeczywiście czuliśmy, że każde dziecko, każdy młody człowiek był w to zaangażowany bardzo emocjonalnie. Więc było pełno wzruszeń, było pełno emocji i to mam w głowie jako pierwsze.
8: Tak, ja też bardzo wspominam dobrze festiwal dziecięcy i pierwsze nagrody, jakie nam się udało zdobyć i których się totalnie nie spodziewaliśmy. I to jest chyba największe zaskoczenie, że jeżeli na coś nie czekamy i to się zdarzy, to jest największa radość. I te łzy dzieciaków, które wyczekują tutaj przed Domem Kultury na wyniki, później tańczenie na konińskiej scenie, odbieranie aplauzu tutaj u nas w Koninie, to takie chwile, chociaż było ich pełno, bo my naprawdę zwiedziliśmy mnóstwo turniej tanecznych i mamy dużo, dużo osiągnięć. I każde osiągnięcie jest dla nas ważne.
7: Ale dla mnie na przykład to, co powiedziałaś, jest szczególne pod tym kątem, że kilka lat temu to, co teraz nam się udaje gdzieś tam osiągnąć albo gdzieś się pokazać, to kiedyś było takim niedoścignionym marzeniem.
8: Tak.
7: Że patrzyłyśmy na przykład na galę konińską i sobie tak cicho myślałam, mówię, ale kurczę, fajnie by było kiedyś tam wystąpić i to się zaczyna dziać. Więc to jest dla mnie ogromny sukces, że rzeczywiście możemy się mierzyć w ogóle jakoś powoli z tymi zespołami, które już działają wiele, wiele lat i daje to taką motywację do dalszego działania,
8: tak,
7: że
8: jednak
7: rzeczywiście to,
8: co robimy, to
7: idzie
8: jest
7: w jakimś dobrym kierunku.
8: Fajne.
7: I jest dostrzegane i jest doceniane po prostu.
8: Tak, jest dużo miłych słów po takich występach, czy w Koninie, czy gdziekolwiek, jest taki feedback od ludzi, że to jest dobre, to my wiemy też, że idziemy właśnie w dobrym kierunku i że robimy to dobrze. Po prostu.
7: Co się wydarzy? No mam nadzieję, że nadal będziemy tak zgrane i będziemy miały tak samo dużo pasji jak teraz, a może nawet więcej, bo rzeczywiście nie zawsze jest to proste, żeby mieć w sobie ten ogień tak samo rozpalony jak na początku swojej drogi. Więc myślę, że to. Mam nadzieję, że duży rozwój.
8: Tak, mamy nadzieję, że nadal będziemy właśnie miały w sobie tyle energii i tyle pasji i że to się gdzieś nie skończy, że nie ma limitu tego i że będziemy zaszczepiać w tych młodych ludziach to samo, co w nas kiedyś zaszczepili tutaj instruktorzy nasi.
7: I że na 20-leciu spotkamy się z kolejnymi absolwentami
8: to pokolenie gdzieś tam rośnie.
7: I będą do nas wracać.
8: Mamy teraz grupę Koda Mami, która jest, to są właśnie mamy niektórych naszych tancerzy, tak, i są to osoby powyżej 30 lat, że tak powiem.
7: Tak.
8: I ta grupa jest naprawdę oblegana, że tak powiem.
7: Jest oblegana i też miała ostatnio swój debiut sceniczny, a jest to o tyle piękne, że po ich pierwszym występie słyszałyśmy takie zdania jak, że od dziecka marzyłam, żeby tańczyć i teraz mając 45 lat mam okazję wyjść na scenę, więc było to naprawdę dla nich wyjątkowe i cieszymy się, że możemy pomóc im spełniać takie marzenia.
2: Mówiły Marta Merdzińska i Klaudia Centrowicz z Koda Konin. W naszym regionie cały czas występuje sporo kleszczy. Jak się chronić i co robić, gdy ukąsi nas kleszcz? O to zapytaliśmy Bożenę Janicką, lekarza medycyny rodzinnej z Kazimierza Biskupiego.
9: W tej trawie, w tych zielonych krzewach niestety kryje się niebezpieczeństwo. To niebezpieczeństwo to są kleszcze. One wychodzą i niestety mogą atakować zarówno nas ludzi, jak i naszych milusińskich, czyli nasze psy, koty i inne zwierzaki. Jak się zabezpieczyć? I przed czym się zabezpieczyć? Oczywiście kleszcze to nie jest tylko kwestia ukąszenia i jakiegoś, że tak powiem, miejscowego odczynu. Boimy się powikłań i chorób, które przenoszą kleszcze. Najpopularniejszą i najczęstszą, niestety, ale ciągle występującą jest borelioza. I drugim bardzo ciężkim powikłaniem, który niestety grozi śmiercią, to jest zapalenie mózgu i opon mózgowych odkleszczowe. To są takie dwie najbardziej znane. Dzisiaj się mówi jeszcze o beszameliozy i o innych schorzeniach, które niestety te małe pajęczaki mogą przenosić. Co jest istotne? Istotne, żebyśmy się szczepili. Możemy się szczepić i szczepionka jest zabezpieczeniem przed tym najgroźniejszym dzisiaj schorzeniem, czyli tym odkleszczowym zapaleniem mózgu i opon. Przy czym tak najlepiej zacząć bardzo wcześnie, gdyż tak naprawdę przeciwciała będziemy mieć za jakieś 3 miesiące. Z jednej strony trzeba pamiętać o tym, że możemy szczepić dzieci i szczepimy je od drugiego roku życia, jak również szczepić siebie samych dorosłych. To jest, jeżeli chodzi o kleszczowe zapalenie opon mózgowych. Nie ma dzisiaj szczepionki na boreliozę. I tu proszę nie mylić, że jeżeli szczepimy przeciwko kleszczom, to jest na jedno i drugie. Nie, jest to tylko i wyłącznie kwestia kleszczowego zapalenia, odkleszczowego zapalenia opon mózgowych i mózgu. Natomiast jak postępować? Oczywiście, jeżeli zdarzy się, że po spacerze niestety znajdziemy tego przybysza, którego nie chcemy, przede wszystkim go trzeba jak najszybciej usunąć. Usunąć, wyjąć, obejrzeć, żeby był łącznie z kleszczykami, dlatego żeby nie pozostawić żadnych części. I miejsce wkłucia obserwujemy przez najbliższy tydzień, dwa. Jeżeli wystąpi zaczerwienienie, obrzęk, należy zgłosić się do lekarza. Jeżeli nic nie występuje, dajemy sobie spokój, obserwujemy tylko siebie. Jeżeli mamy obrzęk, zaczerwienienie, jest to możliwość tak zwanego rumienia wędrującego i niestety powikłań w postaci boreliozy. Ta borelioza na dzisiaj jest również schorzeniem, które może być długofalowym. Często nie zwracaliśmy na te kleszcze tak bardzo uwagi przez lata, ale ostatnie 10 lat pokazuje, że wiele schorzeń, które potem występują, czy powikłań mięśniowych, układu nerwowego, niestety wiązane są sprzed laty z ukąszeniem kleszczowym. Także nie jest to takie obojętne dla naszego organizmu. Dlatego leczenie tu jest z reguły długofalowe, wielokierunkowe, w zależności od tego, jaki zakres objawów u pacjenta najszerzej się pojawi.
10: Pani doktor, a właśnie wracając do tego momentu, kiedy jesteśmy ukąszeni, czy też ten kleszcz wpił nam się w część ciała, wtedy właśnie pojawia się taka panika, szczególnie w przypadku, jeżeli to nastąpi u dzieci. Co zrobić? Czy to ruszać? Czy to dotknąć? Najlepiej pędzić do szpitala. Wiemy, jaka jest sytuacja. No jest, przepraszam bardzo, ale jest dużo bardziej poważniejszych schorzeń, które wymagają natychmiastowej opieki lekarskiej. Są kolejki. W takiej sytuacji rozumiem, że my możemy, nawiązując do tego, co pani przed chwilą powiedziała, spróbować jednak sami załatwić ten problem.
9: Tak, tak. Szanowni Państwo, jeżeli mieszkamy gdzieś w okolicy lasu, łąki, parku, często korzystamy z tego, to są takie przyrządy, jak ja to nazwę, pomagające w usunięcia. Są takie kleszczołapki, które pozwalają złapać i ruchem wykręcającym wyciągnąć go. Oczywiście my często robimy to pensetą u nas w naszych przychodniach, ale można to zrobić samemu. To, co jest najważniejsze, że żeby go nie zgnieść, nie wgnieść, nie zostawić kleszczy i głowy, tylko wyjąć go w całości. Można tymi kleszczołapkami wykręcić i spokojnie usunąć. I to, co najważniejsze, obejrzeć go, żeby on miał tą głowę, żeby miał te kleszcze i w tym momencie jesteśmy spokojni. Oczywiście zdezynfekować miejsce, w którym się znajdował i to może być oktanisept, mogą być gaziki alkoholowe, które są do iniekcji, tak żeby to miejsce było bezpieczne i obserwować.
10: Oczywiście nie smarujemy żadnym olejem, żadnym takim dziwnym płynem, tak? Tylko dezynfekujemy, tak jak pani powiedziała.
9: Tak, metody, że tak powiem, domowe bywają bardzo różne. Ja powiem, że spotkałam się, że zalepia się z odrobiną masła, bo go utopi się w tłuszczu. Drudzy zaklejają chlebem namoczonym, bo to podobno, powiem, że to jest bardzo złe i niebezpieczne, bo kleszcz, jak każde zwierzę, w momencie zagrożenia wyrzuca tych przeciwciał, tych trucizn bardzo dużo. Usunąć jak najszybciej, nie zaklejać, nie zostawiać w smalcu, w maśle, nie poczekać na drugi dzień, bo zobaczymy, że sam wyjdzie. Nie wyjdzie sam. Jego trzeba usunąć. Im szybciej, tym lepiej, bo nie zostawi tak wiele tych toksyn. I druga rzecz, nie opije się tak dużo i nie będzie gruby. Jak będzie duży, gruby, jest go dużo ciężej wyszarpać, wyciągnąć, niż takiego małego, jeszcze nieopitego. Wyjmujemy, dezynfekujemy i dobrze sprawdzamy miejsce wkucia. Z reguły to są dwie maleńkie dziurki, którymi właśnie był przyczepiony kleszczami. Dlatego na dzisiaj najważniejsze jest usunąć, jak najszybciej usunąć. Na pewno nie pędzić na SOR, bo czeka tam nas 6-8-10 godzin czekania, bo to w triażu, czyli w tym zagrożeniu, które ustala na wejściu, no będzie żółty pasek, czyli gdzieś daleko, daleko w kolejce. Druga rzecz, nie do końca pędzić do każdej przychodni, jeżeli akurat będzie blisko, to można w tym wejść, natomiast przede wszystkim usunąć i sprawdzić, żeby nic nie pozostało. Szczepienia jak najbardziej, to jest najbezpieczniejszy i najlepszy sposób i szczepienia potem szczególnie u dzieci zalecamy przypominać. Dlaczego? Dlatego, że dzieci wyjeżdżają na obozy i to my mamy taką mapę Polski, którą mówią, gdzie są najbardziej zagrożone miejsca, czyli tym zakażonych kleszczy, bo żeby była jasność, nie wszystkie kleszcze są nośnikami tych wszystkich schorzeń, o których dzisiaj mówimy. W większości naszego tu terenu na szczęście nie mamy tego typu zagrożeń. I na ten moment szczepimy się, żeby gdzieś wyjechać, żeby jednak drugiej strony nie przywlec z innego terytorium. Także szczepienia, zgłosić się ze swojej przychodni do swojego lekarza rodzinnego, wyrazić wolę takiego szczepienia. Wówczas my zamawiamy szczepionki w hurtowni. One są przywożone z tak zwanym łańcuchem chłodniczym, czyli zabezpieczeniem ich ważności. Podajemy, ustalamy kolejne dawki. Myślę, że to jest dzisiaj najbezpieczniejsze przed tym najgroźniejszym, czyli powikłaniach oponowych, mózgowych, bo te niestety są obarczone dużym ryzykiem śmierci i zgonów. Także to są bardzo ciężkie powikłania.
10: Na koniec jeszcze tylko zapytam właśnie, czy w pani takiej codziennej praktyce lekarskiej często, czy też zdarzają się właśnie takie sytuacje, że dzieci, osoby dorosłe właśnie chorują, nabywają te groźne choroby w wyniku ukąszenia kleszcza?
9: Tak, mamy w naszej placówce w Kazimierzu kilkanaście osób, które przeszły ciężką boreliozę z wlewami dożylnymi i z powikłaniami. Oczywiście są i łagodniejsze przebiegi, także nie jest to takie nowum, że to spadło z nieba. Nie, te powikłania obserwujemy od wielu lat. Ustalenie, czy to były kleszcze tutejsze, czy z przyjazdu, na dzisiaj nie jest realne i nie jest możliwe, dlatego przy kleszczu należy obserwować osobę, dziecko. I jeżeli chodzi o te powikłania typu boreliozy, obserwujemy je częściej u osób dorosłych. Nikt do końca nie zbadał, dlaczego tak jest. Dzieci jakoś inaczej przechodzą, inaczej mają ten kontakt. Natomiast tej boreliozy, o którą ja kojarzę, to przede wszystkim były osoby dorosłe, które, no może inną już mamy odporność z wiekiem i to organizm inaczej inaczej reaguje. W każdym bądź razie są to zdarzenia, które są i co roku sanepid, Główna Inspekcja Sanitarna, odnotowuje szczególnie te powikłania oponowo-mózgowe, ale również zgłaszamy powikłania boreliozy, tak żeby obserwować, jak to wygląda w przebiegu lat.
10: Jeśli wybieramy się jeszcze na wycieczkę, warto wcześniej sprawdzić na mapie kleszczy, gdzie występuje ich najwięcej i odpowiednio się przed nimi zabezpieczyć. Zuzia, Mateusz, Eryk, absolwenci Akademii Młodych Liderów w Koninie, chcą wprowadzić kilka zmian w aplikacji miejskiej M-Mieszkaniec. O swoich pomysłach opowiedzą Wam już za chwilę.
11: Ja ogólnie tutaj też dołączyłam przez to, że też nowe przeżycia, też nowe odkrycia i nowe doświadczenia też. Nie wiedziałam właściwie, co mnie też czeka. Chciałam też poznać nowych ludzi, co jak właśnie tutaj widać się stało. Mam tutaj przy sobie dwójkę kolegów, z którymi jestem w projekcie, ale no to już wiadomo. I właściwie no to cały czas też poznajemy nowe rzeczy.
12: Z Rykiem razem tu weszliśmy w ten projekt, przez to, że koleżanki tutaj ze szkoły nam powiedziały. I właśnie byliśmy też po jednym projekcie, zakończyliśmy pomocy rówieśniczej i stwierdziliśmy właśnie we dwóch, że to będzie fajny pomysł, żeby w to wejść.
13: Tak jak wcześniej Mateusz mówił, byliśmy już po jednym projekcie pomocy rówieśniczej. No zauważyliśmy, że to jest kolejna możliwość samorozwoju, doskonalenia swoich możliwości, więc stwierdziliśmy, że fajnie w to pójść, fajnie w to wejść. No a wiadomo, że we dwie osoby no to jest zdecydowanie łatwiej.
11: Mieliśmy właściwie kilka zjazdów, z tego jeden to była wizyta studyjna w Warszawie. Na pierwszym zjeździe no to głównie się poznawaliśmy wszyscy ze sobą, integrowaliśmy. A tak bardziej na drugim, trzecim, no i właściwie na czwartym już do tych akcji lokalnych weszliśmy też. Mówili nam mniej więcej, co mamy robić, jak też zyskiwać te fundusze i jak zacząć też w ogóle takie akcje robić, żeby też nie być tak całkowicie bez żadnej pomocy, tylko żeby wiedzieć, gdzie jej szukać.
12: Ogólnie te spotkania były bardzo fajnym doświadczeniem przez to, że atmosfera i ludzie byli bardzo fajni.
13: W trakcie projektu udoskonaliliśmy swoje umiejętności, nabyliśmy też nowe umiejętności, jak autoprezentować się, jak przedstawiać swoje pomysły w radach, jak i przeróżnych, czy tak jak my będziemy przedstawiać swój pomysł prezydentowi miasta Konin. No w zasadzie no, to było fajnie było przekazywana wiedza, bo nie było to ściśle wykładowo. Nie czuliśmy się jak w szkole, nikt nas nie oceniał. Wszystko było na luzie tak zwanym. Mogliśmy popełniać błędy. W szkole też musimy przygotowywać projekty, też musimy się umieć prezentować. Będziemy chcieli pozyskać jakąś pracę, no to też musimy iść na rozmowę kwalifikacyjną, też musimy się tam jakkolwiek dobrze zaprezentować, więc wszystkie te umiejętności, które nabyliśmy, pozwolą nam swobodniej, bez żadnego stresu podejść do takich rozmów, no i zakończyć je z sukcesem, tak? To zwiększa nasze szanse w przyszłości. My chcemy zmodernizować aplikację Mieszkaniec, która jest tutaj na terenie Konina. Chcemy też jakby nakierować miasto, jak może nie, inaczej nie nakierować, a bardziej pomóc mu w promocji aplikacji. Dużo osób nie wie, że taka opcja jest tutaj. Chcielibyśmy wprowadzić trochę nowych, unikatowych rzeczy, tak aby ułatwić społeczności i ułatwić miastu też zarządzanie, bo wiadomo, że administracja nie jest w stanie wszystkich problemów załatwić, wiele rzeczy też nie może od razu zobaczyć. No, myślę, że nasze nowe opcje pozwoliłyby właśnie społeczności dać taką większą szansę na dotarcie. Na takiej zasadzie, że miasto to zauważy i miasto będzie chciało to wprowadzić albo ewentualnie odrzuci pomysł. No działa to na takiej zasadzie jak jest w Warszawie, to jest ta aplikacja 115, no nie pamiętam całościowej, 11, 115 bodajże jakoś tak. Dużo jest takich opcji, no w zasadzie, no są oczywiście opcje potrzebne, tak jak zgłaszanie jakichś problemów na drodze. Tak samo możemy zgłaszać jakieś problemy na zasadzie uszkodzeń w mieście. No jednakże brakuje tutaj kilku rzeczy. miasto też nie miało wpływu na budowę tego, bo to jest dzierżawiona aplikacja na zasadzie, że ktoś po prostu, nie wiem, czy to kupują jednorazowo, czy jest jako subskrypcja, no jednakże można też wprowadzić nowe opcje, no, o które właśnie walczymy. Zdajemy sobie sprawę, że dodanie nowych opcji to też są bardzo duże koszty, no jednakże, no wiadomo, w 2027 będzie nowy budżet miasta, no te pieniądze mogą też pójść w dobre, mogą zostać też bardzo dobrze wykorzystane. Walczymy na przykład o otwarte forum dyskusyjne, aby i to, czy to młodzież, czy to też osoby starsze mogły otwarcie rozmawiać na tematy, na przeróżne tematy w mieście. Czego im brakuje, co jest jakimś większym problemem. No myślę, że to by było coś fajnego rzeczywiście. Osoba, która będzie moderować tą aplikację, rzeczywiście będzie widzieć, jakie są problemy w mieście, co może miasto zrobić lepiej. Dużo osób rozmawia o problemach w mniejszych kręgach, nie porusza tematów bardziej publicznie, przez co jakby no nie możemy zmienić czegoś, jeśli administracja tego nie widzi. 700 osób, które zaankietowaliśmy, nawet nie wiedziało o tym, że taka aplikacja istnieje, tak? Mamy ponad 500 podpisów od ludzi, którzy chcą zmienić, chcą dodać te nowe rzeczy. Mamy też 200 osób ankietowanych, które wyraźnie wskazało, że nie wiedzieli nawet o takiej aplikacji. Chcielibyśmy właśnie też nakierować miasto, co mogliby w tej sprawie zrobić troszeczkę lepiej.
11: O pomocy sąsiedzkiej też chcemy, żeby na przykład, tak tutaj piękny przykład damy, że jak jest starsza pani, która złamała na przykład nogę, to żeby mogła też po prostu tam zapytać tak jakby, albo powiedzieć po prostu, że potrzebuje na przykład zakupów albo różnych rzeczy i też żeby wolontariusze mogli przyjść i jej w tym też pomóc, żeby nie musiała ze wszystkim sobie sama radzić.
13: Chcemy wprowadzić właśnie też opcję, która pozwoli młodym ludziom się promować. Na zasadzie ktoś tworzy konkurs, jest to widoczne, łatwiej dostępne. Chcieliśmy też wprowadzić opcję przewodnika po mieście, bo wiadomo, że mieszkaniec prowadzi, jakby aplikacja mieszkaniec jest dostępna głównie w Wielkopolsce, więc osoby z Wielkopolski bez problemu mogłyby zaznaczyć sobie miasto Konin i też wiedziałyby, w które miejsce się wybrać, które warto zobaczyć, jakąś historię poznać związaną z naszym miastem. Myśleliśmy też, żeby stworzyć taką zakładkę dla młodzieży, żeby nasi rówieśnicy mogli właśnie poruszać tematy pokroju, nie mają gdzie się spotkać, gdzie mogą pójść, bo też dużo, no nie ma co ukrywać, no nie ma tutaj zbytnio dużo rzeczy dla młodzieży, tak? Myślę, że oprócz jakichś takich zajęć pozalekcyjnych, żeby pójść się spotkać ze znajomymi, no to jest to ograniczona przestrzeń. To też można zmienić na przestrzeni, wiadomo, nie roku, ale 5-10 lat, to myślę, że tak. Chcemy wprowadzić coś, co rzeczywiście dalej będzie się rozwijało i coś, co jakby po nas zostanie.
2: Mówili Zuzia, Mateusz i Eryk, absolwenci Akademii Młodych Liderów w Koninie.
6: SK2. Magazyn lokalny.
14: Emilia Czerniejewska, startujemy z magazynem lokalnym. Historyczna perełka koła otwarta do zwiedzania, a mowa o wieży Zamku Kazimierzowskiego. Rewitalizacja zamkowych ruin trwała w sumie 6 lat i została przeprowadzona w kilku etapach.
15: Burmistrz miasta Koła. Przynajmniej od 20 lat myślano w Kole o konserwacji, zabezpieczeniu ruin i rewitalizacji, czyli przystosowania obiektu dla turystów do zwiedzania, tak? No niestety to się nie udawało do tej pory. No ja, będąc też z zawodu historykiem, zawsze to mnie bolało, że ta ruina, co prawda trwała ruina, bo tu szans na odbudowę nie ma, ale nie jest ona w żaden sposób zabezpieczona czy przygotowana do zwiedzania. Tutaj podczas tych prac, które trwały w sumie, prace konserwatorskie trwały w sumie 5 lat, natomiast prace przy budowie tarasu rok, no one skupiały się głównie na zabezpieczeniu murów, korony murów, struktury, uzupełnienia linii cegieł czy ubytków, które groziłyby jednak erozją, natomiast nie chodziło tutaj nam o odbudowę jakąkolwiek, czy nawet dolica muru, tak, jak Państwo spojrzycie, to czasem to lico muru jest nadal z pewnymi ubytkami. Chodziło o konkretne zabezpieczenie. Taką najbardziej sprawą pilną było zabezpieczenie zakończenie muru północnego, który praktycznie groził w ciągu bardzo krótkiego czasu już runięciem w kierunku Warty. Nie był on, opierał się praktycznie na dość kruchych fundamentach. To była tylko kwestia czasu, aż kolejny element tego zabytku po prostu runie. I to był pierwszy etap prac w roku 20, kiedy zabezpieczyliśmy, dobudowując też takimi klamrami, spajając tą część. To było bardzo pilne. Natomiast potem już kolejne etapy, kolejne mury, co roku jakiś element wybieraliśmy do konserwacji. Najbardziej kosztownym, długotrwałym był ten mur zachodni, który się ostał. Tutaj prace były dość szczegółowe, bo i uzupełnienie cegieł, konserwacja też korony murów przed erozją, no i zabezpieczenie przede wszystkim fundamentów przed wilgocią. Jesteśmy w terenie podmokłym, więc fundamenty również zabezpieczyliśmy, żeby wilgoć nie przechodziła do wyższych partii murów. No i potem oczywiście ten taki, można powiedzieć, wisienka na torcie, czyli budowa tarasu widokowego. Też tu rozważaliśmy różne kwestie, czy ten taras ma być drewniany, w ogóle nie wchodził w grę, bo już tych konstrukcji się nie stosuje. Chociażby widzimy przykład tej wieży w gminie Krzymów. Te konstrukcje po kilkunastu latach po prostu ulegają degradacji i trzeba je po prostu tak najlepiej stawiać od nowa. Natomiast tutaj były dwie kwestie. Albo stal nierdzewna, albo po prostu beton. No beton jest, dla mnie był, ja byłem przeciwny, to byłaby zbyt ciężka konstrukcja przy cegle. Gdyby to był jeszcze mur zamkowy, rzeczywiście z kamienia, tak jak mamy to na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, to może tak jak w Ogrodzieńcu jest kamienna na przykład, jest betonowe schody. Ale tutaj przy cegle, no to musi być delikatna konstrukcja, odpowiadająca też materiałowi, z którego zamek był zbudowany. Także no udało się, mamy nadzieję, że będzie tutaj bardzo dużo zwiedzających, nie tylko mieszkańców koła i okolicznych miejscowości. No a my też jako miasto nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, bo będziemy też kończymy dokumentację na wykonanie wokół zamku parkingów, obiektów małej architektury. Myślimy też o takim małym pomieszczeniu, muzeum, gdzie byśmy prezentowali zabytki, które podczas prac archeologicznych tutaj na zamku znaleziono. Więc to wszystko przed nami, przez kolejny rok, dwa będziemy starali się to zrealizować. Czasem nawet mnie ktoś tam zaczepia i mówi, no tak, zamek pewnie robisz, bo jesteś historykiem. Ja jeszcze jestem, doktorat pisałem ze średniowiecza, więc mam trochę takie zacięcie średniowieczne, powiem szczerze, ale generalnie bardziej mi chodzi o to, że to jest atrakcja do tej pory, która nie była, jej potencjał nie był do tej pory w żaden sposób wykorzystywany. Tak? Fajnie przychodziło się tutaj, pospacerowało, ale nie zatrzymywała ona na dłuższy czas tutaj. Także mamy nadzieję stworzyć takie fajne miejsce rekreacji, gdzie będziemy mogli chwilę dłużej pobyć. Trzeba też wiedzieć, że ten zamek jest oddalony troszkę od miasta, od granic miasta, więc no trzeba mieć albo rowerkiem, albo samochodzikiem, trzeba tu podjechać. Jest gdzie zaparkować, na szczęście. No ale myślę, że z biegiem tutaj czasu, no na pewno będzie większa ilość zwiedzających niż do tej pory, bo naprawdę ten taras jest super atrakcją. Zapraszamy serdecznie wszystkich do wejścia na taras widokowy, podziwiania pięknych widoków, także dziękuję Państwu bardzo. Widoki są przepiękne, naprawdę, widoki są cudowne, naprawdę. Warto wejść, podziwiać, nie tylko, bo panorama miasta chyba robi największą furorę. Może te piękne zabytki, no i maszt McDonalda obok, ale generalnie bardzo piękne widoki na rzekę, naprawdę. Polecam, z tym tarasem też było sporo było naprawdę technicznych problemów, ale cieszymy się, że to się wydarzyło.
16: Jolanta Goszczyńska, byłam Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. No, proszę Państwa, zakres prac był bardzo szeroki, bo warto by zajrzeć do zdjęć jeszcze sprzed 10 lat, czy 15, jak to wyglądało. W najgorszym stanie był tutaj ta część jakby ruin, bardzo zagrożona zawaleniem, nieustabilizowana. Mury były też z bardzo dużymi ubytkami, korona murów niezabezpieczona, wieży było nazwalisko właściwie gruzu, tutaj teren też był taki nieuporządkowany, a prace, które się zaczęły, rozpoczęły właściwie się od badań konserwatorskich, po pierwsze oceny stanu zachowania, co trzeba zrobić, napisanie programu konserwatorskiego, w czym właśnie już uczestniczył pan profesor Niemcewicz z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale były też badania geologiczne, badania archeologiczne, bo wszystkie działania, teraz widzimy tylko, co jest na zewnątrz, ale też trzeba było odkopać mury, zakonserwować te mury, wykonać izolację. Przy tym musieli uczestniczyć archeolodzy, bo wiadomo, że w takim obiekcie zawsze znajdzie się jakieś starsze artefakty i też one były tutaj różne koncepcje. Była koncepcja wzniesienia takiego budynku niewielkiego, muzealnego z jakimś tam, to też było koszty, nie wiadomo, że są to było, ale wydaje mi się, że to, co wykonano tutaj, to niewielkimi środkami, ale z uszanowaniem i minimalną ingerencją w mury i co jest dla konserwatora najważniejsze. Nie uczestniczyłam aż tak do końca jakby w całym procesie, jakby, ponieważ no bardziej tutaj planowaliśmy pewne działania z panem burmistrzem, gdzie wystąpić o środki, gdzie pozyskać, jak przygotować dokumentację, aby tu najbardziej by się mógł wypowiadać o tych szczegółach kierownik delegatury, który bezpośrednio nadzorował. Ale myślę, że najtrudniejszą sprawą było ustabilizowanie tutaj tego fragmentu, bo to były naprawdę grożące wręcz zawaleniem się fragmenty cegieł, które w każdej chwili mogły tutaj osunąć się w kierunku warty. Nie? To była najgorsza sprawa. A potem no, izolacja, konserwacja, no, a dalej trzeba pamiętać, że też trzeba dokonywać bieżących konserwacji i to, co mówiłam, no, należy dbać o ten krajobraz, bo to, co tutaj mamy dookoła, no to jest unikatowe już jakby w skali Wielkopolski, a myślę, że i Polski, że widzimy właśnie te krowy pasące się po drugiej stronie, prawda, te łąki takie otwarte, żeby nie zniszczyć tego krajobrazu i to wszyscy mieszkańcy koła przede wszystkim powinni o to dbać. Nie?
17: Dziękujemy.
18: Dzień dobry, poseł Tomasz Nowak. Dlaczego jestem tu na ruinach Zamku Kazimierzowskiego? Ponieważ jestem pasjonatem historii naszego regionu, a ten zamek wpisuje się idealnie właśnie w czasy Kazimierza Wielkiego, ale i Przemysła II, wcześniej i Przemyślidów, bowiem w tym miejscu podobno już funkcjonowały inne zamki, a później było to centrum życia średniowiecznego, kiedy to zamek taki stanowił miejsce, w którym cała społeczność się gromadziła. Była i tu i kuźnia, i książece, bo tutaj nie było księcia, ale były tutaj posadowione centrum władzy, jak gdyby w tym rejonie. No i szlachta, która się tutaj zjeżdżała na spotkania właśnie na tym zamku. Koło wpisuje się w nasz region bardzo ciekawie, ponieważ tu były i sejmiki, i było to bardzo duże centrum wielkopolskie właśnie dla mieszkańców tamtych czasów. Także to odgrywało dużą rolę. A teraz myślimy o tym i już myślimy od dawna, żeby ten zamek w jakiś sposób przywrócić turystyce. I ten pomysł z wieżą widokową, ja już pamiętam od wielu, wielu lat, on się kiełkował, rósł, a wreszcie stał się rzeczywistością. Dziękuję.
19: Jesteśmy mieszkankami koła. Wszystkie. No my na to czekaliśmy, bo no w innych miastach mają się czym pochwalić. Natomiast te ruiny tak niszczyły, a teraz no mamy, zresztą my tutaj chętnie przychodziliśmy jako mieszkańcy i teraz no fajnie będzie. Pan burmistrz jeszcze, no jest to dopiero początek, bo tutaj będzie całe zaplecze, tak powiedział. Także popieramy i jesteśmy bardzo zadowolone i zadowoleni jako mieszkańcy. Oczywiście, że zapraszamy.
20: I mamy nadzieję, że się zmieni tak. W naszym kole, że będzie dużo więcej.
19: Miasto ciekawe, historyczne, można się nieźle zakręcić.
21: Wrażenia fajne. Na pewno Zamek Kolski potrzebował takiej wieży, żeby uatrakcyjnić zwiedzanie naszego kolskiego zamku. No co? Świetne. Jestem mieszkańcem Koła. Zapraszamy cały region, kolski, koniński, turecki, bo mieszkamy na Trójstyku, także zapraszamy sąsiednie powiaty na zwiedzanie.
14: A wieża widokowa Zamku Kazimierzowskiego jest dostępna od 1 maja do 30 września. Od 11 do 20. Na górę prowadzi 60 stopni, wstęp jest bezpłatny, a obiekt jest monitorowany. W Rzgowie rozpoczął pracę zespół ratownictwa medycznego wraz z karetką. Trafił tam z Konina, by wypełnić białą plamę na mapie regionu. Dwóch ratowników na 12-godzinnych zmianach przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dyżurować będzie w nowym miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa w gminie Rzgów.
22: Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej konferencji poświęconej podpisaniu umowy z pogotowiem. Tak się szczęśliwie składa, że po wielu spotkaniach, wielu rozmowach doszliśmy do rozumienia z panią Barbarą Szeflińską i z panem Robertem Mazurkiem, ażeby w Rzgowie mogło stacjonować pogotowie ratunkowe z całodobowym dyżurem. Myślę, że będzie to miało wielkie znaczenie dla społeczności gminy Rzgów, a jak się okazuje nie tylko dla społeczności gminy Rzgów, z racji tego, że pogotowie swoim zakresem działania może obejmować także inne ościenne gminy, a w pewnym momencie z ust pani Barbary usłyszeliśmy też, że jak będzie taka potrzeba, to pewnie będzie wyjeżdżać może i na inne powiaty. Myślę, że to szczęśliwa chwila dla mieszkańców gminy. Będą mieli pogotowie tuż pod ręką, czyli to bezpieczeństwo będzie wzmożone. Będzie zapewniony ten, jak już wcześniej wspomniałem, 24-godzinny dyżur. Z tego, co udało nam się po pierwszych naszych spotkaniach dogadać, to, że wyposażamy czy pomożemy w wyposażeniu pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Zgowie. Mamy, oddaliśmy czy za chwilę oddamy do użytku dwa pomieszczenia, w których będą funkcjonować pracownicy pogotowia. No i oczywiście zaplecze, toalety, które na co dzień są wszystkim potrzebne i niezbędne. Dzisiaj te pomieszczenia wyglądają zupełnie jak nowe i myślę, że wszyscy tam przebywający będą bezpiecznie i dobrze się czuli, a pewnie no, dyżury, które są, to są dyżury 12 czy 24 godzinne. No i to jest rzeczą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania do tego.

0: tutaj wspólne samorządów przygotowanie tych pomieszczeń dla pracowników, którzy tu będą funkcjonować. To jeszcze jest w fazie takiej, bym powiedziała, rozsypki, ponieważ musimy pewne rzeczy poustawiać, ale pomieszczenia są piękne, za co panu wójtowi serdecznie dziękuję i wszystkim tym, którzy się zaangażowali. Myślę, że gmina Żgów skorzysta na tym znacznie z tego powodu, że ta karetka będzie tutaj. Tak jak pan wójt powiedział, karetki funkcjonują na takiej zasadzie, że dyspozycja przychodzi z Poznania. To i tam jest dyspozytornia. To dyspozytor z Poznania wysyła wszystkie karetki w całym województwie i dysponuje do jakich zdarzeń i w którym momencie, która karetka ma wyjechać. To, że karetka będzie w Żgowie, to tak naprawdę mieszkańcy zgłaszając do dyspozytora swoje tam potrzeby zdrowotne i dyspozytor wyśle tą karetkę, ona będzie bliżej. I na przykładzie Rychwała oni są bardzo zadowoleni, bo ta karetka jest zawsze na czas. Znaczy odległości są znacznie mniejsze, bliższe, więc to jest taki cel ratownictwa medycznego, żeby te karetki, które jeżdżą w terenie, w naszym przypadku to jest 9 zespołów ratunkowych, które jeżdżą po całym województwie i one, tak jak powiedziałam, są dysponowane przez dyspozytora z Poznania i to on dysponuje. Ta karetka stacjonująca w Żgowie niekoniecznie musi być w Żgowie w tym dniu, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, bo dyspozytor może ją wysłać na przykład do miejscowości Ościennej, czy nawet gminy Ościennej, czy nawet do Konina, bo teraz z Konina te karetki też tu przyjeżdżały. Ja tutaj na dowód tego, ile w pierwszym półroczu tego roku, panie wójcie, żeśmy razy byli na terenie gminy Żgów, to wychodzi mi, że jeden raz dziennie, to jest takie minimum, to nie znaczy, że jednego dnia nie było 3 karetek tu, ale statystycznie wychodzi 1 karetka dziennie, bo na 30 czerwca było tu 201 wyjazdów na teren gminy i tutaj miejscowości, które się w tej gminie znajdują. Panie wójcie, tu chciałam panu przekazać taki wykaz, który mówi, ile razy, w której miejscowości i będzie to taki początek naszej działalności, gdzie państwo będziecie też mieć jakąś statystykę, ile w pierwszym półroczu tu byliśmy razy, a kolejne statystyki będziemy państwu też przekazywać na bieżąco i będziecie po prostu znali tutaj zapotrzebowanie i funkcjonowanie. My nie podajemy do tytułu schorzeń, do jakich jeździmy, tylko podajemy czasy dotarcia. Ze względu na te czasy dotarcia, że te karetki nasze, które stacjonują w Koninie, te czasy były wydłużone ze względu też na remont mostu i czasami różne sytuacje na drodze, tak zwane są białe plamy. I ta biała plama wypadła na Żgów, że Żgów jak najbardziej kwalifikował się do tego, żeby wojewoda uwzględnił w swoim planie, a minister zaakceptował, bo taka jest droga, ten plan, po to, żeby ta karetka miała ten krótszy czas i na terenie gminy się posługiwała po prostu znacznie szybciej, jeżeli będzie taka konieczność. Także panie wójcie, ja serdecznie dziękuję bardzo.
1: To ja dziękuję w imieniu swoim i swoich mieszkańców. Myślę, że pani jest tą główną osobą, która przyczyniła się do tego, że ta karetka od dzisiaj będzie funkcjonować na terenie gminy. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Ja tylko państwu dodam, że o tą karetkę gmina się starała dawno. Jeszcze za czasów pani wójt Marianny Matuszewskiej, tak, czyli że to są czasy wstecz, odległe, ale każdy wójt starał się również, tak jak u nas, żebyśmy my tą karetkę tutaj u państwa posadowili, jak również u wojewody i ze względu na to, że te czasy były spełniane, to wojewoda też nie podejmował takiej decyzji. Tak jak powiedziałam, w tej chwili jest taka możliwość, ta karetka tu jest i ona tu będzie, więc stąd będzie łatwiej mieszkańcom, żeby wszystkie te potrzeby, oczekiwania zostały spełnione. A jak będzie, to zobaczymy, bo to po prostu się okaże, jak to mówią,

0: praktyce, w rzeczywistości, jak ta kredka się tu spisuje, jak się spisują pracownicy, jak się tutaj współpracuje z gminą. Do tej pory nie narzekam, jeżeli chodzi o współpracę z samorządami, gdzie te nasze karetki stacjonują, bo łącznie z dzisiejszym dniem i oddaniem tutaj tej podstacji będziemy mieli 5 takich punktów w terenie, czyli to jest Rychwał, teraz będzie Żgów, jest Budzisław Kościelny, jest Ślesin, jest Sąpolno. Na ten moment te karetki pozostałe stoją na Wyszyńskiego, one też są w rozjazdach, bo my też obsługujemy z Kolina zespoły na terenie koła, które też są w rozjazdach, czy Turku, i nasze zespoły mają bliżej. Tak funkcjonuje całe ratownictwo. One stoją tu, gdzie stoją, ale obsługują po prostu w zależności od dyspozycji dyspozytora.
1: Dziękujemy jeszcze raz w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Żgów, całego naszego społeczeństwa. To rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, historyczny moment, w którym możemy dzisiaj pewnie świętować to, że naszym mieszkańcom będzie się żyło lepiej i bezpieczniej. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo. Dziękuję i tego mieszkańcom życzę.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy państwu bardzo.
1: Dziękuję również panu Robertowi.
0: Tak, to jest mój kierownik medyczny, który i tak będzie na bieżąco z państwem w kontakcie, więc za sprawy medyczne odpowiada bezpośrednio. Ma wszystko w jednym palcu. Obojętnie, o której godzinie się dzwoni, także nie ma żadnego problemu. Jesteśmy do dyspozycji.
2: Czy może woli tylko jeszcze takiego wyjaśnienia albo takiej informacji dla państwa? W Żgowie będzie stacjonował zespół ratownictwa medycznego typu podstawowego, czyli będzie złożony z 2 ratowników medycznych, ratowniczka, czy pielęgniarki, pielęgniarzy z systemu w trybie 24-godzinnym, czyli przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok ten zespół będzie dostępny tutaj dla dyspozytora medycznego i dla ewentualnie potencjalnych pacjentów. Ten zespół, jeden w Żgowie, to jest jeden z ponad 1600 zespołów ratownictwa medycznego, które funkcjonują w całej Polsce. Natomiast w województwie wielkopolskim takich zespołów ambulansów drogowych funkcjonuje 135. Bez mała w 100 lokalizacjach, w 100 miejscach wyczekiwania. Więc Żgów wpisuje się w cały ten system. Chciałbym tylko jeszcze dodać, że ten ambulans i ten zespół ratownictwa medycznego wpisany jest do ogólnopolskiego systemu dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. I to, co wcześniej tutaj już zostało powiedziane, on będzie dysponowany przez dyspozytornię medyczną w Poznaniu do miejsca, której dyspozytor medyczny zadysponuje. Natomiast będzie ten zespół widoczny dla każdego dyspozytora w Polsce. Czyli dyspozytor medyczny ze Szczecina, z Warszawy, z Lublina na swoich mapach, na swoich podkładach systemowych również będzie widział zespół tutaj stacjonujący w Żgowie. I oczywiście w przypadku zastępowalności dyspozytorni medycznej, w przypadku różnych zdarzeń, on może również zostać zadysponowany przez dyspozytora medycznego, chociażby z Krakowa. Także jest to zespół, jeden z ponad 1600, który wpisuje się w cały system ratownictwa medycznego w Polsce.
1: Dziękujemy.
3: Mówił wójt gminy Żgów Grzegorz Matusiak, prezes Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Barbara Szefnińska i Robert Mazurek z Pkonińskiego Pogotowia Ratunkowego. Łącznie w całym powiecie jest obecnie 5 lokalizacji zespołów ratownictwa medycznego. Oprócz Żgowa karetki stacjonują jeszcze w Rychwale, Ślesinie, Sąpolnie i Budzisławie Kościelnym. Fundacja Walkiria razem z wolontariuszami przeprowadza porządki przy polskich schronach bojowych z 1939 roku. Zlokalizowanych w gminie Krzymów i Koło, czyszczone obiekty forteczne wchodziły w skład linii obronnej przed moście Koło.
4: Tomasz Dańkiewicz, prezes Fundacji Walkiria. Miałem zaszczyt doprowadzać po zabytkach architektury militarnej, konkretnie po umocnieniach przedmościa Koło w polskich schronach bojowych z 1939 roku, ale także odwiedziliśmy punkt oporu Kosielec, który składa się z 7 niemieckich schronów bojowych i biernych z 1944 roku. Także możliwość poznać taką wojenną historię militarną tutaj z terenu południowej Wielkopolski.
3: Jak to się stało, że pan tutaj się znalazł, że pan je odnalazł, że pan się nimi zajmuje, że pan o nie dba?
4: To znaczy tak, prowadzę Fundację Walkiria, organizację, która zgodnie ze statutem ma za zadanie opiekowanie się fortyfikacjami, zarówno polskimi z 1939 roku, jak i również niemieckimi. No i tutaj jestem z racji tego, że z panem Janem Czają już któryś rok współpracuję też w temacie bunkrów, ponieważ moja organizacja razem z wolontariuszami odkopuje, sprząta tego typu zabytki i również tutaj odkopywaliśmy właśnie w minionych latach schrony z Przedmościa Koło, z punktu oporu Kościelec i tutaj z panem Janem właśnie zapoznaliśmy się, że tak powiem, na bunkrach, gdzie pan Jan bardzo dużo też swoją pomocą wnosił do odkopania właśnie zarówno niemieckich, jak i polskich fortyfikacji, więc tutaj pan Jan mnie, znając moją pasję i moje dotychczasowe poczynania, no też zaprosił mnie tutaj, żebym razem z nim poprowadził tą dzisiejszą wycieczkę.
3: Ten nasz teren jest, przyznam, dość bogaty w tego typu historyczne zabudowania.
4: Dokładnie, bo mamy tutaj tak, na terenie południowej Wielkopolski to mamy tak, zarówno niemieckie fortyfikacje i to zarówno tutaj z punktu oporu Kościelec, ale również w samym mieście Koło, gdzie znajduje się 20 niemieckich bunkrów. Również w Kaliszu znajdują się niemieckie szczeliny przeciwlotnicze z 1942 roku. Tak samo tutaj polskie fortyfikacje z 1939 roku. Tak naprawdę w całym województwie wielkopolskim znajduje się około 108 takich obiektów, tak? Między innymi Przedmoście Kalisz, Przedmoście Koło, tak jak i inne. Ale nawet tu w Wielkopolsce możemy znaleźć na przykład jeszcze schrony rosyjskie z 1913 roku, czyli sprzed I wojny światowej. Takowy na przykład znajduje się w Kaliszu. Także faktycznie, jeżeli chodzi o taką historię, taką typowo wojenną, fortyfikacyjną, to mamy tutaj różne ciekawostki. A dodam jeszcze, że oprócz tego mamy jeszcze schrony powojenne, na przykład takie PRL-owskie, które były budowane chociażby w blokach, razem z blokami w latach 50-tych, 60-tych, czy nawet taki duży schron przeciwatomowy znajduje się w Kaliszu, gdzie tam, w którym mieli znaleźć schronienie ówcześni włodarze województwa kaliskiego. I powiem, dopowiem jeszcze, że ten schron na przykład do dnia dzisiejszego ma sprawny agregat prądotwórczy, filtry powietrza, także to też jest obiekt warty zwiedzenia, obiekt powojenny, aczkolwiek już historyczny.
3: A skupmy się na tych schronach, które mieszczą się na terenie gminy Krzymów. Jak pan je ocenia, jak pan ocenia ich stan?
4: Stan jest tak naprawdę, ich jest dobry, z racji tego, że one nie wzięły udziału w walkach, ponieważ Wehrmacht nie uderzył na Wielkopolskę, więc tu nie ma uszkodzeń wojennych, tak? Jedyne co, z czym przychodzi nam walczyć, nam jako członkom Fundacji Walkiria, to jest ich stan zabrudzenia, bo do wielu takich obiektów ludzie zwożą celowo śmieci, nawet w workach. Na przykład tak jakby właśnie odkopaliśmy 4 niemieckie schrony z punktu oporu Kościelec, to przynajmniej do 2 całe worki ze śmieciami było. Mnóstwo śmieci było, nie? Także no i plus naszła ziemia, plus tam zarośla i tak dalej. No z tym walczymy, bo sam obiekt jako obiekt nie ma uszkodzeń i ponad 80 lat istnieje, trwa dalej.
3: Czy jest taka możliwość, że jeszcze gdzieś tutaj w naszej okolicy znajdują się schrony, które nie zostały do tej pory odkryte?
4: Tak, ale znaczy taka szansa zawsze jest. Tego nie można wykluczyć, że gdzieś tam jeszcze, powiedzmy w jakimś lesie, znajduje się schron, o którym powszechnie nie jest wiadomo. Ale moje zdanie jest takie, że już bardziej bym się skłaniał, że jeżeli coś nie jest odkryte w temacie fortyfikacji, przykładowo z 1939 roku, to bardziej bym szedł, że we fundamenty schronu, czyli schron, który został rozpoczęty w budowie, lecz na skutek wybuchu wojny nie został ukończony. Więc bardziej realne dla mnie jest to, że można gdzieś jeszcze odkryć fundamenty niż cały już gotowy schron ukończony.
3: Zapytam, ciężko było w tamtych czasach postawić taki schron, który naprawdę robi ogromne wrażenie, bo to jest masywna budowla, taka, która, no teraz chyba nie myślę, że to budownictwo, które aktualnie jest, ono nie przetrwałoby wojny właśnie tych czasów, a te schrony są no tak masywne, one robią ogromne wrażenie.
4: No tak, zgadza się i tak jak pani zaznaczyła, czy pytanie, czy współczesne budowle byłyby w stanie przetrwać na przykład tyle lat, co te schrony i w takim stanie, w jakim one się obecnie znajdują. A budować je było bardzo ciężko, bo to głównie wysiłkiem ludzkich mięśni przy użyciu łopat, tak, były budowane. Nie było to jakieś tam prawdziwe, takie wielkie firmy budowlane, jak to teraz widzimy na budowach, tak, tylko głównie to zwykły żołnierz, tak, przy wsparciu tam członka Junackich Chówców Pracy na przykład, ręcznie, że tak powiem, mieszali ten beton, tak, budowali. Nawet instrukcja saperska z 1939 roku, czyli dokument, na podstawie którego te polskie fortyfikacje polowe były w 1939 roku budowane, to na przykład przewiduje, że generalnie budowa schronu była rozpoczynana od zrobienia tak zwanego wykopu. Tak? Trzeba było, no, kolokwialnie mówiąc, wykopać dół pod niego najpierw. I do tego było przewidziane na przykład 20 osób, tak? Bo to było kopane nie koparką. To było kopane ręcznie przy pomocy łopat. Tak? I na przykład ta instrukcja też przewidywała, że na 3-4 kopaczy przypadał jeden taczkarz. Tak? Oni wrzucali mu do taczki ziemię, a on potem deska była ustawiana, tak, i po desce ten urobek ziemny wywoził. Także i czy mieszanie betonu, czy wylewanie, tak? Potem jak beton był wylewany, to byli tak zwani ubijacze, którzy musieli tam odpowiednimi takimi stemplami drewnianymi w stosunkowo krótkim czasie musieli prawidłowo w szalunkach ubić ten beton, tak? Żeby on się należycie związał, żeby potem nie było żadnych pęcherzyn powietrza, tak? Żeby... I to na przykład zwiedzając takie obiekty warto zwrócić uwagę na to, że wewnątrz niektórych izb bojowych widać takie wybrakowania jakby w betonie, jakby ten beton poodpryskiwał, to się potocznie na to mówi raki. I to świadczy o tym, że na przykład beton był źle ubity, za wolno ubijali go, tak? Więc on już zastygł, tak? I się takie zrobiły takie ślady jakby po pacharzynach powietrza, nie? A tam, gdzie ten beton jest w tym bunkrze, gdzie beton jest gładziutki, to znaczy, że ten beton został prawidłowo przez tych ubijaczy ubijany. Więc to była naprawdę ciężka fizyczna praca, dodam, na 3 zmiany. Były te schrony, większość schronów była wybudowana tylko w 2 miesiące przez lipiec, sierpień. Jednakże, no, tak jak powiedziałem przed chwilą, było to budowane na 3 zmiany. To nie było, że tam tylko 8 godzin było budowane i fire run, tylko się ekipy budowlane, tych żołnierzy się wymieniały.
3: Skąd pana pasja do tego typu zamiłowań?
4: Od podstawówki interesuję się nadal wojną obronną 1939 roku. No i tam w pewnym momencie życia te moje zainteresowania rozszerzyły się o fortyfikacje z tegoż też roku, tak? Także tutaj to te moje zainteresowania kampanią wrześniową zostały rozszerzone najpierw o polskie fortyfikacje z 1939 roku. Zaczęło sprawiać mi frajdę, że objeżdżam je, zaczynam sprzątać, odkopywać i tak dalej, bo to też jakaś tam jest dla mnie odskocznia od szarej rzeczywistości pracy zawodowej czy życia domowego. No a teraz w ostatnim czasie to jeszcze te moje zainteresowania się rozszerzyły o fortyfikacje niemieckie, także stąd też na przykład podjęliśmy się próby odkopywania właśnie niemieckich bunkrów z punktu oporu Kościelec.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: Fundacja zapowiada czyszczenie kolejnych schronów w tym rejonie już niebawem.
5: Magazyn lokalny.
3: Ruszamy z informacjami. O szczepieniach debatowali uczniowie z 1. Liceum Ogólnokształcącego w Koninie. Cel jest jeden – rozwianie wszystkich wątpliwości dotyczących szczepień.
6: Kamil Ogły, jestem przeciw obowiązkowemu szczepieniu.
7: Amelia Śmigielska, również przeciw.
8: Oliwia Orczyk, za obowiązkiem szczepień.
9: Martyna Łechtańska, również jestem za obowiązkiem szczepień.
10: Julia Puszkiewicz, jestem za obowiązkiem szczepień.
3: Właśnie dlaczego?
6: Uważamy, że szczepionki są nie tyle co może skuteczne, ale powodują wiele niepożądanych odczynów poszczepiennych, do których zaliczane są m.in. nie tylko gorączka czy jakieś objawy typu wymioty, natomiast są również stany alergiczne, które mogą prowadzić do wstrząsów oraz choroby neurologiczne, takie jak na przykład autyzm.
7: Jesteśmy także za wolnym wyborem i świadomymi decyzjami, do których każdy powinien mieć prawo, a nie za przymusem narzuconym przez państwo.
8: My natomiast uważamy, że szczepienia obowiązkowe przyczyniły się do wyeliminowania niektórych chorób, a inne zminimalizowały w większym stopniu. Uważamy, że zbiorowość grupowa powinna być ważnym elementem naszego życia codziennego i powinniśmy nie troszczyć się tylko o siebie, ale również o innych.
7: Ja uważam również, że szczepienia powinny być obowiązkowe, ponieważ biorąc pod uwagę przykład na przykład w krajach skandynawskich, gdzie obowiązek szczepień na HPV jest obowiązkowy, dzięki temu udało się im wyeliminować całkowicie raka szyjki macicy.
10: Uważam, że szczepienia powinny być obowiązkowe, ponieważ wysoki poziom wyszczepialności ludności prowadzi do zmniejszenia ryzyka zachorowań osób z przykładowo osłabioną odpornością, osób, które nie mogą się szczepić na wszystkie szczepionki oraz noworodków i małe dzieci.
6: Argumenty przeciwnej strony w pewien sposób przekonały mnie. Uważam, że były bardzo mocne i że walka była wyrównana. Wydaje mi się, że w pewnych części przekonały mnie do tego, żeby szczepienia były obowiązkowe.
7: No tak, przeciwna drużyna bardzo dobrze się wypowiadała i byliśmy zaskoczeni, jak trafne były argumenty, ale myślę, że dalej stoimy po swojej stronie.
8: No ja natomiast podtrzymuję swoje zdanie, że szczepienia powinny być obowiązkowe, natomiast podobały mi się właśnie kontrargumenty drużyny przeciwnej, bardzo dobrze bronili swojego zdania i natychmiastowo reagowali na nasze argumenty. Uważam natomiast, że nadal podtrzymuję nasze zdanie, mamy wiele argumentów popierających naszą opinię.
7: Ja również uważam, że drużyna przeciwna wykazała się bardzo dobrą argumentacją, aczkolwiek uważam, że szczepienia jednak powinny być obowiązkowe, bo dają nam większą ochronę i dzięki obowiązkom szczepień myślę, że rośnie też świadomość wśród ludzi, ponieważ gdy szczepienia byłyby nieobowiązkowe, ludzie aż tak bardzo nie zagłębialiby się w działanie tych szczepień.
10: Trzymując już i powielając informację, że drużyna przeciwna bardzo dobrze sobie poradziła z tym tematem, już też powołując się na własne doświadczenia i przekonania, uważam, że szczepienia powinny być obowiązkowe, ponieważ nie chronimy tylko siebie od przebiegów choroby, które mogą być wręcz fatalne dla nas, ale również uważam, że tym samym chronimy inne osoby wokół nas i naprawdę bardzo dużą ilość osób.
3: Dobrze, słuchajcie, debata debatą, oczywiście macie swoje stanowiska, każdy stoi po swojej stronie, natomiast takie spotkanie, jak myślicie, czy ono jest potrzebne, żeby organizować je, żeby wam, młodym ludziom, przekazywać takie informacje?
7: Na pewno jest potrzebne, bo jakoś musimy pozyskiwać tą wiedzę i potrzebna jest też rozmowa między różnymi stronami, żeby każdy mógł się wypowiedzieć i wtedy podjąć stanowisko, za którym stoi.
8: Ja również uważam, że takie zebrania są bardzo potrzebne. Musimy kształcić ludzi odnośnie szczepień, dlaczego są potrzebne, dlaczego nie. Uważam, że każdy powinien poznać argumenty obu stron i swoje zdanie wobec tego wykształcić.
6: Ja uważam, że takie spotkania są bardzo potrzebne, ponieważ jest taki inny sposób przedstawiania tej wiedzy. Nie jest to taki nudny sposób, jaki można to zrobić na lekcji, że po prostu powiedzieć zwykłe, gołe słowa, które nie wnoszą nic do naszego życia, tylko właśnie taki ciekawy sposób zaprezentować to i wpłynąć właśnie na tych odbiorców.
11: Marcin Karolewski, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. No to trudno powiedzieć, komu na tym zależy i dlaczego powstaje ta dezinformacja. No, żyjemy w takich czasach, że tej dezinformacji jest bardzo dużo, że musimy tak naprawdę walczyć o to, żeby prawda, która jest oparta na faktach, przebijała się przez całą dużą ilość informacji, które są być może milsze, być może bardziej ciekawe, być może kontrowersyjne, ale jednak nieprawdziwe, jednak nie są oparte na faktach. My staramy się młodzież nauczyć rozpoznawać informacje w tej całej dobie dezinformacji, informacje prawdziwe, informacje wartościowe i nie bać się głosić takich prawd, które są może mniej ciekawe, ale jednak oparte na faktach. Taką najbardziej dramatyczną historią, którą ja widziałem, była młoda dziewczyna umierająca z powodu nowotworu. Ona nie miała 30 lat, a rodzina wszyła jej ziarenko ciecierzycy pod skórę. To ropiało, to ją bolało, ale nie pozwolili tego usunąć. Uwierzyli, że ta ciecierzyca wyleczy ją z raka. Powodowali u niej dodatkowy ból, cierpienie, zamiast skupić się na pożegnaniu. To była dramatyczna sytuacja. Oni zafundowali dodatkowy ból. Pewnie emocje, które były u tych ludzi, były bardzo wysokie i pewnie te emocje spowodowały to, że szukali metody ratunku. Ale cuda zdarzają się bardzo rzadko i wierzenie, że te cuda będą po prostu na NFZ, jest niewiarygodne. Nasze życie jest krótkie. To życie skończy się niestety śmiercią. Każdy odchodzi i nie ma takiej metody, która zapewni nam nieśmiertelność, nie ma takiej metody, która zapewni nam życie wieczne tutaj na Ziemi. Musimy o tym pamiętać, że jesteśmy śmiertelni, że jesteśmy wrażliwi, krusi. Niestety osób, które odmawiają obowiązków szczepień w Wielkopolsce jest bardzo dużo. Jesteśmy jednym z czołowych województw, gdzie tych odmów od szczepień na terenie całej Polski jest najwięcej. To było z ponad 10 tysięcy osób odmawiających obowiązkowych szczepień. Niestety narażamy się na to, że te dzieci będą za chwilę podatne na wiele chorób, które wracają, które wydawało się, że dzięki obowiązkowym szczepieniom już żeśmy zwalczyli, ale te choroby wracają. wracają. Wróca nas gruźlica, odra, krztusiec, błonnica i za chwilkę nie będziemy wiedzieli, jak leczyć te choroby. Za chwilkę będziemy oglądali zgony osób na choroby, które tak naprawdę powróciły tylko dzięki dezinformacji, tylko dzięki ruchom antyszczepionkowym. To jest zagrożenie populacyjne, ponieważ te osoby będą roznosić te szczepienia, ponieważ będą groziły też nie tylko osobom młodym, ale też osobom starszym. Mamy coraz więcej też osób, które chorują na nowotwory, które są pod wpływem leczenia, pod wpływem immunosupresji na przykład. Jeżeli będziemy mieli coraz więcej osób chorych, to również te osoby będą zagrożone i powodujemy to, że choroby, z którymi powinniśmy już, o których powinniśmy już dawno zapomnieć, stają się dla nas realnym zagrożeniem i zamiast przejść dalej w leczeniu, czyli pokonywać kolejne kamienie milowe w medycynie, my wracamy do leczenia tego, co na początku XX wieku. My mamy w tej chwili nowoczesne szczepionki, które chronią na przykład przeciwko nowotworom i musimy ludzi przekonywać do tego, żeby chcieli się chronić przeciwko nowotworom. To jest niewiarygodne.
3: Co chcecie osiągnąć?
11: Chcemy młodzieży zaszczepić wiarę w to, że należy wierzyć danym naukowym opartym na faktach autentycznych, wieloośrodkowych badaniach, umieć odróżnić prawdę od fałszu, pomimo że ten fałsz czasami jest ładniej opakowany, ciekawszy i być może fajniejszy po prostu. Czasami ten fałsz opiera się na emocjach, a prawda nie zawsze jest taka ładna.
3: To oni mają być jak gdyby takimi orędownikami tej prawdy?
11: No ja myślę, że młodzież z liceum w Koninie będą orędownikami prawdy, że to będzie elita. Ucząc elitę rozpoznawać tą prawdę, oni będą to roznosić dalej.
3: Ja dziękuję.
12: Państwo wypowiadał inspektor sanitarny Agnieszka Dybała-Kamińska.
3: Pani dyrektor, tak już mamy taką wiedzę ogólną, ale generalnie jeżeli chodzi tutaj o nasz rynek, jak to wygląda, jeżeli chodzi o szczepienia?
12: No w pierwszej kolejności to chciałam zaznaczyć, że ja się bardzo cieszę, że się taka debata odbyła, że odbyła się wśród młodzieży, która jest w szkole średniej, którzy za kilkanaście lat potencjalnie będą rodzicami, którzy staną przed takim dylematem zaszczepić własne dziecko czy nie. Jeżeli na tym etapie nie zdobędą takiej konstruktywnej wiedzy, to wtedy będą bardziej podatni niestety na te informacje, które będą mówiły o szkodliwości tych szczepień i mogą podjąć w stosunku do swojego dziecka często nieracjonalne decyzje. Tym bardziej, że ruchy antyszczepionkowe działające na terenie powiatu konińskiego są dość prężne. Liczba osób uchylających się rodzic każdego roku. Za 2024 rok odnotowaliśmy ponad 1300 osób uchylających się i na przestrzeni lat widzimy, że te liczby każdego roku są coraz większe.
3: Bardzo dziękuję.
12: Dziękuję bardzo, dziękuję.
13: Emilia Bugaj, dyrektor pierwszego ELO.
3: Czy uczniowie pierwszego ELO chętnie wzięli udział w debacie?
13: Bardzo chętnie wzięli udział, przygotowywali się pod okiem naszej nauczycielki od biologii. Klasy medyczne bardzo zainteresowane tematem i zgromadzeniem konkretnych argumentów. Szukali w internecie faktów, tak żeby te były argumenty osadzone naprawdę w wiedzy medycznej i mimo bardzo trudno było im przebyć tą drogę, że jednak jest gdzieś takie argumenty pojawiają się przeciwko szczepieniom, które nie są osadzone w świecie medycznym, które są ze strefy emocjonalnej, jakieś teorie spiskowe. I ta drużyna, która miała argumentować przeciwko obowiązkowości szczepień, miała troszeczkę właśnie z tego powodu utrudnione zadanie. Jednakże wiem, że podeszli do tego bardzo profesjonalnie i starali się znaleźć argumenty, które były chociaż pseudonaukowe. Więc tak czy inaczej sprawiło im to ogromną frajdę, nam jako nauczycielom. Bardzo

0: która daje nam siłę na kolejne dni, kolejne lata.
1: Tak naprawdę to spotkanie pokazało, ile do tej pory zdarzyło się, ile, jakie mamy osiągnięcia, jakie są możliwości medycyny, jak szybko zmienia się

0: dla nich to taka dodatkowa motywacja, nie tylko ta wiedza, fakty, które zdobyli, ale także zbadanie pola możliwości działań dla przyszłych.
1: Dziękuję.
2: Niezaszczepienie się jest uznawane za wykroczenie. Można za to słono zapłacić nawet do 1500 złotych grzywny. Już 13- i 14-latkowie w stanach silnego pobudzenia i zagrożenia życia trafiają do szpitali. Drastycznie obniża się wiek osób sięgających po substancje psychoaktywne. 630 tysięcy polskich dzieci pozostaje pod stałą opieką lekarzy specjalistów. Kluczem do wszystkiego jest mądra miłość rodziców.
3: Profesor Mariusz Jędrzejko, Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Stała się rzecz niezwykła. W świecie, w którym wiemy coraz więcej, niemalże wszystko rozumiemy, mamy coraz więcej lekarzy, psychiatrów, terapeutów. Tworzymy nowe zawody. Na przykład w każdej szkole ma być pedagog specjalny. Mamy 630 tysięcy polskich dzieci pozostających pod stałą opieką psychiatrów, psychopatologów, psychologów i pedagogów specjalnych. Można byłoby powiedzieć, że świat zwariował. Jak to jest, że wszystko jest i jest coraz gorzej? Otóż kluczem do tego wszystkiego jest to, że my kompletnie nie rozumiemy faz rozwojowych dziecka. Czyli mając zdolność do posiadania telewizora, telefonu, tabletu, wszystkie inne rzeczy, nie pojmujemy, że do końca 4 roku życia dziecko nie może oglądać telewizji, nie dlatego, że ona jest zła, tylko dlatego, że w mózgu dziecka nie utworzyły jeszcze się skrypty poznawcze i on nie jest w stanie przyjąć tej ilości informacji, on je po prostu zapamiętuje, koduje i oddaje. Dlatego krzyczy, wrzeszczy, rzuca się, bije. Kompletnie nie rozumiemy, że smartfon jest fantastycznym urządzeniem, ale dopiero jak nasza córka i syn będą mieli 13 lat, a co my robimy? 8-letnie dzieci w Koninie i w okolicach mają telefony. Połowa 12-latek jest aktywna codziennie na TikToku, czyli nam się po prostu pomieszało. Mówimy, ojejku, jejku, przecież to, co ten pan mówi, to jest średniowiecze. A ja nie mówię średniowiecze. Ja leczę te dzieci, jesteśmy przerażeni, co my robimy z ich mózgami. Cyfrowe technologie trzyma pani w ręku w postaci mikrofonu z dyktafonem i pani koleżanka. Mamy to, ale to musi być stosowane dokładnie tak, jak rozwija się człowiek. A dzisiaj wiemy, że inny człowiek jest 0,3, inny jest 4,6, inny jest 7,11. Czyli jeśli mamy w domu dwójkę dzieci, a nasza 13-latka ogląda sobie film, dla niej to 8-letni brat musi się bawić w pokoiku. Nie może tego oglądać. Otóż my mówimy dzisiaj o potrzebie modelowania relacji młodych ludzi do technologii ekranowych, technologii cyfrowych. Jeśli nie chcemy zniszczyć ich mózgów, dokładnie to chodzi o dramatycznie silne pobudzanie układu dopaminogennego. Jeśli mózg dziecka nauczy się takiego pobudzenia, on nie będzie chciał się uczyć z książek. On nie będzie czytał książek. Dlaczego? Dlatego, że to zabija jego myślenie poznawcze i jego kreatywność. Czyli nie chodzi o to, że to jest elektroniczne zło, tylko wprowadzać wtedy, kiedy mózg człowieka do tego jest gotowy. I to jest największy problem dzisiejszych rodziców. Jak to dziecko wytłumaczyć? Trzeba. Nie tylko, że można. Po prostu trzeba to powiedzieć. Jak nie, rozwalimy całe pokolenie.
1: Jak mamy chronić, panie profesorze, nasze dzieci?
3: Mądrze kochać. Na przykład mówić, państwo macie dzieci? Ile?
4: Ja mam dwa dzieci.
3: Dwoje? Chłopcy czy dziewczynki?
4: Dziewczynki.
3: W jakim wieku?
4: 19 i 15.
3: 15-latka robi u państwa kolację we wtorek, następnie sprząta, zmywa, układa wszystko i mówi do rodziców, kocham się. A 19-letka w czwartek, prawda? Tak robią? Nic nie robią, bo to matka robi, bo wam się wszystkim, kochani, pomieszało. Dzieci są od tego, żeby wspomagać rodziny. Jak one pracują, jak one posprzątają toaletę, to zwiększa się ich siła więzi z rodziną. Rozumieją, jak bardzo ciężko my pracujemy, jak bardzo dużo do nich dajemy. Natomiast jeśli próbujemy naszą córkę, syna zastąpić we wszystkim, to po prostu kształcimy kaleki. Te kaleki nie dadzą sobie rady w życiu. Czyli kochanie polega na tym, żeby go wprowadzać w życie, nie wozić do szkoły, wysadzić 500 metrów przed szkołą, bo panie redaktor, w Koninie nie kradną dzieci, nie porywają ich. Jak ona pójdzie 500 metrów, to tak, więcej tlenu w płucach, więcej tlenu w mózgu, lepiej pójdzie matematyka, lepiej pójdzie zapamiętywanie. Nie kupować Red Bulli, Tigerów, Coca-Coli, tylko kupić zwykłą wodę, bo woda wspomaga procesy pamięciowe. Kupić czekoladę, która ma 60% kakao, a nie jakąś nadziewaną Milkę, dlatego że kakao jest potrzebne do procesów pamięciowych. My to wszystko wiemy, tylko nie chcemy tego zrobić.
1: No właśnie, pan, tak jak pan mówi, wszystko wiemy, natomiast kiedy reagować? Jaki musimy złapać moment, bodziec, żeby zareagować i żeby pomóc temu dziecku, żeby nie było za późno?
3: Czy chcecie usłyszeć prawdę?
4: Całkowicie.
3: Mówimy dzisiaj wieczorem do naszych synów i córek. O godzinie 20:00 przynosicie telefony do kuchni, bo wasze głowy muszą odpocząć. One odpowiadają: pociąg ci ukradli, do Konina kolej nie odchodzi, z XIII wieku jesteś. Co wtedy robimy? Nie denerwujemy się. Idziemy do punktu, gdzie kupiliśmy telefon i mówimy: proszę wyłączyć telefon, bo zgubiłem. Nie zabieraj fizycznie, nie wprowadzaj silnych emocji. Jak wyłączymy telefon, wróci pani do domu, a córka powie: telefon nie działa. A pani popatrzy prosto w te błękitne oczy i powie: bo zasady nie działają, bo reguł nie rozumiesz. Jeśli chcesz mieć prawo, to musisz wypełniać obowiązki, a reszta to jest tischnerowska prawda, nie powiem jaka, ale pewnie pamiętacie księdza profesora Tischnera. Otóż my się wystraszyliśmy swoich dzieci, a dzieci nie wolno się bać. Dzieciom trzeba mówić mało i robić. Powiedziałem, to zrobię. Ja wam coś powiem. Ja 22 lata temu powiedziałem dzieciom, że mają przynieść telefony do kuchni. Usłyszałem, jak syn do mnie mówi tak: byt nieoczywisty. Młode, a czytał już Platona. A córka powiedziała do siostry: słyszałaś go? Czyli też nie widać, ale coś mówi. Co zrobił tatuś? Pojechał do tego punktu, wyłączył telefony.
1: Nie obraziły się dzieci do końca.
3: A co mnie to obchodzi, że one się obrażają? Przecież one wrócą z tego napięcia za dzień, dwa. Zaczęły prosić, ja powiedziałem: tylko wtedy, jeśli ustalimy zasady. Jak nie będzie zasad, to tego nie będzie. Jak nie przychodziły na kolację, to wie pani, co ja robiłem? Zjadałem ich kolację. Siadałem przy lodówce, a jak przychodziły do kuchni, to słyszały taki głos, jak teraz państwo słuchacze słyszycie. Kolacja już była. Odpowiedź była: jaskiniowiec, dziki człowiek, mama, rozwiedź się z nim, no wariatów, założę ci niebieską kartę. A wie pani, co robił tatuś? Czytał gazetę, bo z dzieckiem pod wpływem emocji się nie rozmawia. A następnego dnia, jak zawołałem kolację, co zrobiły? Przybiegły, bo wiedziały, że jak tata mówi, to tata robi. A my tylko mówimy, jęczymy, piszczymy. Przecież w pani szkole podstawowej nie było psychologów, nie było pedagogów specjalnych. Był psycholog, nazywała się Woźna Zosia. Chodziła ze szmatą i regulowała porządki w szkole podstawowej numer 1 w Koninie. A my dzisiaj instytucjonalizujemy i jeszcze szaleńcy, powtarzam, szaleńcy z Ministerstwa Edukacji powiedzieli, że dzieci nie mają się w domach uczyć. Przecież my kształtujemy kalectwo. Jak dziecko nie będzie się w domu uczyło, to nie utrwali sobie lekcji. Przecież to jest elementarna zasada dydaktyki. Ja nie pojmuję, jak tacy ludzie mogą kierować oświatą. Przecież oni krzywdzą przyszłą Polskę. Oni będą bezwiedni. Tacy, no, o, nauczyłem, coś tam umiem, coś tam zrobię. W ogóle nie myślą o tym, kim będzie Polska za 30-40 lat. Chodzi o to, żeby nie emocjonować się, nie podnosić głosu, tylko postępować racjonalnie. Tak jak kiedyś mówił taki niezwykły rzymski człowiek, Marek Aureliusz: nie spiesz się, poczekaj, nic nie musisz, tylko możesz.
5: Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, Szpital Miejski Franciszka Raszej w Poznaniu. Jako że mam do czynienia z uzależnieniami chemicznymi, czyli od substancji, widzę, że o czym mówiliśmy, że zmienia się styl życia, zmienia się i zagrożenia. I te substancje stają się niestety coraz bardziej popularne, powszechne i to w jakiś sposób pewnie rodzi zainteresowanie nimi. No i rodzi, co za tym idzie, problemy, bo wiemy, że takowe będą. Wcześniej czy później somatyczne, psychiczne. Wielość tych problemów jest bardzo duża. I jeszcze jedna rzecz, średnia wieku, czyli ta inicjacja niestety spada, a to powoduje, że ci młodzi bardziej się uzależnią. W każdym wieku można uzależnić się, natomiast tu szczególnie dewastacje psychiki są bardzo głębokie i bardzo długo trwające. My co prawda nie przyjmujemy do oddziału tak młodych, ale wiemy, pediatrzy dzwonią, mówią, mają 13-14-latków, którzy już użyli, którzy już znajdują się w szpitalu, wymagają pomocy, zachowują się przedziwnie, niespokojnie, w zagrożeniu są swojego zdrowia somatycznego. Także taki wiek już się niestety zdarza. Takie osoby trafiają już do szpitali. I to właśnie jest bardzo, bardzo niepokojące w kontekście też i tych odległych skutków, które jest prawdopodobieństwo, że wystąpią. Oczywiście ciekawe zagadnienie, bo sam nad tym zastanawiam się, czy to jest kwestia dostępności. Pewnie tak. Pewnego oswojenia w cudzysłowie problemu. Na pewno tak. Niedoceniania przeciwnika. Jakichś emocji pozytywnych, które mogą się wokół tego rodzić, bo ktoś opowiedział, jak się czuł, co się działo rzeczywiście i to jakąś rodzi ciekawość. Może też kompensacja problemów, bo takowe też się gdzieś zdarzają. Przecież mamy, rośnie napięcie, rośnie stres, nie potrafimy sobie poradzić i myślimy, że poradzimy sobie właśnie w ten sposób. Także tutaj jest bardzo wieloraka motywacja, ale myślę, że tak, że dostępność na pewno tak, korzystanie z aplikacji geomobilnych na pewno tak. I powoduje to, tak jak mówimy, te spektrum problemów, z którymi na co dzień się spotykamy.
2: Jak długo leczycie takich pacjentów i jak wygląda to leczenie?
5: W oddziale pozostają z reguły kilka dni, 3-4 dni powiedzmy leczenie jest objawowe, czyli przede wszystkim musimy nawodnić tych pacjentów, żeby przyspieszyć eliminację, bo one wydalają się z moczem, dać leki uspokajające, jeżeli to są pacjenci pobudzeni, monitorować podstawowe parametry, ale to o czym mówiliśmy, my sobie ze skutkami somatycznymi poradzimy w ciągu kilku dni, ale ostatniego pacjenta, którego wysyłaliśmy na psychiatrię dopiero po miesiącu, zdrowie psychiczne to jako taka poprawa była widoczna, a jeszcze pewnie kolejne miesiące przed nim. Także to pokazuje też w tym wymiarze zdrowia psychicznego, jak wolno wracamy do równowagi, jak 19 lat miał chłopak, jak wolno to się może dziać. I też zdarzają się rzadko co prawda, ale są takie przypadki, gdzie to zdrowie psychiczne ulegnie takiemu rozregulowaniu po jednym razie. Po jednym razie zmieniam się zupełnie, zmieniam się jako osoba, moje zachowanie i nie jestem w stanie wrócić do normalnego, do mojego poprzedniego życia, a pamiętam z oddziału pojedyncze co prawda, ale jednak są takie przypadki, zdarzały się.
2: Jakie szkody powodują te wszystkie używki dla naszych organizmów, tych dzieci?
5: Powodują na pewno szkody somatyczne, czyli dla mojego ciała, to o czym mówiliśmy, czyli przyspiesza, generuje zaburzenia rytmu, bo przyspiesza tętno, wzrasta temperatura, może dojść do przegrzania organizmu. Pobudzenie, w trakcie którego tracę kontrolę nad swoim zachowaniem i nie potrafię zapanować. A jeśli używam związków odurzających, po prostu zwyczajnie mogę się udusić, bo hamują napęd oddechowy, zmniejszają ilość oddechów na minutę, a wręcz mogą przerwać oddech i kilka minut, cztery mija i niestety dochodzi do zatrzymania krążenia i zgonu. Plus szkody dla zdrowia psychicznego, bo o tym też warto mówić i to są te, które będziemy mierzyć przez długi czas, może mierzyć chociażby z uzależnieniem, chociaż ze zmianami osobowości, bo takowe też się dzieją. Także ten wpływ i na zdrowie społeczne, potem to oczywiście też przekształca się na utrzymywanie relacji, funkcjonowanie w szkole, w pracy potem, na wiele aspektów, naprawdę właśnie na wszystkie aspekty zdrowia mają te środki wpływ. Najpopularniejszy w tej chwili to jest mefedron, czyli tak zwany kryształ w popularnym slangu przez użytkowników, z uwagi na formę, w jakiej jest dostarczany, czyli istotnie kryształków zmielonych, drobnych, opalizujących. Stymulant dość tani, co powoduje, że ta dostępność jest większa i dla wielu osób może sobie pozwolić. No i z drugiej strony też niedocenianie, tak jak mówiliśmy, tego problemu, że skupianie się, bo to też taki naturalny mechanizm obronny nasz myślenia magicznego, że będzie dobrze, że mnie się nic nie stanie, że gdzieś tam owszem, ale przecież nie mnie, a potem przychodzi otrzeźwienie i czasami no niestety jest za późno.
6: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Agnieszka Dbała-Kamińska. Uważam, że świat idzie bardzo szybko do przodu. Wręcz bym powiedziała pędzi. Nawet z danych statystycznych wynika, że dzisiejsze 10 lat to jest dawne 50 lat, ale i wraz z tym tempem rozwoju naszej cywilizacji, wpływu za chwilę sztucznej inteligencji, internetu na nasz rozwój, a zwłaszcza na rozwój młodego pokolenia, mamy całkowicie inne zagrożenia niż tylko te wynikające z zażywania substancji chemicznych, jakimi jest alkohol, czy narkotyki, czy nawet nowe substancje psychoaktywne. Wydaje mi się również, że tych debatów nie można robić oddzielnie, stąd mamy i pana doktora Eryka Matuszkiewicza i profesora Mariusza Jędrzejko, żebyśmy połączyli ten świat uzależnień chemicznych od świata uzależnień behawioralnych, czyli tych od naszych czynności. które oczywiście w pewnych małych dawkach, jak zakupoholizm, jak sieć internetowa, jak gry różne, mogą nam dawać wzrost dopaminy i tego szczęścia, ale pamiętajmy, że my lubimy być w tym stanie emocjonalnym do zadowolenia i możemy szybko przekroczyć tą granicę i wtedy zaczynają nam się burzyć relacje i w rodzinie, i w szkole, i w życiu zawodowym. I też myślę, że ta młodzież, która dzisiaj wyrasta nam w tym świecie cyfrowym, to będzie inna młodzież, inne pokolenie i dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy my wszyscy tutaj dorośli już, co możemy mieć wpływ, mieli dostarczoną wiedzę o zagrożeniach i przede wszystkim mam nadzieję, że również jakieś narzędzia, żeby na to wpływać, bo wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo niebezpieczne i z punktu rodzica, i z punktu nauczyciela, i z punktu pracodawcy.
7: Taka potrzeba zdobycia tej wiedzy.
6: Tak, ja myślę tylko, że to nie tylko jest zdobycie wiedzy, ponieważ myślę, że najważniejsze jest to, aby tą wiedzę posiać tak jak ziarno na odpowiednio żywną glebę, bo tylko wtedy ona przyniesie nam plony. I myślę właśnie, że to jest ta żyzna gleba. To są ci, którzy tu przyszli, że tą wiedzę zostawią nie tylko dla siebie. Dla siebie tak, bo jeżeli w rodzinie czy wśród swoich najbliższych będą mieli z przypadkami do czynienia, łatwo je rozpoznają, będą znali mechanizm, ale liczę też na to, że będą się tą wiedzą dzielić. I w środowisku domowym, i w środowisku szkolnym, bo to jest najważniejsze, żebyśmy dalej to rozsiewali, tą wiedzę i im więcej osób będzie świadomych pewnych zagrożeń i będzie wiedziało, że jak je rozpoznawać, to tym większa jest szansa na to, że nie wejdziemy w to głębiej, a niestety, tak jak powiedziałam, świat się rozwija coraz szybciej. Jest to zagrożenie, że bardzo szybko nas ten świat wciągnie, a pomimo, że on się początkowo wydaje fajny, to tak jak chyba właśnie tu pan doktor Matuszkiewicz mówił, to jest pierwsze spożycie tych substancji chemicznych też nam daje pewną euforię, jest fajnie, a skutki później są zdecydowanie gorsze. I obawiam się też, że chyba pewnie będzie trudniej wyjść z tych uzależnień behawioralnych od tych chemicznych, bo te są już nam bardziej znane. Dziękuję bardzo.
2: Używki przyspieszają tętno, powodują zaburzenia rytmu serca oraz wzrost temperatury.
8: SK2. Magazyn lokalny.
9: Przed nami porcja informacji z naszego regionu w takim nieco dłuższym wydaniu. Arleta Janiak, witam serdecznie i zapraszam. Resztki jedzenia zamiast do bioodpadów są wyrzucane przez okno. To częsty problem na konińskich osiedlach. Mieszkańcy tłumaczą, że chcą w ten sposób dokarmiać ptaki i zwierzęta, jednak nie wszystkim to się podoba.
10: To skandal, ale to od ludzi zależy wszystko. Trzeba najpierw nauczyć wiarek.
11: Ten problem chyba dotyczy nas wszystkich w Koninie. Niefajnie, bo ja ostatnio szłam z psem i babcia jakaś wyrzuciła i prawie nas obrzuciła ziemniakami jakimiś starymi.
9: Mówili mieszkańcy 5. osiedla w Koninie. Zdaniem Piotra Wolickiego z Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej problem jest bardzo poważny, dlatego na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia, by nie wyrzucać jedzenia na trawniki pod blokami.
12: Były zgłoszenia dotyczące wyrzucania jedzenia dedykowanego gołębiom, czy też ptactwu. No to się cały czas dzieje, ludzie notorycznie wyrzucają. Uprawiając chyba to trzeba podzielić na jakieś takie sektory, czy jakieś, nie wiem, różne intencje, tak? Intencja jednych, wyrzucamy pieczywo, myśląc, że dokarmiamy ptaki. No fizycznie dokarmiamy, tylko to jak mantrę będziemy powtarzali, pewnie nie jeden raz gdzieś media będą musiały się tym interesować. Ptakom szkodzi pieczywo, które my spożywamy, wysoko przetworzone, słone, no i tak naprawdę pomagając, szkodzimy tym zwierzętom i raz, drugi, trzeci mówi się o tym, są apele w mediach, są właśnie informacje też na klatkach schodowych, a niektórzy, no nie wiem, są chyba odporni na te argumenty, wiedzą lepiej i to robią. No i taki drugi, nie wiem, użyłem tego słowa, to będę kontynuował, sektor. Ja nie wiem, po co ktoś wyrzuca, bo też o tym słyszę, też to widzę, kości od kurczaka, czy chyba chce zaprosić w ten sposób szczury, inne gryzonie, które potem, no powodują, wiadomo, no nikt nie chce, żebyśmy mieli szczury w swoim domostwie i dla mnie jest to niewytłumaczalne. Ja już od wielu lat praktycznie z tym tematem się spotykam, borykam i liczne apele nie powodują jakiegoś przełomu. Kolejną zdaniem dodatkowy element argumentacji, że nie powinno się też właśnie wyrzucać, bo te zwierzęta to zjadają. I trudny temat, no mówię, wszelkiego rodzaju apele ponawiane i to nie tylko przez nas, tylko przez społeczników, przez właśnie media, nie przynoszą pożądanego efektu. Ze swoich obserwacji widzę, że jest więcej osób, które sprząta po psach, tak? No ale towarzyszy temu i tutaj można, że tak powiem, zmienić podejście, chociaż jeszcze jest wiele do zrobienia, bo wiele osób o tym zapomina, natomiast no, to wyrzucanie tego jedzenia to jest coś, co wychodzi poza moją wyobraźnię i sam nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, no ale trzeba potwierdzić, że to się dzieje i pewnie jeszcze długo dziać będzie, więc kolejny apel, no, żeby nie wyrzucać odpadów, bo dokarmiamy gołębie, inne ptactwo, tak, ono sobie poradzi samo, a jeżeli już to robimy, no to gdzieś bym prosił, żeby w oddaleniu od domostw i ziarnami, czy innymi takimi naturalnymi potrawami ptaków, a nie wysoko przetworzonym przede wszystkim pieczywem, które ma bardzo dużo soli i szkodzi układowi pokarmowemu tych zwierząt, no i te kawałki mięsa, czy też innych jakichś odpadków z naszego stołu, które powinny trafić do altan śmietnikowych, a tak naprawdę, no nie wiem, chyba ludzie tego nie czują, to jest pożywka przede wszystkim dla gryzoni, które w ten sposób zapraszamy do naszych domostw, a potem słyszymy, u nas w bloku pojawiły się szczury. No na pewno w ten sposób, wyrzucając takie właśnie odpadki, przykładamy do tego rękę i nie róbmy tego. Może wypada poczekać na dziki, inne zwierzęta, bo też się słyszy w kraju, że podchodzą i to jest właśnie związane z tym, o czym tutaj rozmawiamy. No zachęcamy, żeby te zwierzęta podchodziły, migrowały przynajmniej na chwilę, bo tutaj jest łatwo dostępny pokarm. Plus jeszcze właśnie kwestia tych chorób ptasich. No wszystkie te okoliczności powinny nas skłaniać do tego, tylko to jest to, że my to wiemy. Dobrze by było, żeby no, ci, którzy słuchają tej audycji i robią tak, jak nie powinni, no wyciągnęli te wnioski i sami sobie nie szkodzili, tak? Bo tym zwierzętom nie pomagają, a sami sobie szkodzą. Jeżeli ktoś zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. No i tutaj nie chodzi o to, żeby zaraz kogoś karać, ale może no, te sankcje też nie w jakiś sposób działają na wyobraźnię, a zapisy z kodeksu wykroczeń potwierdzają, że no tak się nie powinno robić. Natomiast przede wszystkim chodzi o zdrowy rozsądek, tak? No to jest tak jak, nie wiem, ktoś by się poparzył przy kuchence i potem i tak mimo tego tę rękę pcha. Te odruchy, to zaszczepienie tego w naszych umysłach, że pewnych rzeczy nie powinno się robić i pewnie jeszcze nie raz będziemy to powtarzali, ale może w końcu się uda i dotrze do tych, którzy robią inaczej. W tej sprawie występowaliśmy do Straży Miejskiej i stanowisko Straży Miejskiej jest takie, że na chwilę obecną nie ma podstawy prawnej, która bezpośrednio zakazuje dokarmiania dzikiego ptactwa, natomiast no tutaj w odpowiedzi Straż Miejska wskazuje, że jeżeli są strażnicy naocznymi świadkami popełnienia wykroczenia przez osobę, która by zaśmiecała miejsce publiczne, no to wtedy mogą ją ukarać. Natomiast jest pytanie, czy zdarzają się takie sytuacje. Widok strażnika miejskiego, który patroluje ulicę, no chyba jest tym widokiem pożądanym i myślę, że to na pewno by pomogło, a myślę, że nie zaszkodziło.
9: Jak słyszeliśmy, wyrzucanie jedzenia przez okno to wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości minimum 500 zł. Warto pamiętać o okresowych badaniach, apelują konińscy lekarze. Można też skorzystać z akcji badań organizowanych przez szpitale i przychodnie. Profilaktyka jest niezwykle ważna, o czym rozmawiałam z Bożeną Janicką, lekarzem medycyny rodzinnej w Kazimierzu Biskupim.
13: U nas, tak myślę, trwa cały czas takie przekonanie, że jeżeli nic się nie dzieje, jeżeli się nie zbadamy, to znaczy, że nic nam nie jest, prawda? A tu się okazuje, że jednak warto wcześniej właśnie zadbać o tą profilaktykę, ponieważ wtedy jest szansa, że pewne nawet złe rzeczy, które dzieją się w naszych organizmach, jesteśmy w stanie szybciej wyleczyć i przynoszą mniejsze spustoszenie, jeżeli chodzi o nasz organizm.
14: No to jest taka polska, że tak powiem, zwyczajowość, że próbujemy unikać wszystkiego, próbujemy uniknąć choroby, próbujemy unikać badań profilaktycznych, bo Polacy niechętnie się badają, chociaż powiem, że przez ostatnie 5 lat coś w tej materii drgnęło. I kobiety zaczęły robić cytologię częściej, druga mamografia. Oczywiście badania przesiewowe, które robimy chociażby dla raka jelita grubego czy chorób prostaty u panów, no troszeczkę drgnęły, ale jest to bardzo dalekie. No i takim przykładem bardzo, no niestety niepokojącym jest chociażby nawet unikanie badań medycyny pracy. Traktujemy to jako zło konieczne, ja mówię my, bo taką mamy mentalność, a przecież to jest właśnie po to, żebyśmy skontrolowali chociażby najprostszy parametr, ciśnienie krwi tętniczej, który niestety jako układ krążenia wychodzi nadal na pierwszą pozycję śmiertelności wśród Polaków. Niestety nie dbamy o nasze serduszko, nie dbamy o nasze ciśnienie, a wystarczy zmierzyć ciśnienie, zrobić morfologię, zrobić poziom glukozy, cukrzyca, zaraza XXI wieku, waga, BMI. Niestety wiemy, jak wiele chorób jest związanych z otyłością. To są rzeczy, które powinniśmy i możemy już dzisiaj regulować sami. I to tak naprawdę zależy od każdego z nas. Czy będziemy chcieli i czy podejdziemy do naszego zdrowia odpowiedzialnie. Natomiast prawda jest taka, unikanie badania nie sprawi, że ta choroba zniknie, a wręcz przeciwnie, rozwija się, uszkadza kolejne narządy, no i staje się niestety już przyczyną ciężkich powikłań do śmierci włącznie. A przecież już dzisiaj i nowotwory jesteśmy w stanie leczyć i to dobrze leczyć. Mamy na to przykłady różnych państw, Norwegia, Szwecja. Ja tylko jedną rzecz powiem. Szwedzcy lekarze przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć raka u kobiet, raka narządów rodnych, bo u nich już tego nie ma. Wyłapują w pierwszym, drugim etapie i tam tak zwanej histerektomii, czyli operacji totalnych się nie wykonuje. Ci ludzie przyjeżdżają tu i powiem, że to jest skandal, bo powinniśmy my Polacy, my Polki również doprowadzić do tego, żebyśmy były zdrowe, zadbały o siebie i żebyśmy wychwytywały wszelkie złe rzeczy na samym początku. I jeszcze jedna rzecz. Badanie nie powinno dotyczyć tylko, jak ja często słyszę, 40+, 60+. Nie, proszę Państwa. Tak jak badamy dzieci co 2-3 lata, tak jak badamy samochód, przegląd techniczny robimy raz w roku. Ja często te badania, które namawiam naszych pacjentów, to mówię, samochód, jest przegląd, jest zrobiony, wbita pieczątka. Dlaczego pacjent nasz również tego nie robi? Powinna to ci, którzy pracują, powinna to robić medycyna pracy, ale faktycznie nie ma czego uniknąć. Trzeba zrobić te badania ogólne z morfologii moczu i tak dalej. Trzeba zmierzyć ciśnienie, trzeba się zważyć, trzeba iść do tego lekarza, który oceni również ogólnie. A pacjenci niepracujący powinni mieć taką możliwość podstawowej opiece zdrowotnej. I to jest nasze bezpieczeństwo. Zapobiegajmy, a nie tylko leczmy. Bo dzisiaj medycyna, no niestety w Polsce jest oparta na medycynę naprawczej, nie zapobiegawczej. Naprawczej. My już tylko naprawiamy setki ton tabletek, leków, operacji. Nie, zapobiegajmy. To jest nasz główny cel. Zadbajmy sami o własne zdrowie. Kontrolujmy ciśnienie, kontrolujmy glukozę, wagę, raz kiedyś tą morfologię i tu jesteśmy w stanie pomóc naszym pacjentom. A jeżeli, tak jak o kobiety od 24 roku życia, powinny raz na 3 lata robić cytologię, nie czekajmy do 50. Róbmy to sukcesywnie. Samo badanie, samo określanie, chociażby badanie piersi, to są schematy, które powinny być wyuczone w szkole. Dziewczynki zwracają uwagę na piersi, chłopcy zwracają uwagę na jądra i sposób siusiania. To są rzeczy, które powinniśmy wpoić naszym dzieciom po to, żeby wyszli, jak wyjdą ze szkoły, żeby byli zdrowi, żeby wiedzieli, o co dbać. I to jest dzisiejszy ważny schemat. My dbajmy sami o własne zdrowie. To zmierzenie ciśnienia, zmierzenie poziomu glukozy, to są takie badania, które powinniśmy, czy pilnowanie wagi, to powinniśmy mieć w tyle głowy, czy ewentualnie, tak jak powiedziałam, wykonanie jednak tych badań w medycynie pracy. Także postanawiajmy dbać o swoje zdrowie, dlatego że no, medycyna robi wiele, ale nie zrobi wszystkiego za nas. Dlatego dbajmy o zdrowie, zdrowa dieta, zdrowy sen, zdrowy wypoczynek, nauka walki ze stresem, no i oczywiście omijanie infekcji, szczególnie grypy, czyli szczepienia. Pamiętajmy, że to jest nasze bezpieczeństwo i nasze zdrowie, a ono nie da się zastąpić niczym w momencie, kiedy niestety czy choroba, czy niestety nasze zaniedbania to ten uszczerbek na zdrowie spowoduje.
9: Informacje o badaniach można znaleźć na stronie szpitala lub wystarczy zadzwonić do najbliższej przychodni. Spacerując po lasach na terenie Konina i okolic możemy natknąć się na dzikie wysypiska śmieci. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? No na pewno nie można przejść obojętnie obok takiego wysypiska. Śmieci w lesie to rzeczywiście ogromny problem dla leśników. Na ten temat rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa w Koninie.
15: Porozmawiamy dzisiaj na temat rzeczy, a raczej śmieci, które zostawiane są bardzo często tutaj w lasach. Jak to wygląda u nas, jeżeli chodzi o nasz region tutaj od, który podlega Nadleśnictwu Konin? Chodzi właśnie o te tutaj najczęściej pewnie te przydrożne obszary.
16: Dużo się zmieniło. Tu nie ma co mówić naprawdę. Rodzaj śmieci się zmienił, no bo kiedyś mieliśmy takie bardziej śmieci bytowe. Teraz, jeżeli chodzi o śmieci w lesie, to jest bardziej coś a la przemysłówka, budowlanka, tak, jakieś tam pozostałości, jakieś gruzy. Dużo jest opon, wielkie gabaryty, to się pojawia w lesie. No, skąd? No, możemy się tylko domyślać. Bytowe też oczywiście są, ale to już jest naprawdę mniejsza skala. My staramy się tam, gdzie znajdziemy te śmieci, albo ktoś na przykład poinformuje o tym, że w tym miejscu jest, bo był na przykład, nie wiem, na grzybach, na spacerze, to staramy się jak najszybciej je po prostu uprzątnąć. No inna sprawa, że my tych pracowników też nie mamy

0: okresów, kiedy no, odnotowujemy najwięcej śmieci. No bo jak idziemy na ten spacer do lasu, na to grzybobranie, no to zabieramy oczywiście są jakieś, nie wiem, kanapki, jakieś coś do jedzenia, coś do picia. Ja tego na przykład nie potrafię zrozumieć, że idziemy do lasu z butelką wody pełną i mamy siłę ją nieść, ale jak już wypijemy tą wodę, to po prostu traktujemy to opakowanie jako odpad, no i pozbywamy się tego najczęściej tam, gdzie jesteśmy, czyli w lesie. No te pojedyncze śmieci to są naprawdę bardzo trudne śmieci do wysprzątania w lesie, no bo trzeba konkretnie wejść w to miejsce i je po prostu znaleźć. My ile możemy, tyle zbieramy, ale wiemy, ile ludzi odwiedza las, no proszę zwrócić uwagę, że to jest nierealne, żeby wysprzątać cały las. Bardzo się zmieniło, także tu jestem naprawdę wdzięczny też ludziom, że mamy te informacje o tych wysypiskach. Ludzie nawzajem się pouczają, bo czasami jak jestem na przykład na grzybach czy w lesie, to słyszę, że o tak nie wolno robić, proszę to zabrać, coś tam.
1: Czyli wzrasta ta świadomość.
0: Wzrasta ta świadomość, to nie ma co mówić, tak. Druga sprawa, proszę też nie traktować informowania nas o wysypiskach śmieci, czy o tym, że ktoś wyrzucił śmieci, jako, nie wiem, donoszenie. Tak? My mamy dbać o ten las i jak będziemy wszyscy o niego dbać, to on będzie czysty. No, dużo lepiej spaceruje się po lesie, jak on jest czysty. Ja już nie mówię o szkodzie dla środowiska, no bo to jest oczywiste, ale z czystego, takiego estetycznego punktu widzenia, no fajniej się chodzi, jak jest po prostu zielono, a nie tutaj leży butelka, tam leży butelka, tu jakiś papierek. Bo nawet te drobne papierki po prostu robią złe wrażenie. No, 90% lasu może być wysprzątane, tak? My ponosimy kolosalne pieniądze, wydajemy na to, żeby ten las posprzątać, na tą utylizację śmieci i tak dalej. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć zupełnie na coś innego, na przykład na edukację, na przykład na turystykę, tak? No wolałbym wydać, nie wiem, 100 tysięcy rocznie, co wydaje na zbieranie śmieci, nie wiem, na to, żeby zakupić do szkół książki czy jakieś, nie wiem, gadżety, zorganizować jakiś piknik, jakąś wycieczkę dla dzieciaków i by się z tego cieszyli, a tak musimy po prostu wydawać na coś innego. Mało tego, angażujemy do tego mnóstwo ludzi. To też nie jest tak, że firmy, które dla nas wykonują te zadania, no one w każdej chwili mogą po prostu pojechać i zbierać te śmieci, dlatego często nasi pracownicy terenowi, czy nasi biurowi, jak są w lesie, no ja na przykład zawsze mam worek w bagażniku, tak, bo nie wiem, czy coś nie znajdę. Każdy leśniczy u nas jest wyposażony w worki, więc to też nie jest tak, że my na przykład, nie wiem, zobaczymy gdzieś śmieci i czekamy, aż firma, która dla nas wykonuje tą pracę, pozbiera te śmieci, tylko po prostu leśniczy sam pójdzie, pozbiera te śmieci, zabierze. Jeżeli na przykład, nie wiem, my pójdziemy na spacer do lasu. Kiedyś jest taka fajna akcja, zabierz 5 rzeczy z lasu, czyli te 5 śmieci, bo ja wiem, że wszyscy zbieranie śmieci kojarzą z takimi dużymi akcjami, typu sprzątanie świata, tak, że musi być duża grupa ludzi. To nie jest prawda. Wystarczy wziąć naprawdę małą reklamóweczkę ze sobą, jakiś mały worek i zebrać 5-6 tych śmieci. Pomyślcie, że tyle ludzi, ile jest w lesie, jakby każdy zebrał nawet jeden, to naprawdę to zniknie. No, niektórzy też uważają, że to jest niewychowawcze, że ktoś musi zbierać śmieci po kimś. To proszę tego też nie traktować jako zbieranie śmieci po kimś, tylko zbieranie śmieci, żebyśmy tam, gdzie my chodzimy, żeby było czysto. My też moglibyśmy się obrazić na ludzi, że wyrzucają śmieci i ich nie zbierać, tak? Ale no, nam chodzi o to, żeby w tym lesie było po prostu czysto.
1: Czysto i bezpiecznie dla zwierząt, bo dodajmy, że to też stwarza zagrożenie dla zwierzyny.
0: Tak, no każda butelka, tak naprawdę po jakimkolwiek napoju, to jest pułapka, bo my mówiąc, nie wiem, zagrożenie dla zwierzyny, mamy na myśli, nie wiem, sarny, jeleń, takie duże, które często widujemy, ale każda butelka po napoju, jakimkolwiek słodzonym, to jest pułapka dla owadów. Ciągnie ich zapach, tak? Przychodzą, wchodzą, to wszystko się lepi, one się przylepiają i one się z tego nie mogą wydostać. To jest po prostu pułapka i te naprawdę owady giną tylko i wyłącznie z winy człowieka, no bo inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. Opony w lesie, nie dość, że śmiecą, tak, no to źle wyglądają, tak, no to często są brudne, są pokryte jakimiś olejami, tak, to też wszystko się może przedostać do gleby i zanieczyszczać to środowisko. Plastiki, tak, różnego rodzaju papiery, tak, no ja wiem, że papier się szybko rozkłada, tak, ale no to jest obcy element środowiska. I to też negatywnie wpływa. Wszystkie, nie wiem, jakieś opakowania po jedzeniu, tak, po pizzy, w takich fast foodach, to wszystko przyciąga zwierzynę. Dzik może coś takiego zjeść, bo on czuje zapach, tak. Są, można na necie sobie często znaleźć zdjęcia, jak dzik na przykład ma na ryju założoną puszkę, tak. Różnego rodzaju metal, sam metal w sobie jest ostry, może ranić fizycznie, może uszkodzić jakieś zwierzę, tak. Nas może, człowieka jak idziemy, nastąpimy, nie wiem, na taką puszkę, idziemy często do lasu z dziećmi. No, w lesie naprawdę potrzebna jest wyobraźnia.

0: wyobraźnia i to, co nasze działanie, jakie będzie miało konsekwencje, bo no ja rozumiem, że ktoś pojedzie, wyrzuci ten śmieć, tak, i nikt go nie złapie za tą przysłowiową rękę, ale my naprawdę mamy sposoby, żeby znaleźć te osoby. Mamy ustawione w lesie fotopułapki. Bardzo dużo ludzi dostarcza nam informacje o tym, kto wjeżdża do lasu.
1: Czasami po śmieciach można też poznać,
0: no, tak,
1: prawda?
0: Tak, często tak, bo trafiają się na przykład koperty z adresami, tak? Nie wiem, numery kont, paczki kurierskie jak przychodzą, mają swoje indywidualne numery. To wszystko naprawdę można zlokalizować. Wszystkie takie zgłoszenia idą po prostu na policję i wtedy mamy dostęp do pełnej bazy. Policja nas informuje, kto i jak otrzymał tą paczkę i my naprawdę możemy tą osobę znaleźć. To teraz naprawdę, żeby trudno się ukryć w tym świecie. Także to, że dzisiaj kogoś nie złapiemy za rękę, jak wyrzuca te śmieci, nie znaczy, że za tydzień, za dwa my tej osoby po prostu nie odszukamy i odpowiednio nie ukarzemy. Bo to nie jest tylko tak, że dostanie mandat. Ona też będzie miała obowiązek posprzątania tego. A już z góry mówię, że posprzątanie takich śmieci to jest naprawdę bardzo duży koszt, bo to nie jest zebranie worka. Bo tam przyjdzie zwierzyna, ten worek rozerwie i te śmieci się rozniosą po całym lesie. Także kary, szczególnie, że teraz kary wzrosną. Kary teraz obecnie są mandaty do 500 zł plus uprzątnięcie terenu. A uprzątnięcie terenu to w zależności od tego, co to jest. Razem po prostu kara zasądzana jest przez sąd, w zależności od tego, jaka to jest szkoda. Mają kary wzrosnąć od 500 zł wzwyż. Także mam nadzieję, że będą takie kary, że nie będzie się po prostu opłacało tego robić. Ale naprawdę bardziej bym wolał, żebyśmy mieli tą świadomość, że po co to wyrzucać do lasu?
1: Tak myślę, że teraz bardziej świadome są chyba nawet dzieci, bo dość dużo takich różnych akcji edukacyjnych jest prowadzonych między innymi też przecież przez Nadleśnictwo Konin i one tutaj też mogą pomóc w edukowaniu dorosłych, bo nie ukrywajmy, te wszystkie śmieci budowlane, o których wspomnieliśmy tutaj, czy też jakieś inne wielkie, czy też opony, to niestety, ale to właśnie jest wina dorosłych.
0: Tak, tak, tutaj ja prowadzę edukację już od 10 lat i praktycznie jak mantrę powtarzam o śmieciach, o zakazie wjazdu do lasu. I jak teraz na przykład, nie wiem, jak miałem przedszkolaki ileś tam lat temu, wiadomo, to już teraz jest szkoła podstawowa albo nawet szkoła średnia i z tymi dzieciakami rozmawiam, czy z tą młodzieżą, to oni na przykład mówią, że mnie pamiętają i o tym, żeśmy mówili o tym i oni na przykład jak byli w lesie, widzieli kogoś, zwrócili mu uwagę. To jest bardzo fajne, bo mi się to naprawdę super podoba i naprawdę proszę się nie zrażać, jeżeli na przykład komuś zwrócimy uwagę, tak, to znaczy my nie powinniśmy tego odczytywać, że my robimy coś złego. To ta osoba robi źle, bo ona wyrzuca śmieci. Takie działanie w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo to tak jakbyśmy, nie wiem, komuś przyszli i wrzucili mu na ogródek nasze śmieci. I teraz poczujmy się tak, jakby ktoś do nas przywiózł śmieci i wyrzucił na przykład, nie wiem, opony czy gruz. Czy bylibyśmy zadowoleni? Nie bylibyśmy. My stajemy się w momencie, kiedy te śmieci znajdują się na naszych działkach, stajemy się posiadaczem śmieci. Nie wytworzyliśmy ich. My się stajemy ich posiadaczem. My musimy je zebrać, musimy je zutylizować, musimy za to wszystko zapłacić. My nie jesteśmy zwolnieni z żadnych opłat i tak naprawdę teoretycznie powinniśmy teraz, jak znajdziemy taką osobę, tak, to powinniśmy załadować te śmieci, zajechać do niego na działkę i mu je tam zostawić, tak? Też na necie często są takie akcje, że ktoś tam zlokalizuje śmieci, tak, i pisze na przykład, że znalazłem twoje dane, masz na przykład tydzień bez podawania informacji, kim jesteś, masz tydzień, żeby uprzątnąć, inaczej zgłaszam to na policję. Okej, i ta osoba po prostu wtedy wie, że liczy się z konsekwencjami. Ja nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że konsekwencje mogą być naprawdę bolesne dla nas. Jakie śmieci nie wystawimy, wszystkie są nam odebrane. Wielkie gabaryty można oddawać w różnych punktach, każda gmina ma to inaczej rozwiązane. Opony, teraz chyba 5 zł kosztuje chyba jedna opona w punkcie, gdzie zmieniają nam opony. Mało tego, niektóre gminy, jak moja gmina Kazimierz, możemy komplet opon oddać, każdy mieszkańcu może oddać komplet opon co roku. Więc naprawdę ja nie widzę uzasadnienia dla wyrzucania śmieci.
1: Łatwiej po prostu wyrzucić rzeczywiście gdzieś tam pod osłoną nocy i mieć problem z głowy. I to jest najgorsze właśnie i myślę, że w tym miejscu powinno się zmienić myślenie ludzi.
0: Tak, no, zdarzają się na przykład śmieci takie, że są po prostu zapakowane w worki gotowe do odbioru. Ja nie wiem, skąd one się biorą, no bo jeżeli ktoś sobie przygotował w workach śmieci do oddania, po czym jedzie w tą noc, tak, po ciemku, denerwuje się, ogląda, czy nikt go nie pilnuje, czy coś, nie wiem, czy go nie śledzi. Przecież tyle stresu, tylko po to, żeby wyrzucić worek czy dwa do lasu, a równie dobrze może, nie wiem, oddać do śmietnika i to zabiorą. Więc ja naprawdę nie widzę sensu takiego działania, bo sami sobie szkodzimy, denerwujemy się, bo nie wiadomo, kiedy ktoś może zapukać i powiedzieć: panie, no musi pan wyzbierać te śmieci, albo dostanie po prostu fakturę za uprzątnięcie tych śmieci, bo tak też możemy zrobić, że obciążyć tą osobę, a i tak jeszcze się to zdarza. No mówię, jest różnica, bo od 10 lat jak prowadzę ochronę lasu i zajmuję się wywozem śmieci z lasu, to się zmieniło, ale nadal to jest i nadal ponosimy dosyć duże koszty, także jeszcze raz apeluję, no, o zachowanie takiego porządku w lesie i będzie nam po prostu milej w lesie.
1: A jakbyśmy mieli się pokusić, na przykład wskazać takie lokalizacje, które najczęściej cieszą się zainteresowaniem śmieciarzy, no bo no nie ukrywajmy, tak należy nazwać te osoby.
0: Znaczy to na pewno są wszystkie lasy wzdłuż jakichś tam dróg. Tak, jakichś tam dróg dojazdowych, dróg publicznych, no bo no przejeżdżamy, gdzie się zatrzymamy na poboczu. Raz był taki przypadek, że pan sobie czyścił samochód na przykład w lesie, czyli wszystko, co miał w środku, to po prostu wyrzucał na zewnątrz. Więc to tak, tam, gdzie są łatwe jakby dojazdy.
1: Czyli tutaj na przykład główna w kierunku Kazimierza Biskupiego, Skonina, na przykład tutaj.
0: Tylko tutaj zarządca drogi bardzo ładnie to sprząta, my jesteśmy z nim w kontakcie, także nasze siły plus ich siły razem po prostu jakoś to tam udaje się, ale tak naprawdę raz w tygodniu ta droga jest sprzątana na całej długości, gdzie ci ludzie mogliby naprawdę robić
1: cały
0: coś.
1: Cały czas te śmieci się tam gdzieś pojawiają.
0: Tak, tak, to nie są może jakieś duże ilości, ale no tutaj papierek, tam papierek, no on już szpeci i to już nie powinno, bo jeżeli on nie zostanie szybko uprzątnięty z tego pasa drogowego, to po prostu trafi do lasu, no wcześniej czy później on z wiatrem pójdzie dalej. To są takie. Są miejsca, na przykład, nie wiem, postoju nasz. Kiedyś mieliśmy ustawione kontenery duże na śmieci, bo dużo ludzi nam zarzuca to, że nie mamy po prostu śmietników na miejscach postoju, tylko są takie małe śmietniczki. No tak, ale no to jest miejsce postoju, gdzie my się zatrzymać. Tam nie mamy zrobić sobie porządku w samochodzie. I mieliśmy ustawione kontenery i w ciągu tygodnia taki kontener 1100 litrów potrafił się zapełnić. No, bo tam tyle ludzi nie przyjeżdża. No,
1: po prostu... A w jakich to miejscach mniej było? Można...
0: No to było na parkingu przed Goliną, przy takich główniejszych drogach. Mhm. I zrezygnowaliśmy z tych dużych kontenerów. Po prostu ludzie przywozili śmieci swoje, jak już nie było miejsca w tym, mimo tego, że są co tydzień opróżniane te pojemniki. No te mniejsze 110 litrów opróżniamy po prostu dwa razy w tygodniu. I to się sprawdza, są mniejsze. No jeżeli nie ma po prostu miejsca w śmietniku, ludzie ustawiają obok, czego też się nie powinno robić, no bo ta zwierzyna jednak ma do tego dostęp. Wszystkie śmietniki nasze są zamykane, więc my staramy się po prostu jak najszybciej to posprzątać, ale to też jest coś takiego, że to musi ktoś tam jechać, musi ktoś to zebrać. Więc najczęściej robi to albo leśniczy, albo podleśniczy z naszych pracowników, no bo wysyłać pracownika zakładu usług leśnych, nie wiem, po 2-3 worki, no to nie ma sensu. No to są koszty i my staramy się po prostu zredukować, a przy okazji leśniczy jeszcze obejrzy teren, zobaczy, co się tam dzieje, czy nie ma jakiegoś zagrożenia. No i przy okazji zabierze te śmieci, no i my je utylizujemy. Także ciągi komunikacyjne na pewno, miejsca postoju teraz, przy grzybobraniu, tam, gdzie samochody się zatrzymują, czyli wzdłuż jakichkolwiek dróg, czy leśnych, czy nieleśnych. Od razu mówię, że po drogach leśnych jest zakaz poruszania się pojazdami, ale no jest sezon grzybowy, no ludzie nie do końca to cały rok pamiętają, oprócz sezonu grzybowego, bo wtedy są najważniejsze grzyby i też apeluję o to, żeby nie zostawiać naszych dróg, no bo to są drogi służące po prostu do akcji ratunkowych, do tego, żeby można było przejechać tamtędy, bo my wykonujemy cały czas, las to jest nasz zakład pracy i my tam wykonujemy obowiązki. Jeżeli całą drogę nam ktoś zostawi, no to my nie możemy jakby dopilnować, dozorować danych prac, więc to też jest dla nas po prostu uciążliwe. To te miejsca, gdzieś, gdzie na przykład, nie wiem, ludzie się zatrzymują, gdzieś, gdzie jest jakaś droga boczna od drogi głównej i jest ustawiona rogatka, czyli ten taki szlaban leśny, no tam się ludzie też zatrzymują, też wyrzucają rzeczy z samochodu. Też w miejscach, gdzie są jakieś polany, miejsca, gdzie można teoretycznie usiąść, zrobić sobie piknik, gdzieś, gdzie są fast foody, bo możemy po prostu podzielić Konin tak jakby na dwie strony, tam gdzie jest jedna sieć fast foodów i druga sieć, także dokładnie wiemy kto gdzie...
1: Gwarantowane, tak,
0: że tu, także wiemy jakie śmieci skąd i kto gdzie kupuje. Więc po tym też możemy zlokalizować tą osobę, bo to nie jest tak, że te śmieci tam leżą, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, tylko przeważnie to po tygodniu my już dokładnie wiemy i te miejsca są dokładnie sprawdzane i często sprawdzane. Takie, nazwijmy to, te stałe miejsca wyrzucania śmieci są przez nas non-stop kontrolowane i tam często wieszamy po to pułapki, po to, żeby po prostu mieć jakiś tam dowód w sądzie, bo ja nie lubię karać ludzi. Ja wolałbym tego nie robić, ale póki co to jest chyba najlepszy sposób zapobiegawczy. Nam nie zależy na tym, żeby ktoś dostał, nie wiem, mandat 100-200 zł, bo koszty nasze są dużo wyższe i czas, który my na to poświęcamy. Więc starajmy się dbać o ten las i naprawdę będzie coś fajnie.
1: Podsumowując, korzystajmy, chodźmy do lasów jak najbardziej, korzystajmy z uroków leśnych, ale to, co ze sobą wniesiemy do lasu, to po prostu wynieśmy również, zabierajmy ze sobą swoje śmieci i będzie wszystko dobrze.
0: Tak, my zapraszamy, my nie zamykamy lasu, chyba, że nie wiem, że jest pandemia, to wtedy musimy, albo jest jakieś zagrożenie, ale to jest wszystko z myślą o ludziach. Tak są zawsze lasy otwarte, czy są śmieci, czy nie ma śmieci, my nigdy nie zamykamy lasu, zapraszamy, zresztą ileś razy już mówiłem o tym, że serdecznie zapraszamy do naszych lasów. Tylko z rozwagą. No idźmy naprawdę do tego lasu, tak jakbyśmy szli w gości i zostawmy ten las. Nie mówię, że nawet lepiej niż jakbyśmy wchodzili, ale przynajmniej tak samo, jak żeśmy do niego weszli.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Pamiętajmy, że leśnicy na bieżąco monitorują miejsca, gdzie często zostawiane są śmieci. Złapanemu na gorącym uczynku grozi wystawienie mandatu w wysokości 500 zł.
2: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witajcie. Czas na informacje z naszego regionu. Na początek zajrzymy do Żgowa. Wilczyn i Żgów to pierwsze w regionie gminy, które zakończyły montaż instalacji OZE ze środków na transformację w Wielkopolsce Wschodniej. W Żgowie odbyła się konferencja, podczas której podsumowano projekt. W kolejności usłyszymy Jacka Bogusławskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Macieja Sytka, prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, wójta gminy Wilczyn Grzegorza Skowrońskiego i wójta Żgowa Grzegorza Matuszaka.
3: Powiem, że dzisiaj przyjechałem z wielką przyjemnością do Żgowa, żeby podsumować ten projekt, który jest unikalny, bardzo potrzebny tutaj właśnie w regionie Wielkopolski Wschodniej, regionie, który odchodzi od węgla brunatnego i przechodzi na zieloną stronę energii. Dlatego bardzo wielkie gratulacje dla pana wójta jednego Grzegorza, drugiego Grzegorza i dla wszystkich zespołów, że zdecydowaliście się wziąć udział w naszym, nazwę tutaj, naborze na środki, które są specjalnie dedykowane dla Wielkopolski Wschodniej, związane z transformacją tego pięknego regionu. I cieszę się, że go tak dobrze zrealizowaliście, że zaangażowaliście wszystkie swoje najlepsze zespoły, przygotowaliście cały przetarg i go w tej chwili już rozliczacie. Rozmawiałem z panem prezesem Maciejem Sytkiem. Mówi, że to jest taka wzorcowa realizacja, która tutaj była potrzebna, a najwięcej o tym mówili sami mieszkańcy, którzy też obserwują to, co się dzieje na terenie całego naszego, można powiedzieć, całej Europy i na świecie. Takie odchodzenie od paliw kopalnych jest bardzo skuteczną metodą uniezależnienia się i w tej chwili mamy taką właśnie okazję. Nawet też obecna sytuacja, która jest na świecie, pokazuje, że takie rozproszone możliwości otrzymania energii tu lokalnie powodują, że nasi tu mieszkańcy, ci, którzy się zdecydowali na podpisanie tej umowy, ci, którzy już w tej chwili korzystają, czują się też pewniej, a cieszę się, że to właśnie udało się zrealizować ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, ze środków, które są w dyspozycji środków właśnie unijnych, a oni w tej chwili będą takimi też wzorcami dla innych. Liczę na to, że kolejne takie realizacje będą tutaj w Wielkopolsce Wschodniej, ale też liczę, że w całej Wielkopolsce, gdyż to jest zacny kierunek. Cieszę się, że coraz więcej podmiotów, osób zaangażowanych jest, którzy widzą w tym zakresie wielką szansę, a my jako Wielkopolska będziemy to na pewno wspierać i to jest w naszej strategii do 2035 roku, ale też liczę, że dalsze strategii, która będzie realizowana przez nasz region, te właśnie odnawialne źródła energii, one będą na zacnym miejscu i będziemy je wspierać. Jak zobaczyłem liczbę tych instalacji, nie wiem, czy to lider projektu sobie wybrał aż tyle, ale tu widzę 80% jest w Rzgowie, 20% tutaj właśnie w Liczynie. Ale cieszę się, że nastąpiła ta współpraca. 225 instalacji fotowoltaicznych. 225 to naprawdę potężna liczba i teraz to widać już na terenie gminy Rzgów. Do Wilczyna przyjadę jeszcze raz zobaczyć, bo tam rozmawiałem na temat przerzutu wód i pomocy dla gminy, ale to widać tą zmianę i faktycznie teraz liczę, że na co drugim, co trzecim budynku ta instalacje fotowoltaiczne są umiejscowione. 120 nowoczesnych pomp ciepła. Też duże gratulacje. Jak słyszałem, to są Mercedesy wśród pomp, dlatego to też bardzo ważne, bo niektóre osoby zwracają na to uwagę, żeby były to bardzo dobre pompy, żeby one sprawdzały się. Jak są Mercedesy, liczę, że to będzie też w najbliższych i w tym sezonie, w następnych sezonach będą dobrze wykorzystywane. Magazyny energii rewelacyjne, 238. Widzimy, że energia, która jest z odnawialnych źródeł energii, nie zawsze jest dostępna, gdy są niezbyt korzystne warunki atmosferyczne, szczególnie tu przy fotowoltaice, warunki słoneczne. Wówczas potrzeba jest tej energii, a możemy ją zgromadzić, gdyby mamy jej nadmiar, właśnie w tych naszych magazynach energii. 100 magazynów energii elektrycznej, 238 magazynów energii cieplnej. To pokazuje, że jesteśmy takim pewnym, mamy bufor bezpieczeństwa, szczególnie ci mieszkańcy, którzy już się na to zdecydowali. Dostałem też taką informację specjalnie przygotowaną, ile ekwiwalent dwutlenku węgla jest w związku z tym, że zostały te instalacje tutaj zainstalowane. Szanowni Państwo, to jest 1117 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. To jest taka roczna emisja, która byłaby, a w tym zakresie mamy to w naszym powietrzu, tutaj w Rzgowie, w gminie Gnieżgów, także liczenie zaoszczędzone, tyle mniej będziemy, można powiedzieć, zatruwać naszych mieszkańców z tych stacjonarnych, dotychczasowych źródeł ciepła, które one emitowały. To czyste powietrze, które tutaj dzięki temu uzyskujemy, też będzie znakomitym magnesem dla tych osób, które odwiedzają nasz ten region pod względem turystycznym, więc liczę, że więcej właśnie tych będzie osób, każdy sobie czy właśnie nad tymi tutaj nieokolicznymi jeziorami, szczególnie w Wilczynie i na całym Pojezierzu Gnieźnieńskim, że tu chcemy odpoczywać. To jest naprawdę bardzo pięknie, ale to też mamy teraz dla nich dodatkowe informacje, że to powietrze jest coraz lepszej tutaj jakości i Wielkopolska Wschodnia zmienia się. Zmienia się bardzo pozytywnie i to z korzyścią dla mieszkańców, którzy tutaj na co dzień funkcjonują i też liczę, że dzięki temu będą mogli też oszczędzić swoje środki finansowe na to ogrzewanie, korzystanie z energii, która jest tutaj na miejscu wytwarzana i będziemy od tego się uniezależnić. Taki projekt parasolowy jest bardzo istotny, dlatego jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, a to dofinansowanie całego projektu z naszej strony to jest prawie 9 milionów złotych, ale cały projekt prawie 13 milionów. Ten wkład własny mieszkańców, uważam, to jest bardzo dobra inwestycja. Jesteśmy regionem, gdzie ten wkład musi być 30%. Jesteśmy regionem, który się bardzo dobrze rozwija, ale też rozwija się dzięki środkom unijnym i cieszę się, że możemy z tego tutaj na bieżąco korzystać. Projekt jest zakończony, a tutaj będę mocno trzymał kciuki za lidera projektu. żebyśmy to wszystko też dobrze rozliczyli, a my w tym zakresie na pewno będziemy Państwa też wspierać, ale znając Państwa zaangażowanie i wszystkie osoby, które przy tym projekcie uczestniczyły, udało się dobrze ogłosić, wybrało się bardzo dobrego firmę, która to zrealizowała. Bardzo przypadki, że też bezproblemowo uda się ten projekt rozliczyć i będziemy mogli powiedzieć z dumą, że nie dość, że zakończony projekt będzie rozliczony z korzyścią dla wszystkich tutaj mieszkańców, a to ksero, takim ksero, czy taki właśnie przez program antyplagiatowy, wszyscy nawet korzystają z tego, panie wójcie, bo to nawet dobre projekty warto powielać, ale tak bym chciał, żeby to on był powielany głównie w Wielkopolsce, żeby nawet za daleko nie rozchodzi, żeby jak najwięcej tutaj było zrealizowane w naszym pięknym regionie.
2: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem niezwykle szczęśliwy, że doczekaliśmy pierwszego zamknięcia projektu, bo pamiętajcie Państwo, projekt jest realizowany w 30 gminach, czyli jeszcze w 28 się nie skończył. W związku z tym będę najbardziej zadowolony w momencie, kiedy ostatnia gmina zamknie projekt, ale żebyście Państwo mieli porównanie, 6600 gospodarstw domowych w Wielkopolsce Wschodniej skorzysta z tego programu, ponad 8,5 tysiąca instalacji, bo nie zawsze jest to tylko instalacja fotowoltaiczna, czasami jest połączona, więc to jest naprawdę bardzo duży projekt. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim zespołom, które nad tym pracowały i przygotowały projekt, bo to nie są łatwe projekty. To jest zawsze wielkie wyzwanie. Mieszkańcy no, mają dużo, tak jak pan wójt powiedział, mają dużo wątpliwości. To jest jednak ingerencja w prywatną własność. Ale to, co jest niezwykłe, to, że bezpieczeństwo, które daje gmina i projekty parasolowe, 8-letnia gwarancja, nikt nie ma tak długich gwarancji, czy to, że wybiera się dobrej jakości produkty czy urządzenia, jest także niezwykle istotne. Ja jestem bardzo szczęśliwy, myślę, że pan marszałek Jacek Bogusławski, który zajmuje się środowiskiem i który gdyby jest do tego, żeby pilnować jakości powietrza, jakości wody, tego w jaki sposób funkcjonujemy w przestrzeni Wielkopolski Wschodniej, jest niezwykle ważne. Nie zawsze samorządowcy czy radni mają świadomość, jak istotnym elementem to jest ważne, więc ja bardzo dziękuję przewodniczącym i z Wilczyna, i ze Żgowa, że rozumieją ten proces i go wspierają. Zresztą nie tylko w tym, ale w innych projektach.
4: Ja bardzo dziękuję, że mogę zabrać głos i króciutko, tak jak mówiliśmy, 20%. Chciałem przede wszystkim podziękować za to, że mogliśmy razem współpracować tutaj w tym projekcie. Mam nadzieję, że bardzo sobie cenię to, że gmina Żgów była liderem, ponieważ lider zawsze wykonuje więcej pracy, aniżeli ten, który jest z boku. I w tym miejscu chciałem bardzo podziękować w imieniu własnym rady całej naszej gminy, jak i tutaj moich pracowników, którzy byli bezpośrednio zainteresowani tym projektem i mieszkańcom, za to, że układała nam się ta współpraca bardzo dobrze. Ta współpraca układała się bardzo dobrze nie tylko z Wami jako pracownikami i mieszkańcami, ale współpraca z firmą. I to, co chcieliśmy, to zrobili. To jest najważniejsze, bo czasami my coś oczekujemy, wydaje nam się, że my to wszystko wiemy lepiej od nich i oni nas wysłuchali, ale zrobili po swojemu, ale zrobili dobrze. I to jest najważniejsze.
5: Panie Marszałku, dodam jeszcze do tego wszystkiego, że gmina Żgów i gmina Wilczyn szczególnie dba o naszych mieszkańców, o to czyste powietrze. To jest nasz drugi program parasolowy w gminie Żgów. Poprzednim mieliśmy fotowoltaikę i solary, czyli instalacje podgrzewające ciepłą wodę. To w sumie 333 instalacje w poprzedniej parasolówce, czyli 6 lat temu, które zamontowane jest na pewnie w większości dachach naszych mieszkańców. Nie byłbym sobą, jakbym nie podkreślił jeszcze jednego punktu. Mieliśmy pewnego rodzaju wątpliwości na samym etapie składania wniosku, bo gmina Żgów i gmina Skulsk w powiecie konińskim ma najbardziej, jak się okazuje, czyste powietrze. i z tego tytułu traciliśmy już jeden punkt na wejściu. I to tak pewnie troszeczkę po prośbie poszedłem do kolegi wójta z Wilczyna, żeby nas przygarnął do siebie, żeby był tym uczestnikiem projektu. Z racji tego udało nam się już na wejściu ten punkt uzyskać. Oczywiście, no jeżeli się coś realizuje, to stara się, żeby ten projekt wypadł wspaniale. W związku z tym chcieliśmy uzyskać jak największą ilość punktów. No i pewnie ta nasza współpraca była z Wilczynem bardzo dobra, a teraz jeszcze bardziej się zacieśniła. No i pewnie przed nami, sądzę, kolejne wyzwania, bo już mamy tutaj pomysły z kolegą wójtem z Wilczyna na realizację kolejnych projektów.
1: Łącznie instalacje OZE mają zostać zamontowane w około 6,6 tysiąca gospodarstw domowych w 30 gminach, a jego łączna wartość to ponad 292 miliony złotych. Lekarze rodzinni postulują, by szczepionki w 100% refundowane były dostępne w przychodniach. Zdaniem lekarzy odbieranie tej możliwości przychodniom zniechęca do szczepień, szczególnie seniorów. Więcej na ten temat i o tym, czy warto się szczepić, powie nam prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.
6: Od kilku lat zgłaszamy problem, że tak naprawdę odebrano nam możliwość szczepienia wieloma szczepionkami, w szczególności seniorów. Chodzi o szczepionki refundowane 100%. Dzisiaj mamy tych szczepionek sporo, bo to zarówno przeciwko pneumokokom, przeciwko RSV, przeciwko półpaścowi, przeciwko grypie i tak dalej. I te szczepionki są 100% refundowane, ale tylko i wyłącznie dostępne przez aptekę. My od lat domagamy się, żebyśmy mogli jako podstawowa opieka zdrowotna, tak jak zamawiamy dzisiaj szczepionki inne, które oferujemy chociażby złożone dzieciom i noworodkom, żebyśmy mogli zamawiać szczepionkę w hurtowni, żebyśmy mogli na miejscu zaszczepić seniora, który przyszedł akurat zupełnie z czymś innym, bo przyszedł po powtórkę leków, ale jest pacjentem z wielochorobowością, należy mu się szczepionka przeciw grypie, szczepionka na RSV, szczepionka na półpasiec. Chcielibyśmy nie gonić tego pacjenta po to, żeby wydać mu receptę, żeby poszedł do apteki, zamówił tam, apteka musi to sprowadzić i potem z powrotem do nas. Chcemy, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia i ministerstwo usankcjonowały tak zwaną poradę szczepionkową w POZ-cie. Czyli ja zakupię tą szczepionkę, zaszczepię seniora, sprawozdam jednostkowo do PESEL-u, czyli pacjent, który został zaszczepiony i rozliczę tą szczepionkę z NFZ-em. Tak dzisiaj działają apteki. My nie chcemy zabierać tego świadczenia aptekom, ale problem jest jeden. Apteki, które szczepią, są w małej ilości, bo nie wiem, czy przekraczają 1000 z tych 12 tysięcy, które jest na rynku. I w tym momencie pacjent ma szukać takiej apteki, czy jednak nie powinien mieć prawa skorzystania z procedury szczepiennej u nas w POZ-cie. To na pewno zwiększyłoby dostępność. Dlaczego? Dlatego, że pacjent wypuszczony z receptą, no może zapomnieć, może nie chcieć, może tą szczepionkę nosić, nie mówiąc o tym, że jest to na pewno zagrożenie, jeżeli chodzi o kwestię noszenia szczepionki i zachowania tak zwanego łańcucha chłodniczego. Apelujemy po raz kolejny, żeby Ministerstwo Zdrowia rozważyło przywrócenie tych szczepień w POZ-cie. Nie chcemy zabierać aptekom, ale jeszcze póki co rynek apteczny w tym zakresie nie jest wydolny. Powodem naszego wystąpienia jest pismo, które otrzymałam, gdzie pani minister oczywiście widzi te potrzeby, ale na dzisiaj nie planuje zmian ustawy prawo farmaceutyczne. Więc zastanawiamy się, czy ta sprawa też ma drugie dno. Może za dużo byśmy wyszczepili, może za dużo szczepionek by poszło, a tak jednak jest to jakieś utrudnienie dla tych osób, nie mówiąc również o młodzieży. Dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o szczepienia, w tej chwili mamy, no ale czy się sprawdzi, to zobaczymy. W przyszłym roku w kalendarzu obowiązkowych szczepień na 2027 ma wreszcie wreszcie pojawi się szczepienie przeciw HPV między 9 a 15 rokiem życia. Obowiązkowe. W październiku ogłaszają kalendarz. Dzisiaj są to zapowiedzi. Nie wiemy, jaka będzie reakcja różnych środowisk, jak Państwo wiecie. I tu jest dzisiaj no niewiadoma, nie? W tej chwili mamy również walkę ze szczepieniami noworodków przeciwko gruźlicy. Chcę powiedzieć, że Polska niestety ze względu na zachorowalność na gruźlicę ciągle utrzymuje szczepienie przeciw gruźlicy i to jest szczepienie w tej pierwszej, drugiej dobie, kiedy dziecko się rodzi. No kiedyś mieliśmy jeszcze dawki przypominające, od tego nasze państwo odeszło. Natomiast w tej chwili mamy rozszerzony tak zwany panel diagnostyczny noworodków, gdzie został on, to jest to pobieranie krwi z piętki, żeby na różnego rodzaju stany niedoborowe i między innymi w tej chwili jest badanie w kierunku niedoborów odpornościowych, tak zwanego głębokiego niedoboru odporności u dziecka. I oczywiście co to powoduje? Powoduje to, że po wypowiedzi byłej konsultant krajowej w noworodków, która poddała wątpliwość szczepienie takiego dziecka, u którego test będzie dopiero koło 15, 10 dnia urodzenia tego dziecka, a ono miało być zaszczepione w drugiej dobie, więc poddała wątpliwość tę szczepionkę, co spowodowało, że niestety część oddziałów, która przystąpiła do tego pilotażowego programu, przestała szczepić. I zrobił się problem, kto ma usługę szpitalną, bo to szczepienie jest wpisane w szpitalnictwo, zaszczepić. Na dzisiaj mamy wytyczne zarówno nowego konsultanta krajowego, jak i Ministerstwa Zdrowia, jak i głównego inspektora sanitarnego, że wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie od tego pilotażu, mają mieć szczepioną tą gruźlicę. Oczywiście o jakiej skali mówimy? Mówimy o skali 8 do 10 dzieci w roku. Rocznie, bo taką pulę stwierdza się tego ciężkiego niedoboru odporności. Natomiast oczywiście dziecko, które ma stwierdzony ciężki niedobór odporności, a byłoby zaszczepioną gruźlicą, jest od razu oczywiście podejmowane działanie antyprątkowe i ono jest objęte wtedy opieką. W związku z tym, że tak naprawdę nie było wiadomo, jak to sfinansować, ten powrót dziecka, nie wiadomo, czy na oddział noworodkowy, czy to poradni noworodkowej, no bo nie w POZ-cie, no to świadczenie nie jest na dzisiaj uznane w POZ-cie, więc Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili przekazał projekt zarządzenia, w którym właśnie kwalifikuje to jako wysokospecjalistyczne świadczenie szpitalne i przewiduje 35 zł za zaszczepienie tego przyszpitalne. Czekamy na zatwierdzenie również tego, bo notabene koleżanka ma już dwójkę takich dzieci. Wczoraj na spotkaniu tutaj jedna z pani doktor zgłosiła, że ona też ma problem, czyli dziecko nie zostało po urodzeniu zaszczepione, przyjechało i tu, no to są z reguły dzieci, które były, rodziły się w Poznaniu, urodziły się w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie porodówki, oddziały położniczo-ginekologiczne weszły te programy, także to na dzisiaj mamy kolejne oczekiwanie, no bo z drugiej strony to dziecko powinno być zaszczepione. No niestety, jeżeli chodzi o ogólną ilość, to szczepienia no niestety mają tendencję mimo wszystko spadkową i to jest takie odgórne. Rośnie grupa osób, które się nie szczepi, przy czym dzieci nie szczepi, przy czym odpowiem, że to jest bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy wyszło kilka zachorowań na odrę w Poznaniu, nagle okazało się, że ci wszyscy, którzy się nie szczepili, nagle, bo oni natychmiast są. Także odpowiem, że tu niestety obserwujemy bardzo zły wpływ, przepraszam za określenie, złych mediów, do których ci ludzie dochodzą, tak? I robią tym ludziom wodę z mózgu. I w tym momencie my używamy bardzo różnych argumentów. Ja na szczęście używam najczęściej jednego i najbardziej, że tak powiem, przydatnego. Mówię, że ja mam piątkę wnucząt. moje wnuki dostają najlepsze szczepionki, czyli mają sześcioskładnikową podstawową, pneumokoki już dzisiaj nie dziewięciowalentne, bo niestety mamy potwierdzone, że dzisiejszy to, co daje państwo dziewięciowalentne, niestety nie skutkuje. Te dzieci chorują na zapalenie pneumokokowe, więc powinien być co najmniej trzynastka, a najlepiej dwudziestka, która się teraz pokazała. I do tego oczywiście szczepimy dodatkowo meningokoki. Ja jestem zwolennikiem szczepień i ja zawsze tłumaczę ludziom moimi wnukami. Natomiast HPV, który udało mi się dużo zaszczepić, używam rzeczy, których może nie powinnam używać. Przytaczam sytuację, że wiele lat temu moją osobistą córkę szczepiłam zakupioną szczepionką, która mnie kosztowała całą pensję ze szpitala z dyżurami. A dzisiaj ja mam się prosić za darmo? Ja widzę, jak się zmieniła chorobowość dzieci, jak się zmieniła septyczność dzieci. Za naszych czasów na oddziale dziecięcym nie było tygodnia bez sepsy, nie było tygodnia bez kucia dolędźwiowego małego 2, 3, 4 czy 6-latka. Dzisiaj 2 razy w roku, raz w roku. To jest sukces szczepień, że zapobiegamy ciężkim chorobom. To samo mamy powikłania grypowe, masowe zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia płuc. Dzisiaj to są sporadyczne, jeżeli pacjenci się szczepią. Szczepionka jest naprawdę darem medyków dla ludzkości. Natomiast niezrozumiałe jest niekorzystanie z tego daru. Ja daję też przykład siebie. Mam tyle lat, ile mam. Mam kontakt non-stop z potężną ilością wszystkiego, jak widzicie państwo, w dobrej kondycji. Dlaczego? Dlatego, że jestem szczepiona na wszystko. Ja się boję RSV-ów, bo wiem, jak ciężko przechodzą RSV-owcy. Ja jestem po takich, a nie innych przejściach. Ja się boję pneumokoków. Ja się boję półpaśca, bo ospę mam non-stop, albo w jednym przedszkolu, albo w drugim przedszkolu, więc to są rzeczy, na które należy się. Dwa, jest kalendarz tak zwanego dorosłego człowieka lub kalendarz seniora, czego nie przypominamy, że powinniśmy pewne szczepionki raz na 10 lat przypomnieć. To jest tężec, błonica, krztusiec, to są polio. Dzisiaj kilka szczepionek bardzo dobrych, połączonych wyszło, można z tego skorzystać. Oczywiście za wyjątkiem seniorów, którzy mają szczepionkę powyżej 65 roku refundowaną, są szczepionki, które można skorzystać i zaszczepić się u lekarza swojego POZ-u.
7: Wszystkie informacje na temat szczepień, a także które z nich są refundowane, znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogrzewane, osłonięte boksy z wybiegami, wkrótce bezdomne zwierzęta będą miały zdecydowanie lepsze warunki. Trwa budowa nowego schroniska w Koninie. O szczegółach Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.
8: Jeżeli chodzi o schronisko dla bezdomnych zwierząt, to ostatnio też odbywaliśmy wizytację naszej budowy i ona jest już naprawdę w zaawansowanym stadium, bo przypomnę, że budujemy nową część schroniska, która zapewni 80 nowych boksów dla kotów i psów i są to bardzo nowoczesne boksy, bo są to boksy przede wszystkim osłonięte całkowicie od warunków zewnętrznych. Te boksy, które mamy dzisiaj, no to one są tak skonstruowane, że one nie mają tej przedniej ściany, czyli jak jest zimno, no to rzeczywiście bardzo ciężko jest zapewnić też odpowiednie warunki. Te będą w taki sposób zrealizowane, że mają małe wejście, jest ściana, jest okno też, w tych boksach jest jasno, jest też podgrzewana podłoga, też jest wszystko zrealizowane w oparciu o najwyższe standardy. Jest też budynek administracyjny, gabinety, także same obiekty powinny być w tym roku już gotowe. My z wykonawcą mamy podpisaną umowę, że wykonawca odda nam ten obiekt w przyszłym roku. Natomiast myślę, że może uda się to przyspieszyć formalnie, żeby do końca roku to schronisko było już w pełni oddane. I to schronisko będzie czymś dodatkowym do tego schroniska, które do tej pory funkcjonowało, które jest bardzo dużym schroniskiem. I tam też wiele rzeczy żeśmy naprawili i wyremontowali przez ostatnie 2-3 lata. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę, to w 2019 roku wydano nam decyzję o zamknięciu tego schroniska, bo to schronisko rzeczywiście było z jednej strony bardzo mocno zapuszczone, mimo wielu starań też władz miasta ówczesnych i też operatora schroniska. Z drugiej strony bardzo mocno przyspieszały przepisy dotyczące, podwyższające standard w schroniskach i ciężko było te przepisy spełnić i one cały czas się podnoszą. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy schronisko bardzo dobrze prowadzone, też w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, co pani Dorota Rabczewska realizuje, to my na pewno takich sytuacji nie mamy. Mieliśmy też kontrolę wojewody, która zakończyła się pozytywnie i mimo tego, że jeszcze nie mamy tej nowej części, to spełniamy te wszystkie wymogi, a jak będziemy mieli tą nową część, to i też pracownicy, których bardzo cenimy, będą mieli lepsze warunki, wolontariusze, którzy są niesamowicie cenni w naszym schronisku, bo są schroniska, które w ogóle nie mają wolontariuszy, są oddalone od miast wiele kilometrów i tam w ogóle nie ma adopcji. U nas ci wolontariusze tak naprawdę powodują, że mamy momentami tą adopcję na poziomie 100%, czyli 100% zwierząt, które trafia do schroniska, czy psy, czy koty, w pewnym momencie znajdują właściciela. W związku z czym na pewno Konin jest takim jasnym punktem, jeżeli chodzi o opiekę i schronienie dla zwierząt bezdomnych. Przy okazji oczywiście zachęcam do odwiedzenia, można sobie zawsze odwiedzić schronisko, spotkać się ze zwierzętami, zostać wolontariuszem, przywieźć karmę, czy nawet finansowo jakiś mały, stały przelew zrealizować, bo na pewno te środki, zawsze jest ich za mało. Natomiast co do inwestycji, myślę, że do końca roku tutaj będzie ona w pełni zrealizowana.
1: Panie prezydencie, ale tutaj główny problem to jest właśnie to, że te zwierzęta bezdomne są. Wiem, że Konin realizuje program w ramach KBO dotyczący kastracji, dotyczący sterylizacji zwierząt, ale ponieważ tych zwierząt, jak widać po liczbach, nie ubywa, czy warto byłoby rozpatrzeć właśnie jeszcze jakieś dodatkowe, jakieś zintensyfikowanie tych działań, które by powodowały, że tych zwierząt bezdomnych będzie coraz mniej?
8: Tak, ostatnio mieliśmy tutaj taką naradę jeszcze z pracownikami schroniska, że warto może w tym roku też zorganizować takie spotkanie, czy spotkania, gdzie moglibyśmy chipować zwierzęta, czy zachęcać do kastracji, bo im więcej rzeczywiście będziemy kastrować zwierząt, czy chipować, tym ta bezdomność też będzie mniejsza i chcemy uruchomić taki event też w tym roku, jak się zrobi trochę cieplej, może tutaj nawet na Placu Wolności, gdzie będzie można przyjść ze swoim psem. Też jest duży problem taki, że o ile mamy swoje psy w Koninie, którymi się opiekujemy, to jest bardzo dużo psów z powiatu konińskiego, gdzie gminy też powinny realizować swoją politykę, jeżeli chodzi o schroniska. Niektóre to robią dobrze, niektóre tego nie robią, ale jednak te psy mimo wszystko ostatecznie w znacznej mierze trafiają też do naszego schroniska. Także tutaj też, szczególnie jak oddamy te nowe schronisko, to powinniśmy też wspólnie z sąsiednimi włodarzami jeszcze raz na nowo sobie poukładać te relacje.
1: A dopytam, jakie jest koszty dla miasta, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego schroniska?
8: Aktualnie to jest 1 500 000 rocznie i to co roku rzeczywiście wzrasta, bo wzrastają koszty pracowników i koszty też wszystkich mediów. Do tego też schronisko ma podpisane pewne umowy z sąsiednimi gminami na pewną pulę zwierząt i tam też są dodatkowe dochody, natomiast w budżecie miasta aktualnie jest zabezpieczone 1,5 miliona złotych.
7: Jak słyszeliśmy, jest szansa, że budowa schroniska skończy się pod koniec tego roku.
9: Wybiła godzina 9, a to oznacza, że rozpoczynamy wspólny poranek. Niedzielny poranek w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga. Zaczynamy już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie.

Niedziela. Robi się przyjemnie, robi się spokojnie, jeżeli ten dzień jest wolny i można sobie wypocząć. Dawid Podsiadło i Trofea, tak wam gramy w Radio SK2. Już za chwilę Edyta Bartosiewicz i Jenny.

Gdybyście zastanawiali się, co zrobić sobie na śniadanie, to może warto tę czynność zostawić swojej drugiej połówce? No, najnowsze badania pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego, bądź jakiekolwiek inne danie, po prostu wtedy smakują nam lepiej. No to co, droga żono, drogi mężu, do dzieła, warto to śniadanie dzisiaj swojej drugiej połówce zrobić. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, Cyrko i Prywatny bal już teraz.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, tak gramy wam w Radio SK2. Swoją drogą ostatnio na profilu Wiktorii na TikToku zauważyłam piękny duet z pewną Asią Żebrowską, młodą dziewczynką, która również zaczyna swoją przygodę ze śpiewaniem. Co to był za wykon? Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zachęcam, warto zobaczyć. A ja wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Już za chwilę będzie m.in. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz?
1: Reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Ach, jaki to jest dobry numer. Jak on dobrze brzmi, choć lata mijają, to cały czas lubimy go słuchać. Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz Ciebie Nic. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. O 10 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kwiat Jabłoni, ale będzie także Jam.
1: Reklama.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Grzlaczek, dzień dobry. Konińskie schronisko zachęca do adopcji kotów, organizując wystawę. Każdy będzie mógł przyjść i przygarnąć bezdomnego kociaka. Będą małe kotki i duże. Białe, czarne, rude, władki i każdy bez wyjątku bardzo potrzebuje bezpiecznego domu. Wystawa odbędzie się już dzisiaj od godziny 12 do 16 w Konińskim Centrum Kultury.
0: Wybiła godzina 10, jest niedziela, Kinga Baryga, witam i zapraszam na wspólne spędzenie czasu i słuchanie najlepszych polskich hitów, bo takie będę wam na pewno grała.

0: SK2 Konin.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Dżem i Wehikuł Czasu w Radiu SK2. Ten numer już doskonale znacie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość od Liwki. Poza tobą nic, miłego słuchania.

Dzisiaj 20 dzień września, ja sprawdziłam i dzisiaj obchodzimy bardzo ważne święto, szczególnie dla małżeństw, a najbardziej to dla żon. Dzisiaj dzień doceniania żony. Drodzy panowie, drodzy mężowie, do dzieła. Ja już za chwilę wrócę do was z pewnymi poradami i propozycjami, jak można ten dzień świętować.

0: Żeby nie być gołosłowną, ja przychodzę tutaj z jedną poradą, jak świętować ten dzień doceniania żony, jak tą żonę rzeczywiście docenić. I przyszedł mi do głowy pewien pomysł, jako że mamy godzinę jeszcze 10:00, dość wczesną, porę śniadaniową. No to co, drodzy panowie, może zrobicie śniadanie, do tego jakąś kawę? Ja byłabym zadowolona. Myślę, że wasze żony również będą, ale czekam też na wasze propozycje, co można, jak można z tymi żonami świętować. Dajcie znać, Messenger Radio SK2, tam zostawiajcie wiadomości. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: Lady Punky, na co komu dziś w Radiu SK2, a już teraz wracamy do tematu Dnia Doceniania Żony, bo wy tutaj przychodzicie z różnymi propozycjami i Mariusz napisał, że on swoją żonę Monikę zabiera dzisiaj na grzyby, bo moja żona bardzo to lubi, może się zrelaksować, odpocząć, a przy okazji nabić trochę kroków. No to ja życzę, żeby to grzybobranie było bardzo udane i gram dalej kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
0: 11 wybiła, dzień doceniania żony. Takie święto dzisiaj mamy, więc pamiętajcie, żeby swoje żony doceniać. Kamil napisał, że on dzisiaj odpowiada za śniadanie, obiad i kolację. Chłopie, masz trochę roboty, ale jeśli żona zasłużyła, no to jak najbardziej warto. A ja gram Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

to jeden z tych numerów, które można właśnie żonie zadedykować. Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A propos tego dnia doceniania żony, przyszła tutaj do nas kolejna propozycja. Wojtek napisał, że on dzisiaj postanowił zabrać dzieci i dać żonie odpocząć. Plan idealny, o ile grają w tle hity Radia SK2.

Ach, nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oskar Cyms i Bez końca, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Już teraz Ira i Dlaczego nic?

0: Dzisiaj dzień doceniania żony. Ja pytam was, jakie są wasze propozycje, ale tak patrząc na to, co proponuje nam dzisiaj playlista Radia SK2, no to kocham cię zdecydowanie można żonie powiedzieć. Chłopcy z Placu Broni, tak wam gramy w Radio SK2 już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do was, a ze mną m.in. Daria Zawiałow, ale także Kombi.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12. Już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sylwia Grzeszczak z najnowszym numerem Mango. Oj, ten numer pachnie wakacjami.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jan Grzelaczek, zapraszam. A teraz propozycja dla wszystkich miłośników sztuki, konkretnie fotografii. W regionie cały czas otwarta jest wystawa pod tytułem Akordy Światła, fotografie Mieczysława Karłowicza. No a na fotografiach zostały uchwycone górskie krajobrazy. Wystawa jest dostępna w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Macie czas do końca października, by ją zobaczyć.
0: Jeśli macie dzisiaj taką leniwą niedzielę, jeszcze w piżamach, po śniadaniu, z kawusią w ręku, na kanapie, no to bardzo dobrze się składa, bo ja będę grała tak, że będziecie mogli się zrelaksować. Ale spokojnie, wiem, że są tutaj też tacy, którzy pracować dzisiaj muszą, więc im też dobrze zagram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Niedziela, południe to jest ten moment, gdy w wielu polskich domach właśnie dogotowuje się pyszny rosół. No albo jakaś inna zupa. Właśnie, co macie dzisiaj na obiad? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Piszcie bądź nagrywajcie głosówki, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Three of Us i Szklany Sufit.

0: Najnowszy numer od Sanach. Cichosza, tak wam gramy w Radio SK2, a wy piszecie, co tam macie dzisiaj na obiad. Kaja napisała, że ona dzisiaj klasycznie. Mizeria, jeszcze ze swoich ogórków, do tego ziemniaczki i kotlet schabowy. Plan idealny, obiad idealny, więc życzymy smacznego i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Kaja z numerem Proszę Tańcz.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Monika Brodka i ten, a w waszych kuchniach, w polskich kuchniach szykują się powoli polskie najlepsze obiady. Monika napisała, że dzisiaj u niej mielone, ale uwaga, u Darii na przykład dzisiaj kluski śląskie i do tego rolada. Bardzo dobre, zrobiłam się głodna, więc ja już uciekam zjeść obiad, ale zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Kamil Kowalski przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.
7: Ale zapach unosi się w całej kuchni, a przy stole niektórzy może już jedzą rosół, a inni dzwonią i pytają, na którą być na obiad, mamo? Na 13:00. No to delikatnie, możecie być spóźnieni, ale spokojnie, dokładka najlepszych polskich hitów już teraz na dzień dobry. Kasia Popowska, Margaret Jania Dąbrowska, Kowalski, witajcie.

ale nam się romantycznie zrobiło. Warius Manx, dziękujemy bardzo. Piosenka księżycowa. No to też taki klimacik. A propos dzisiejszego święta, bo mamy dzień doceniania żony w kalendarzu. Oczywiście żony trzeba doceniać. Żony doceniamy zawsze, nie tylko w rocznicę ślubu, ale dzisiaj zróbmy to również w wyjątkowy sposób. Powiedzmy po prostu swojej drugiej połówce: miałaś rację. No to jest piękne docenienie. Miałaś rację i nawet nie musimy wiedzieć w czym. A jeżeli nie masz żony, to też doceniaj. Doceniaj. Zapominając

To jest spięcie gitar. Ich troje w SC2, a już za chwilę zmiana klimatu i też bohaterów będzie trzech. Ona jedna, ich dwóch. W tym jeden to mąż. Mąż Jolki, która na moment o tym zapomniała. Budka suflera w SC2.

0: Panowie spisali się na szóstkę. Kuba i Kuba, no chłopaki, to wasze miejsce w gorącej polskiej dwudziestce, ale wszystko może się zmienić. I to dzięki wam. No bo w końcu wszystko można ustawić. Znaczy, no, meczy się nie ustawia, ale jeżeli chodzi o listę, to wy to robicie i wy ją ustawiacie na sk2.pl Gorąca Polska Dwudziestka.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Fantazjerka Edyta Bartosiewicz w Esce Dwa Mistrzyni Ściemy. A już za chwilę bez żadnej ściemy, tylko prawda. Najważniejsze newsy w Esce Dwa, punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Jan Grzelaczyk. Dzień dobry. Wystawa zachęcająca do adopcji kotów już trwa. Każdy może przyjść i przygarnąć bezdomnego kociaka. Są małe kotki i duże, białe, czarne, rude władki. Każdy bez wyjątku bardzo potrzebuje bezpiecznego domu. Wystawa potrwa do godziny 16 w Konińskim Centrum Kultury.
5: Jest 14. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rdzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
6: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rdzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
5: A dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
7: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
5: Podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
0: Minuta po 14 i to też jest taka pora, kiedy w dresie po mieszkaniu można jeszcze chodzić. To taki przecież niedzielny strój galowy. Przeciętny Kowalski, witam oficjalnie wszystkich elegancko ubranych w gumkę w pasie. Na dzień dobry, bajm i o tobie w SC2.

bardzo fajna piosenka. Sarsa, nie ma się co przejmować. W ST2 ten kawałek na pewno zostanie zapamiętany. Tak samo jak to, czego dokonali bohaterowie bez peleryny. Dwóch studentów, czytam, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uratowało życie turyście w Tatrach. Michał i Bartosz opatrzyli turystę, spadł gościu z 20 metrów i zawisł dosłownie nad przepaścią. Chłopaki szybko podbiegli, opatrzyli go, no i poczekali razem jeszcze z nim na śmigłowiec Topru, a po całej akcji, słuchajcie, jakby nigdy nic, ruszyli dalej zdobyć rysy. No i to tego dnia zdobyli, ale nie tylko szczyt, również szacuneczek.

SC2 liczy się to, co masz ty i Dawid Podsiadło ma garnki. A to słychać. Ewidentnie w tym numerze to słychać. Obiad był pewnie tak dobry, że o, tutaj aż z radości gra na tych garach. A w tym muzycznym garnku już teraz zamiesza Marisa i jej nowość. Będzie pięknie.

0: Ryszard Rynkowski w SC2 i marzenia, które cały czas śpią, ale swoje marzenie o pięknym mieszkaniu budzi to skutecznie Michał Szpak, który tutaj paparazzi go złapali, jak oglądał drogie meble. No to sobie Michał Szpak ekskluzywne gniazdko wije.
1: Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Sarah James w SC2 w polskim hicie z delikatnymi angielskimi wstaweczkami Somebody Waiting For You. Jeżeli ktoś na was czeka, bo byliście umówieni na 15, no to się pospieszcie, bo już za chwilę 15 w SC2 i najważniejsze newsy też.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: I po reklamie.
6: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
7: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
6: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura, a za groźby karalne mężczyźnie może grozić nawet do 3 lat więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. A jak turniej oceniają kibice?
8: Bardzo nam się podoba.
9: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
6: A patronem turnieju było Radio SK.
0: Mamy minutę po 15 i to jest dobra pora, żeby złapać za telefon i zadzwonić do Filipa albo do Franciszka. A no, dzisiaj się panowie imieninują, więc życzymy wam wszystkiego tego, co w głowie tylko macie najlepszego. W SC2 dla was i dla wszystkich najlepsze polskie hity na ten weekend. Antek Smykiewicz z Zalia, Daria Zawiałow na Dzień Dobry ze Złamanym Serduchem. Kowalski, witajcie. Najlepsze.

Tak właśnie wygląda miasto nocą według demonów SC2, a teraz studentom będzie w nocy ciężko wyskoczyć na miasto. Wyskoczył mi tutaj portfel studenta, taki najnowszy raport, a w nim ile kosztuje przetrwanie na studiach. No i kwota wbija, kochani, w fotel. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie ponad 4000 zł miesięcznie. I te cztery kafle idą na mieszkanie, jedzenie i czesne. Wow, dobrze, że moje dzieci jeszcze są małe i chodzą na razie do szkoły, ale... Już jestem przerażony, jak sobie pomyślę, co mnie czeka.

Stachurski ma niezłą kondycję, tak cały czas iść za słońcem. W SC2 teraz na horyzoncie 1980 rok, bo to był czas, w którym Grażyna Łobaszewska uczyła nas pogody i miała na to czas, a dokładnie 4 minuty i 25 sekund. I tak go wykorzystała.

0: BRO wychowany w Polsce i na polskich hitach, a takie tylko gramy w SC2. A takich rzeczy to ja w Polsce nie widziałem. Jennifer Lopez, słynna J.Lo, pokazała swój nowy dom. Ma łazienkę na balkonie. No i świetnie, zaoszczędzi będzie się kąpać w deszczówce.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polfa. SA.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: I po reklamie.

0: To jest właśnie to tempo, które ucieka przed czarno-białym scenariuszem, jak wraca się do domu jak najszybciej, żeby tylko zdążyć przed innymi sąsiadami i jeszcze tam mieć to wolne miejsce postojowe na osiedlu. Kombi w SC2 przed godziną 16, o której punktualnie. Tylko sprawdzone newsy.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Układaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Jan Grzelaczek, zapraszam. A teraz propozycja dla wszystkich miłośników sztuki, konkretnie fotografii. W regionie cały czas otwarta jest wystawa pod tytułem Akordy Światła, fotografie Mieczysława Karłowicza. No a na fotografiach zostały uchwycone górskie krajobrazy. Wystawa jest dostępna w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Macie czas do końca października, by ją zobaczyć.
15: Jest 16. Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. A o szczegółach z Krakowa już teraz Michał Henkel.
16: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
15: A teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. Zielona Góra chce mieć swoją aleję gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
0: Zostaw, ja to później pozmywam. Jeżeli takie hasło padło u was w domu, to to później może oznaczać nawet i poniedziałek. Ale spokojnie, mam takie hity, przy których to talerze same będą wskakiwać do zmywarki, a nie w środę czy w czwartek. Ten numer już za chwilę od wideo w SC2. Kowalski, witajcie.

0: Ale kawusia smakuje przy takich numerach, co? Margaret i David Kwiatkowski, a do tego jeszcze jakieś ciacho może. Sezon na śliwki jest w pełni. Tutaj w gazecie nawet znalazłem przepis na ciasto. Fioletowa słodycz się nazywa, kruche ze śliwką i z bezą. Ale jak patrzę na te wszystkie składniki, to muszę wam powiedzieć, że no to nie jest pestka.
1: Mess Lieber, Astatoholik, Slainer.

Baranowski śpiewa, że nie chce więcej, a ja mam dla was więcej. W SC2 tylko polskich hitów i to nawet takich z górnej półeczki, na którą teraz zaglądam. W minionym tygodniu na taką właśnie półkę trafił najnowszy album Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To tytuł zresztą wymyślony przez jego małego synka. Piękny jest. I jak również piękny jest ten numer, który znajdziecie na tym albumie. Mirafiori w SC2.

0: Niedziela, tryb, obroty wolniejsze, bajm, dwa serca i dwa smutki. Smutni są Rzymianie, albo raczej wściekli, i to na turystyczny hit, bo wkurza ich to, że coraz więcej wózków elektrycznych, czyli tak zwanych maleksów, jeździ z turystami po Rzymie. Jest ich coraz więcej i coraz więcej, no ale nie ma się co dziwić, bo przecież wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
1: I po reklamie.

0: Czerwony kapturek, kopciuszek, śpiąca królewna, bo ja sobie wypisałem, Jaś i Małgosia. Trzymałe świnki, brzydkie kaczątko, królowa śniegu, kot w butach czy Roszpunka, proszę państwa. Jest tyle bajek, ale ta do snu to tylko śpiąca królewna. Sanach w SC2 przed godziną 17, za chwilę też najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: O! To Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: I po reklamie.
20: Jest 17. Paulina Horbatowska, zapraszam na News Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
21: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
20: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować zagłosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
1: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
20: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
0: Minuta po 17, ale to nie oznacza, że jest koniec weekendu, kochani. Jeszcze niedziela przecież żyje, obiadek tam delikatnie się trawi, a poniedziałek niech zna swoje miejsce. Tak jak na swoim miejscu już są powrzucane Goja, Oskar Cyms, Ewa Farna czy Marisa w tej godzinie w SC2. Tylko najlepsze polskie hity.

gitary z prundem, czyli elektryczne gitary w Radiu SK, dwa i dzieciaki, które o tej porze, jutro to pewnie ze szkoły wybiegną. Ale za to, kogo gościła i kto przybiegł do ogrodu pani Elżbiety z Lublina, która pochwaliła się zdjęciem, jak na jej działce są łosie. No to najwidoczniej działka pani Elżbiety przyciąga rogaczy.

Mrozów ST2, no i facet ma rację, bo nie mamy nic do stracenia. Żyje się raz, czas wziąć los we własne ręce, no i poprosić ją do tańca, bo kto wie, może to jej jedyne marzenie. Anny Jantar w wehikule czasów ST2.

0: Wiktoria Kida i rozdział Co mi tam z jej księgi żywiołów. A żywiołowo lubimy spędzać wakacje. Tatrzański Park Narodowy zanotował, że tylko w lipcu i w sierpniu w góry weszło aż 2 miliony osób. Najwyraźniej nad morzem nie było już gdzie rozłożyć parawanu.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
13: I po reklamie.

0: Nawet tutaj lecą najlepsze polskie hiciory. Siódme niebo nienawiści od Lady Punk, Westy 2. W kalendarzu jeszcze zauważyłem, że mamy ogólnopolski dzień przedszkolaka dzisiaj. Akurat jest niedziela, przedszkola są zamknięte, ale jutro poniedziałek i będzie w domu więcej spokoju.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: I po reklamie.
15: Jest 18:00, Paulina Horbatowska, zapraszam na News Eski 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenie przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
16: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
15: Mówił po meczu zwycięzca. Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego Challengera. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu Ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten Twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik. L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Startujemy z podsumowaniem czwartku. Emilia Czerniejewska, zapraszam. Senior w roli głównej. Koniński sanepid otacza opieką najstarszych. Pracownicy sanepidu spotykają się z nimi i przekazują niezbędną wiedzę o prawidłowym odżywianiu, aktywności fizycznej, profilaktyce i walce z dezinformacją.
2: Aneta Moralewska-Bębenek, kierownik sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Koninie.
3: Nowy projekt, który został również zainicjowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, jest to projekt Senior w roli głównej. Skąd ten projekt? Otóż zgodnie z prognozami demograficznymi w 2035 roku, a więc w przeciągu najbliższych 9 lat, osoby powyżej 65 roku życia mogą stanowić nawet 30% populacji Polski. A w 2060 liczba seniorów osiągnie ponad 11 milionów w Polsce. Są to dane Głównego Urzędu Statystycznego. Starzenie się jest to efekt m.in. wydłużonego życia. Żyjemy dłużej, no i niżu demograficznego. Niestety bardzo niepokojąca jest liczba, przyrost naturalny, bardzo mało dzieci się rodzi, wydłużamy sobie życie, dbamy bardziej o siebie, żyjemy dłużej i przede wszystkim te dane uzasadniły potrzebę wdrożenia tego nowego projektu edukacyjnego, który jest skierowany do właśnie osób 60+. W projekcie, który właśnie też pilotaż wdrożyliśmy, mamy 5 bloków tematycznych i przede wszystkim to profilaktyka chorób zakaźnych i tam mówimy dużo o szczepieniach, obalamy mit dotyczące szczepień. Pierwszy blok tematyczny, później drugi blok to jest promocja zdrowego stylu życia, który obejmuje aktywność fizyczną, prawidłowe odżywianie. Trzeci blok, jakże ważny, promocja zdrowia psychicznego, czyli ten dobrostan psychiczny naszego kochanego seniora. Czwarty, czyli to jest choroby otępienne, też trudne temat, ale jakże ważny, ponieważ no, demencja i też no, inne choroby niestety. Tutaj już specjaliści się muszą wypowiadać o Alzheimerze, o tych właśnie takich problemach układu nerwowego osób starszych. No i piąty blok tematyczny, mamy przeciwdziałać dezinformacji zdrowotnej i mamy obalać nieprawdziwe treści w mediach, w internecie, tak zwane fake newsy, wszystko po to, żeby nasi kochani seniorzy też umieli filtrować to, co jest prawidłowe, prawdziwe, a to, co jest no, fikcją tak zwaną, czy fake newsem, również umieli rozdzielić, więc my jako Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie zaprosiliśmy naszych tutaj do projektu również partnerów, czyli burmistrzów i wójtów miast i gmin powiatu. Również wystosowaliśmy zaproszenie do organizacji, które zrzeszają instytucji seniorów i udało nam się przeprowadzić w tym okresie pilotażowym 3 szkolenia dla 67 osób. Uważamy, że jest to taka też już fajna grupa, ponieważ w pierwszym terminie odwiedzili nas seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koninie wraz z Klubem Seniora ze Starego Miasta. U nas tutaj w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie odbyło się szkolenie takie otwierające. Była to bardzo fajna grupa osób zaangażowanych, zresztą która już działa w tych stowarzyszeniach wiele lat i oprócz omówienia tego tematu związanego ze zdrowym stylem życia, również udało się przeprowadzić dla tych seniorów naukę pierwszej pomocy, więc tutaj profesjonalny strażak, bo to nasza koleżanka Nikola, która pracuje u nas w powiatowej stacji, jest również strażaczką ochotniczką, przeprowadziła szkolenia bardzo ciekawe i po tej części praktycznej również zapoznali się seniorzy z bazą laboratoryjną powiatowej stacji w Koninie, mogli wejść do laboratorium i również zapoznali się z badaniami. Kolejne spotkanie gościli u nas w powiatowej stacji podopieczni z Dziennego Domu Seniora w Golinie. Było to 19 osób, a ostatnie spotkanie 24 czerwca udaliśmy się do seniorów z Kleczewa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Dom Kultury w Kleczewie. 22 osoby, tam były same panie, również uczestniczyły w spotkaniu. Było bardzo miło, mówiliśmy o takich ważnych rzeczach, właśnie o tym dobrostanie psychicznym, przede wszystkim o również o żywieniu, również o aktywności fizycznej, więc o tych blokach tematycznych związanych z projektem. Dodatkowo jeszcze przy okazji naszych stoisk, które również w tym okresie wakacyjnym również przeprowadzamy, czyli uczestniczymy w festynach, w takich miejscach, gdzie są różne wydarzenia, a lato sprzyja takim wydarzeniom w terenie, więc byliśmy już między innymi w Lubstowie, uczestniczyliśmy w gminnym festynie profilaktycznym w Lubstowie, dalej uczestniczyliśmy również w akcji krwiodawstwa w Sąpolnie z okazji lecia tegoż krwiodawstwa i ostatnie wydarzenie na pikniku sołtysów stąpalnię i na tych stoiskach my również przekazujemy materiały edukacyjne dotyczące projektu. Jeżeli przychodzą do nas seniorzy, to rozmawiamy o takich podstawowych zasadach zdrowego stylu życia. Zachęcamy ich również do tych badań profilaktycznych, żeby skorzystali, do tych szczepień, z których seniorzy mogą skorzystać, a które im refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc jest to projekt również ciekawy i on jest jak teraz w tym okresie był zrealizowany w wersji pilotażowej i od września, października, więc w tym okresie takim jesiennym, gdzie seniorzy mają więcej czasu, ale czas jesieni, już zimowy będzie na pewno lepszą okazją do spotkań, ponieważ będą dysponowali większą możliwością spotkania się z nami, już będą poza pracami w ogródkach i w tym okresie właśnie jak rozmawialiśmy, więc im jest trudno znaleźć czas, ale na pewno jest to projekt potrzebny, też wszystko po to, żeby wspierać tych starszych ludzi przede wszystkim, żeby też spędzali ten okres kolejny współpracy zawodowej bardziej aktywnie. A też ci seniorzy obiecali nam, którzy u nas byli, bo to są seniorzy, którzy są aktywni, bo to są Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koninie, czy seniorzy z klubu seniora w Starym Mieście, to oni ponad 20 lat już działają w tym klubie. To są naprawdę seniorzy, z których my możemy brać przykład i byśmy sobie sami życzyli mieć taką postawę. Zresztą tutaj im to oczywiście powiedzieliśmy i oni obiecali, że będą też, bo mają w swoim otoczeniu takie osoby, które siedzą w domach po różnych stratach już w życiu, bo to jest taki etap, że gdzieś te osoby bliskie odchodzą. Przede wszystkim, żeby oni wyciągali ręce i byli takimi ambasadorami takiego człowieka, który gdzieś pomaga tym ludziom, którzy są zamknięci, a najtrudniej właśnie jest odważyć się i przyjść, tak? Do takiego klubu, do takiego stowarzyszenia, które zrzesza te osoby. Jak już się zrobi ten pierwszy krok i się wyjdzie, to później fajnie, bo oni mają naprawdę super te spotkania, zrzeszają się, spotykają się cyklicznie, mają bardzo ciekawe wyjazdy i to przede wszystkim o to chodzi, żeby był ten kontakt z drugim człowiekiem, a na tym etapie życia jest to bardzo ważne, żeby nie powiedzieć najważniejsze, ten dobrostan psychiczny, więc myślę, że projekt jest bardzo ciekawy, zdecydowanie. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
1: Mówiła Aneta Moralewska-Bębenek z konińskiego sanepidu. Z programu może korzystać każdy, kto skończył 60 lat. Energamedyk Konin U18 z awansem do finału o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim.
5: Anna Gawrońska, trenerka Medyka Konin. Strachując od pogody, cieszę się, że wygraliśmy ten mecz, bo to nie był łatwy pojedynek. Dzisiaj dziewczyny było widać, że ciężko nam weszłyśmy w to spotkanie i przede wszystkim ta pierwsza połowa była taka senna, że tak powiem, no ale w drugiej połowie udało nam się strzelić w pierwszych minutach bramkę i fajnie, że dotrwaliśmy do końca, no warunki nie były w końcówce już sprzyjające grze. Cieszę się, że udało nam się awansować. Tak jak powiedziałam, nie piękna gra, ale zwycięstwo i awans do finału praktycznie, do finału wielkopolskiego, to dla tej drużyny myślę bardzo fajne osiągnięcie i cieszymy się, że będziemy rywalizować w tym finale. Myślę, że mieliśmy w drugiej połowie kilka sytuacji, które powinniśmy wykorzystać. Przede wszystkim w tych ostatnich 15 minutach te dwie sytuacje, które tak naprawdę sam na sam, stuprocentowe i z tego jestem bardzo zadowolona, bo realizują to, co przez 4 tygodnie trenowaliśmy. Myślę, że nie ma różnicy, z kim zagramy. Myślę, że U18 Lecha to jest naprawdę trudny przeciwnik. Wolałabym zagrać z Polonią, chociaż to też nie jest łatwy przeciwnik, bo przegraliśmy z nimi w lidze w Celiotce teraz 3-1. Także zobaczymy, to Puchar rządzi się swoimi prawami. Tak jak mówimy, jedna sytuacja widzimy stworzona w meczu, bramka samobójcza i wynik jest dla nas korzystny. Także wiem, że dziewczyny będą grały w finale i będą dawały z siebie wszystko, a boisko zweryfikuje i ostatecznie po 90 minutach, a może nawet i po rzutach karnych, kto przejdzie do tego szczebla centralnego. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
6: Marcelina Ligocka. Warunki na pewno nie były zbyt dobre, ale ja jestem bardzo dumna z dziewczyn, że jednak mimo deszczu walczyliśmy do końca i udało się wygrać ten mecz. Moim zdaniem było dobrze, ale zawsze jest coś do poprawy i może być lepiej. Myślę, że mieliśmy dużo sytuacji w późniejszych minutach, ale no, nie wykorzystywałyśmy też zbyt dużo, ale mimo to myślę, że jednak panowaliśmy nad tym wynikiem. Myślę, że fizycznie byliśmy przygotowane na to, bo na treningach też jednak przygotowujemy się na takich rywali i podołałyśmy. Myślę, że na pewno powalczymy o złoty medal i damy swoje tempo gry i wygramy. Dziękuję bardzo.
1: A do walki o Puchar Konińskiej Piłkarki staną z Polonią Środa Wielkopolska. Tu między Kruszwicą a Kaliszem to najnowszy spektakl Konińskiego Teatru Tańca, o czym opowie więcej Katarzyna Łapaj-Strzykowska z Konińskiego Teatru Tańca.
4: Od wielu lat to jest świadomy cel, żeby realizować spektakle związane z miastem, z Koninem i w ogóle z regionem. Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Koniński Teatr Tańca. I to jest zamierzony cel, żeby to był cykl spektakli. Jeszcze nie wiemy, z ilu spektakli ten cykl będzie się składał. Nie chcemy się ograniczać, zobaczymy. No i tak szukamy właśnie w różnych miejscach historycznych i w różnych lokalizacjach naszego miasta inspiracji. I tym razem tak, Koniński Słup Drogowy, tak zwany Słup Milowy, który ja w ogóle, bo ja jestem twórczynią, reżyserką i choreografką tego spektaklu, w ogóle nie spodziewałam się, że ta historia popchnie mnie w tą stronę, w której się obecnie znaleźliśmy. Muszę też wspomnieć, że oczywiście spektakl jest wyprodukowany przez Koniński Teatr Tańca, ale też ze wsparciem Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz miasta Konin, a także mamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, także jest to taki projekt, powiedziałabym, trochę nawet większy, o szerszej renomie. My zawsze staramy się być bardzo autentyczni, więc musimy czuć temat. I jak zaczęłam wokół tego słupa, że tak powiem, dłubać, no to musiałam znaleźć drogę, którą poczuję ja, a którą też poczują tancerze. Więc jest to spektakl ze znakami zapytania w środku i mam nadzieję, przynajmniej dla nas, dla wykonawców, jest bardzo refleksyjny, bo tak jak sam tytuł wskazuje, a tytuł brzmi Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, no to zastanawiamy się, gdzie jest to tu. Czy każdy to tu ma to samo, co ono dla nas oznacza, a przede wszystkim jakby istota tego słupa, jego obecność sugeruje nam takie przemyślenia, co my tu po sobie zostawimy, no bo ktoś kiedyś musiał postawić tutaj ten znak drogowy, ktoś kiedyś zadbał o to, żeby następny człowiek wiedział, gdzie jest. I tak sobie tak żyjemy, młodzi, może nawet hulaszczo teraz, więc w tym spektaklu zastanawiamy się, a co my tu po sobie zostawimy. Zakończenie jest według mnie bardzo otwarte. Jeśli kiedykolwiek uda nam się zagrać w Co wierzę, gdzieś w warunkach plenerowych, jak czasami gramy, po prostu na tak zwanej ulicy, no to wtedy jestem ciekawa, jak to zakończenie się przyjmie, bo wtedy nie ma tej takiej granicy widz i aktor. Tak nie chcę zdradzać, ale jest takie naprawdę otwarte, zachęcające do dialogu. W ogóle to jest dla nas bardzo wymagający spektakl. Staramy też podnosić poprzeczkę dla samych siebie, żeby nas to nie nudziło, żeby dla nas to było wyzwaniem. Pracujemy głównie ciałem, ruchem, ale też od wielu lat w naszych spektaklach pojawia się słowo wypowiadane. Do tej pory to było raczej podzielone, że było mówienie plus ruch. Teraz jest to kompletna hybryda, jest to kompletnie, granice są zatarte. Tancerze jednocześnie tańczą i mówią, co jest generalnie ogromnym wysiłkiem. Do tego jeszcze dochodzą trudne warunki techniczne, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Także myślę, że to będzie oprócz, mam nadzieję, ciekawej historii, po prostu ciekawy obrazek wizualnie. Mamy też wyjątkową scenografię, no bo mamy zrobioną tak naprawdę replikę słupa 1:1. Te same wymiary, te same inskrypcje, które na oryginalnym słupie. Także no, ja jestem podekscytowana, zespół KTT jest podekscytowany. Mam nadzieję, że widzowie przyjmą to właśnie z takim zainteresowaniem, że otworzy to dialog taki głębszy i o tym właśnie, co tu zostawiamy, ale też może taki o wykonaniu, może o tej jakości, o tej technice. Bardzo to pobudza naszą świadomość, w ogóle to ta cała nasza twórczość z KTT. Nie przechodzimy już obojętnie po dowodzie bardzo osobistym, po sztetlu, teraz po spektaklu o Andrzeju Łaskarzu. Nie przechodzimy obojętnie, po prostu po ulicach Konina. Do tej pory nam się udawało, mam nadzieję, tak teraz też starałam się mieć to w głowie, tworząc nowy spektakl. Do tej pory udawało nam się tak ugryźć tą lokalność, która z jednej strony dla Koninian jest bardzo lokalna, ale jak gramy gdzieś te spektakle konińskie poza granicami naszego miasta, to okazuje się, że te historie są bardzo uniwersalne. Więc mam nadzieję, że tym razem też udało nam się takie właśnie zrobić znaczenie i bardzo lokalne, ale też bardzo otwarte. No bo takich miast jak Konin z taką swoją lokalną tożsamością jest bardzo wiele w Polsce, ale jest w ogóle bardzo wiele na świecie. I akurat najnowszy spektakl Tu, który nakłania do tej refleksji, co tu po sobie pozostawisz, myślę, że znajdzie echo w każdych warunkach.
1: Premiera spektaklu odbyła się we wrześniu, ale w planach jest przedstawienie plenerowe. Szczegółów szukajcie na profilu KTT.
0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, zapraszam na podsumowanie piątku. Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśnicy obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz, stulecie swojego istnienia. To niezwykły moment, który skłania do refleksji nad historią jednostki, jej rolą w lokalnej społeczności oraz poświęceniem kolejnych pokoleń druhów.
7: Nazywam się Gustaw Kaźmierski, jestem prezesem tutejszej jednostki OSP Kraśnica od 5 stycznia 2025 roku po dzień dzisiejszy. Jest to kawał czasu, 100 lat, jest to dosyć podniosły i można powiedzieć bardzo ważny jubileusz w funkcjonowaniu tej oto jednostki, który też pokazuje, że jakby tutaj nie patrzeć, miejsce, które zostało stworzone, a miejsce tworzą ludzie, czyli należy też pamiętać i duży szacunek przede wszystkim oddać tym ludziom, którzy zakładali tę oto jednostkę. Jednostka powstała w 1926 roku, została założona przez mieszkańców miejscowości Kraśnica. Jednostka funkcjonuje po dzień dzisiejszy i powstała z zamiarem, można powiedzieć, udzielania pomocy, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe, bo nie ma co tutaj kwestia jest bezdyskusyjna. We wcześniejszych, można powiedzieć, latach jedynie czym zajmowała się Ochotnicza Straż Pożarna, to niewątpliwie jej działalność zajmowała się tylko i wyłącznie gaszeniem pożarów. Jak wiemy z ram czasowych, no wcześniej tych pożarów było bardzo dużo. Duże obciążenie pożarowe ze względu na pokrycia dachowe w miejscowościach typu Strzecha, tak, które powodowały bardzo dużo pożarów i myślę, że na podstawie tego też została zawiązana ta jednostka celem pomocy drugiemu człowiekowi. Niewątpliwie tutaj uważam, że należy się wielki szacunek dla tych ludzi, którzy zakładali, przede wszystkim duża determinacja, wytrwałość. Ta jednostka przetrwała czasy okupacji, czyli całą wojnę, nie została zawieszona. Później czasy PRL-u, gdzie też tworzyła, można powiedzieć, swego rodzaju wiele funkcji, bo można powiedzieć od domu strażaka do, można powiedzieć, takiego domu kultury, gdzie odbywały się też przedstawienia różnego rodzaju, zebrania, różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. We wcześniejszych czasach też zostały tutaj też były organizowane jakieś imprezy taneczne. Można powiedzieć, jeszcze pełniła funkcję takiego żłobka i to też było dla społeczeństwa, tak można powiedzieć, taką dużą wartością dodaną. Także myślę, że ta jednostka jest wpisana bardzo mocno w tę miejscowość, połączona bardzo mocno z ludźmi, którzy ją tworzyli i są po dzień dzisiejszy. Oczywiście w miarę upływu czasu te zagrożenia się zmieniają. My mamy tego świadomość, cały czas się szkolimy, bo wcześniej, tak jak już wspomniałem, zajmowali się tylko, można powiedzieć, gaszeniem pożarów. Dzisiaj to wszystko ewoluuje, tak samo postęp techniczny, technologiczny sprowadza też nas do działania. Niosą się za tym inne zagrożenia, miejscowe zagrożenia. Mamy też w swojej okolicy farmy fotowoltaiczne, gdzie też trzeba po prostu, ta specyfika działania się zmienia bardzo dynamicznie z roku na rok. Musimy się przede wszystkim szkolić, no i zawsze być, można powiedzieć, do dyspozycji drugiego człowieka. Także to też jest dla nas wielki prestiż, ale też nie ukrywajmy, no też duże obciążenie, tak? Członków liczymy około 70 osób i to tak można powiedzieć, że tak się zmienia na plus. Raczej czasami no ta tendencja jest różna. No we wcześniejszym czasie było tych członków więcej, także ale uważam, że ogólnie no raczej jesteśmy takim dosyć spójnym społeczeństwem, gdzie tam ta liczebność tych naszych druhów raczej jest tak na takim równym poziomie. Przede wszystkim chcemy, że tak powiem, dosprzętowić się jeszcze bardziej, żeby, można powiedzieć, ta jednostka była bardziej mobilna, bardziej taka, można powiedzieć, z duchem czasu, szła w postęp, czyli musimy na pewno zmieniać jakiś tam sprzęt, doszkalać się, pozyskiwać nowych ludzi, nowe doświadczenia, gdzieś tam organizować szkolenia, które po prostu są potrzebne, bo prawda jest taka, że dobry ratownik to żywy ratownik i świadomy przede wszystkim, tak? Tutaj też wiele osób też twierdzi, że no strażacy się nie boją. Ja uważam, że bać na pewno się boją, tylko trzeba umieć się ten strach powstrzymać przed sobą, tak? Także człowiek świadomy na pewno się boi, tylko trzeba nauczyć się działać pod wpływem strachu, tak? A na pewno no, są takie miejsca, że tam, gdzie inni uciekają, tam my wchodzimy, tak? Także to jest też taka specyfika dosyć, no, dosyć dziwna, ale no trzeba też, ktoś to musi wykonywać, tak? Tym niemniej jednak, tak jak mówię, no musimy się szkolić, przede wszystkim działać, pozyskiwać nowe sprzęty, to wszystko się zmienia i tak samo my się zmieniamy jako ludzie, tak? Także czas niesie zawsze gdzieś tam jakieś zmiany i trzeba do tych zmian jednak być przygotowanym. Znaczy niewątpliwie tutaj też można powiedzieć, że my tutaj jako członkowie OSP, że tak powiem, zrzekamy się tak zwanego uposażenia na rzecz jednostki, czyli to gdzieś tam za wyjazdy i tak dalej, gdzie tam zostajemy, dostajemy ten tak zwaną rekompensatę za godziny działania, przekazujemy na cele jednostki, także dokupujemy sobie tam jakieś środki ochrony indywidualnej i tak dalej, pozyskujemy też jakieś też środki, tutaj gmina też nas wspiera, no i jeszcze dotacja MSWiA i z różnych, chcemy też korzystać z różnych innych źródeł zewnętrznych, żeby to faktycznie, też niewątpliwie też muszę podkreślić, że no musimy też dbać o te strażnice, musimy też, że tak powiem, spełniać standardy sanitarne. Myślimy też bardzo poważnie nad remontem naszej strażnicy, gdzie niewątpliwie no jest to potrzebne. Społeczność chce korzystać z naszej tutaj, z naszego domu strażaka. Wykazują chęć, także musimy też przygotować to miejsce, a tak jak już mówiłem, miejsce tworzą ludzie, także w tych ludziach widzimy wielką nadzieję i myślę, że tutaj to społeczeństwo też, można powiedzieć, bardzo mocno na nas liczy, gdzie też no wielokrotnie no otrzymujemy wielokrotną pochwałę od społeczeństwa, że działamy bardzo dobrze, bardzo szybko i można powiedzieć profesjonalnie, tak? Także to też jest dla nas, można powiedzieć, taki wyznacznik, że społeczeństwo nas ceni, ale też my od siebie też bardzo dużo wymagamy i też dajemy z siebie bardzo dużo, niewątpliwie poświęcamy też dużo czasu prywatnego, gdzie jak wiemy dzisiaj czas jest, można powiedzieć, wartością deficytową i to też wymaga od nas bardzo dużo, można powiedzieć, poświęceń, ale myślę, że warto. Myślę, że warto poświęcać się dla drugiego człowieka, myślę, że nie jesteśmy tutaj sami dla siebie i to właśnie można powiedzieć, że to jest takie nasze motto przewodnie, które to tak i można powiedzieć i po ludzku i po strażacku tak działamy. Także to jest taka wartość bardzo mocno dodana. Jako jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej bierzemy bardzo czynnie udział w różnego rodzaju świętach kościelnych czy tam imprezach okolicznościowych. Także zajmujemy się też, prowadzimy też tutaj jakiś tam czy piknik z okazji Dnia Dziecka, jakieś dni otwarte robimy, żeby to społeczeństwo też widziało, że jednak jesteśmy tutaj tą częścią tak bardzo mocno zakorzenioną. Musimy też pamiętać o tym, że musimy być widoczni, żeby to społeczeństwo też o nas pamiętało. Także na pewno jesteśmy zawsze do dyspozycji. Jeżeli ktoś coś potrzebuje, to tak jak mówię, w każdych tutaj działaniach i tak samo jakieś tam imprezach okolicznościowych też bierzemy udział. Chciałbym sobie życzyć i tutaj wszystkim druhom, żebyśmy nawet wyprzedzali te, że tak powiem, zagrożenia, żebyśmy byli zawsze o krok do przodu, żeby one nas nigdy nie zaskakiwały. I to jest właśnie też, można powiedzieć, to jest też duże wymaganie od nas, żebyśmy się doszkalali zawsze, żebyśmy byli na bieżąco, a nawet zawsze krok w przód. Bo tak jak mówię, no czasy się zmieniają, zagrożenia się zmieniają, ludzie się zmieniają, także tak samo jak i my też się musimy zmieniać i cały czas pracować nad sobą, tak? Na pewno życzyłbym jednostce już nie 100 lat, tylko na pewno 200, a może i więcej, czego sobie życzę i przyszłym druhom, którzy znowu po nas obejmą pałeczkę. Wątpliwie też jeszcze drugą kwestią, też chcielibyśmy pozyskiwać nowych ludzi, którzy chętnie by chcieli. Chcemy też stworzyć tutaj młodzieżową drużynę pożarniczą. Liczymy na tak zwane młode społeczeństwo, które by nas na pewno bardzo mocno wsparło, jeżeli chodzi o kwestie strażackiego, można powiedzieć, tutaj dzieła. I uważam, że w młodym społeczeństwie należy upatrywać kolejne lata działania tej jednostki. Także musimy też, że tak powiem, dbać o to młode społeczeństwo, zachęcać, pokazywać, że jednak jesteśmy potrzebni i budować w nich taki wizerunek, że strażak to jednak jest osoba, która budzi szacunek, ale też jest odpowiedzialną osobą. Także na miarę czasów też musimy pamiętać i o młodych. Nie możemy na pewno zapominać o starszych druhach, którzy tutaj byli. Niewątpliwie cenimy ich wielkim szacunkiem. Na pewno też wielokrotnie zawsze słuchamy też ich rad, korzystamy z ich rad jako doświadczenie życiowe. Nie jesteśmy też, można powiedzieć, sami w sobie najmądrzejsi. Świadomy człowiek uważam, że powinien korzystać z dobrych rad i móc je zastosować w funkcjonowaniu zarówno jednostki, jak i w życiu zawodowym. My skupiamy się na ludziach tutejszej, czyli będący mieszkańcami tutejszej miejscowości. Jest to po części też praktyczne, bo w momencie gdzieś tam jakichś szkoleń czy wyjazdów czy coś możemy liczyć też na tych ludzi po prostu, bo wiemy, że oni tutaj są, tak? No tak jak wiemy, no dzisiaj społeczeństwo też jest gdzieś tam, po prostu podejmują pracę, też nie zawsze wszyscy są na miejscu, także możemy liczyć, że jeżeli nie dwóch czy trzech, no to znowu ktoś inny przyjdzie, jeżeli jest potrzeba taka, tak? No i tutaj też uważam, że też należy docenić i przygotowanie i tak dalej tutaj do tego stulecia. My na pewno niewątpliwie też, że tak powiem, byliśmy organizatorami stulecia, ale też uważam, że to przypadło na nasze pokolenie, ale też należy pamiętać o tych i należy oddać wielki szacunek tym osobom, które zakładały, bo dzięki nim to my to stulecie właśnie mogliśmy, że tak powiem, przeprowadzić, przeżywać i można powiedzieć świętować, tak? Za co też serdecznie dziękuję z całego serca i myślę, że na kolejne lata, myślę, że co najmniej na następne 100 lat ta jednostka przetrwa. Taką mam cichą nadzieję. Dziękuję serdecznie.
1: 100 lat działalności OSP Kraśnica to historia wielu pokoleń ludzi gotowych nieść pomoc drugiemu człowiekowi. To służba, odwaga, odpowiedzialność, ale także ogromne przywiązanie do swojej małej ojczyzny i lokalnej społeczności. Osoby z niepełnosprawnościami do 21 września mogą zgłaszać się do czwartej edycji bezpłatnych, indywidualnych warsztatów wokalnych i logopedycznych.
8: Mariusz Urbaniak, Fundacja Barwy Kultury.
1: Organizujecie ponownie, po raz kolejny, warsztaty. Jakiego typu?
8: Już czwarty raz organizujemy warsztaty wokalne zatytułowane Znajdź w sobie miłość do muzyki. Warsztaty adresowane są do mieszkańców miasta Konin oraz powiatu konińskiego, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ponieważ już od 4 lat pracujemy po to, żeby odnaleźć tą miłość do muzyki i pokazać ją później na scenie. Spotykamy się z dorosłymi, z młodszymi osobami, które kochają śpiew i pracujemy nad tym, żeby wesprzeć ich w tym śpiewaniu, żeby pomóc im dobrać tonację do danej piosenki, popracować nad artykulacją, nad dykcją, nad interpretacją utworu. No, upewnić ich w tym, że to śpiewanie im wychodzi fajnie, że możemy wspólnie przygotować taką piosenkę, która później pozwoli im, żeby zaprezentować siebie właśnie, czy to u siebie w szkole, na jakiejś akademii, czy na różnych imprezach, które odbywają się w mieście, w powiecie, na które też często zapraszamy, a większość tych uczestników później prezentuje swoje umiejętności na festiwalu piosenki integracyjnej Razem, który odbywa się co roku w listopadzie. Do 21 września czekamy na zgłoszenia na te warsztaty. Żeby się zgłosić, wystarczy wejść na stronę barwykultury.eu i tam w wydarzeniach właśnie są nasze warsztaty. Trzeba wypełnić link ze zgłoszeniem, dołączyć jakieś swoje krótkie nagranie. Nie musi to być profesjonalne nagranie, może to być nagranie nagrane telefonem i po prostu przesłać do nas, a my zaprosimy 20 osób do tych warsztatów, 10 osób z powiatu konińskiego, 10 osób z miasta i przez tak naprawdę wrzesień, październik, listopad będziemy pracować, będziemy się spotykać i ze mną na zajęciach wokalnych i z logopedą, który pomoże też właśnie tutaj artykulacyjnie, dykcyjnie przygotować każdej osobie jedną piosenkę, która będzie taką wizytówką dla tej osoby, pokazującą jej talent muzyczny.
1: Te warsztaty to nie tylko nauka śpiewania, ale dla tych osób to też jest bardzo ważne, żeby mogły się ze sobą spotkać.
8: Chodzi też o to, żeby pokazać, że niepełnosprawność to nie znaczy, że nie można uczestniczyć jakby w życiu publicznym. Często te osoby z doświadczenia, już mogę powiedzieć, są osobami, które trochę się boją, nie są pewne tego, czy potrafią, czy im się uda. A ja staram się podczas tych warsztatów pokazać jakby tak dobrać utwór, tak dobrać piosenkę, tak z nią popracować, żeby właśnie pokazać jak najwięcej tych walorów danego wokalisty, wokalistki, żeby dobrać tą piosenkę jak rękawiczkę do ręki, tak? Żeby mogli jakby bez stresu, bez strachu wyjść na swoją scenę, tak jak powiedziałem, w swoim małym otoczeniu, czy też na większą scenę, na profesjonalną scenę, bez obawy, że coś jest nieprzygotowane, coś jest nie do końca jeszcze zrobione. Także takie warte warsztaty, po tym co widzę, powodują dużo uśmiechu, dużo dużo radości, upewniają się właśnie te osoby w tym, że fajnie jest to robić, a przy okazji właśnie można się spotkać. My jeździmy, odwiedzamy jakby te miejsca, w których na co dzień przebywają nasi uczestnicy, odwiedzamy ośrodki, w których jakby pracują ze swoimi instruktorami, opiekunami, ale też zapraszamy ich do naszej siedziby, do fundacji, gdzie mogą właśnie przy mikrofonie, przy nagłośnieniu zaśpiewać, poćwiczyć. I co roku widzę, że jakby jest większa radość. Co roku przybywają nowe osoby, więc no, mamy już grono takich osób, które jak tylko pojawi się plakat, to już z tego samego dnia jest zgłoszenie, ale szukamy też nowych osób, które chciałyby dołączyć do naszej paczki i z nami wspólnie śpiewać.
1: Ja dziękuję.
8: Ja również dziękuję. Mariusz Urbaniak.
1: Projekt skierowany jest do mieszkańców Konina i powiatu konińskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności od 6 roku życia. W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 20 osób.
0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, startujemy z magazynem. Historia Kazimierza Budnego i jego rodziny pokazuje, że warto walczyć, że nie można się poddawać i kiedy mamy potrzebę odnalezienia bliskich, są ludzie i instytucje, które takie działania wspierają. Dla każdej rodziny ważne jest, aby najbliżsi spoczywali w rodzinnym grobie, w uświęconej ziemi, w miejscu, do którego mogą przyjść, pomodlić się i zapalić światełko.
9: Żył w naszym kraju. Był zwykłym człowiekiem, jak każdy z nas. Kochał, pracował ciężko, żył biednie, bo taki był czas. A kiedy Niemcy napadli na nasz kraj, by go niszczyć, rabować i palić, a tych, co ojczyzny, rodziny bronili, opór stawiali, więźniów zamykali, w obozach torturowali, do krematoriów pchali, po lasach rozstrzeliwali, mordowali bez opamiętania. I tak robili z narodem w całym kraju. I tak też się stało w naszej konińskiej społeczności, że z więzienia na Wodnej zabrano do lasów dąbrowickiej gminy kilkunastu naszych obywateli. W różnym wieku rozstrzelano i zakopano, w zapomnienie odesłano. A dziś już drzewa szumią, które wyrosły nad Zbiorową ich mogiłą i cichym śpiewem wołają, że żyjący wciąż o ich losie pamiętają, o tej zbrodni i ofiary, a wiary i nadziei, że przyjdzie czas taki i odnajdą to miejsce i kości, że powrócą do rodzin z honorami i w radości, jako bohaterowie tamtych dni i czasu. Powrócą do swych rodzinnych stron, do swych dzieci, rodzin i żon. By spocząć w rodzinnym gronie, tam gdzie ich serce i miłość poszanowania. I że nie było daremne ojczyźnie Twe życia oddania. Za wolność Polski, za godność ludzką każdego człowieka. My dziś lampkę palimy na Twym dziadku grobie, całą rodziną. Jesteś z nami i w sercach i ze wspomnieniami.
10: Po wielu latach oczekiwania

którym możesz spocząć w pokoju. Nie żegnamy dziś jedynie ofiary wojny. Nie żegnamy tylko tragicznej śmierci zadanej przez nienawiść i okrucieństwo. Żegnamy przede wszystkim człowieka. Męża, ojca, ojczyma, dziadka. Człowieka dobrego, kochającego, oddanego rodzinie. Człowieka, którego życie zostało brutalnie przerwane, ale którego pamięć nigdy nie została przerwana w naszych sercach. W naszej rodzinie obraz dziadka Kazimierza trwał przez lata. Choć nie znaliśmy go osobiście, porastaliśmy z opowieścią o nim.

ojczy, człowiek bliski swoim najbliższym. W listopadzie 1939 roku nasz dziadek, Kazimierz Dudny, został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Koninie przy ulicy Wodnej. Ostatni kontakt z nim babcia Stanisława

ostatni gest miłości żony wobec męża, ostatnia chwila nadziei. Potem przyszła cisza. Cisza, która dla rodziny była szczególnie bolesna, bo najtrudniej żegnać kogoś, gdy nie zna się prawdy. Najtrudniej opłakiwać, gdy nie wiadomo, gdzie spoczywa ciało ukochanej osoby. Najtrudniej żyć, gdy pytanie, co się z nim stało, pozostaje bez odpowiedzi przez całe lata. Babcia Stanisława przez wiele lat szukała informacji o losie swojego męża. Zwracała się do różnych urzędów, organizacji. Nie przestawała wierzyć, że kiedyś uda się odnaleźć choćby najmniejszy ślad. Była między innymi w Polskim Czerwonym Krzyżu. To właśnie tam zachowały się dokumenty zawierające informacje o przetrzymywaniu dziadka w więzieniu przy ulicy Wodnej w Koninie. Dokumenty, które po latach okazały się niezwykle ważne. Dzisiaj myślimy o babci Stanisławie ze szczególnym wzruszeniem, o jej cierpieniu, wierności, nadziei i miłości. O tym, że przez całe lata nosiła w swym sercu nie tylko stratę, ale także pragnienie prawdy. Wierzymy, że dziś w Bożym pokoju ona również uczestniczy w tym pożegnaniu. Wierzymy, że ten dzień jest także dla niej dniem upojenia. 27 lutego 1940 roku w lesie w Turach Niemcy zamordowali 19 osób. Kilku okolicznych mieszkańców, ukrytych i obserwujących wszystko z oddali, stało się świadkami tego strasznego mordu. Usłyszeli 35 strzałów i dlatego sądzili, że ofiar było więcej. Ten dzień zapisał się w historii tej ziemi bólem, krwią i cierpieniem niewinnych ludzi. Ale zapisał się także pamięcią, bo byli ludzie, którzy tej pamięci nie pozwolili umrzeć. Byli mieszkańcy Tur i okolicznych miejscowości, którzy przez lata troszczyli się o miejsce pochówku pomordowanych. Byli świadkowie i ich rodziny, którzy przekazywali dalej prawdę o tym, co się wydarzyło. Byli ci, którzy rozumieli, że mogiła ofiar wojny nie jest tylko miejscem w lesie. Jest miejscem świętym, miejscem ludzkiej godności, miejscem modlitwy i pamięci. Za to z całego serca dziś dziękujemy. Dziękujemy świadkom wydarzeń z 27 lutego 1940 roku, ich bliskim, mieszkańcom Tur i okolicznych miejscowości. Dziękujemy.

świadkami tej historii. Szczególne podziękowania pragniemy skierować do pana Jana Czai i pani Agnieszki Popielarz. To państwa starania przyczyniły się do tego, aby Instytut Pamięci Narodowej podjął badania nad tożsamością ofiar pogrzebanych w Turach. Dzięki państwa zaangażowaniu, dzięki zachowanym dokumentom i dzięki dalszej pracy specjalistów możliwe było ustalenie, że w lesie w Turach został zamordowany nasz dziadek, Kazimierz Budny. Panie Janie, pani Agnieszko, przyjmijcie naszą głęboką wdzięczność. Dla naszej rodziny to nie są tylko fakty historyczne. To odpowiedź na pytanie, które przetrwało przez pokolenia. To odnalezienie prawdy, której tak długo szukaliście. To przywrócenie imienia, twarzy i miejsca człowiekowi, którego kochaliśmy poprzez pamięć naszych najbliższych. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością dziękujemy również pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej oraz wszystkim osobom współpracującym przy tych działaniach. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie, rzetelność, cierpliwość i pracę wykonaną z należytym szacunkiem wobec ofiar. Dziękujemy za to, że pochyliliście się nad tą historią nie tylko jak

0: również panu prokuratorowi Arturowi Orłowskiemu za całą pracę i wysiłek związany z ekshumacją oraz nadzorowaniem procesu identyfikacji. Wiemy, że za tym dniem stoi wiele trudu, odpowiedzialności i pracy wielu osób. Dziś jako rodzina chcemy powiedzieć proste, ale płynące z serca dziękujemy. Jesteśmy dumni i wdzięczni, że dane jest nam żyć w kraju, w którym pamięć o zamordowanych w czasie II wojny światowej otaczana jest tak wielkim szacunkiem. Kraju, który po latach potrafi upomnieć się o swoich obywateli, przywrócić im imiona, godność i należyte miejsce w historii. Dla nas ten dzień jest dniem nie tylko bólu, jest dniem modlitwy, wdzięczności i zamknięcia pewnego rozdziału. Jest dniem powrotu do prawdy, do pamięci, do rodziny. Pradziadku, po 86 latach stajemy przy Tobie jako Twoja rodzina. Są tu wnuki, prawnuki, praprawnuki i praprawnuczka Hania. Są kolejne pokolenia, które przyszły, aby Cię pożegnać. Choć Twoje życie zostało przerwane nagle i tragicznie, nie zostałeś zapomniany. Twoje imię przetrwało. Twoja historia przetrwała. Twoja obecność przetrwała w naszej rodzinie poprzez opowieść, modlitwę i pamięć. Dziś możemy wreszcie powiedzieć to, czego przez lata nie mogły powiedzieć poprzednie pokolenia. Żegnamy Cię, Godzie, z miłością, z wdzięcznością, z modlitwą.
1: Złożymy proch naszego zmarłego brata, świętej pamięci Kazimierza, w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, świętej pamięci Kazimierza, gdy przyjdzie w chwale.

0: Instytut Pamięci Narodowej zabiega o to, by ofiary reżimu niemieckiego i sowieckiego, te, które zginęły czy w czasie działań podczas II wojny światowej, czy też zginęły w Polsce komunistycznej, a których miejsca pochówku do dnia dzisiejszego nie są znane, by zostały wydobyte z niepamięci, by zostały wydobyte z tych anonimowych mogił i znalazły swe miejsce w grobach rodzinnych. To jest wyjątkowy moment, bo my mogliśmy tego dziś doświadczyć, jak to, co się dziś wydarzyło, jest ważne dla rodziny. Ważne, by ta ciągłość pamięci w rodzinie była zachowana, ale też ważna jest ta świadomość tego, że ten nasz najbliższy, którego już od wielu pokoleń nie znamy, bo dziś padła data 86 lat po zamordowaniu przez Niemców w lutym 1940 roku. Ta osoba dziś spoczywa w rodzinnym grobie, w uświęconej ziemi, w miejscu, do którego jego najbliżsi będą mogli przyjść, pomodlić się, zapalić światełko w dniu codziennym, czy przy okazji święta Wszystkich Świętych 1 listopada. To jest olbrzymia praca, która jeszcze jest przed Instytutem Pamięci Narodowej, ale i wierzę, że państwo polskie będzie o swoich współobywatelach, swoich obywatelach pamiętało, bo jest to praca na lata. Sama egzekucja, w której ginie Kazimierz Budny, to egzekucja kilkunastu osób, więc to jest olbrzymia przestrzeń czasu, która nas dzieli od tej tragedii, ale też paradoksalnie ten upływ czasu pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technik genetycznych i pozwala na badanie próbek DNA i identyfikacji, więc to, co wydawać by się mogło długim okresem oczekiwania na powrót do domu, daje tę nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie zostali odnalezieni, odnalezieni zostaną, spoczną, a ich rodziny będą spokojne, że mogą się przy ich trumnie i przy ich grobie pochylić. Proces badań genetycznych, który jest prowadzony, i na tej podstawie dochodzimy potem do prawdy o tym, co się dzieje. I o osobach, które spoczywają w nieznanych miejscach pochówku, mogą potem zostać zwrócone do rodzin. To jest też ta niebagatelna rola rodzin i osób najbliższych, no bo pobieramy materiał porównawczy, czyli materiał DNA od żyjących członków rodziny i najlepiej, żeby ta linia była jak najbliższa, by ta wiarygodność materiału genetycznego była jak najbardziej zbliżona i to się w bardzo wielu przypadkach udaje i też zwieńczeniem takiego procesu jest taka uroczystość jak pochowanie szczątków w grobie rodzinnym wśród bliskich i wśród tych bliskich, którzy spoczywają w tej mogile i wśród tych bliskich, którzy tę osobę żegnają. Bardziej liczby w kategoriach kilkunastu do kilkudziesięciu. W Wielkopolsce, w zależności jak te prace są realizowane, to jest pierwszy tego pochówek w tym roku. Na przestrzeni ostatnich kilku lat kilka takich pochówków było realizowanych w wyniku prac prowadzonych przez biuro pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka czy prokuratorów oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu. Doktor habilitowany Rafał Reczek, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
1: Jan Czaja.
2: Miłośnik historii, bardzo, bardzo ważna osoba, która przyczyniła się do tego całego dzisiaj zdarzenia.
1: No troszeczkę na pewno, ale nie ja sam. Bo byłoby krzywdzące dla osób, które wspólnie ze mną to robiły.
2: Tak. No i co pan czuje dzisiaj, panie Janku?
1: Czuję radość, czuję satysfakcję, że jednak, chociaż jedna osoba, ale została zidentyfikowana, rodzina mogła swego dziadka czy pradziadka, czy jeszcze nieco dalej pochować i naprawdę jestem, powiem, szczęśliwy. Tym bardziej, że oprawa była bardzo ładna. Wielu ludzi na to tutaj pracowało. Mamy tutaj nawet i Redutę Kujawską, stowarzyszenie. Reduta Kujawska, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Reduta Kujawska. Jest to grupa, która również z nami współpracuje. Robią bardzo dużo pięknych przedstawień, inscenizacji Powstania Warszawskiego, wiele innych. Także cieszę się, że ja tutaj jestem najmłodszym rocznikiem, ale za to są starsi rocznikiem, ale są to ludzie młodzi, pracują dla dobra naszego kraju, dla dobra historii, dla dobra pamięci i dla uczczenia tych, którzy oddali życie, aby my mogli żyć w wolnym, niepodległym kraju i być po prostu ludźmi wolnymi.
2: To wszystkie działania, panie Janku, które pan bardzo tutaj intensywnie prowadził, żeby do tego momentu doszło, jest satysfakcja teraz?
1: No na pewno, że jest. To nie ulega żadnej wątpliwości, chociaż to trwało bardzo długo, ale doczekałem.
2: Co z pozostałymi szczątkami?
1: Mamy cichą nadzieję, że po dzisiejszej uroczystości być może jakaś rodzina przypomni sobie o swoich członkach rodziny, które zaginęli w podobnych okolicznościach. Także mamy taką cichą nadzieję, że ktoś ze społeczeństwa Konina i okolic odezwie się, aby po prostu pytać o swoją rodzinę.
2: Bo cały czas jest taka możliwość.
1: Cały czas jest taka możliwość i możemy to robić, bo IPN Poznań na czele z panem prokuratorem Arturem Orłowskim robi wszystko, aby tych ludzi jak najwięcej zidentyfikować.
2: Wiadomo, co z tymi szczątkami, które zostały wykopane z tur, gdzie one teraz trafią?
1: Tak, te szczątki zostaną pochowane na cmentarzu parafialnym w Kościelcu ze względu na to, że nie są zidentyfikowane, więc pozostaną tam pochowane.
2: A co jeszcze, panie Janku, z tym miejscem w Tura?
1: To miejsce zostało upamiętnione małym obeliskiem, co prawda małym, ale jest. W przyszłości tam będzie, jeżeli trochę będzie więcej informacji, będzie tablica informująca o zdarzeniu, o czasie, o miejscu, także będzie to nieco szersza informacja. Też na pewno będzie to dobre.
2: Będziecie nadal dbali o to miejsce?
1: No, to jest nasz psi obowiązek.
2: Dziękuję, panie Janku.
1: Dziękuję.
2: A szczątki Kazimierza Budnego złożono do grobu na cmentarzu parafialnym w Koninie. Akcja Konin sprawuje opiekę w Koninie nad bezdomnymi kotami. Na terenie miasta działa kilka azyli dla bezdomniaków.
3: Elżbieta Socha. Pomagam od 20 lat bezdomnym zwierzętom.
2: Podjęła się pani też misję opieki nad bezdomnymi kotami w naszym mieście.
3: Miasto zaproponowało mi opiekę nad kotami wolnożyjącymi, ponieważ w mieście tutaj naszym staram się, żeby nasze miastowe bezdomne koty, tak zwane koty wolnożyjące, miały swoje miejsce. To są te koty, które nie nadają się do adopcji lub nikt się tam nimi nie zainteresował. Więc porobiłam takie azyle. Azyle są w kilku miejscach w Koninie. Koty tam sobie rezydują, mają budy, mają swoje miejsce do wypoczynku,

0: Tami oczywiście nie miały swojego miejsca. Teraz mają piękny azyl. Bardzo się cieszę, bo to dla mnie była bardzo ważna sprawa. W dużych miastach oczywiście takie azyle się robi, duże miasta robią, są budy, ale taki azyl z oczywistych względów musi być bardzo bezpieczny dla przebywających tam kotów. Tam są panie karmicielki, które chodzą, między innymi ja. Chodzimy, ogarniamy, karmimy, leczymy. To są koty, które już do karmicieli się przyzwyczaiły.
1: Generalnie, jeżeli chodzi o koty, to jest problem miasta, ta bezdomność kotów?
0: No, w każdym mieście to jest problem miasta. Natomiast problemem są, ja powiem tak, może to się komuś nie spodoba, ale problemem są właśnie ludzie, którzy nie sterylizują, nie kastrują, wyrzucają kotki ciężarne, które potem już są zmuszone urodzić się na ulicy i z tego względu stają się kotami bezdomnymi, prawda? No to jest problem, jest ustawa o ochronie zwierząt, ale ludzie po prostu, no, oczywiście no nie wszyscy, ja tutaj nie mogę generalizować, ale jest tak, że jest duża grupa osób, która naprawdę zajmuje się, pomaga bezdomnym zwierzętom. Natomiast ja jednak cały czas myślę, że większość ludzi po prostu nie bardzo te zwierzęta, które żyją obok nas, je interesują.
1: Jak reagować, kiedy widzimy bezdomnego kota?
0: Przede wszystkim nie drażnić go, nie wyłapywać na siłę, przyzwyczaić go do niego. Jeżeli jest chory, to trzeba zgłosić sprawę do schroniska. Jeżeli chce się coś zrobić dla zwierzęcia, bo niestety ja zawsze tak uważam, że człowiek już dość zrobił krzywdy zwierzętom, więc tylko w ten sposób może się obronić. Taka jest moja wizja. Więc o ile się da złapać, ale to zwykle jest tak, że kot walczy o swoje bezpieczeństwo, więc raczej no nie da się. Chyba że jest naprawdę chory i wtedy no można go wyłapać, czy poprosić schronisko. Na pewno przyjedzie, bo mają taki obowiązek wyłapać chore zwierzę. A tutaj w tym wypadku chorego kota. No mówię, no koty są, ale co ma robić człowiek? No przede wszystkim no oswajać w miarę możliwości, nie drażnić, dokarmić, bo jest tyle możliwości, jak człowiek może zrobić, żeby pomóc zwierzęciu. Wiesz, internet jest pełno od takich spraw, że naprawdę można naprawdę wiele, dla zwierząt można wiele zrobić, można się zaangażować i to jest naprawdę bardzo fajne. Ale jak powiedziała mi jedna kobieta, że młodzi to muszą pracować, nie? Opiekują się osoby starsze. I tak jest w rzeczywistości. I chwała tym paniom karmicielkom, chwała tym paniom, które się opiekują, bo dzięki temu zmniejszamy tą bezdomność.
1: Dużo ma pani to grono tych pomocniczek, że tak powiem?
0: Jestem zaszokowana, bo teraz, kiedy realizuję ten program, to ja jestem zaszokowana w ogóle ilością tych naprawdę kobiet, które są zaangażowane w opiekę kotów wolno żyjących. Naprawdę. No to trzeba po prostu kochać te panie. Trzeba pomagać im, bo naprawdę robią dużą robotę. Ponieważ ja uczestniczę w różnych takich konferencjach dotyczących bezdomności zwierząt, wyjeżdżam i tam spotkają się ludzie właśnie, którzy pomagają. Ja naprawdę te kobiety bardzo cenię, bo one wykonują bardzo ciężką pracę, bo to trzeba tak kota nakarmić, dać tabletkę na odrobaczenie, kota zawieźć na sterylizację, kota przywieźć ze sterylizacji, przechować go gdzieś, prawda, dopóki nie wyzdrowieje. To jest naprawdę, jak to się mówi, droga przez mękę, ale opłaca się, dlatego że zmniejszamy nadpopulację tych zwierzaków. I dzięki właśnie takim osobom nie będzie bezdomności, bo my walczymy o to, żeby nie było bezdomnych zwierząt. Walczymy o to, nie żeby pakować zwierzęta do schronisk, tylko po to, żeby schroniska były puste. Ludzie muszą adoptować zwierzęta.
1: Gdyby ktoś chciał, usłyszał naszą rozmowę i chciał przyłączyć się do pani działań, jak może?
0: Po prostu zadzwonić. Zwierzęta są naprawdę wokół nas, są wszędzie. Z pomocą dla bezdomnych zwierząt naprawdę nie ma żadnego problemu, bo one są w zasadzie wszędzie. Potrzebują człowieka, bo w zasadzie uważam, że żadne zwierzę nie powinno być bezdomne, prawda? Że nie powinno być schronisk. Każdy zwierzak powinien mieć swojego właściciela, opiekuna. Zawsze, jak to się mówi, kołderka jest za krótka. Ale to tak jest w zasadzie, no wszędzie tak jest. No i nic na to nie zrobimy. Pieniądze są, jakie są, trzeba z nich skorzystać i chwała za to, że w ogóle są. Prawda, kiedyś nie było takich projektów, bo nie było też ustawy o ochronie zwierząt. Teraz jest, bo ustawa wymusza na prezydencie miasta dbanie właśnie o zwierzęta, no w tym o przeciwdziałanie nadpopulacji tych zwierząt, bo

0: nie damy rady, jeżeli po prostu tak beztrosko będziemy wyrzucać te zwierzęta. Jeszcze w mieście, to ja tak obserwuję, to wydaje mi się, że naprawdę jeszcze ludzie no, chodzą do przychodni weterynaryjnej, jak zwierzę zachoruje, ale ja jednak będę cały czas mówiła, że jednak na wsi jest najgorzej, ponieważ kiedyś robiłam sobie inspektora do spraw ochrony zwierząt, często jeżdżę też na interwencje, więc tam po prostu los zwierząt naprawdę, proszę mi wierzyć, nie interesuje. Tam, gdzie są oczywiście nowoczesne domy, ładne podwórka, prawda, ogrodzone, to tam jeszcze ten pies biega wolno. Natomiast w kotach to tam po prostu nikt nie wie, że trzeba wysterylizować. Tam się rodzą chore mioty. Nikt nie dba o to. Ono tam urodziło się, jest, prawda, trzeba utopić, trzeba wyrzucić, prawda. Wieś pod tym względem jest bardzo okrutna. Ludzie, oczywiście, tutaj mówię, nie wszyscy. Zwierzak trafi tam z jakąś chorobą, to oczywiście go też wyleczymy. Natomiast najważniejsza tutaj jest sterylizacja. Oczywiście leczenie jest bardzo ważne, prawda. Kot nie może być chory, przynajmniej jak ma opiekuna, nie powinien być chory. Natomiast najważniejsza jest ta sterylizacja, kastracja. No i oczywiście karma dla karmicielek, które naprawdę to są kobiety, które są mocno zaangażowane i na pewno większą część swoich dochodów przekazują na te bezdomne zwierzęta, proszę mi wierzyć. To są panie, które są na emeryturach oczywiście, nie? I one robią co mogą, żeby ulżyć tym biednym zwierzakom. No zima jest okropna, prawda? A to trzeba jakieś budy zrobić, trzeba mieć materiał na to, żeby jakieś to schronienie temu zwierzęciu dać, prawda? No trzeba jechać na przykład na te działki, bo dużo kotów jest bezdomnych na działkach, nie? Na tych działkach takich ogrodowych, nie? No, tamte panie jeżdżą zimą przecież i muszą dokarmić, muszą zawieźć na leczenie, wyleczyć. To jest naprawdę ciężka praca. Ciężka praca, duże zaangażowanie, ciężka praca. I to jest bardzo stresująca, nie? Bo ma się do czynienia z istotą, która niekiedy cierpi, prawda? No i trzeba to wszystko jakoś to ogarnąć.
1: Życzę pani siły i wytrwałości w tych działaniach i tym wszystkim paniom podziwiam, szczerze podziwiam, bo naprawdę myślę, że warto podziwiać te wszystkie działania państwa.
0: Włączajmy się naprawdę w opiekę nad kotami wolnożyjącymi i róbmy wszystko, aby nie przybywało nam bezdomnych zwierząt. Ja nie mówię tutaj tylko o kotach wolnożyjących oczywiście, ale o pieskach, które naprawdę w schronisku ciężko przeżywają takie odosobienie w schronisku, bo u nas nie ma fajnych schronisk, są po prostu schroniska cele, prawda? To są takie, ja zawsze mówię, to są takie oświęcim dla zwierząt, bo zwierzę, które już jest, pies, który wiele razy przecież musiałam oddać zwierzaka do schroniska, prawda? Najczęściej po prostu robimy, ja też jeszcze dużo adoptuję zwierząt, nie? Tych wolno żyjących. Ostatnio miałam naprawdę świetny okres, ponieważ jakiego znalazłam kota na ulicy, to został adoptowany przez postarałam się o adopcję. Trafiły naprawdę do świetnych domów, bo zazwyczaj takie szukamy odpowiedzialnych opiekunów, więc naprawdę miałam ostatnio taki bardzo dobry okres, że dużo zwierzęty znalazło swoich nowych właścicieli. Oczywiście mówię o kotach, które żyły na ulicach.
1: Akcja Konin jest otwarta na współpracę z nowymi wolontariuszami. Wystarczy się skontaktować ze stowarzyszeniem.
2: Magazyn lokalny.
1: Startujemy z informacjami z regionu. 10 już wydanych, a 12 napisanych książek ma na swoim koncie Szymon Jagodziński. Historyk uczący w pierwszym konińskim liceum pasjonuje się Napoleonem. W każdą wolną chwilę robi to, co lubi najbardziej.
3: Szymon Jagodziński, nauczyciel historii, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Koninie. Ukończyłem Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością historia wojskowości. Specjalizuje się w wojnach napoleońskich.
1: Na początek może, jest pan nauczycielem w pierwszym liceum. Czy zaraża pan swoją pasją tych młodych ludzi?
3: Znaczy ja staram się ich zarażać taką chęcią poznawania historii. Zrozumienia, że historia to nie jest taki zbitek sztywnych wydarzeń, postaci, dat, że historia żyje, że nawet te dramatyczne wydarzenia, wojny, konflikty, bitwy, to często jest bardzo dramatyczna, pełna różnych zwrotów, sytuacja, wydarzenie. Nigdy nie jest tak, że wszystko wszystko jest z góry ustalone, to nigdy nie jest tak zwany mecz do jednej bramki. Zawsze można zadać pytanie, a czy można było to zrobić ewentualnie inaczej. Co prawda ja się nie zajmuję historią alternatywną, co by było gdyby, natomiast skupiam się bardziej na związkach przyczynowo-skutkowych, czyli jeżeli doszło do jakiegoś wydarzenia czy przełomu, dlaczego? Jakie były ewentualnie przyczyny? No, z tego też powodu mówimy, że historia się lubi powtarzać. Trzeba tą historię nie tylko znać, obiektywną oczywiście, tak? Historia, więc no, tak jak w przypadku historii Polski, to nie jest historia zwycięstw, to nie jest historia sukcesów, to jest również historia porażek, to jest również historia klęsk, to jest również historia tego, co my zrobiliśmy, co się złego. Na tym się patriotyzm jakby opiera i tym się patriotyzm od nacjonalizmu będzie różnił, że nacjonalista będzie tylko wychwalał, ale nie będzie widział wad. A przecież my wszyscy jesteśmy ludźmi, a jako ludzie jesteśmy również omylni, błędy popełniamy. Ważne tylko, żeby na tych błędach się uczyć.
1: Czy ci młodzi ludzie, oni są zainteresowani historią teraz, w tych czasach komórek, internetu?
3: Ze smutkiem muszę o panie odpowiedzieć, że niestety nie. Nie, jakby z roku na rok to zainteresowanie historią jako taką maleje. Sama pani powiedziała, mamy telefony komórkowe, ale mamy dostęp w ten sposób przecież do ogromnej sieci, no, chociażby literatura, która jest dostępna w internecie. To w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, młodzież mogłaby się skorzystać, nie wiem, ze źródeł nawet z XVIII-wiecznych, a nawet i starszych, bo są skany i w internecie, w bibliotekach cyfrowych można znaleźć prawie wszystko. Może nie do końca w internecie jest wszystko, bo nie wszystko znaleźć można, ale jest bardzo dużo. Natomiast pytanie, czy młodzież to interesuje, czy chce. Czasem coraz, może tak, z roku na rok spotykam się raczej, że coraz mniej jest osób zainteresowanych historią. Lubią, kiedy wyjaśniam, opisuję, czy narysuję nawet coś na tablicy. No tutaj akurat nie ma rzutnika multimedialnego, a niektóre bitwy można narysować, więc mam tablicę, mam kredę i potrafię takie rzeczy zrobić. To taki pokaz multimedialny to też są multimedia.
1: Czyli jakieś umiejętności plastyczne?
3: No takie miałem. Powiedzmy, że no niektóre, powiedzmy, może tak, bitwy nie są schematyczne, tak? Powiedział nawet kiedyś Lord Wellington, ta słynna postać, tak, spod Waterloo, że bitwa jest jak bal, można zaplanować tylko początek, a potem to już jest tam dobrą sprawę, anarchia, chaos, interpretacja i no i to, co powiedział Napoleon, tak? Wygrywa, wszyscy popełniamy błędy. Wygrywa ten, kto tych błędów popełni najmniej.
1: W całym naszym dzisiejszym świecie pojawia się pan, postać, która no mimo wszystko chce tą historię gdzieś zapisać na tych kartach, nawet ówczesnych. Skąd u pana taka pasja? Dlaczego Napoleon?
3: Kiedyś jeszcze jako taki młody człowiek, wiadomo to, ja jestem pokolenie gierkowskie, no to kiedyś wiadomo, czym się mógł młody człowiek interesować. Druga wojna światowa, tak, Armia Czerwona, Ludowe Wojsko Polskie, więc wiadomo, że ta Druga wojna światowa zawsze była takim, no takim właściwie głównym obszarem zainteresowań. Ale jakoś tak pamiętam, były to też czasy minionego ustroju, kiedy tych bibliotek w Koninie nawet było znacznie więcej. I moja najbliższa biblioteka, ja pewnego, zresztą odwiedzałem ją bardzo często, spędzałem tam dużo czasu przeglądając książki. Natrafiłem na książkę Tomasza Malarskiego z serii właśnie Historyczne bitwy wydawnictwa Bellona. To dawne wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. No wtedy jeszcze nie wiedziałem, że sam będę współpracował z tym wydawnictwem. I książka nosiła tytuł Waterloo 1815. Właściwie to tak trochę paradoks, że rozpocząłem swoją historię z Napoleonem od jego upadku, właściwie jego tej ostatecznej klęski. Ale coś w tej książce było takiego, tak mnie bardzo wciągnęło. No, pewne nawet pojęcia takie wojskowe tak bardzo były podobne do tych z II wojny światowej z wieku XX, że stwierdziłem, że warto to poznać bliżej. Wiadomo, że jako historyk zmieniałem swoje zainteresowania. Tak, to właściwie takie było spektrum zainteresowań. Od rzymskich legionów, aż po wojnę iracko-irańską w latach 80. XX wieku. Człowiek szukał tej swojej niszy, tego swojego podwórka, tak? Dlatego interesowałem się wszystkim po trosze, no i to zostało oczywiście w głowie, aż w końcu trafiłem na tą epokę, której się poświęciłem całkowicie. Chociaż moja pierwsza książka, co ciekawe, nie była poświęcona Napoleonowi.
1: No właśnie, a komu?
3: Tylko właściwie no, pan Jacek Wiśniewski, tak, nasz tutaj koniński historyk, regionalista, księgarz, wydawca, człowiek renesansu, pisał książkę o wizycie Józefa Piłsudskiego w Koninie. Jedynej historycznej wizycie, do której doszło w 1921 roku. Wizyta była w lipcu, więc chciał najpóźniej do czerwca tę książkę wydać i zadzwonił po prostu do mnie. No, znaliśmy się dlatego, że odwiedzałem jego księgarnię i często rozmawialiśmy o historii, o książkach. Czy bym dołączył do jego projektu? Tutaj akurat ten pojawił się taki wątek, żeby no nie o Piłsudskim samym, tylko właśnie o konińskim ochotniku, absolwencie, tak, szkoły, którego spadkobiercą dzisiaj jest pierwsze liceum, Bronisławie Michalaku, wtedy 17-letnim chłopaku, który poszedł na wojnę z Rosją bolszewicką, tam zginął, no, nie od kuli bolszewickiej, tylko od kuli litewskiej, tak, zginął w wojnie granicznej z Litwą pod Oranami, tam się też jego grób znajduje. I czy bym dołączył? I to właściwie dla mnie było takie ogromne wyzwanie, bo ja nigdy takich rzeczy wcześniej nie robiłem i ja po prostu stwierdziłem, sprawdzę się. Po tych wszystkich latach i takich nawet takich domorosłych próbkach pisania zobaczę, czy ja w ogóle się do tego nadaję. To było dla mnie w ogóle ogromnie stresujące, bo w 4 miesiące musieliśmy wszystko zapiąć, a to były czasy pandemii. I wszystko właściwie trzeba było robić przez telefon, więc łącznie z tym, że dzwoniłem do Związku Polaków na Litwie, by się tam dowiedzieć paru rzeczy, czy do Centralnego Archiwum Wojskowego i tak dalej, ale poznałem bardzo wielu właśnie osób, wiele osób, które bezinteresownie, tak obcemu zupełnie historykowi udzieliły pomocy. I właściwie ta książka, kiedy no, udało nam się ją wydać przed rocznicą, setną rocznicą tej wizyty, no i stwierdziłem, że nie tylko mi się spodobało, ale chyba wyszło dobrze i stwierdziłem, a może by teraz spróbować coś na własny rachunek. No i tak napisałem maila do wydawnictwa Bellona, gdzie zaproponowałem im nową książkę.
1: I złapał pan tego bakcyla.
3: Tak, czyli przedstawiłem oczywiście tak, Bellona oczywiście mnie nie znała, tak, no książka o Piłsudskim w Koninie to raczej rynek regionalny, ja zaproponowałem im o kampanii pomorskiej, tak, 1807 roku, gdzie no duży był udział wojsk polskich i wydawcy stwierdzili, że temat jest ciekawy. Ja akurat miałem to szczęście, że trafiłem na taki okres, kiedy epoki napoleońskiej w tej serii historyczne bitwy było mało, a ponieważ mnie nie znali, poprosili mnie o napisanie takiego rozdziału roboczego, by mogli zobaczyć, no jak ja się w ogóle w sensie merytorycznym, stylistycznym prezentuję. Tak na 10 stron, ja wtedy wybrałem sobie tam oblężenie Grudziądza, który wtedy był pruski, przez wojska napoleońskie i właściwie po tygodniu dostałem od odesłania tekstu informację, że wyrażają zgodę, że im odpowiada. No i właściwie zacząłem pracę nad tą książką. Tu się, powiem szczerze, bardzo stresowałem, no bo to jednak to już miał być dużo większy nakład, tam parutysięczny, no i to już poszło na calusieńką Polskę. Tu już będą czytali różni, tak, i zainteresowani historią i specjaliści i tacy. Pisałem o oblężeniu Gdańska, czy Kołobrzegu, czy Grudziądza, no to będą czytali też mieszkańcy tych miast i tutaj się naprawdę stresowałem, jak to będzie odebrane. Na szczęście odzew był bardzo pozytywny pod względem merytorycznym, na tyle, że wydawca nawet sam zaproponował, że może by ten temat pociągnąć dalej, no i współpracę z Belloną kontynuuję do dnia dzisiejszego. No na razie mam 3 książki wydane w tym akurat konkretnym wydawnictwie. 2 następne są już gotowe, będą się jakby ukazywały w ciągu następnych 2 lat. No i wydawnictwo już mi tam zaproponowało podpisanie umowy na następne pozycje, no właściwie aż do lat 30., tak? Tegoż stulecia.
1: To czyli teraz to już chleb powszedni, trzeba powiedzieć.
3: Rzeczywiście powiem tak, że przy Pomorzu 1807 no byłem bardzo ostrożny. No, na pewno odczuwałem duży stres, chciałem tak trochę może asekuracyjnie. Wykorzystywałem przede wszystkim literaturę polską albo polskie tłumaczenia. Nie chciałem się też od razu rzucać na bardzo głęboką wodę z jakimś nieznanym tematem, ale stopniowo też jakby ta u mnie pewność siebie rosła. No i w tej chwili już nie tylko zresztą w Bellonie, bo też w innych wydawnictwach podejmuje się tematów, które nie są w ogóle opracowane w Polsce. No i wiadomo, że w tej chwili nie ma problemów z tłumaczeniem tekstów obcych dzięki tak internetowi, więc w tej chwili już mogę korzystać ze źródeł no już rosyjskich, niemieckich. No literaturę angielską to tłumaczę sobie sam. No źródła francuskie, w tym korespondencję Napoleona. Ostatnio pisałem o pierwszej kampanii włoskiej, no to tłumaczyłem z włoskiego listy Napoleona do żony, do Józefiny. W tej chwili piszę o walkach pod Berlinem w 1813 roku, a tam dowódcą wojsk sprzymierzonych był szwedzki następca tronu, więc mam też kilka źródeł w języku szwedzkim czy duńskim, z których no jakoś sobie radzę, myślę, że wyjdzie coś z tego dobrego.
1: Czy w tych swoich książkach przedstawia pan tą historię w takim obrazie, jaka ona była, czy dodaje pan swoje komentarze i swoje spostrzeżenia?
3: Ja tu tylko chciałem dodać, że właściwie w ciągu tego okresu, tych 10 na razie wydanych książek, 3 w ogóle dotyczyły Konina, czy poruszały Konin. No Józef Piłsudski w Koninie, wiadomo, to w 2021. W 2022 zrealizowałem we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie, no to mój autorski projekt Konin na tle wojen napoleońskich, ale tak naprawdę to jest taki zarys dziejów wojennych Konina i regionu konińskiego od powstania kościuszkowskiego po klęskę Napoleona w Rosji. No tak jakby też pamiętać, że przecież w Koninie przebywały takie postaci jak generał Jan Henryk Dąbrowski, zresztą jego syn Jan Michał Dąbrowski również, czy generał Józef Zajączek. A w 2023 roku przygotowaliśmy tutaj taką publikację zbiorową na jubileusz 160-lecia pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koninie. Ja odpowiadałem za przygotowanie historii szkoły, tak, od roku 1863. Ale w publikacjach napoleońskich typowo, czy Pomorze 1807, czy Pułtusk Gołymin 1806, również pojawia się Konin, dlatego że w międzyczasie, kiedy tłumaczyłem różnego rodzaju rozkazy czy depesze wysyłane głównie przez marszałków napoleońskich, ten Konin się tam ciągle gdzieś pojawiał, tak? Więc na przykład udało mi się przy Pułtusku namierzyć oddział francuski, który nocował w Koninie, kiedy wojska napoleońskie przez Konin akurat przechodziły. No mówię, na szczęście o Konin się nie toczyły żadne walki, ale niewykluczone, że co najmniej ze 40 tysięcy żołnierzy napoleońskich mogło w różnym czasie przez ten Konin przejść.
1: I teraz pojawia się pytanie, skąd pan bierze te wszystkie informacje? Wiadomo, no internet, ale kurde, no trzeba gdzieś wiedzieć, gdzie szukać, żeby coś znaleźć ciekawego.
3: No właściwie to się zaczęło nie od internetu, tylko to tradycyjnie, no książki. Po prostu ja już nie wiem, ile tych książek przeczytałem. To się odkładało, no to już to w tysiącach już szło. To są po prostu tony, tony, tony przeczytanych książek. No nawet moja żona, ta też nauczycielka historii, tak, w SP9, Agnieszka Jagodzińska. Pozdrawiam oczywiście. Namawiałem mnie od lat, żebym zaczął pisać. Nie mogłem się do tego jakoś przełamać. Miałem ciągle takie wrażenie, że ja wiem ciągle za mało. Że nie chcę startować teraz i zaliczyć jakiegoś falstartu. Chcę mieć pewność, że wiem dostatecznie dużo, by móc zacząć to robić. Dopiero kiedy jakby no osiągnąłem pewien etap, tak, pewien poziom tej wiedzy, no to ruszyłem. Rzeczywiście część literatury no mam jakby w bibliotece domowej. Dużą część w tej chwili no przede wszystkim źródeł zagranicznych, ale też źródeł takich starszych, no bo najstarsze źródła, które posiadam, są z XVIII wieku. No to wiadomo, że posiadam u siebie, tak? No bo można przecież korzystać czy z bibliotek cyfrowych, czy francuskiej biblioteki narodowej, czy innych. Więc te źródła jakby są dostępne. Faktycznie, no trzeba po prostu wiedzieć tylko, gdzie je znaleźć. Część literatury kupuję, no to, ale to głównie w języku angielskim. Więc ta literatura jakby rozrasta się właściwie calusieńki czas. Natomiast wszystko, no co, no wszystko się zaczęło od książek. No, też warto pamiętać, że translatory, tak, bardzo często one tak tłumaczą bardzo sucho, coś w rodzaju kali kochać, kali zabić. I czasem, no i translatory nie znają terminologii wojskowej, tak? Ponieważ ja jestem historykiem wojskowości, więc ja muszę wiedzieć, co pewne słowa oznaczają. A czasem uczniom mówię o tym przykładzie, tak? Że kiedy pisałem książkę o dwóch pierwszych bitwach stoczonych przez Napoleona w obronie Francji w 1814 roku. Brienne la Rothière, to jest w ogóle pierwsza książka tego typu u nas w Polsce. To tam była taka sytuacja, że atakowała kawaleria francuska, no i natrafiła na ostrzał pruskiej artylerii. I w tłumaczeniu translatora wychodziło, że użyta amunicja w tych działach pruskich, to no właściwie po angielsku to byłoby grapes. a grapes to winogrona. No i tak zabrzmiałoby to troszeczkę dziwnie, że Prusacy obrzucili tą kawalerię winogronami i konie się spłoszyły i uciekły. A grapes w terminologii wojskowej to są kartacze. Nie takie do jedzenia, tylko kartacze artyleryjskie to jest taka pucha wypełniona ołowianymi czy innymi tam kulkami, jakimiś potłuczonym szkłem czy kawałkami żelastwa, taka amunicja odłamkowa, którą właśnie używa się przeciw kawalerii. Więc tutaj powiedzmy translatory pomagają, no ale ja muszę zachować pewną czujność, żeby no, te tłumaczenia były prawidłowe pod względem merytorycznym.
1: Czy po napisaniu tych wszystkich książek teraz pan może powiedzieć, że z Napoleonem jest pan za pan brat?
3: Jestem. Ja bardzo sobie szanuję tę postać. Jestem oczywiście świadomy, że też popełniał błędy. Gdyby nie popełniał błędów, to by taka epoka szybko też nie upadła, tak? Napoleon co prawda powiedział kiedyś, że nigdy nie zrobię nic tak złego, żeby jakiś historyk mnie nie wybronił. Nie wiadomo, że napoloniści będziemy szukać tak tłumaczenia, ale przecież Napoleon też miał na swoim koncie zbrodnie wojenne, jak chociażby rozstrzelanie jeńców tureckich w czasie kampanii egipskiej, tak, w 1799 roku. Trzeba też pamiętać, bo jakby też Napoleon to pokazuje, tak, bo to był na przykład człowiek, który nie lubił płakać nad rozlanym mlekiem. No stało się, trudno, idziemy dalej. My teraz jesteśmy tacy mądrzy, żeby nie powiedzieć przemądrzali, bo my teraz mamy książki, mamy internet i możemy sobie pewne rzeczy sprawdzić, a oni wtedy, tak jak Napoleon sam przecież, podejmował decyzje w oparciu o te informacje, które miał. Może miał, może ich nie miał, może te informacje były niepełne, niesprawdzone albo w ogóle nieprawdziwe. I w oparciu o to podejmował decyzje. Więc to też jakby jego życie tutaj pokazywało, że no właściwie tą historię, ta historia no była taka bardzo żywa, ona była kształtowana, ale pamiętajmy, ona nie jest kształtowana przez jednego człowieka, ponieważ w tych wszystkich wojnach, te wojny trwały, licząc od rewolucji, wojen rewolucyjnych Francji, no od 1792 roku do 1815, no to przecież zginęły tam setki tysięcy żołnierzy, więc to jest z reguły dramat nie tylko samych żołnierzy, ale również i ludności cywilnej. Tutaj na przykład w książce wydawnictwa Infort Editions, tak, do której no w tej chwili wydałem już czwartą książkę, mam też taką publikację Bitwa pod Kulm. Kulm to jest Chomutowo, to jest w Czechach. To jest jakby kontynuacja książki Bitwy pod Dreznem i tu jest taka dramatyczna sytuacja, że ludzie wychodzili z kościoła po mszy i trafili w tym momencie w sam środek bitwy między wojskami francuskimi a rosyjskimi, która w tym momencie przetoczyła się przez miasteczko i ludzie wychodząc z kościoła trafili pod grad kul i jeden wielki, gigantyczny chaos, więc też zawsze należy pamiętać, że no ludność cywilna tak naprawdę jest zawsze największą ofiarą wszelkich działań wojennych. A Napoleon zresztą sam powiedział, tak, że wojna jest najgorszym sposobem rozwiązywania najtrudniejszych spraw. Co nie przeszkodziło mu zostać bogiem wojny. Tak?
1: Dobrze, a pan go lubi? Podsumowując te wszystkie książki jako postać, jako człowieka, wiadomo, że to był naprawdę mega strateg, ale generalnie jako człowiek.
3: Ja szanuję, ja wiem, że opinie o Napoleonie są różne. Tak, mamy akurat właśnie, szczególnie w Polsce, tak, gdzie mamy duże grono zwolenników Napoleona i jego przeciwników, no bo przeciwnicy zawsze nam wypomną, że no, jak potraktował później legiony polskie we Włoszech, Haiti i tak dalej, to jest wszystko prawda. Prawda, oczywiście, ale ja zawsze wychodzę z założenia, Napoleon nie był władcą Polski, był cesarzem Francuzów i wszystko, co robił dla dobra Francji. To tak jakby powiedzieć, że nie wiem, dajmy na to Bolesław Chrobry nie robił niczego dobrego dla Niemców, bo był królem Polski, a że my skorzystaliśmy, no bądźmy szczerzy, skorzystaliśmy najwięcej w tamtym czasie, nikt więcej nam nic nie dał. Oczywiście, że był koszt, zapłaciliśmy własną krwią za to wszystko, ale proszę zwrócić uwagę, że jak się epoka skończyła i się zaczął kongres wiedeński i miano decydować również o przyszłości ziem polskich, to gdyby nie epoka napoleońska, nikt by się nami po prostu nawet nie zainteresował. Po prostu wrócilibyśmy do tego stanu, który był po trzecim rozbiorze. A po epoce napoleońskiej nawet nasi zaborcy, którzy wcześniej poprzysięgli sobie, że nazwa Polska się nigdy nie pojawi, zgodzili się na utworzenie, co prawda tak mało samodzielnego, Królestwa Polskiego, zwanego później kongresowym, które przez pewien okres jednak istniało.
1: I teraz pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy w książkach pana to właśnie możemy polubić Napoleona? Czy pan go też ocenia w jakiś ten sposób? Czy mimo wszystko przedstawia pan tak, jak było i bez żadnych tutaj własnych, prywatnych spostrzeżeń?
3: Znaczy, jako historyk wojskowości skupiam się tak merytorycznie na tej sferze historii wojskowości konkretnej, czyli opis kampanii, opis poszczególnych bitew, więc właściwie, no oczywiście nie we wszystkich książkach Napoleon jest w roli głównej, bo przecież są książki, czy Pomorze, czy Kampania nad Narwią, czy Bitwa pod Kulm, gdzie Napoleona nie ma. On oczywiście gdzieś tam u góry się zawsze pojawia, rozkazy wydaje, ale dowodzą jego marszałkowie, czy jego dowódcy. Chyba najwięcej takich wniosków związanych z oceną samej postaci umieściłem w Pomorzu 1807, bo tutaj mamy jakby calusieńki rozdział poświęcony polityce Napoleona wobec sprawy polskiej, w tym również jego, no cóż, nieudanych negocjacji z patronem naszej szkoły, Tadeuszem Kościuszką. Mimo że oczywiście no, negocjacje te nie były prowadzone osobiście, no ale powiedzmy one też w jakiś tam sposób pokazują stosunek Napoleona do sprawy polskiej. No przecież Napoleonowi się przypisuje słowa, tak? Kiedy polscy panowie, tak? Zapytywali go, co z tą Polską, kiedy ta Polska będzie odbudowana, miał powiedzieć: obaczę, czy naród polski godzien jest być narodem, tak? Czyli najpierw wygrajmy wojnę, najpierw mi dostarczcie 40 tysięcy żołnierzy i zaopatrzenie dla mojej armii, a potem pogadamy sobie o Polsce, tak? Konkretnie, tak. W tym względzie, no Napoleon, chociaż wiadomo, że on też, jego światopogląd się będzie zmieniał, tak? Był inny, kiedy był tylko generałem. Na przykład pierwsza kampania włoska, tak? Zupełnie inny był jako cesarz. Tutaj też jego odpowiedzialność była znacznie większa, również kwestie dynastyczne, więc to też jest, nawet wśród napoleonistów mogą lubić generała Bonapartego, ale już nie wszyscy będą lubili cesarza Napoleona.
1: Dobrze, panie Szymonie, no muszę zapytać, kiedy pan ma czas na to, żeby pisać te wszystkie książki, bo domyślam się, że to zabiera mnóstwo czasu.
3: Istotnie. Zajmuje to bardzo dużo czasu. No to jest mój czas wolny, czyli czas, który no, poświęcamy na inne rzeczy, no to ja poświęcam na napisanie, tak? Staram się każdego dnia po kilka godzin. Co jest ciekawe, każda z tych książek, i na razie się ten schemat nie zmienił, powstała częściowo w murach tej szkoły. Wszystkie powstały częściowo w pierwszym liceum, ponieważ czy przed pracą, czy kiedy jest tak zwane okienko, jest ten czas, kiedy siadam, piszę, przynoszę ze sobą laptop, przynoszę ze sobą część książek, no w laptopie mam oczywiście swoją własną tam bibliotekę i pracuję nad każdą. Także każda z nich powstała w murach tej szkoły.
1: Ma pan jakieś takie weny twórcze, że nagle się pojawia taka wena i siada pan i pan mówi, będę teraz pisał. To jest ten moment.
3: Czyli to jest również, powiedzmy tak, że taka wena to się pojawia, co ja bym chciał ewentualnie napisać. No w tej chwili powiedzmy, że jestem na etapie, kiedy na przykład no z wydawnictwa Infort Editions właściciel, redaktor naczelny, tak, pan Witold Grzelak, no to powiedział mi wprost, że pisz, a ja i tak ci wszystko już wydam, tak, jest na takim etapie. Nawet z Belloną właściwie już mogę też negocjować pod względem tytułów, a nawet objętości tekstu, no bo wiadomo, że niektóre wydawnictwa wyrażają zgodę na większe ilości, więc w tej chwili mam już też zgodę na większe, no bo jak powiedział pan Bogusław Kubisz, on jest z kolei redaktorem naczelnym serii wydawnictwa Bellona, że moje książki pokazały, że epoka napoleońska się zaczyna dobrze sprzedawać w Polsce, bo też był taki czas, że po pierwsze było jej mniej, a też jakość pewnych publikacji. Ja w swoich książkach unikam przede wszystkim lania wody. Nie znoszę tego, nawet nie znoszę jako czytelnik, więc moje książki to jest konkret, tak? Taki typowo historyczny konkret, przyczyna, rozwinięcie, skutek, żadnych zbędnych wycieczek na bok, no bo to właściwie bardzo często zaburza nam, tak? Pewną narrację i po jakimś czasie jeszcze człowiek mógłby zadać sobie pytanie, co ja tak naprawdę w tym momencie czytam, tak? A jedyny problemy, jakie miewam, to czy nie wyczerpię limitu znaków autorskich, tak? Czy będę musiał pewne rzeczy skracać? Chociaż przyznam się, że czasem doszło, była taka sytuacja. Kiedy pisałem książkę Frydland 1807, znalazły się tutaj w niej dwa dodatkowe rozdziały. One się nie zmieściły. Ta książka się rozrosła za dużo i wydawca poprosił mnie, bym je usunął. Później te brakujące rozdziały po uzupełnieniu i rozbudowie wydałem w innym wydawnictwie, Infort Edition, gdzie mogłem wydać troszeczkę mniejszą publikację, ale mogłem tutaj zrobić z tego pewną całość, czyli też staram się, żeby pewne rzeczy i pomysły mi nie uciekały.
1: Musimy też dodać o tych ilustracjach, które są, myślę, że też bardzo ważne.
3: Od 2023 współpracuję z panem Arturem Klimko, który w tej chwili przygotowuje ilustracje dla wszystkich moich książek. Bardzo dobrze zresztą mi się z nim współpracuje i to jest rzeczywiście taka zawsze wartość dodana. Przy najnowszej książce Kampania 1807 roku nad Narwią, walki pod Ostrołęką i druga bitwa pod Pułtuskiem, jest tutaj aż 8 barwnych sylwetek, zwłaszcza na przykład żołnierzy bawarskich, tak, którzy to przecież Niemcy walczyli po stronie Napoleona na ziemiach polskich.
1: Jest pan z siebie dumny po wydaniu tych wszystkich książek? Czy pan ma taką świadomość, że pan też się gdzieś tam zapisze na kartach historii?
3: Czy nie myślałem o sobie przy zapisywaniu się na kartach historii, chociaż myślę w kategoriach, że te książki pozostaną po mnie, że ten ślad pozostanie po mnie. Tak, jestem dumny, jestem zadowolony z tego, co robię i nie chciałbym też rozczarować tych, którzy czytają, którzy we mnie wierzą. Moja rodzina jest ze mnie dumna i to też jest dla mnie zawsze taka wielka wartość, tak? Takie słowa, które usłyszałem. Natomiast chcę dalej to robić, tak? I właściwie cieszę się, że nie brakuje mi przede wszystkim motywacji, tak? Nie brakuje mi wsparcia, nie brakuje mi zrozumienia i przede wszystkim, że nadal jest ta wiedza i chęci, więc nadal będę popularyzował wiedzę o wojnach napoleońskich.
1: Czy ten temat może zostać wyczerpany?
3: Nie, bo jednak okazuje się, niech pani nawet zwróci uwagę na taką rzecz, druga wojna światowa. Ile wydano do tej pory książek, a ciągle powstają nowe. Zawsze można na niektóre zagadnienia spojrzeć z innej perspektywy. Zawsze coś można odkryć nowego albo dokonać interpretacji tego samego wydarzenia w zupełnie inny sposób. Także ja myślę, że epoka napoleońska jest takim wdzięcznym okresem, tak, XIX wieku, że zawsze znajdzie się jakieś zagadnienie, które by można jeszcze opisać, rozbudować czy poszerzyć.
1: A myśli pan o zdradzie Napoleona? Zmienić na jakąś inną postać?
3: Absolutnie. Wykluczone. Powiem pani, że w czasach napoleońskich był taki generał, później marszałek, nazywał się Auguste de Marmont. Był księciem Raguzy. Napoleon bardzo go sobie szanował. Był pierwszym marszałkiem, który zdradził Napoleona w 1814 roku. Do dnia dzisiejszego we Francji jest takie słowo raguzer od książę Raguzy jako symbol zdrady. Więc Francuzi do dnia dzisiejszego, mimo że oczywiście też mają różne podejście do samego Napoleona, nie są w stanie wybaczyć, tak, temu człowiekowi za to, że zdradził Napoleona w takim momencie, że był ulubieńcem i był pierwszy, który przeszedł na drugą stronę. Więc ja Napoleona na pewno nie zdradzę.
1: No dobrze, na koniec już może zapytam w takim razie, ile jeszcze tych książek możemy się spodziewać?
3: Ta lista nie jest zamknięta. Ja mam pomysły na kolejne książki. Pomysłów mam na kolejnych kilkanaście publikacji, a zawsze mogą się pojawić jakieś nowe pomysły, więc jak tylko wystarczy mi zdrowia, tak, sił i motywacji, to będę pisał i w latach 30. i w latach 40.
1: Podziwiam, muszę powiedzieć, jest pan mega postacią, takim człowiekiem renesansu, jak dla mnie przynajmniej, gdzieś tam my jesteśmy chyba z podobnego rocznika, więc to się inaczej na to patrzy na pewno niż dzisiejsza młodzież, natomiast podziwiam, szapoba i życzę panu tego zdrowia i tej siły i wytrwałości, niech pan pisze te książki i zaraża wszystkich tą swoją miłością do historii.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
4: Już teraz historyk jest w trakcie pisania kolejnych pozycji, ale myśli nawet o kilkunastu. Jak poprawnie wychowywać dzieci? Taki kurs proponuje Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Jak się okazuje, bardzo dużo rodzin z niego korzysta.
5: Prowadzimy warsztaty rodzicielskie. To są zajęcia grupowe, gdzie uczymy, jak właściwie prawidłowo wychować młode pokolenie.
1: No i właśnie jak one przebiegają? W sensie jak często i...
5: Staramy się raz w miesiącu, żeby taka grupa była. Mamy określoną liczbę godzin i w zależności od potrzeb na bieżąco to uaktualizujemy.
1: Jak się okazuje, pani kierownik, kierowniku tych potrzeb jest dużo.
5: Jest bardzo dużo i taki szeroki zakres tej pomocy jest w interwencji kryzysowej. Przez te 20 lat wydaje się, że jest coraz więcej takiego zapotrzebowania i potrzeb, gdzie osoby chcą skorzystać z takiej pomocy profesjonalnej, dlatego cieszymy się, że możemy swoim doświadczeniem służyć tym osobom.
1: Czyli rodzice nie wiedzą, jak wychowywać dzieci.
5: No tak. Wydaje się, że w tym pędzie dzisiejszym każdy jest pozbawiony tej takiej rodzicielskiej opieki, każdy jest zabiegany, więc wydaje się, że te problemy coraz więcej się powodują, że osoby do nas trafiają właśnie, że chciałyby skorzystać z takiej formy pomocy. Nie? Dziękuję bardzo.
1: Warsztaty prowadzone są raz w miesiącu.
2: Magazyn lokalny.
6: Arleta Janiak, witam ponownie. Czas na kolejną część naszych informacji z Konina i okolic. Autobus zamiast pociągu między Koninem a Turkiem już kursuje. Rozkład jazdy jest zintegrowany z pociągami Kolei Wielkopolskich na trasie Konin-Poznań. O szczegółach tego połączenia powiedzieli nam Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Mikołaj Grzyb z Kolei Wielkopolskich i prezydent Konina Piotr Korytkowski.
7: Spotykamy się w tym szczególnym miejscu kultowym dla Konina. Spotykamy się po to, aby obejrzeć przede wszystkim ten pojazd. Ten pojazd, który inauguruje połączenie autobusowe realizowane przez Koleje Wielkopolskie na linii Turek-Konin. Wyrażana publicznie i szeroko potrzeba połączenia najpierw kolejowego, a w tej chwili autobusowego na tej linii jest faktem. Faktem też jest, że na tej linii z powodzeniem operują dotychczasowi przewoźnicy, to jest PKS Konin i prywatny przedsiębiorca. Tym niemniej wykonują te przewozy w sposób bardzo skuteczny ku zadowoleniu pasażerów, ale zostało zidentyfikowane, że są po prostu pory dnia, gdzie ta oferta niewątpliwie jest niewystarczająca, czy po prostu jej nie ma. Dotyczy to szczególnie godzin późno popołudniowych, dni powszednie, i dotyczy to sobót i niedziel, gdzie ta oferta jest bardzo uboga, czy w ogóle jej nie było. I w związku z tym obiecane wcześniej realizacje związane z połączeniami autobusowymi za kolej i tak dalej, dotyczą uzupełnienia oferty przewozowej właśnie w tych godzinach. Nie chcemy w żaden sposób eliminować czy zastępować dotychczasowych przewoźników, bo jak powiedziałem, oni te przewozy realizują skutecznie i w sposób właściwy. Tym niemniej dla uzupełnienia tej oferty ta nasza dzisiejsza propozycja. Oczywiście ma to związek również i z koleją, dlatego że traktujemy to jako przewozy dowożące również i pasażerów do kolei, których oferta w Koninie akurat jest bardzo, bardzo duża. Zarówno w stronę Poznania, jak i w drugą stronę. A więc w związku z tym ta propozycja, która była dyskutowana od szeregu miesięcy, oczekiwana, natomiast oczywiście musi się to odbyć zgodnie z określonymi przepisami prawnymi. Przewoźnik kolejowy, jakim są Koleje Wielkopolskie, nie miał upoważnień do tego, aby rozwijać komunikację autobusową. Musiał dopiero uzyskać określone certyfikaty, homologację, zwieńczoną zaświadczeniem o zezwolenie dla przewoźnika drogowego. I takie zezwolenie wydane przez prezydenta miasta Poznania, ze względu na siedzibę Kolei Wielkopolskich, zostało uzyskane, stało się prawomocne i w związku z tym z dniem dzisiejszym Koleje Wielkopolskie rozpoczynają działalność operacyjną w tym zakresie. Każdego dnia wieczorem dwie pary autobusów o określonych godzinach zarówno z Konina do Turku, jak i z Turku do Konina będą się przemieszczały. W sobotę są to dodatkowe cztery pary i w niedzielę cztery pary, bo w niedzielę było póki co zero. Nie ukrywam, że również będziemy rozważali uruchamianie podobnych może dowozów do kolei wielkopolskich w innych punktach naszego regionu, ale to jest kwestia przyszłości. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję, panie marszałku. Poproszę o zabranie głosu pana Mikołaja Grzyba, wiceprezesa zarządu spółki Koleje Wielkopolskie.
9: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, panie marszałku, szanowni goście. Do tej pory moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że podróż kolejami wielkopolskimi zaczynała się na stacji bądź przystanku kolejowym. Dzisiaj to stwierdzenie może powoli przejść do historii, bo rozpoczynamy podróż dla naszych pasażerów niemal spod samego domu. Przynajmniej będzie to dotyczyło powiatu konińskiego oraz powiatu tureckiego, gdzie uruchamiamy właśnie nową usługę w postaci autobusu, który przybrał bardzo zacną i miłą nazwę Kolej na Bus. Myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć, że ten autobus jest przede wszystkim zintegrowany z pociągami Kolei Wielkopolskich. Wszystkie pociągi przywożące pasażerów na tę stację w Koninie będą zintegrowane z autobusami odjeżdżającymi właśnie tutaj z tego dworca autobusowego znajdującego się tuż za nami, za tą piękną wieżą, czyli autobus odjeżdżający o godzinie 19.15, jak i o 22.00 zawsze poczeka na pasażerów dojeżdżającymi kolejami wielkopolskimi na stację Konin. Warto również wspomnieć o jeszcze jednym elemencie. Myślę, że to jest ta kwestia, która eliminuje również wykluczenie transportowe, czyli pełna integracja taryfowa. Oprócz wprowadzonego nowego autobusu Kolej na Bus dostępna będzie oferta, którą nazwaliśmy roboczo Wielkopolski Plus. Jest to oferta biletu zintegrowanego, tutaj dzięki współpracy z organizatorem przewozów Departamentem Transportu, zainicjowany projekt przez pana marszałka Wojciecha Jankowiaka, dzisiaj również został zainaugurowany. W taki oto sposób, że każdy pasażer, który będzie chciał dojechać autobusem Kolei Wielkopolskiej na dworzec i przesiąść się dalej w pociągi Kolei Wielkopolskich, będzie mógł nabyć bilet zintegrowany Wielkopolski Plus. Wartością dodaną tego biletu jest globalna zniżka, upust 10%, także pasażer kupujący jeden bilet w ramach jednej transakcji przejedzie cały odcinek, całą podróż wykona na podstawie jednego biletu, który również jest dostępny w internecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Oczywiście wszyscy nasi pasażerowie, którzy będą chcieli tylko dojechać z jednego przystanku, zakładajmy z przystanku z Turku do Konina, nie muszą kupować biletu zintegrowanego. Dostępny będzie zwykły bilet autobusowy, który można nabyć wewnątrz, podczas podróży w tym pięknym autobusie. Obsługa autobusu taki bilet sprzeda w taryfie normalnej oraz rzeczywiście dostępne są również wszelkie ulgi ustawowe dostępne m.in. dla młodzieży i dla uczniów, którzy każdego dnia będą chcieli korzystać z naszych przewozów, dojeżdżając do szkół, do miejsca nauki, tudzież również miejsca pracy. Bardzo dziękujemy wszystkim przyszłym naszym pasażerom, że będą korzystali z naszych usług. Cieszymy się, że dzięki przejazdom naszego pięknego autobusu już od dnia dzisiejszego, bo dzisiaj, panie marszałku, szanowni państwo, pierwszy autobus odjedzie z dworca w Turku i wykona dokładnie dwie pary połączeń, czyli dwukrotnie odjedzie z dworca w Turku, dwukrotnie odjedzie z dworca tutaj w Koninie. I cieszymy się, że od dzisiejszego dnia nasze autobusy regularnie zawitają na ziemię turecką i na ziemię konińską. Bardzo dziękuję i życzymy państwu tylko dobrych podróży.
10: Dopinamy naszą obietnicę, bo rzeczywiście od momentu, kiedy dyskutowaliśmy zasadność wprowadzenia tego programu Kolej Plus, związane z uruchomieniem połączenia z Konina do Turku, czy z Turku do Konina, podważaliśmy zasadność jego, ale wskazywaliśmy możliwe rozwiązania. Nie mówiliśmy o tym, że wykluczenie komunikacyjne Turku jest fikcją. Rzeczywiście widzieliśmy takie potrzeby tamtej społeczności, aby mogli dojechać do Konina na dworzec kolejowy i korzystać z kolei. Również i z kolei, oczywiście, wielkopolskich. I teraz ten projekt hybrydowy, który został postulowany w trakcie tego całego procesu, dzisiaj się realizuje. Mamy program Kolej na Bus. Stoi przed nami autobus, który będzie wykonywał te kursy dla mieszkańców Turku, dla mieszkańców powiatu tureckiego, ale i też dla mieszkańców powiatu konińskiego. Także wykluczenie komunikacyjne, o którym wtedy mówiliśmy, przestaje powoli istnieć. Ja uważam, że będzie on wykorzystany bez żadnych negatywnych skutków dla operatorów, którzy operują na tym kierunku, czyli dwóch firm, które realizują przewozy. Zresztą muszę powiedzieć, że cieszę się, że został zauważony nasz przewoźnik koniński drugi, czyli PKS Konin. Pierwszym jest MZK, który realizuje przewozy na terenie miasta. Natomiast PKS rozwija skrzydła, można powiedzieć, biorąc pod uwagę współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Bardzo się cieszę, panie marszałku, że ten postulat ziścił się, ale i też pokazuje, że kolej to nie tylko kolej. Kolej Wielkopolska rozwija się i pokazuje, że można robić inne biznesy przewozowe w postaci hybrydowej. Proszę państwa, w tym miejscu, między innymi dla pasażerów tego połączenia hybrydowego, będzie za chwileczkę budowane nowoczesne centrum przesiadkowe. O tym mówią nasi mieszkańcy, pokazywaliśmy wizualizację tego miejsca, które będzie zupełnie inaczej wyglądało. Porządkujemy tą część miasta dla wszystkich potoków pasażerów, którzy tutaj się spotkają. Kolejowych, autobusowych, PKS-u, MZK, przewozów międzynarodowych, przewozów hybrydowych, ale i również rowerzystów. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za dopięcie tego zadania.
6: Autobus będzie zatrzymywał się na 25 przystankach, a szczegółowy rozkład znajdziecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Jak wspomniałam, na trasie Turek-Konin kursuje już autobus w ramach pilotażowego programu Kolej na Plus. Kursy autobusów dwa wieczorne i po cztery w sobotę i niedzielę, żeby mieszkańcom Turku i miejscowości na trasie do Konina łatwiej było dojechać do Poznania. Kolej na bus zastępuje wcześniejszy projekt, który nie doszedł do skutku, poprowadzenia linii kolejowej z Konina do Turku. Zdaniem starosty tureckiego Jana Smaka pociąg byłby lepszym rozwiązaniem.
11: Ja jako starosta powiatu tureckiego chcę powiedzieć, że dziękuję za to, co nam zaproponowano, bo dobrze, jeśli cokolwiek jest, jeśli nie ma nic, prawda? To jest pierwsza moje spostrzeżenie, moja wypowiedź. Natomiast generalnie cały czas ubolewamy nad tym, że nie ma połączenia kolejowego, które miało być wybudowane. Ono jest przyszłością dla rozwoju transportu, nie tylko osobowego, ale również transportu innych towarów. W związku z tym nadal jesteśmy zawiedzeni tym, że się to nie skończyło z wybudowaniem nitki kolejowej. I na pewno mieszkańcy też podobnie myślą i czekamy na to, jak się pojawi jakakolwiek propozycja budowy jakiejkolwiek nitki kolejowej, to będziemy bardzo zadowoleni.
6: O bezpośrednie połączenie i lepszą komunikację ze stolicą Wielkopolski zabiega także burmistrz Turku Romuald Antosik.
12: My jesteśmy wykluczeni komunikacyjni od lat. Jedyną osobą, odnoszę wrażenie po prostu tutaj, która walczy z wykluczeniem komunikacyjnym, jestem ja. I będę to robił do samego końca. Nie patrzę na żadne układy polityczne, nie patrzę na żadnego rodzaju też tam uwarunkowania, które mnie nie interesują. Mnie interesują mieszkańcy. To, co powiedziałem, ja nie chcę projektu politycznego, ja chcę projekt społeczny. A projekt społeczny polega na tym, że się po prostu wsłucha mieszkańców, a po drugie się robi to, co mieszkańcy chcą. I nie można się bać. Nie można czekać, po prostu nabrać wody w usta i udawać, że nic się nie dzieje. Tylko trzeba rzeczywiście zrobić to, żeby mieszkańcy mogli się wydostać z Turku. Bo to jest podstawowy problem. Wydostać z Turku, wydostać z powiatu. Proszę zobaczyć, to połączenie to jest tylko na trasie Konin, Tuliszków, Turek. A co z Brudzewem? Co z Władysławowem? Co z Przykoną? Co z Dobrą? Co z Kawęczynem? Z tymi gminami, które są po drugiej stronie. To tak jak już sobie troszeczkę zakpiłem, robimy rzeczywiście wspólnie w ramach projektów litowskich, robimy z wójtem Brudzewa i wójtem gminy Turek ścieżkę rowerową do Turku. No to rzeczywiście mieszkańcy Brudzewa wsiądą na rower, daj Boże, żeby mieli elektryki i dojadą sobie do Turku, rower sobie zostawią, przesiądą się w autobus i potem przesiądą się z autobusu, potem w pociąg. Wstaję 4:30, potem jadę gdzieś tam rowerem, potem przesiadam się w autobus, potem jeszcze dwa razy w tramwaj, i trzy razy w jakąś kolejkę i już prawie jestem na miejscu od pracy. Więc o 7 rano mogę zjeść obiad, tak? Bo mam pół godziny, żeby czekać za pracą. No przecież to są po prostu, proszę państwa, ważne rzeczy i naprawdę powinniśmy po prostu pomyśleć przede wszystkim o nie samym własnym dobrym samopoczuciu, tylko właśnie o tym, żeby to dobrze się czuli mieszkańcy. Rozmów to było mnóstwo. Ja już nie chcę nawet wymieniać po prostu w tym momencie z tymi osobami, z którymi byłem, po prostu z którymi rozmawiałem na temat komunikacji do miasta Turku, bo tutaj nawet byli obecni. Jeden poseł przyjechał do nas osobiście, mówiliśmy o 10 parach połączeń. Potem okazało się, że mamy złożyć pismo i to mamy w pismach to wszystko, że 7 par połączeń, zostały 2. No nie można liczyć po prostu w tym tych prywatnych połączeń. Już pomijam też te ceny biletów. Proszę zobaczyć, tak naprawdę z Uniewa bezpośrednio można dojechać do stolicy województwa, czyli do Łodzi. Z Turku już nie. Dlaczego? W bezpośrednim połączeniu. Ja nie mówię o sobie, bo ja mam jak się dostać, tak? Ale chodzi mi o tych ludzi, którzy rzeczywiście nie mają swojego środka transportu, a nawet jak mają swój środek transportu, to boją się jechać do dużego miasta. To jest naturalne. I chodzi o to, żeby pomyśleć o tych osobach starszych, które się muszą dostać do lekarza i o studentach, którzy się muszą dostać na studia. Bo to są te dwie grupy docelowe, które właściwie korzystają regularnie z połączeń autobusowych. Bo przecież tak naprawdę nikt nie jeździ autobusem, nie będzie jeździł autobusem do Poznania, tak naprawdę do pracy. Bo to przecież wiadomo, że to jest absolutnie nierealne. Już o Koninie nie wspomnę. Po prostu mój poprzednik, jak autobusy były w tym momencie tutaj w Turku, były to bardzo prężne autobusy były i zostało to po prostu w tym momencie niepotrzebnie przejęte przez mojego poprzednika. Ja byłem wtedy radny, protestowałem, to można sobie sprawdzić, gdzieś tam odszukać sobie w internecie i mówiłem, że to jest po prostu rzecz niepotrzebna, bo miasto nie będzie w stanie udźwignąć po prostu komunikacji autobusowej. Takie miasto jak Turek. I niestety moje słowa się sprawdziły. Zamiast dworca mamy karuzelę. Dlatego teraz po prostu jestem tą osobą, która właśnie to, co podziękowałem na początku marszałkowi, bo to, co jest dobre, trzeba po prostu powiedzieć, że jest dobre, a to, co jest złe, to trzeba powiedzieć, że jest złe. Odbudujemy dworzec autobusowy w tym momencie i mam nadzieję, że rzeczywiście przywrócimy komunikację autobusową dla mieszkańców Turku i powiatu tureckiego, bo ona jest niezbędna. Teraz program się pojawił, właściwie jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na budowę dworca. Jest tutaj teren, odzyskałem tak na marginesie od powiatu kaliskiego, bo swego czasu został też pochopnie, że tak powiem, przejęty przez powiat kaliski. Mieliśmy w Turku właściwie, można powiedzieć, taki mały Watykan, ponieważ tereny w środku miasta były po prostu we władaniu powiatu kaliskiego. I właśnie po 10 latach dopiero mogliśmy do tego dojść, żeby to odzyskać, ponieważ przepisy nie pozwalały nam tego zrobić wcześniej. Jak mam teren w centrum miasta, to jest dobry teren tak naprawdę, bo wiecie Państwo, gdzie był dawny teren kolei wąskotorowej. Tutaj chcemy też przejście tutaj zrobić tutaj właściwie tutaj po tym dawnym torowisku, żeby ta młodzież nie musiała chodzić dookoła, tylko rzeczywiście tym skrótem dostanie się w ciągu 3 do 5 minut, to zależy jak szybko będą szli, dostanie się na dworzec autobusowy. Mamy termin do 2028 roku, jak teraz ogłosimy, no wybudujemy ten dworzec. Ja byłem przecież niejednokrotnie w Ministerstwie Infrastruktury, rozmawiałem z jedną osobą tak naprawdę, nie tylko z panem marszałkiem Jankowiakiem. Uważam, że jeżeli chodzi tutaj o Urząd Marszałkowski, to problem polega na tym, że po prostu nie słuchano naszego głosu, że nie ma bezpośredniego połączenia między Turkiem a Poznaniem. Zrobiono jakąś, nazwijmy to, mówi się o tym tak modnie teraz, hybryda, tak? Że po prostu ktoś jedzie z Turku do Konina, a z Konina do Poznania. Ale mam takie pytanie, a jak się autobus spóźni, to pociąg zaczeka? Czy będzie trzeba czekać na kolejny pociąg? Jeżeli będzie czekać trzeba na kolejny pociąg, a ktoś jest umówiony do lekarza na konkretną godzinę, a wiem, że są tacy specjaliści, którzy rzeczywiście, no niestety w rodzinie też miałem osoby bardzo ciężko chore i wiem o jakich schorzeniach my mówimy. Nikt nie wpuści człowieka w tym momencie i nie powie, przepraszam, ja się spóźniłem, bo mi się pociąg spóźnił, tak, czy autobus. I chodzi o to, żeby to były udogodnienia mają być dla mieszkańców, a nie utrudnienia. Nie każdy starszy człowiek po prostu potrafi w tym momencie w miarę szybko, ja nie wiem, jak patrzyłem na chwilę obecną, to tak za bardzo, zobaczcie Państwo sobie rozkład jazdy, jak ona dzisiaj funkcjonuje. Jak po prostu jechać tym autobusem, który Państwo tutaj zaproponowali w tym momencie i przesiąść się na pociąg. No, chodzi o to, że są dwa kursy. Chodzi o to, że są tylko te dwa kursy o godzinie 16 chyba 35, jak dobrze pamiętam, i około godziny 20. Nie ma tych kursów wcześniejszych. Bo nie każdy po prostu gdzieś pod wieczór musi jechać. Ale ja uważam, że jeżeli byłby tak, jak kiedyś mieliśmy połączenie z Poznaniem, dwa autobusy, jeden był chyba 5:30, 6:00 rano, nie pamiętam. Jesteśmy na tą godzinę 9:00 i w tym momencie drugi autobus niech by był koło godziny tam, niech on sobie wraca około godziny 13:00, w tym momencie jeden autobus, a drugi niech to około tej godziny 12:00 po prostu znowu jedzie do tego Poznania w tym momencie i do wieczora po prostu będzie. Wtedy ma człowiek tak, jak potrzebuje cały dzień, to cały dzień wykorzysta. Jak potrzebuje pół dnia, to pół dnia i wróci do domu. Na dzień dzisiejszy to ja odnoszę wrażenie, że to zostało zrobione tak na chybcika po prostu w tym momencie, bez konsultacji, bo ja mówię, jeżeli wiemy, że nie będzie kolei, no to zróbmy dobrze po prostu autobusy. I te autobusy mogą dojechać wszędzie. Kolej dojeżdża z punktu A do punktu B, bo nie może na torach sobie skręcić. Tu możemy zrobić wszystko, jeżeli będziemy chcieli, pod warunkiem, że chcemy. I jeżeli to byłoby skonsultowane, to co powiedziałem? I rzeczywiście z mojej strony była wola współpracy. Nawet byłem na posiedzeniu sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim. To nie jest tak, że z naszej strony nie było tej współpracy. Bo jeździłem, ja jeździła pani wiceburmistrz odpowiedzialna za to. Pracownicy byli w stałym kontakcie. Natomiast niestety, no to co zostało zrobione, to właściwie nawet nie zostałem na to zaproszony przez pana marszałka, tylko przez rzecznika Kolei Wielkopolskich i nie mam do tego pretensji, bo ja po prostu no, nie jestem takim typem, że muszę być po prostu wszędzie zapraszany, jeżeli coś się takiego dzieje, że będę nagle obrażony. Tylko chodzi o sam fakt, nawet tu, na tym etapie, mogliśmy to zrobić trochę inaczej. Zamiast w tym miejscu to otworzyć, to trzeba było jechać tam, gdzie będziemy budować dworzec, na który dostaliśmy dofinansowanie ponad 16 milionów 600 tysięcy złotych. I pokazać, zobaczcie, robimy to, ale przy okazji będziemy robić tutaj to, że to jest kompleksowe rozwiązanie. Tego zabrakło, tylko nie wiem dlaczego.
6: Każdy, kto chciałby skorzystać z jazdy autobusem z Turku do Konina, szczegółowy rozkład jazdy i ceny biletów, jak wspomniałam wcześniej, znajdziecie na stronie Kolei Wielkopolskich. W ciągu kilku miesięcy ruszą prace związane z odwiertem geotermalnym w gminie Kazimierz Biskupi. Co ciekawe, na to kosztowne badanie gmina nie musiała wydać nawet złotówki, ponieważ gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej o tej inwestycji powiedzą nam wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Henryk Drzewiecki i wykonawca inwestycji.
13: Jeżeli chodzi o samą lokalizację, została tak dobrana, żeby nie zakłócała charakteru urbanistycznego samego Kazimierza Biskupiego, bo on będzie zlokalizowany obok Kazimierza, można powiedzieć, przy zwałowisku zewnętrznym odkrywki Kazimierz w kierunku Nieświastowa, ale to dobrane zostało z tego powodu, żeby obsłużyć w przyszłości ewentualnie i zapewnić ciepło Kazimierzowi Biskupiemu, Kozarzew, miejscowości Kozarzew, dalej w Kozarzewku, no i oczywiście miejscowość Nieświastów, ale przede wszystkim do naszych terenów inwestycyjnych, które otworzyliśmy. Jak już tutaj wszyscy wiedzą, został już uchwalony plan ogólny. Na terenie gminy Kazimierz mamy prawie 600 hektarów pod inwestycje. Kazimierz, nasza gmina została podzielona na dwie strefy, tak zwaną strefę północną i strefę południową. Czyli południowa w kierunku tutaj Konina, czyli od miejscowości Władzimirów do granic z miastem Konina, jak i druga strefa ekonomiczna, jest to podział od miejscowości, a niebawem miasta Kazimierz Biskupi w kierunku granicy gminy Kleczew, gdzie oczywiście już trwają kolejne, będą inwestycje projektowe. Tu już można, bo wykonanie dokumentacji jest już to proces inwestycyjny. Będzie budowana obwodnica tak zwana północna Kazimierza, gdzie już mamy bardzo zaawansowane prace projektowe, jak i rozmowy tutaj ze starostą konińskim i ona między innymi ma obsługiwać tereny inwestycyjne, tak zwane strefy północne inwestycyjnej gminy Kazimierz Biskupi i między innymi w dalszej fazie obsługę komunikacyjnego nie tylko odwiertu, bo ja wierzę, że w przyszłości powstanie tam już ciepłownia. Wiemy, że samo wykonanie odwiertu będzie trwało kilka lat, ale tu nie na tym rzecz polega, żebyśmy my zastanawiali się za kilka lat,

0: Ale plusem jest to, że przy budowie takiej infrastruktury jest to w ogóle nowoczesna infrastruktura, nie z lat 60., 70., która, no niestety, którą trzeba remontować, która ma bardzo słabą wydajność, bardzo słabe termoizolacje, a w przypadku, jeżeli dojdzie do budowy całego ciepłociągu, będzie to bardzo nowoczesna i wydajna infrastruktura ciepłownicza. Ale to jest już, wiadomo, melodia przyszłości. Skupiamy się na wykonaniu odwiertu i potwierdzeniu złoża, no i oczywiście dalszego potem wykorzystania go. Ponad 19 milionów złotych. Mieścimy się w kwocie, którą dostaliśmy dofinansowanie tutaj z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
1: Panie przewodniczący, zarazem mieszkańcu gminy Kazimierz Biskupi, dumny mieszkańcu, bardzo ważna inwestycja dla rozwoju gminy pod względem gospodarczym. Poprosimy o pana komentarz w tej sprawie.
2: Jak państwo wiecie, a znamy się przecież z konińskimi mediami nie od dzisiaj, ja jestem bardzo proekologiczny i każde takie działanie, które zmierza ku temu, zawsze popieram i mnie to cieszy. Jak usłyszeliśmy, gmina już jest ekologicznie zaopatrzona w ciepło, nawet po części w energię elektryczną, więc kolejna inwestycja, która zmierza do tej właśnie drogi, tego kierunku, bardzo mnie to cieszy. Słyszymy, że to ciepło po uzyskaniu pozytywnych odwiertów i wyników ich badań będzie skierowane dla przedsiębiorców, więc na pewno wszyscy na tym skorzystają. W tym przypadku będziemy szukać pieniędzy. Jeżeli te odwierty pokażą, że jest ta ciepła woda i można ją wydobyć i będzie to na odpowiedniej i głębokości, i odpowiedniej temperaturze, to na pewno będę szukał takiego wsparcia. Ale oczywiście Urząd Marszałkowski, WZDW, czyli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, wspiera to, co się dzieje we Władimirowie. To właśnie jest finansowane z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego, czyli WZDW. Jest w tej chwili przygotowywany projekt na ścieżkę rowerową już od Władimirowa do Kazimierza Biskupiego. To będzie bardzo duża i trudna inwestycja, bo wiecie państwo, jaki tam jest teren podmokły. Tam będzie musiało być palowane. Tam zupełnie jest inna technologia budowy. Sam projekt też musi kosztować i tak się umówiliśmy z dyrektorem Katarzyńskim, że gmina sfinansuje projekt, na który został przeznaczony aż 600 tysięcy złotych. Także widzicie, ten projekt jest trudny i dlatego tak trzeba było za niego dużo zapłacić. I Urząd Marszałkowski, jeżeli dostanie projekt od gminy, to znów rozpisze przetarg i wybuduje tą ścieżkę rowerową dla gminy.
3: Arkadiusz Biedulski, firma Łost Drilling.
1: Panie prezesie, proszę nam powiedzieć, na co mogą liczyć tutaj, no nie tyle mieszkańcy, ale przedsiębiorcy. Jaka woda może tutaj płynąć pod powierzchnią ziemi?
3: Zgodnie z projektem zakładane jest, że to może być nawet między 80 czy pod 90 stopni Celsjusza, czyli całkiem gorąca woda.
1: Czy ta woda będzie miała też te same parametry mniej więcej, co w Koninie?
3: Tak się spodziewamy. To będzie woda wysoko zmineralizowana, czyli około 150 gramów na litr i wydajności około 100 metrów sześciennych na godzinę. Wysoka mineralizacja powoduje niestety zawsze problemy. Taki jest już, można powiedzieć, urok części terenów w Polsce, że posiadają te zasoby wysoko zmineralizowane. Ale prawda też jest taka, że im więcej tych ciepłowni będzie powstawało i każdy będzie musiał ten problem w jakiś sposób rozwiązywać, to tym szybciej to uda się osiągnąć. Podobne wysokie zasolenie jest w ciepłowni w Stargardzie, która należy do naszej grupy. I tam ten problem też występuje, radzimy sobie z nim jakoś i ciepłownia mimo wszystko bardzo dobrze funkcjonuje i jest drugą największą w kraju pod względem produkcji ciepła. Wyjściowo jest to zaplanowane na 2620 metrów plus minus 10%. W tej chwili może nie chciałbym się wypowiadać dokładnie co do terminu, bo rzeczywiście tak jak już wcześniej powiedziałem, jest akumulacja prac, więc będziemy musieli to dobrze zaplanować. Umowa daje nam dość długi czas na realizację, więc zobaczymy. Natomiast sam proces zakładam, że potrwa około 5 miesięcy. Tak, od momentu wejścia wejścia na plac budowy do momentu zakończenia wszystkich prac wiertniczych.

0: Natomiast same procedury to też trwają przygotowawcze około kilku miesięcy, żeby uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody. To, o ile dobrze pamiętam, to jest około 18 miesięcy od dzisiaj, od podpisania umowy.
1: Odwiert, jak powiedział nam wykonawca inwestycji, ma być gotowy w ciągu 1,5 roku. Budowa nowej zajezdni MZK w Koninie coraz bliżej. Znamy już projekt, jak zajezdnia będzie wyglądała.
2: Mamy zamiar wybudować od nowa zajezdnię nowoczesną, opartą o samowystarczalność, można powiedzieć, energetyczną w dużej części. Wymienić chcemy na nowy tabor 10 autobusów wodorowych przy okazji realizacji zadania związanego z niskoemisyjnym transportem publicznym w subregionie konińskim. Przy zajezdni będzie uruchomiony elektrolizer do produkcji wodoru na potrzeby doraźne takie, bo musimy się zabezpieczać, aby mieć swoje źródło wodoru. Zresztą ten wodór będzie nie tylko wykorzystywany do tego, aby tankować autobusy, bo będzie tam kocioł grzewczy oparty o wodór. Rzeczy dzieją się związane z zeroemisyjnym transportem publicznym, ale i też zaczynają się dziać rzeczy związane z wykorzystaniem powszechnym wodoru. I powiem nareszcie, bo długo na to czekaliśmy.
3: Bierzemy udział w projekcie finansowanym z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Niskoemisyjny Transport. To będą pierwsze środki, które wpłyną do miasta Konina z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Są to środki zagwarantowane już i dedykowane czterem miastom Wielkopolski Wschodniej, czyli Koninowi, Słupcy, Koło i Turek. I największym zadaniem w tym całym projekcie jest budowa nowej zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji, która ma być ulokowana na terenach inwestycyjnych. Mamy tutaj w tej uchwale zaproponowany teren przy Jeziorku Turkusowym. Są to tak naprawdę nasze ostatnie tereny na terenach inwestycyjnych. One są najmniej atrakcyjne z punktu widzenia przedsiębiorców, bo one są dosyć trudne pod tym kątem i są bezpośrednio położone przy przyszłej drodze krajowej numer 25. Tam powstanie właśnie zajezdnia, która ma serwisować, naprawiać autobusy elektryczne i wodorowe. Też tak jak pan prezydent powiedział, ma tam powstać nieduży elektrolizer, który będzie produkował wodór na potrzeby takie rezerwowe, jeżeli byłyby jakieś sytuacje, kiedy ten wodór zakupywany od głównego dostawcy nie mógłby być w danym momencie na przykład uzyskany. Budynek ma być samowystarczalny energetycznie, on w ogóle ma być ogrzewany wodorem, który też będzie produkowany tam na miejscu. Powstanie też tam farma fotowoltaiczna, która będzie dostarczała prąd temu obiektowi.
1: Mówili prezydent Konina Piotr Korytkowski, jego zastępca Paweł Adamów. W nowej zajezdni pojawi się też 10 kolejnych autobusów wodorowych i 6 elektrycznych. Zajezdnia będzie gotowa do listopada przyszłego roku.
4: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam na informacje z Konina i okolic w takim nieco dłuższym wydaniu. Mamy nadzieję, że NFZ odstąpi od pomysłu karania lekarzy POZ za niekorzystanie przez pacjentów z programów profilaktycznych. Apeluje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Chodzi o projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w podstawowej opiece zdrowotnej. Podczas konferencji prasowej dr Bożena Janicka przekazała więcej szczegółów w tej sprawie. Posłuchajcie.
5: Bardzo dużo ostatnio w zdrowiu się dzieje, dużo ustaw, dużo zmian. Czy na pewno to są bezpieczne dla pacjentów i dla placówek? Mamy do tego dużo wątpliwości. Niestety wymaga to dużej naszej aktywności, jeżeli chodzi o opiniowanie aktów prawnych i okazuje się, że jak widzimy, końca nie ma. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zaproponował zmiany do naszego funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie tak zwanych wskaźników jakości. Żeby była jasność, my nie mamy nic przeciwko jakości. Jakość w ochronie zdrowia jest podstawą. Tylko, czy na pewno tymi wskaźnikami są te wskazanego przez pana prezesa? No i forma, w jakiej chce zrealizować te wskaźniki. Zacznę od tego, co to ma być. Po pierwsze, mają być wskaźniki zależne od ilości wizyt i teleporad, wizyt domowych, wizyt ambulatoryjnych i teleporad w zależności od grup wiekowych. My jednoznacznie stwierdzamy, że to, czy jest to wizyta domowa, czy jest to wizyta ambulatoryjna, czy też teleporada, zależy tak naprawdę od pacjenta i od stanu jego zdrowia i potrzeby zdrowotnej. Nie widzimy tu jasności przełożenia na jakość, to, że będzie wskaźnik mniejszy czy większy. Tym bardziej, że nie da się tego do końca ustalić, chociażby w przedziałach miesięcznych, bo inna będzie jesień, inne będzie lato, inna będzie ciężka zima. Dlatego uważamy, że ten wskaźnik jakościowy powinien podlegać ponownemu przeanalizowaniu. Drugą częścią to są wskaźniki jakości, gdzie lekarze POZ-u mają być karani za to, że pacjenci nie wykonują badań profilaktycznych, które są powszechnie ogłoszone. No z całym szacunkiem, lekarz POZ-u może informować, może zalecać, może namawiać, natomiast nie ma możliwości przymusu pacjenta do zrobienia czy mamografii, czy kolonoskopii, czy cytologii u kobiet. Dzisiaj my mamy być za to karani i to jest kolejny, trzeci etap, na który my się nie zgadzamy. Są to nowe parametry wprowadzane na koniec roku i zamiast za jakość płacić, rozliczać dodatkowo, mają być pomniejszone nasze dochody o 5, 10, 15%. Nie rozumiemy, jak to ma działać w stosunku do obecnych umów. Dzisiaj robimy coś źle, robimy coś niejak. W każdym razie uważamy, że nie wolno karać za jakość, a wręcz przeciwnie, za jakość należy nagradzać. A jakością, którą my dzisiaj widzimy, to jest jakość badań dodanych w naszych placówkach. To są fotometry, to są aparaty USG, to są spirometria, to jest mnóstwo rzeczy, które robimy. To jest jakość w POZ-cie. Placówki, które dzisiaj daleko odbiegają od lat 90. Są wyremontowane, mają windy, mają podjazdy, mają wszelkie zabezpieczenia, toalet dla niepełnosprawnych. To jest jakość naszego placówek POZ-u. Niemniej, w związku z tym, że prezes stawia na badania profilaktyczne, my na nie stawiamy od lat, apelujemy do naszych pacjentów o przyjrzenie się swojemu wiekowi, swojemu stanowi, przejrzenie swoich badań diagnostycznych i jednak podjęcie działań w zakresie profilaktyki. Tak jak wskazujemy, zaczynamy od mojego zdrowia. Nowy produkt od zeszłego roku, bardzo potrzebny, bo od 20 roku życia, czyli obejmuje tą grupę pacjentów, którzy dotychczas byli traktowani po macoszemu, bo od kilku lat było 40+, natomiast tak naprawdę ten przegląd techniczny powinien się zaczynać po 20 roku życia. Dlatego zachęcamy wszystkich powyżej 20 roku życia o zgłaszanie się do swoich lekarzy POZ-u celem wykonania mojego zdrowia. Jest tam zarówno badania ogólne morfologii, cholesterolu, tarczycy, kreatyniny, czyli badamy bardzo przekrojowo, laboratoryjnie, ale również pomiary parametrów, czyli waga, wzrost, BMI, tutaj kwestia ciśnienia, kwestia ewentualnie palenia tytoniu lub niepalenia. Czyli jest to taki przegląd techniczny. Ma się on odbywać co 5 lat. Dzisiaj apelujemy do naszego społeczeństwa, badajmy się, bo zawsze zasada święta, lepiej zapobiegać niż leczyć. Kolejne badania, które na dzisiaj, na które stawia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest rak jelita grubego. Oczywiście tu wykonanie kolonoskopii jest podstawowym badaniem do wykrywania. Jak powszechnie zostało to już wielokrotnie zgłaszane, wszyscy pacjenci pomiędzy 50 a 65 rokiem życia powinni taką kolonoskopię raz na 10 lat zrobić. Oczywiście mamy tu wyjątek dla pacjentów z wywiadem obciążonym. Tu już od 40 roku zalecamy tą kolonoskopię. Bardzo ważne kolejne badanie to jest cytologia. Kobiety, bijemy na alarm. Cytologia ma być robiona od 20 roku życia. Nie później niż od 24 roku życia. W tej chwili od sierpnia mamy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nowy program, tak zwany test HPV-HR. To jest pobierana, tak zwana cytologia płynna, gdzie najpierw się wyklucza wirusa brodawczaka, a jeżeli on niestety jest, z tego samego pobranego materiału wykonuje się już całą cytologię i podejmuje się dalsze działania. Oczywiście przy tym raku szyjki macicy należy też bić na alarm o szczepienia przeciw HPV. Tu walczymy, żeby to szczepienie dla dzieci i młodzieży po pierwsze było bezpłatne, nie tylko do 14 roku życia. To jest znowu. Podjęliśmy działania, żeby ta szczepionka 9-walentna, nie wymieniam nazwy, była dostępna do 18 roku życia, bezpłatna dla wszelkiej młodzieży, nie od 9 do 14, do 18, a później zniżkowo 50% zniżki poprzez aptekę. Zachęcamy szczególnie rodziców, chłopców i dziewczynek do szczepienia przeciw HPV, przeciwko nowotworom głowy, szyi i również narządów płciowych. Kolejnym bardzo ważnym etapem jest mammografia. Kobiety żyjemy na szczęście coraz dłużej, ale pamiętajmy, że guzy piersi występowały i występują. To, co jest bardzo istotne, oczywiście również przy innych nowotworach, bardzo się zmieniła diagnostyka i terapia. Wczesne wykrycie nowotworu piersi jest w 100% wyleczalne. Podobnie jak nowotwór jelita grubego. Podobnie jak uchwycona zmiana w drogach rodnych. Dlatego tu zachęcamy do badań. Już nie ze względu na NFZ, bo na razie nie wyrażamy zgody na obciążanie nas minusowym kątem, jeżeli chodzi o jakość, którą mamy zapewnić. Oczywiście jest jeszcze więcej programów. Tu trzeba powiedzieć o programie nikotynowym, albo raczej antynikotynowym, gdzie tu bezwzględnie należy podjąć walkę z palaczami. Niestety, podobnie jak palenie tytoniu, palenie tak zwanego e-papierosa, sieje spustoszenie w płucach. Tu mówimy o płucach popcornowych. Niestety historia, która się powtarza, uszkodzenie wielonarządowe naszego organizmu. Oczywiście w ostatnich latach trudno nie mówić o gruźlicy. W tej chwili jest o niej głośno. Kolejne przypadki, niestety warszawski przypadek około 2 tygodni temu, gdzie w przedszkolu stwierdzono gruźlicę. Oczywiście problem szczepień noworodków, który tutaj został bardzo zachwiany i myślimy, że z czasem to się wypracuje. Niemniej gruźlica jest takim programem, który też kaszlący dziadek, kaszląca starsza osoba i przegląd środowisk, gdzie mogłoby być dojść do nadkażeń, jest bardzo ważną częścią podstawowej opieki zdrowotnej. Te programy są u nas zalecane, nie są u nas wykonywane, dlatego my promujemy, zalecamy, żeby Polki i Polacy naprawdę dbali o swoje zdrowie, poczynając od mojego zdrowia, poprzez programy profilaktyczne wykonane we wskazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia placówkach. Zdrowie jest najważniejsze. Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. NFZ szuka pieniędzy. Jest to bardzo przykre, bo POZ, no dzisiaj moja stawka miesięczna na pacjenta to jest 19,80 groszy. Plus potem są przedziały wiekowe, które to troszeczkę dźwigają. I dzisiaj dla mnie takim samym szokiem to było, jak przeczytałam zarządzenie, że za brak programów nie zapłaci mi się 100% mojego populacji, tylko odejmie mi się 95%, za drugi 10% mi się odejmie. Także jak mi to podejmują, to mi z dzisiejszej puli może zostanie 80% środków finansowych. I nasze pytania, zresztą pytań jest dużo więcej. Jak można mnie karać za programy profilaktyczne całej populacji, na przykład za cytologię, która obowiązuje od 24 roku życia. No nie obowiązuje u wszystkich, u całej populacji. A jeżeli wskaźnik będzie niski, no to ja dostaję nie za populację kobiecą, za całą populację 5% mniej. Skandaliczny, powiem krótko, skandaliczne podejście do jakości. To nie jest jakość, to jest wprost szukanie pieniędzy, tylko nie takim kosztem, bo POZ w tych programach profilaktycznych to są te programy, które są robione na zewnątrz. Tak jak pani redaktor mówi, kolejki do normalnej kolonoskopii to jest pół roku i jeżeli mamy cokolwiek. Natomiast tu w programach to są kilkumiesięczne oczekiwanie. Ja kiedyś usłyszałam, że skoro to jest nagły, to może poczekać. No to po co to robić, żeby ten pacjent nawet zapomni za te 3 miesiące, że on ma tam jakąś kolonoskopię ustaloną, tak? No to jest jakieś dziwne podejście dzisiaj do profilaktyki i do jakości. Ja wiem, że jest ustawa o jakości, Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek wprowadzić tak zwane wskaźniki jakości. Ale po pierwsze, jest to nowum, czyli na plus. Czyli jak zrobię, przekonam pacjentów, przekonam wszystkich, rozumiem, dostaję premię. A dzisiaj dostaję karę, dostaję mandat, tak? Na ten moment nie ma na to zgody. Dlatego jest nasza konferencja, dlatego opublikowaliśmy to wszędzie i przekazaliśmy wystąpienie nie tylko do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie tak powinna wyglądać walka o profilaktykę. Ba, a co z odpowiedzialnością pacjenta? Jak to jest, że robimy sterty ankiet Moje Zdrowie, pacjent nawet tą ankietę zrobił, ja już mam taki gruby segregator od zeszłego roku, a się nie zgłosili do dzisiaj. Jaka jest wiedza, jakie jest podejście do własnego zdrowia? Ja na bazie tego, co dzisiaj nam NFZ proponuje, tak samo bym proponowała ubezpieczenia zdrowotne. Pacjent w momencie mamy stawkę ubezpieczeniową, ale jak zrobi sobie badania, odhaczy się, nie pali papierosów, pilnuje się, niech ma mieć tą składkę mniejszą. Tak powinno być. Nie ten chory płaci więcej, ale mniej ten, który się stosuje do leczenia. I tu, jeżeli jakaś placówka, faktycznie kiedyś tak było ze szczepieniami, jak mieliśmy bardzo wysokie populacje wyszczepień u małych dzieci, to po roku dostawaliśmy tak zwaną premię za wyszczepialność w granicach 95-99%. Z czasem z tego zrezygnowano, a niesłusznie. Natomiast tu jest to samo. Jeżeli będzie wysoki wskaźnik wykonania, to znaczy, że faktycznie personel stanął na rzęsach, bo to nie tylko lekarze, to są pielęgniarki, to są położne, to są nasi opiekunowie medyczni, bo dzisiaj kadra bywa bardzo różna w placówkach, to znaczy, że przyniosło to efekt. Ale karanie, żebym ja miała mniej niż teraz, to co ja mam robić mniej w mojej przychodni, bo będzie mniej faktycznie środków finansowych, które nie ma przełożenia, bo ja za mamografię nie dostanę żadnych pieniędzy, bo to robi inny podmiot. Za kolonoskopię robi inny podmiot. Ja tylko edukuję, polecam, zalecam. Ba, w tej chwili kolejny problem, który mi zgłaszają pacjenci, że zapisać je można tylko poprzez skrzynkę elektroniczną. A ile mamy wykluczenia w tym momencie? Proszę Państwa, myślę, że nie tędy droga i chyba tak jak to na początku skomentowałam, chodzi o środki finansowe, ale szuka się je w złym miejscu. W POZ-cie trzeba, zawsze mówiono, że POZ to jest podstawa. Tu ma być ta podstawowy zakres, tu mają być profilaktyka, tu ma być wszelkie przesiewy, tu mają być programy odtytoniowe, programy gruźlicy, programy szczepień. A co się robi? Będzie się nas karać za to, że pacjent, no niestety, nie dostanie się. My dzisiaj nie mamy wiedzy, jak NFZ to będzie liczył, bo to jest najciekawsze. Bo od października podejmuje to liczenie. W jakim stosunku do kwietnia? Ja nie wiem, czy od października do kwietnia przejrzy to wszystko i mi odejmie i to na cały rok, bo odejmuje na 12 miesięcy. A co jeżeli zrobię w drugim kwartale czy trzecim kwartale dużo więcej? Tu też NFZ nie jest mi w stanie odpowiedzieć, jak to będzie liczone. Jest tylko jasno powiedziane. Nie zrobi wskaźnika nie 100%, tylko 95%. W drugim 90%. I ba, wskaźniki te wszystkie się będą sumować. Tak jak mówię, to na końcu dojdzie może 80, może 75% tego, co mam dziś. Pomyłka, a z drugiej strony no, dostępność. Naszym zdaniem dostępność do programów profilaktycznych powinna być online natychmiast. I nie, powinna być wielokierunkowa. Nie tylko poprzez rejestrację jakąś skrzynkę, ale poprzez to, że ja dam karteczkę i powiem, a teraz pan pojedzie do nas w Koninie na szpitalną i się pan umówi i tam panu załatwią. A nie, że on będzie wchodził w jakieś skrzynki, podawał dane i czekał, szuka mu system najbliższej w okolicy. Ja nie wiem, czy najbliższa w okolicy nie będzie w Kole, nie będzie w Słupcy. I co wtedy? Czy ci pacjenci pojadą? Powiem, że nieprzemyślana metoda, a karanie lekarzy POZ-u to jest pomyłka.
1: Mówiła Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Wysłaliśmy również pismo do NFZ-u w tej sprawie z prośbą o komentarz. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wielkopolska Wschodnia zyska nowe miasto. Rada Ministrów zaakceptowała wniosek w sprawie odzyskania praw miejskich przez Kazimierz Biskupi. Kluczowe w tej sprawie było zdanie mieszkańców gminy. We wrześniu w ubiegłym roku przeprowadzono w tej sprawie konsultacje społeczne.
6: Chciałbym podziękować przede wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli czynnie udział w konsultacjach społecznych. Prawie 20% to jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi na przeprowadzenie konsultacji w sprawie nadania statusu miasta Kazimierzowi Biskupiemu. 2222 osoby wzięły w konsultacjach udział, z czego 1875 opowiedziało się za, co stanowi 84,4%. Jest to bardzo dobry wynik, cieszę się bardzo. Głosów przeciwnych było 275, co stanowi 12,4%. Pozostałe głosy są to głosy wstrzymujące się i nieważne.
1: Jak pan myśli, skąd taki dobry wynik i takie zainteresowanie mieszkańców tym tematem?
6: Na pewno zadziałał tutaj czynnik promocyjny i przekazania informacji naszych mieszkańcom, bo jak wiemy, to, że Kazimierz Biskupi chciał zyskać prawa miejskie, to już mówi się latami. Ale nigdy nie było takich podstawowych informacji. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy wydałem zarządzenie, powołałem zespół do spraw odzyskania praw miejskich, my też do końca nie wiedzieliśmy, z czym to się wiąże, z jakimi procedurami, z jakimi przede wszystkim też kosztami, nie tylko dla samorządu, dla urzędu, ale także dla mieszkańców. Okazało się, że nie jest tak źle. Zrobiliśmy tutaj ulotkę. Ja też napisałem list do mieszkańców. Każdy otrzymał, mógł się zapoznać, żeby te pytania najbardziej nurtujące dać już odpowiedź. Bardzo dziękuję pracownikom, którzy się zaangażowali tutaj w ogóle w pracę. Naprawdę proszę mi wierzyć, to był tytaniczny zakres prac do wykonania i administracyjnych, ale także fizycznych. Pracownicy wykonywali to w swoich obowiązkach służbowych już prawie rok. Na pewno wyjście do mieszkańców na wszystkich zebraniach sołeckich, na spotkaniach ze stowarzyszeniami, z klubami, z różnymi rodzaju instytucjami, w szkołach przyniosły efekt. Praktycznie nie było dnia, żebyśmy nie rozmawiali, ale także prowadzenie tutaj akcji promocyjnej, wyjaśniającej wszystkie takie, można powiedzieć, informacje, które nie do końca były prawdziwe, przyniosły jednak skutek. Jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, wynik 20% dla wszystkich mieszkańców, w ogóle mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi jest bardzo dobry, bo wiemy, że w konsultacjach społecznych w innych samorządach, które też chciały odzyskać prawa miejskie czy prawa nabyć takie, no ten wynik często był 3, 7, 13, 15%. Także dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Kazimierz Biskupi spełnia wszystkie wymagania, które są objęte procedurami. Już mówimy tutaj i o ilości mieszkańców, o zwartej zabudowie, ilości prowadzenia gospodarstw rolnych. My spełniamy wszystkie wymagania, które są postawione, żeby otrzymać status miasta. Konsultacje społeczne, ten, można powiedzieć, głos naszych mieszkańców jest bardzo mocny, bo ponad 80%, prawie 85% za. No to wiemy, że mieszkańcy chcą, żeby Kazimierz Biskupi odzyskał status miasta. Wierzę w to, że nie powinno raczej być problemów. Przeprowadziliśmy kiedyś taką analizę przez ostatnie 5 lat na ponad 70 miejscowości, którym nadano prawa miejskie. Kazimierz Biskupi pod względem wielkości byłby 5. miastem, które powstało przez ostatnie 5 lat. Ja cały czas też muszę zaznaczyć, że w byłym województwie konińskim miejscowość Kazimierz Biskupi jest 8. pod względem wielkości ilości mieszkańców. Największy jest, wiadomo, miasto Konin, Turek, Koło, Słupca, Kłodawa, Strzałkowo, Golina, następnie jest Kazimierz. To jest ponad 4000 mieszkańców. Przeprowadziliśmy taką analizę na podstawie danych, żebyśmy wiedzieli, jak to kształtuje się, jeżeli chodzi o wiek naszych mieszkańców. I muszę tutaj powiedzieć, że im mieszkańcy byli starsi, tym więcej głosów było za. Największe, bo tu już ponad 90%, to już był wiek od 55 lat wzwyż. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to taki wynik kształtował się w granicach tam 80%. Mówimy tutaj o ponadpodstawowej, to było w granicach 88%. Jeżeli chodzi o studentów, to też był wynik około 82%. W przedziale 25-34 lata to jest 83%. 35-45 lat to jest 80 niecałe 5%. No i tutaj 45-54 to jest też w granicach 86%, czyli widzimy, że do 90%, czyli te młodsze roczniki w granicach 80-82 dochodzi do 88, ale jeżeli widzimy już ten przedział wiekowy od 55 lat do 64, no to już tutaj mamy ponad 90%, już kolejne, licząc 65-74, czyli kolejne 10 lat, no to już mamy prawie 95%, czyli widzimy, że ten wskaźnik tutaj rósł.
1: To ostatnie pytanie. Jak teraz to będzie wyglądało? Czy wy będziecie po prostu teraz czekać do tego momentu, aż uzyskacie prawa miejskie? Czy wy już teraz równolegle będziecie myśleć, co Kazimierz Biskupi może zrobić, co wy jako władze Kazimierza Biskupiego możecie zrobić dla tej miejscowości jako miasta?
6: Jak wiemy, czas jest najważniejszy i nie możemy żyć tylko i wyłącznie dzisiaj i patrzeć na zakończenie dnia czy zakończenie roku. My już podjęliśmy pewne działania, które były związane ze zmianami, jeżeli chodzi planistycznymi do miejscowości Kazimierz Biskupi. Przygotowujemy Kazimierz Biskupi, sam Kazimierz Biskupi do zmian administracyjnych, ale też do podjęcia kroków, jeżeli chodzi o planowane inwestycje. Dokonano korekty do planu inwestycyjnego, który w tym momencie jest do 2031 roku. Są to korekty, które będą obejmowały m.in. budowanie strefy ekonomicznej pomiędzy Kazimierzem a Kleczewem. Mówimy tutaj o terenach kowrowskich, mówimy tutaj o terenach po byłych zapleczach kopalni, mówimy tu o budowie obwodnicy północnej Kazimierza Biskupiego, mówimy tutaj o łącznikach do strefy ekonomicznej, budowie infrastruktury, to już te decyzje, można powiedzieć, zapadły, jak i przebudowie całej drogi wojewódzkiej, włączenie jej w kierunku Konina, czyli tam poszerzenie budowy drogi rowerowej, czyli dostosowanie do terenów inwestycyjnych. Te decyzje już zapadły, będziemy szukać źródeł finansowania i prawa miejskie, dodam, można powiedzieć, dodatkowego elementu, który będzie takim czynnikiem przetargowym przy występowaniu i robieniu jakichkolwiek prac czy inwestycyjnych, czy w ogóle będziemy już mówić większym głosem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. 1 stycznia 2027 Kazimierz Biskupi stanie się miastem. To będą bardzo małe formalności, bo będzie tylko wymiana pieczątek i tablic, koszt około 2000 zł i można powiedzieć, że to zrobimy od tak zwanej ręki. Z dniem 1 stycznia przykręcamy tablicę Urząd Miasta i Gminy Kazimierz Biskupi i pracownicy otrzymają pieczątki z upoważnienia burmistrza.
1: Mówił jeszcze wójt, a niebawem burmistrz Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski. Koniński MPEC wprowadza ułatwienia przy opłatach rachunków za ciepło. Jak można szybciej zapłacić elektronicznie bez wprowadzania wielu danych z rachunku lub gdzie można tradycyjnie płacić bez ponoszenia dodatkowych opłat? O tym powiedzą w kolejności Elżbieta Głowacka, Sławomir Lorek i Maciej Kałecki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie.
7: Jest taka funkcjonalność. W dokumentach rozliczeniowych jest kod QR, który można zeskanować przez aplikację mobilną banku i przekierowuje na, pokazując dokument, który ma być zapłacony wraz z kwotą należności. I to jest, myślę, że bardzo fajne rozwiązanie dla nie tylko młodych osób, ale to jest wygodne, bo nie trzeba klepać tych wszystkich kont, bo to jest 26 cyfr też, także to jest takie fajne też rozwiązanie i to też o tym informowaliśmy swoich odbiorców, że jest taka możliwość. Mało tego, też prowadziliśmy dla starszych osób, bo część osób przychodzi osobiście, płaci gotówką za fakturki. No wiemy, że jest taka, nie inna lokalizacja siedziby głównej, nie zawsze tutaj wszyscy są mobilni, mają możliwość dojeżdżania osobiście tutaj do siedziby spółki, więc jest możliwość zapłacenia też w każdej placówce pocztowej bez prowizji należności za nasze faktury, przy czym to musi być konto wskazane do płatności w Santander, obecnie to jest ERS.
8: Sama integracja wymogów KSeF-u z systemem, który stosujemy. My tutaj stosujemy konkretne rozwiązanie. My mamy to konto główne, gdzie każdy ma swoje subkonto. Były bank Santander. Wiele mieszkańców Konina jest klientem tego banku, czyli dzisiaj jest to bank ERS. Tam akurat, żeby on nam zaproponował, że przelew na poczcie będzie za 0 zł, ale pod warunkiem, że już odbiorca wpisze numer tego konta. Jeżeli chodzi, tak jak powiedziałem, kod QR daje możliwość od razu przekierowania na płatność mobilną, tak, no bo tutaj mówimy o tej płatności mobilnej, bo wysłaliśmy naszym odbiorcom informację a propos poczty, już mieliśmy taką jedną reklamację, że pani poszła na pocztę, no i dała fakturę, a mimo, że my powiadomiliśmy, że tu niestety trzeba, jak ktoś idzie na tą pocztę, że tu trzeba niestety ręcznie przepisać, bo w tym drugim banku nikt nie ma indywidualnego konta. W podstawowym banku każdy ma indywidualne konto. Kod QR, najeżdżamy, ciach, mamy dane do płatności mobilnej, tak jak to jest. I myślę, że te kody QR akurat, no, jak Państwu, tak samo w obywatelu, tak, no, często korzystam z profilu zaufanego i powiem Państwu, że to jest naprawdę super rozwiązanie dzisiaj, kiedy wysyłając jakieś informacje bezpośrednio do KRS-u na przykład, dotyczące spółki przez kod QR, potwierdzenie tożsamości w M-Obywatelu, to jest moim zdaniem dobre rozwiązanie. Ale mamy takich odbiorców, którzy, oni wychodzą z założenia, że jak jest faktura, to trzeba przyjść. Panie z księgowości, które obsługują kasę, są bardzo sympatyczne i oni przychodzą po to, żeby z paniami przy kasie porozmawiać. My zawsze tych odbiorców witamy praktycznie przy wejściu, bo no, oni twierdzą, że im jest miło do nas przychodzić. No dobrze, że już teraz będą mniejsze rachunki, bo jest ciepło, ale mamy takich odbiorców, tak? Państwo wiecie, biuro obsługi klienta było na Alejach. My dzisiaj na Alejach mamy w dzierżawie akurat ten budynek. Do dzisiaj jest wyświetlana temperatura i bo to jest akurat taka tablica świetna, która funkcjonuje. Natomiast nie mamy zamiaru kasy likwidować. Z tym, że tak jak powiedziałem, kasa funkcjonuje między 7 a 15. Mamy też procedury, osoby, które miały problem z wejściem. To jest ten moment, że nawet jak ktoś ma problem, żeby wejść na piętro, mamy takie sytuacje, to wtedy kasjerka podejdzie, ale widząc tych odbiorców, którzy przychodzą, przyjeżdżają, najbliższych sąsiadów, tak, z tego osiedla, tu są nasi klienci, my tą kasę będziemy utrzymywać, tak jak powiedziałem, natomiast no, też zachęcamy, bo też wiemy, że część osób raz w miesiącu, kiedy otrzyma tą emeryturę, idzie na pocztę załatwić wszystkie opłaty, stąd zrobiliśmy, żeby ten przelew na poczcie dla nas był za... Bo oczywiście można iść do banku z tego, który jest, no ale też tych placówek nie ma tyle.
9: Gałęzki Maciej, specjalista do spraw informatyki. Aktualnie pracuję nad wdrożeniem, aby na fakturach, które otrzymują nasi klienci, był kod QR, dzięki któremu można go zeskanować w mobilnej aplikacji bankowej, przez co wszystkie dane do przelewu automatycznie się uzupełniają, kwota, tytuł przelewu, numer rachunku bankowego. Aktualnie jest to w fazie testów. Próbowaliśmy wystawić parę faktur, kod dał radę, niestety pojawił się problem przy umieszczeniu na fakturze ksefowej drugiego rachunku bankowego. Firma, która nas obsługuje, zna ten problem, jest zgłoszony w dziale produkcji. Czekamy na rozwiązanie tej sytuacji. Jeszcze tego aktualnie nie mamy. Tylko na tych fakturach będzie po prawej stronie w dolnym narożniku kod QR, przez co będzie można zeskanować przez aplikację mobilną i wszystkie dane do przelewu są wtedy automatycznie umieszczone.
1: Więcej szczegółów na temat sposobu płacenia za rachunki i sposobu naliczania opłat znajdziecie na stronie Konińskiego MPC-u.
4: SK2. Magazyn lokalny.
10: Emilia Czerniejewska, startujemy z magazynem lokalnym. Kolejne kilkugodzinne spotkanie mieszkańców gminy Krzymów nie dało odpowiedzi, co dalej z uciążliwym zapachem, który wydobywa się z firmy Bioprotan.
11: Stawiam teraz pod ścianą, że skoro nie pozwolicie Państwo, to my nie zrobimy. Będzie dalej śmierdziało.
12: Teraz!
11: Ale dwa
12: śmierdzi
11: minuty...
12: nadal, śmierdzi nadal.
13: Jeden smród pochodzi tutaj. Koło Urzędu Miejskiego dzisiaj podróżowałam w godzinach, to była 13, 12. Też smród inny, odczuwalny. Otwieram okna, też czuję smród. Są rolnicy. Czy mamy im zabronić? Mówi się, nie, absolutnie, ja nie chcę polemizować. Chcę powiedzieć tylko jedno. W obronie rolników, drodzy Państwo. W obronie rolników. Chcę powiedzieć tak. Można rozsypać nawóz mineralny, który nie śmierdzi. Tylko po co ustawiamy się w kolejkach po zdrową żywność?
14: Nie,
13: oczywiście, to jest moja dygresja. Przypomniał Pan...
15: Będzie Pani płakała za chwilę?
13: A to zastanawia się, czy warto.
15: Ona problemy.
11: i nic więcej pani nie potrafi.
15: 2,5 roku temu przejęliśmy ten zakład. Przez ostatnie 2,5 roku zmienialiśmy procesy, maszyny, usprawnialiśmy, żeby odpady nie leżały, nie zalegały, żeby ten proces sprawnie się odbywał. I dzisiaj stanęliśmy w miejscu, w którym potrzebujemy decyzji, uzyskania niezbędnych pozwoleń, żebyśmy poszli w kolejny etap. I ten etap, tak, Państwo mają rację, zwiększają limity, zmieniają nawet tam niektóre kody, bo się okazało w międzyczasie, że coś, co oddawaliśmy kiedyś pod kodem, to nagle teraz ktoś tego pod tym kodem nie przyjmuje i potrzebujemy pewnych zmian. Przy okazji tego, tak, chcemy zamknąć kolejny element, gdzie do tej pory było to na terenie odkrytym, a chcemy to szczelnie zamknąć, co uważamy, że wpłynie po raz kolejny tylko i wyłącznie zmniejszając te uciążliwości.
16: Zakładacie, że będzie lepiej, a co jeśli po modernizacji nie będzie lepiej, a może być gorzej? Co wtedy?
15: Nie jesteśmy jedynym zakładem i w tym miejscu, i w okolicach, więc jeżeli Państwo tu poruszają kwestie innych zakładów, my się za to nie będziemy wypowiadać, mówimy tylko o sobie i robimy to, co chcemy zrobić i poprawić na swoim podwórku. I tak, ma Pani rację, ja dzisiaj nie dam gwarancji,
16: no
15: bo odpowiadamy tylko za swój zakład. Jeżeli Pani pyta, czy to zmniejszy uciążliwość z naszej strony, to tak, zmniejszy, bo zamkniemy kolejny jakby obszar, więc to bezwzględnie.
16: A jeśli zmniejszy?
17: Pytanie. Tylko moje pytanie właśnie było dość precyzyjne. Do jakiego cieku wodnego, jeżeli faktycznie jest planowana budowa kolektora, do jakiego cieku te wody zostaną odprowadzone?
18: Ten odbiornik nie jest ciekiem, tylko jest rowem. Zgodnie z prawem.
19: Widziała to pani?
18: Ja podkreślam, że to nie jest ciek, tylko rów, a rów jest zgodnie z prawem urządzeniem wodnym, że obowiązują w związku z tym inne regulacje. To jest działka numer 39. To jest ta działka, o której gmina wspomniała wcześniej, że ma nieuregulowany stan prawny. Oznacza to, że nie ma, ta działka nie ma właściciela, tak? To jest nieujawniony właściciel.
17: Rozumiem, działka. Czyli
18: proszę wierzyć, że
17: woda logiczna, każdy wie, jak spłynie do najmniejszego miejsca, a wody opadowe spływają do dwóch kanałów, które płyną przez gminę Krzymów. Jest to topiec i kanał Topiec i Powatopiec. Podejrzewam, że te wody spłyną do kanału Powatopiec, który płynie też przez miejscowość Szczepidło między innymi. I tutaj moja taka uwaga do pani wójt, to zawiadomienie, które było wywieszone na tablicy gminy Krzymów i dwóch stołectw. Wydaje mi się, że troszeczkę więcej stołectw powinno być tutaj poinformowane o tym spotkaniu dzisiejszym. Na tym ja poruszałem problem Tamy Bobrów na kanale Powatowiec. Ten kanał, do tego kanału jest przyłączona m.in. oczyszczalnia, gmina oczyszczalnia. On jest na tą chwilę niedrożny i mam pytanie też, czy jeżeli faktycznie te wody z Państwa przedsiębiorstwa będą spływały do tego kanału, czy będziecie Państwo partycypować w kosztach czyszczenia kanału Powatowiec?
20: Bo na tą chwilę jest tak, że jak się idzie do gminy, to gmina mówi, że to nie jest ich kanał, to jest Wód Polskich. Jak się idzie do Wód Polskich, to Wody Polskie mówią, że to jest kanał na terenie gminy i tam jest oczyszczalnia podobna.
17: Rozumiem, że...
20: I nie ma kto tego wyczyścić.
17: Ta ma obrót, czyli jest pod ścisłą ochroną. Buduje tamy, tak, w tamtych rejonach, gdzie mieszkamy. No i nie ukrywam, że będzie to problemem. Ja, gdybym pracował w ochronie środowiska, powiedzmy, ta instytucja też była wymieniona tam, wydałbym negatywną dla Państwa decyzję z racji tego, że mamy tam siedlisko Bobrów. Dziękuję.
11: W tej chwili bez Waszego podłączenia to już jest ciężko odebrać wodę,
20: a jak się
11: Wasza firma podłączy
20: wody
11: pod to,
20: mamy w piwnicach.
11: To będzie tylko gorzej. A wy jesteście na górce i nie będziecie się nami, mieszkańcami, przejmować, jak będzie nas podtapiać tam od tego. Bo jak woda nie odejdzie, to będzie się piętrzyć. Tam jest teraz źle. A jak się dostaniecie zgody, bo jest taka możliwość, to tylko będzie gorzej. Wy jesteście do góry i nie będziecie się martwić to, co jest z nami, mieszkańcami, na dole.
21: Kogo zaleje?
11: Was nie, bo wy jesteście ile? 20-30 metrów wyżej. I nikt z zarządu czy z was, drodzy państwo, nie zejdziecie drogą
21: gminną w dół do miejscowości Brzezińskie Holendry i nie sprawdzicie. O, musimy tutaj coś naprawić, bo będzie mieszkańców nie tego zalewać. Takiej sytuacji nie będzie. Nikt się tam nami nie zainteresuje. Jak dadzą wam pozwolenie, żeby się podłączyć, wy się podłączycie i to będzie wszystko. Nikt nie będzie się martwił, co będzie na dole.
20: Gmina nie potrafi zadbać o kanał, a wy w ogóle nie zadbacie.
13: I wtedy nie będzie tylko smród, hałas i
21: proszę. Jeszcze podtopienia będą.
15: Grupa Energii Sprzedała Biobratem to 2,5 roku temu, to od tamtej pory rozpoczęliśmy proces usprawniania, wymieniania, ulepszania i po 2,5 roku zatrzymaliśmy się i stanęliśmy w momencie, kiedy, tak jak mówię, potrzebujemy zmiany pozwoleń, decyzji, a jednym z obszarów, który postanowiliśmy przy okazji

0: odpadów, które spowoduje.
1: Ale my się boimy, że będzie gorzej i nie wyrażamy zgody. No po to tutaj przyszliśmy, żeby się sprzeciwić.
2: Prawie pół wieku przepracowałem w Lasach Państwowych na Złotej Słynnej Górze. Tak jak ja znam tutaj to środowisko, te ciekawe zakątki i te, do których lepiej nie zaglądać, to chyba nie. I to nie są taplary. Widzicie Państwo nas na parking, popatrzcie też z ciekawości i chyba widzicie, z kim macie do czynienia. My po prostu się nie ugniemy. Pójdziemy do sądu zbiorowo, nie wiem, za utratę naszego zdrowia, wartości naszych domostw, naszej krwawicy. To przecież my jesteśmy z dziada pradziada. Budowane wysiłkiem naszych rąk domostwa, my teraz mamy opuścić. Nas chcecie wpędzić w depresję, zamknąć, schermatyzować. Jaka? Jak to się nazywa? To wasze przedsięwzięcie?
1: Modernizacja.
2: Przecież każdy z nas wie, co to znaczy modernizacja. Wy chcecie modernizować jak najbardziej. My jesteśmy za modernizacją. Lepsze okna, cisze wentylatory, skuteczniejsze filtry. A pan tylko powiedział w ramach tego przedsięwzięcia, tej modernizacji, że hermetyzacja. No co, uszczelki zmienicie? To musicie mieć pozwolenie? Jakie pozwolenie?
1: Na większy przerób, tak.
2: Pozwolenie to musicie mieć, no nie wasza firma, na budowę, bo już tam czeka następny projekt, biogazowni. Panu nie wspomniał, kolega pyta, gdzie te wody będą zrzucone? Chyba nie wie. No przecież w ramach tej modernizacji też jest budowa przez waszą firmę chyba kolektora, który ma służyć firmie Bonaser. Dobra, może ja mijam się tutaj z prawdą, ale teraz dla mnie, czy bo Bioprotent, czy Bonaselek, wszystko śmierdzi, od was śmierdzi. A wy nam przedstawiacie, no pan powie, że nie pan, tylko tamta firma, badania za 100 tysięcy, nie ośmieszajcie się, że firma Bonaselek nie jest źródłem emisji smrodu i hałasu. O czym mamy gadać? 3 kilometry stąd. Szkoda naszego czasu. Siadamy, mamy czym i jedziemy. Powąchamy, zobaczymy, dokąd trafiają wasze ścieki.
1: Tak.
2: Nasz las państwowy już zniszczyliście ponad hektar. Po drugiej stronie, to mam zdjęcia pokazać. Jeszcze w październiku, w tamtym roku, w listopadzie, zbierałem tam rydzę. Zalaliście wszystko i sosny już suchocukier. Tam jest bagno. Na żwirze, na terenie przepuszczalnym zrobiliście bajorę. Co tam jest? Co tam się kryje? Cała tablica Mendelejewa, kolejna? To, co powiedziałem. Na samym początku znam te tereny. Mogielniki, beczki, tysiące beczek. Tutaj hałas, huta, niehuta, galwanizeria naokoło. Okopane, gdzie kto chce, to pozyskuje żwiry. Spójrzcie na Złotą Górę, z każdej strony. I to jest też problem. A pani wójt mi powie na samym początku, że nie musieliśmy się tu spotkać. O czym pani mówi? No nie musieliśmy, a się okazuje, jest tyle problemów. Pani ostatnio deklarowała, że dotrzymam, jakoś dotrę. To co, doczekam tam się jeszcze te 2,5 roku do końca kadencji. Nie o to chodzi. Następna pani deklaracja, no przecież to jest, no, może sobie każdy to odsłuchać, że nie będzie pani szkodzić gminie. Tak jak pani szkodzi gminie, to chyba poprzednika niezbyt wspominam, ale chyba nikt tak nie ma. I pani siedzi nawet fizycznie po tamtej stronie. Myślę, że pani nas zaprosiła. Pani mówi, że nie ma potrzeby konsultacji. Konsultacja ze społeczeństwem to jest numer jeden w postępowaniu. I tak pani odpowiedział PiS, nie kojarzcie z partią, Państwowy Inspektor Sanitarny, który uchylił swoją decyzję. A pani teraz mówi, i dlatego się żeśmy tu spotkali. Jak długo dobijaliśmy się o jakiekolwiek informacje na temat smrodów, zanieczyszczenia powietrza, wód i tak dalej? To pani powiedziała, byłem, pofatygowałem się na tą sesję. No ale pani nie wie, co pod pojęciem modernizacja. No dobrze, no może pani osobę, która pilotuje to zadanie. No po wielkich błaganiach prawie, że przyszła pani, pani przyszła, tak. Co nam pani powiedziała? Nie, to nie, proszę państwa, na sesji, ja mam dokumenty u siebie, zapraszam do siebie i co? Do dokumentów dwóch zajrzało, na początku to było powiedziane. I gdyby nie dzisiaj ta moja ulotka prosta, to tak pani tą informację, no zgodnie z prawem pani zamieściła na stronie gminy, że toczy się postępowanie na paragraf taki, siaki, na działkach, na tysiące, tam jakiś podstaw prawnych. No to kto by tu przyszedł? Nikt by nie przyszedł. A już mieliście, po imieniu nazwałem te wasze problem, smród, odór i teraz jeszcze biogazownia. Czy wiecie państwo, z czym się to kolejne ta inwestycja wiąże? Proszę pani, to co kolega powiedział, zero. Zero inwestycji w tym skażonym środowisku. Tam latami było 300 metrów dalej wożone ze wszystkich zakładów dziesiątki beczek. No bo na Amerykankę tak, tak to było, nie tak dawno. Po sąsiedzku z państwa firmą, z galwanizerem. Tam chemia, szkodliwe, ciężkie, metale i tak dalej. Tutaj szamba, nie szamba, cała okolica, nasza gmina, stare miasto, samochód za samochodem. Tam jest teren dookoła skażony. I teraz państwo zapominacie, że kolektor tam ma być. Nie wiecie, jaki zrzut wody, ile tysięcy na godzinę, na minutę. Gdzie chcecie to upchnąć? Tam do tego kanałku? To co kolega powiedział. Tam już się nie da. Ruszyliście z taką, czy tam kupiliście już teraz, tak? Firmą i teraz na oczy przejrzeliście dopiero, gdzie podziać wodę, zrzut. Że teraz trzeba dopiero pobudować oczyszczalnię? No to, wie pan, no to nie wiem. To tak jakby willę pobudował i zapomniał. No, dziękuję.
0: Szanowny pan.
3: Ile na tym, w tym obszarze, ile jest tam firm, moi drodzy? Bo ja już się pogubiłem. Bioprotem. Co jeszcze jest?
4: Bonselect Pro.
3: To ja proponuję jeszcze jedno spotkanie zrobić i żeby wy państwo jesteście od jednej inwestycji tam, a są trzy. My, zwykły obywatel, nie wiemy, kogo to jest, czyje. Nie znamy zarządów, nie znamy was.
4: Panie kolego.
3: Na jednym spotkaniu niech będą odpowiedzialne osoby. Trzy. Są tam zakłady, trzy. Cała dyrekcja z trzech zakładów. Zapraszamy na ponowne spotkanie. Licznie się wstawimy.
1: Da nam pan to na piśmie? Podpisze się pan pod tym dzisiaj?
5: Ale mam się podpisać pod tym, że będą generowały mniej zapachu, bo ja nie mogę pani dać gwarancji, że one będą pachniały.
1: No widzi pan, a my chcemy właśnie to usłyszeć, że nie będzie żadnych zapachów. Jeżeli pan to nam mówi, to niech się pan pod tym podpisze. Musicie odpowiedzialność.
6: Jeśli chodzi o referendum, wszystko w państwa rękach. Ja odczuwam, że kandydat na mojego następcę, na zastępcę za mnie, czyli kandydat na wójta jest obecny na tej sali, on wnikliwie obserwuje, wnioskuje i na pewno jeśli ja nie zdążę podjąć dobrej decyzji, on to zrobi i gratuluję, bo to nie jest proste. Spotkaliśmy się celem, jak powiedziałam na początku tego naszego spotkania, było wypracowanie czy możliwość zapoznania się z zadaniem, zamierzeniem, co do którego gmina ma również podjąć ostateczną decyzję. Mieliście prawo, bo tak samo jak ja, proszę o wsparcie, czy mamy referaty, które zajmują się poszczególnymi tematami. Pani Sylwia Kaczmarczyk miała okazję powiedzieć, która między innymi jest w kontakcie stałym z państwem i nie jest to wybiórcza informacja, bo częstotliwość waszych spotkań była i jest od początku spora. Taka, jakiej chcieliście. Żadna z informacji nie była tajna. Czy tak nie jest? Jeśli były, pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości, ale za każdym razem, w miarę posiadanych informacji, zostaliście państwo poinformowani, co znaczą zapisy i moim nadrzędnym celem jest nie zawieść tych ludzi. Stąd to spotkanie, a ja, proszę państwa, śledzicie media, to dokładnie wiecie, że to nie jest tak jak w Kleczewie opiniowanie, czy kurniki mają się rozrosnąć, czy nie. Proszę rozróżnić momenty, w których to się zadziało. Ta debata była w momencie, kiedy miał być uchwalany plan ogólny. I trzeba było podjąć decyzję, czy pozwolić firmie na rozwój, czy nie. Gmina została w tym momencie postawiona przed faktem, że złożone zostały dokumenty. Po raz kolejny to powtarzam. My musimy wnikliwie te dokumenty zbadać, wysłać do uzgodnień, zapoznać się z opiniami organów, które to opiniują, które są władne. Bo tak samo zarzucacie Państwo pani Izabeli, że nie była tu, czy nie wie tego. My nie jesteśmy omnibusami. Każdy w dużej firmie, w mniejszej firmie ma swoją rolę do spełnienia. Każdy za jakiś odcinek odpowiada. Więc uważam ja, że to jest niestosowne. Obarczanie kogoś publicznie nie wiedzą. Cel dzisiejszego spotkania to była możliwość zadawania pytań i udzielenia przez Państwa odpowiedzi. Czy szansę taką mieli? Jeśli nie, to poprosimy o konkrety. Co chcieliby Państwo? Dlaczego my mamy za to odpowiadać? Dobrze, jak firma się wypowie, co chce zrobić. Ja tylko przypomnę, że decyzja z punktu widzenia osób, które są narażone na tą uciążliwość, naprawdę jestem po Państwa stronie, a ja nie chcę, ja nie lubię używać słów, bo później niektórzy, wiecie Państwo, interpretują je po swojemu. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że pracuje tam 700 osób. Decyzja nie jest łatwa, może dla Państwa tak. Ja muszę zważyć wszystko, podjąć decyzję.
0: Nie chcemy likwidować miejsc pracy. Nie chcemy likwidować w żadnym wypadku. Dzięki waszej działalności, jeżeli ją usprawnicie, będzie działać w 100%, to miejsce pracy będzie lepsze. Ten pracownik będzie jeszcze miał lepiej.
3: On go nie straci, tego miejsca pracy.
0: Nie straci. Tam ludzie będą chcieli z naszej okolicy przyjść, z najbliższych domów. Tylko wy daliście ciała, że tak brzydko powiem, przez te 2 lata, 2,5 roku, jak przejęliście tą firmę.
4: Kompletnie.
0: Przepraszam, że mówimy, daliście ciała. Jestem gospodarzem. Gospodaruję na 5. klasie ziemi. Nie pcham się w 7 ton pszenicy.
7: Bo się nie da.
0: Nie da się. Robię tak, żeby uzyskać 3 tony dobrym kosztem. I na tym polega interes.
4: Ekonomia.
1: Przychodzi sobota, chcemy zrobić ognisko, no nie idzie. Posiedzieć na tarasie nie idzie.
3: Przysłowiowo zaprosić swojego szwagra, brata, ciotkę, kogoś
1: zrozumcie
3: i posiedzieć
1: nas,
3: w tym
1: nas by tu nie było.
3: Ludzie mają wolne od pracy, posiedzieć. A w tygodniu jest znośnie, a weekend przychodzi i wtedy rodzinę zaprosić. No panowie.
1: Jadę po 22 z pracy do domu, no zaczynają się brzezińskie holendry, no nic, tylko wyłączać wentylatory w samochodzie, bo nie idzie wytrzymać. Ludzie, nas by tu nie było, ani was, ani nas, zrozumcie. My mamy dzieci, macie dzieci, też chcemy żyć zdrowo. Tylko to. To jest nasze życie.
0: A jeżeli twierdzicie, że śmierdzi Bioproten, Bonoselect Pro, zapukajcie do nich. Pogadajcie, jak przedsiębiorca z przedsiębiorcą. Powiedzcie, że przez was nie możemy się rozwinąć. Ludzie nie chcą z nami współpracować.
3: Ale to tam
0: może to pomoże. Może w końcu ten zapach uciążliwy będzie mniejszy. Jeżeli nie będzie tego zapachu uciążliwego, my otwieramy zielone światło. Jest tu jasno i wyraźnie na tej sali powiedziane. Nie ma modernizacji w danej chwili, nie ma zgody na modernizację z naszej strony, bo mamy bardzo słabą ocenę o was. Mieliście bardzo długi czas.
1: Czy to wy, czy inne firmy?
0: Pan mówi, że zrobiliście dużo na zakładzie. My tego nie czujemy. Nie? My rozmawiamy z państwem, jesteśmy tutaj na podstawie tego, co odczuwamy. Tego, co my czujemy w naszych domach. Jeżeli byłoby okej... Okay,
1: nie byłoby nas.
0: Jeżeli twierdzicie, że to nie wy, zapukajcie do firmy obok. Zaproście prezesa. A powiedzcie, że nie możemy się rozwijać. Co on wtedy powie? Rób ta se sami, co chce ta? Nie, nie pójdzie tak. Jeżeli wy nie będziecie uciążliwi, będziemy z wami rozmawiać. Będzie Bonoselect Pro nam śmierdział, będziemy my rozmawiać z Bonoselect Pro.
4: Mamy prawo konstytucyjne do czystego powietrza i nie hałasowe. Chcemy spokojnie się wyspać.

0: coś. Oni nie czują tego, nie powinni mieć zdania. Na naszym terenie może jest dwóch lub trzech, to i tak jest dużą mniejszością, ale głos nasz, mieszkańców, jest najważniejszy. A pani powie, że organy wydały takie... Organy są w Poznaniu albo jeszcze dalej, a my jesteśmy na miejscu i my na co dzień walczymy ze smrodami.
1: Długie, prawie ponad 3-godzinne spotkanie. Jakie wnioski?
2: No takie, że tak naprawdę mamy poczucie, że nikt za nami nie stoi. No niestety, pani wójt nas chyba zdradziła. To, co powiedziałam na początku, nie doszliśmy do żadnego konsensusu. 2 lata temu otrzymaliśmy informację i taką samą informację podzieliliśmy, znaczy usłyszeliśmy teraz, tak? Czyli żadnych konkretów, żadnych konkretnych informacji na temat, czy uciążliwe zapachy się u nas skończą, czy nie skończą. Jakie rozwiązanie? No, konstruktywna rozmowa tylko i wyłącznie i zapewnienie nas, czyli tak jak prosiłam, podpisanie się pod tym, co się mówi, tak? Czyli jeżeli zapewniają nas, że hermetyzacja, która ma nastąpić, zmniejszy odór zapachów, no to wtedy możemy ewentualnie przystać jako mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy nie zgadzamy się na to. Absolutnie. Agnieszka Trzusło, mieszkaniec terenu gminy.
3: Danuta Mazur, wójt gminy Krzemów.
1: No właśnie, pani wójt, trudne, długie spotkanie. Jakie wnioski z niego płyną?
3: To znaczy, my wypełniliśmy swój obowiązek. Chcieliśmy, jak obiecała mieszkańców, tak próbujemy dopełnić wszelkich formalności i tego kontaktu z mieszkańcami. Doprowadziliśmy do rozprawy administracyjnej, podczas której przedsiębiorca, który złożył dokumentację dotyczącą modernizacji istniejącego zakładu, mógł odpowiedzieć na pytania mieszkańców. I to, co mieszkańcy podnosili, że było dla nich niezrozumiałe w raporcie, była szansa, żeby odpowiedzi padły z sali. Padały różne pytania, towarzyszyły temu spotkaniu emocje. Już przed spotkaniem zdawaliśmy sobie sprawę, że na pewno tak będzie, bo przecież wiemy, że no, jeśli są jakieś uciążliwości i firma ma zamiar się rozwijać, a mieszkańcy nie będą mieli zapewnień, że te problemy, czy dzięki tej modernizacji problemy nie przestaną istnieć, no to ludzie nie są przyjaźnie do tego nastawieni. Przecież również jestem mieszkańcem tej gminy. Odczuwam podobnie, ale no też padały takie wypowiedzi wcześniej podczas spotkań, żeby dać firmie szansę, żeby się właśnie... No, nie za, tak jak to Państwo również podczas tego spotkania zaobserwowali, że nie wszyscy są za tym, żeby firma, że tak powiem, przestawała istnieć, ale żeby zadbała o to, co ma i żeby uporządkowała te sprawy związane z odorem, z hałasem i wtedy część mieszkańców wypowiedziała się, że dałaby szansę na rozwój. Ja myślę, że ze strony przedsiębiorców również takie zrozumienie tutaj było. Rozumieli problem, nie było jakiejś takiej agresji, nieprzychylności. Też przyszli na spotkanie, chociaż na pewno byli przekonani, że łatwo nie będzie, bo temat jest trudny. No dla nas, jako dla urzędu i dla mnie jako wójta, to jest takie bardzo trudne spotkanie, bo na niewielkim obszarze są zlokalizowane 3 firmy, no i podejrzenie jest, że ten hałas czy te odory nie wydobywają się znikąd, więc padało też pytanie o ustalenie tego miejsca, tych uciążliwości i też z należytą starannością chcemy podejść do tych problemów i w miarę posiadanych tu informacji, a nie zamykamy się z informacjami, jakie mamy dla siebie. Chcemy po prostu pomóc zniwelować czy zmniejszyć ten problem, który wiemy, że jest, bo przecież tyle osób nie przyszłoby tutaj i nie mówiło jednym głosem, że oni odczuwają tutaj jakieś niekomfortowe sytuacje czy niekomfortowe zapachy, tak to określimy, więc chcemy dokładać wszelkich starań. Zrozumienie być może jest częściowe, obwinia się za wszystko wójta. Czasami mam wrażenie, że to jest krzywdzące. Przyjmujemy wszystko. No już myślę, że przez tyle lat pracowania z ludźmi też człowiek w jakiś sposób jest przygotowany na te wieczne ataki. Najbardziej bolą wtedy, jak są niesłuszne.
1: Do kiedy pani wójt ma zapaść decyzja?
3: Panie redaktor, nie jest to ustalone, ponieważ procedura musi być wyczerpana. Musimy zgromadzić wszystkie tutaj opinie, ustalenia, pozwolić się wypowiedzieć. No i dopiero w momencie, kiedy wszyscy już będą pewni, że wszystkie elementy,

0: administracyjne zostały zbadane i jesteśmy gotowi na podjęcie decyzji, wtedy taka decyzja zapadnie. Natomiast no, nie chcemy absolutnie w żadnym momencie podejmować decyzji pochopnie.
1: Zdanie też tutaj mieszkańców będzie się liczyło.
0: Gdybym nie brała tego pod uwagę, nie zrobiłabym tego spotkania. Tak jak powiedziałam, jestem mieszkańcem tej gminy, oni mnie wybrali i niezależnie od tego, jakie są opinie, jesteśmy i firmy również o tym wiedzą po stronie mieszkańców, ale też musimy rozmawiać z firmami, bo przecież gdzie ci ludzie by pracowali? Ja wiem, że dla tych, których to nie dotyczy, może to nie jest problem, ale przecież naprawdę no w tej chwili znaleźć pracę nie jest łatwo. Nie zawsze jest to wymarzona praca, ale jeśli są jakieś źródła dochodu, to każdy no ich szuka i chce mieć zapewnione jakieś miejsce pracy. Dlatego no, nie możemy na wszystko się zamykać, ale chcemy to zrobić z należytą ostrożnością i z dużą rozwagą. Dziękuję.
2: Piotr Lewandowski, dyrektor zarządzający firmy Bioprotel.
1: Już wszyscy dzisiaj chyba są zmęczeni generalnie po tym spotkaniu. Jakie wnioski dla Państwa, jako firmy, która tutaj dzisiaj musiała odpowiadać na wiele niekoniecznie przyjemnych pytań, płyną?
2: Tak, spodziewaliśmy się, że spotkanie nie będzie łatwe, że mieszkańcy zgłaszają te problemy i sygnalizują tutaj do gminy, więc wiedzieliśmy, że krótko i łatwo nie będzie, ale nastawieni jesteśmy na to, żeby z mieszkańcami rozmawiać, żeby z naszej strony była transparentność, żebyśmy mówili, co chcemy zrobić, bo chcemy działać tak, żeby jednak ta uciążliwość odorowa zmniejszała się przy każdej ewentualnej zmianie czy modernizacji, którą będziemy chcieli przeprowadzać.
1: Króciutko, jak ta modernizacja miałaby wyglądać?
2: Modernizacja pokrótce ma uregulować gospodarkę wodno-ściekową, ma zamknąć jedno z miejsc, które chcemy jeszcze oddzielić, co pozwoli, żeby nie uwalniały się żadne uciążliwości i wymianie maszyn, które mają spowodować sprawny i szybki proces przetwarzania odpadów. Dzięki.
3: Procedura administracyjna trwa, a stanowiska kolejnych instytucji będą miały wpływ na decyzję środowiskową dotyczącą rozbudowy.
4: Magazyn lokalny.
3: Ruszamy z informacjami z regionu. Krew, bezcenny dar życia, którego nie można kupić, nie można wyprodukować, a bez którego nie można żyć. Krew to jedyny w swoim rodzaju lek, którego nie da się niczym zastąpić. Jedynym jej źródłem jest drugi człowiek.
5: Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
1: Krew, najcenniejszy dar życia, cały czas potrzebny. Są duże deficyty. Na początek może zachęćmy już od razu jakimś apelem. Powinniśmy oddawać krew.
5: Dziękuję Państwu, że wspieracie nas w tym, żeby dotrzeć do jak największych kręgów społeczeństwa i z tego miejsca bardzo chciałabym poprosić mieszkańców Wielkopolski o zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa, do siedzib krwiodawstwa, na akcję poboru krwi. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej. Można sprawdzić, gdzie jesteśmy, w które dni, w jakich godzinach. Natomiast codziennie w dni robocze jesteśmy dostępni od godziny 7 do godziny 14. Jest rejestracja i wszystkich zapraszamy, i dawców, którzy już oddawali krew, jak również osoby, które chciałyby pierwszy raz spróbować, chciałyby zobaczyć, na czym polega oddawanie krwi. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, zawsze można się skontaktować wcześniej z nami telefonicznie i osoby o odpowiednich kompetencjach przekażą, jak należy się przygotować do oddawania krwi, jakie dokumenty należy z sobą zabrać i postaramy się podczas tych wstępnych rozmów rozwiać wszelkie wątpliwości. Natomiast warto spróbować i bardzo, bardzo zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do oddawania krwi. Bardzo zależy nam, żebyście Państwo do nas dotarli i czekamy na Państwa.
1: Te deficyty, pani dyrektor, z czego one wynikają na ten moment?
5: Ja wiem, że krwiodawcy, którzy często oddają krew, bardzo często, na ile to przepisy pozwalają, nie lubią, jak mówię, że krwiodawcy mają urlopy, tak? Ponieważ czują się troszeczkę urażeni, ponieważ robią wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów. Naszym zadaniem publicznej służby krwi jest dołożenie wszelkich starań, żeby zapewnić dostęp do krwi i jej składników.
1: Pani dyrektor, czy jest jakaś grupa krwi, która jest najbardziej, na nią jest takie największe zapotrzebowanie?
5: No, grupą krwi uniwersalną jest grupa krwi 0RH-. Natomiast w dalszej kolejności wszystkie grupy krwi ujemne, no i w dalszej kolejności dodatnie, czyli grupa 0RH-, A-, B-, AB-, jak również grupy dodatnie. No w tej chwili w okresie wakacyjnym tak naprawdę chcielibyśmy zwiększyć liczbę składników krwi w zakresie wszystkich tak naprawdę grup krwi.
1: Czyli generalnie jesteście otwarci na wszystkich dawców, bez względu na to, jaką grupę krwi posiadają?
5: Oczywiście. Zapraszamy wszystkich krwiodawców, bez względu na to, jaką krwiodawca ma grupę krwi. Zdarza się, że okresowo te stany magazynowe mogą być wyższe. My musimy prowadzić racjonalną gospodarkę krwią. Zatem może być na przykład zapotrzebowanie w danym czasie na koncentraty krwinek płytkowych, więc możemy zaproponować oddawanie takiego składnika. Możemy zaproponować oddawanie osocza, ale najważniejsze, żeby dawcy nie myśleli, jaką mają grupę krwi, ale żeby przyszli do krwiodawstwa.
1: No właśnie, wy też, tak jak pani dyrektor tutaj wcześniej powiedziała, wychodzicie, że tak powiem, na ulicę do tych ludzi i też zachęcacie. Pani dyrektor, takie akcje właśnie w miastach, na wsiach, jak one, z jakim odbiorem się spotykają?
5: Obserwujemy, że akcje organizowane w małych miejscowościach przynoszą bardzo dobre rezultaty. Tam społeczeństwo potrafi się zmobilizować. Są osoby, które społecznicy, którzy potrafią dotrzeć do dużych kręgów osób i czy to po sąsiedzku, czy w miejscach pracy, akcje w małych miejscowościach na pewno są dla nas bardzo cenne.
1: I ludzie chętnie podchodzą do takich krwiobusów i nie wiem, zapytają tylko, jak to wygląda, czy decydują się też na to oddanie i czy właśnie jak wygląda ta cała procedura oddawania krwi w takim krwiobusie?
5: Jeżeli przychodzi osoba, która jest zainteresowana oddaniem krwi, może zadać przecież pytanie, co tam się dzieje, na czym polega to oddanie krwi, jakie musi spełnić warunki. I już w trakcie takiej rozmowy rozwiewamy pewne wątpliwości, przekazujemy informacje takiemu potencjalnemu krwiodawcy czy krwiodawczyni o tym, jaką wartością jest oddawanie krwi. I z osób, które tak przypadkowo podejdą do ambulansu, w którym odbywa się pobieranie krwi, okazuje się, że naprawdę duża część jest bardzo chętna i tak spontanicznie przychodzi oddać krew. Warunki, jakie trzeba spełnić, najważniejsze warunki. Krwiodawca, który zgłasza się do siedziby krwiodawstwa, żeby oddać krew, najważniejsze, żeby czuł się zdrowy, żeby posiadał dokument tożsamości, żeby dzień wcześniej, dobę wcześniej skorzystał z różnych płynów, żeby był odpowiednio nawodniony. Na pewno te 2 litry płynów warto w poprzedniej dobie czy dwóch dobach poprzedzających oddanie krwi wypić. I to, co najważniejsze, i tutaj bardzo chciałabym obalić mit, do krwiodawstwa przychodzicie Państwo po spożyciu lekkostrawnego posiłku. nie pomyślcie Państwo o swoim zdrowiu. To nie są typowe, rutynowe, to nie są takie badania laboratoryjne, które u nas wykonywane, które wymagają, żeby krwiodawca był na czczo. Ważne jest, żeby krwiodawca zgłosił się do nas po spożyciu lekkostrawnego posiłku.
1: Pani dyrektor, jakie korzyści też płyną z tego, bo wiadomo, że to oddawanie krwi to nie jest tylko takie na darmo, że tak powiem, ale taki krwiodawca też ma korzyści z tego. Jakie?
5: Krwiodawca może skorzystać z 2 dni wolnego, które przysługują. Mówię, że może, ponieważ to nie jest obligatoryjne, nie musi. Są osoby, które nie korzystają z 2 dni wolnego, tylko przychodzą oddać krew, wracają do pracy, ale są osoby, które korzystają z 2 dni wolnego i faktycznie taka też jest duża grupa krwiodawców. W każdym razie jest to przywilej. Można skorzystać z 2 dni wolnego w dniu, w którym się oddało krew oraz w dniu następnym. Następnie krwiodawca otrzymuje ekwiwalent kaloryczny. Jest to pakiet kilku produktów spożywczych. Te pakiety będące ekwiwalentem kalorycznym zmieniają się. Zmienia się ich skład. Na pewno zawsze korzystamy z listy produktów, które zostały zarekomendowane przez zespół ekspertów do spraw żywienia. I okresowo, co miesiąc, co pół roku, czasem co kilka miesięcy staramy się zmieniać taki skład ekwiwalentu kalorycznego. Następnie krwiodawca może skorzystać po zakończonym roku z odliczenia, z przywileju odliczenia od podatku, w zależności od litrażu oddanej krwi. No i krwiodawca otrzymuje, czy osoba, która się do nas zgłosi, nawet pierwszy raz, każda taka osoba otrzymuje informacje o swoich wynikach badań laboratoryjnych. I to jest, jeżeli ktoś się zgłosi pierwszy raz, to jest wynik badania morfologii, to są wyniki badań wirusologicznych. Jeżeli chodzi o badania wirusologiczne, to są to badania serologiczne, przeglądowe, wirusologiczne, ale również badania metodami biologii molekularnej wykonane. Także te badania, osoba, która odda krew, otrzymuje, każdy, kto się do nas zgłosi i z chęcią oddania krwi, otrzymuje taki komplet wyników badań bezpłatnie. Ponadto można oczywiście ubiegać się o odznaczenia związane, które wynikają z przepisów prawa i są przyznawane krwiodawcom, i po oddaniu określonego litrażu krwi zasłużony, honorowy dawca krwi, ponieważ to jest kolejny tytuł, dawca, który pierwszy raz się zgłosi do krwiodawstwa, to jest honorowy krwiodawca, natomiast po oddaniu odpowiedniego litrażu krwi staje się zasłużonym honorowym dawcą krwi i wówczas, co jest bardzo uważam cenne, na przykład może skorzystać z usług w ochronie zdrowia bez kolejki.
1: Czyli korzyści mnóstwo.
5: Tak, tak. Uważam, że jest dużo korzyści, powinniśmy o tym mówić. To są przywileje dawców, dawcy z nich korzystają i nie korzystają, ale też niech do nas wracają. A jeżeli, tak jak powiedziałam wcześniej na wstępie, jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował, żeby oddawać krew, to bardzo, bardzo zapraszamy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, prosimy o kontaktowanie się. My te wątpliwości rozwijemy, może i nie, ale na pewno udzielimy odpowiedzi na nurtujące pytania.
1: I co ważne, panie dyrektor, trzeba też głośno powiedzieć, bo niektórzy na przykład boją się tych igieł, że to nie boli i daje ogromną satysfakcję na pewno.
5: Na pewno nie boli. Każdy z nas, nie ma osoby, która nie korzystałaby z takich rutynowych badań laboratoryjnych, gdzie idziemy do laboratorium, pobierana jest jedna próbka czy dwie próbki, żeby wykonać, żeby oznaczyć jakieś parametry laboratoryjne. I jeżeli takiego wkłucia się nie boimy, to oddanie, pobranie krwi nie wiąże się z niczym innym.
1: I ostatnie takie pytanie, pani dyrektor. Tutaj jest pobierana ta krew, jak gdyby wkładana, można powiedzieć, takie woreczki. Co potem się z tymi workami dzieje? Gdzie one trafiają?
5: Krew, która jest pobierana w oddziałach terenowych południowej Wielkopolski oraz na akcjach poboru krwi, zostaje każdego dnia po zakończeniu pobierania krwi przywożona do siedziby regionalnego centrum, gdzie odbywa się produkcja czyli pobrana krew pełna najpierw jest z oddziału terenowego czy z akcji poboru transportowana w monitorowanych warunkach temperaturowych do siedziby regionalnego centrum i tam w przypadku krwi pełnej podlega najpierw procesowi wirowania i podczas takiego wirowania otrzymujemy już po odwirowaniu krwi pełnej otrzymujemy składnik, w którym wizualnie potrafimy rozróżnić osocze, korzuszek leukocytarno-płytkowy służący do produkcji koncentratu krwinek płytkowych oraz widzimy warstwę krwinek czerwonych. I następnie te trzy warstwy muszą być od siebie rozseparowane i po odwirowaniu w specjalnych wirówkach, po trzymaniu tych pojemnika z tymi wydzielonymi trzema warstwami, taki pojemnik jest zawieszany na prasie do automatycznego rozdziału krwi i również w sposób automatyczny, bez, można powiedzieć, bez udziału pracownika, bez naruszenia ciągłości zestawu do poboru krwi, odbywa się rozdział na te trzy składniki, czyli płytki krwi, krwinki czerwone i osocze.
6: I później, jeżeli jest taka potrzeba, to trafia do odpowiednich pacjentów.
5: Tak, i później przystępujemy do kolejnej procedury, czyli do kwalifikacji, do przekazania do użytku klinicznego wszystkich składników krwi. I tutaj kolejny dział zapewnienia jakości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa ma ogromny udział, ponieważ musi skrupulatnie, zgodnie ze wszystkimi procedurami, zgodnie ze wszystkimi przepisami, pisami prawa przyjrzeć się każdemu etapowi oddawania krwi, wynikom badań krwiodawcy, wynikom badań jakościowych pobranych ze składników krwi i w przypadku jakiegokolwiek odstępstwa składnik niestety jest przekazywany do utylizacji z uwagi na to, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i dawcy, i biorcy. Więc jeżeli są jakiekolwiek przesłanki, jakiekolwiek wątpliwości, że mogłby składnik przyczynić się do obniżenia stanu zdrowia, to takiego składnika nie można przekazać. Ale to jest cała lista, tak powiem, punktów w procedurze, którą należy spełnić, żeby składnik został przekazany do użytku klinicznego. Jeżeli stwierdzimy oczywiście, że i tak się dzieje ze zdecydowaną większością składników. To pojedyncze, ja mówię o tych przypadkach, są pojedyncze przypadki, ale składniki są przekazywane do działu ekspedycji, do którego spływają zamówienia z całej południowej, w przypadku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa naszego, spływają zapotrzebowania z podmiotów leczniczych z południowej Wielkopolski, podjeżdżają karetki i możemy wydawać krew i jej składniki.
1: I ratujemy życie.
5: Ratujemy i wszyscy ratujmy życie.
1: No i pięknie, dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
7: Jestem Basen Malek, jestem kierownikiem i lekarzem oddziału terenowego w KONIE Stacji Krwiodawstwa z Kalisza.
1: Panie lektorze, no pani dyrektor tutaj już opowiedziała wszystkie szczegóły takie otoczkowe, jak wygląda pobieranie krwi, ale pan jako tutaj taki specjalista właśnie gdyby opowiedział, jak sama procedura już pobierania krwi wygląda.
7: Najważniejsza jest kwalifikacja, czyli musimy najpierw ustalić, czy dawca może spełnić te wszystkie kryteria, które my oczekujemy. Jeżeli chodzi o wiek, to jest 18-60 lat. Masa 50 kg to jest minimum. Im człowiek jest wyższy, to musi być troszeczkę więcej. Taki dawca musi być nawodniony, musi być najedzony i wtedy możemy rozmawiać. Jakiekolwiek ustępstwa, czyli na przykład leki, choroby przewlekłe, to wszystko rozpatrujemy bardzo indywidualnie. Niektóre są dopuszczone, niektóre nie. Po takiej kwalifikacji lekarskiej sprawdzamy u dawcy poziom hemoglobiny. To jest najważniejszy kryterium dla nas, które decyduje, czy on może oddać krew. Jeżeli tak, no to przechodzi do oddania. Sama procedura jest krótka, trwa około między 8 a 15 minut przy pobieraniu krwi. Pobieramy 450 ml jednostek i krwi mililitrów. Natomiast możemy już pobierać osocze, czy to są elementy niemorfotyczne krwi, które są wykorzystywane również u osób potrzebujących i chorych. I tak mniej więcej cały ten schemat wygląda.
1: A czy pobranie może być odrębne krwi od osocze?
7: Tak. pobieramy albo jeden składnik, albo drugi. Nie możemy pobrać obu, tak? Jeżeli chodzi o krew, to jak powiedziałem, to jest 450 ml. W przypadku ostra to jest 600 ml. Troszeczkę więcej.
1: Jak często taki krwiodawca może oddawać krew?
7: Krew można oddawać praktycznie mniej więcej co 2 miesiące. Natomiast jeżeli chodzi o ostrze, to jest co 15 dni.
1: Czyli i częściej nie może oddawać ta jedna osoba?
7: Ta jedna osoba nie, bo to jednak jest pewne osłabienie. To jak dużo pobieramy, dawca musi się zregenerować po takim oddaniu. Na przykład po oddaniu krwi u takich dawców spada poziom hemoglobiny. Jeżeli on jest zbyt niski i on czuje zbyt wcześnie, to sama ten poziom go będzie dyskwalifikował. Więc jak gdyby to jest po to, żeby on się miał czas zregenerować i wtedy możemy pobierać ponownie.
1: I takie pytanie, panie doktorze, myślę, które najbardziej chyba nurtuje takie osoby, które gdzieś tam mają może w głowie chęć, że tak powiem, tego oddania, ale boją się, czy to jest bezpieczne dla naszego zdrowia, takie oddawanie krwi.
7: Jest całkowicie bezpieczne. Jest też dużo czynników, które powodują, że to poprawia. Na przykład mamy dawców, którzy chorują na ciśnienie. Przy regularnym oddawaniu następuje stabilizacja tego ciśnienia, tak? Więc takie są dodatkowe benefity. Również często oddawanie krwi, ponieważ zmuszamy szpik kostny do odbudowy tych elementów, które pobieramy, też powoduje, że dawcy są bardziej odporni. Więc takie są dodatkowe profity z tego oddawania, więc absolutnie nie powinno się bać, dlatego to zawsze jest lekarz, są pielęgniarki, personel medyczny zabezpiecza wszystko, więc to jest tylko kwestia, jeżeli ktoś ma lęk, przełamania. Ale to trzeba przyjść, żeby spróbować, każdy działa inaczej.
1: No właśnie, jak to jest, jak jedna osoba przyjdzie, to już przychodzi tak notorycznie, czy wpada w ten nauk oddawania krwi, czy zdarzają się też takie sytuacje, że raz przyjdzie i powie, o kurde, nie, więcej już nie chcę.
7: Wie pani, co są bardzo indywidualne przypadki. Słowo nauk może nie do końca jest dobre, ale oddaje pewien sens, tak? Ludzie wpadają w taki jak gdyby rytm oddawania tej krwi i to im się podoba. Natomiast najczęściej dawcy, którzy na przykład poczują się źle, to oni jak gdyby się zniechęcają. Ale proszę mi wierzyć, to jest niewielki odsetek z wszystkich, którzy przychodzą. Regularnie to jest naprawdę, jak ktoś przyjdzie raz, to on wchodzi w ten rytm i to już jest w kółko to samo.
1: No i super. A ludzie co najczęściej mówią, dlaczego oddają tą krew?
7: Bo chcą pomóc. Bo chcą pomóc.
1: No i to najważniejsze. Panie doktorze, na koniec taki apel zachęcający do oddawania krwi.
7: Jeżeli państwo się wahacie, macie jakieś lęki, nie bójcie się, po prostu przyjdźcie, zrobicie coś dobrego dla innych ludzi. Ta satysfakcja naprawdę jest tego warta. Zapraszam.
1: Dziękuję bardzo.
3: W Koninie krew można oddać w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego na pierwszym piętrze. To niezwykłe miejsce w sercu Starówki. Latem stare, rozłożyste drzewa dają schronienie licznym ptakom i zwierzętom, a odwiedzającym park chłód.
8: Dariusz Urbański, kierownik działu zieleni.
1: No właśnie, kierownik też konińskiego najpiękniejszego parku Chopina. Miejsca, gdzie no myślę, że mieszkańcy Konina i oczywiście nie tylko odwiedzają bardzo chętnie. Tam jest urokliwie, jest pięknie, jest tak klimatycznie. Panie Darku, pan sprawuje opiekę nad tym parkiem. Taką krótką historię o nim poproszę.
8: No, nasz piękny park ma już ponad 190-letnią historię. Takie początki parku to jest rok 1832, gdy założono dwa takie zagajniki na terenie miasta. Ten jeden zagajnik to taki protoplasta tego naszego obecnego parku. Takim pomysłodawcą założenia tych zagajników był obecny burmistrz Jan Ruciński. W 1843 roku zaczęto w ramach takiego szarwarku, czyli obowiązkowych prac rzeczowych, na terenie parku wykonano pracę. Między innymi wykonano kilka alejek spacerowych, ławki i powstała altanka. Ogrodnika miejskiego zatrudniono w 1847 roku i był on na pensji miasta Konin. Takie prace większe, bardziej zaplanowane, rozpoczęły się w 1920 roku, gdy zaczęto planować taką rozbudowę parku, czyli wybudowano muszlę koncertową i altanę modrzewiową. Na te prace, na utrzymanie parku składali się bogaci mieszkańcy Konina. Takie następna większa akcja zaplanowana zgodnie z projektem odbyła się w 1934 roku, gdzie posadzono różne drzewa ozdobne, krzewy, oczywiście okres wojny. ciemny okres, park zaniedbany, zarośnięty, no tak jak wszędzie. Prace takie większe na terenie parku, czyli to jest rok 1950, gdy powiększono park do ponad 10 hektarów, czyli do takiej powierzchni jak obecnie ma park. Zarządcą zostało PGKiN, wtedy też zostały usypane wały. Kończyło się zalewanie przez wartę terenu parku. W latach 60. teren parku jako miejsce obrało sobie wystawa rolnicza i wielokrotnie tutaj były te wystawy. Rozpoczęto następne prace takie, czyli zdemontowano tą altanę modrzewiową i muszlę koncertową. Ale na ich miejsce pobudowano amfiteatr i podkowę taneczną. No i rok 75. czyli taki symboliczny początek zwierzyńca. Wtedy sprowadzono pierwsze większe zwierzę do parku, czyli osiołka. Co prawda w latach poprzednich hodowano na terenie parku pawie, ale one tak chodziły po terenie parku swobodnie, a często i poza nim. Ale pierwsze większe zwierzę to był osiołek. No i w następnych latach zaczęto sprowadzać inne zwierzęta, ale konieczne były prace, które podjęto. W 1986 roku ogrodzono staw oraz wykonano ogrodzenie wybiegu, gdzie do tej pory znajdują się daniele. W 1987 roku już wykonano ogrodzenie całego parku, czyli no, park został tak ogrodzony, kilka furteczek, taki był bardziej bezpieczny. W 1988 wybudowano ptaszarnię i pozostałe wybiegi, co właśnie umożliwiło sprowadzenie większej ilości zwierząt. A miejsca, z których sprowadzano zwierzęta, to przede wszystkim ogród zoologiczny w Poznaniu, z którym największą współpracę nawiązaliśmy, oraz ogród zoologiczny we Wrocławiu. No więc wtedy było możliwe sprowadzenie większych zwierząt, jak chociażby dziki, konie przewalskiego, mieleń Milu, sika wietnamski, jak z Wrocławia na przykład, a później to już i lamy, alpaki i inne zwierzęta. Co prawda, no te zwierzęta niektóre odchodzą, niektóre przychodzą, bo to jednak zwierzęta mają, tak jak ludzie, swój wiek i odchodzą. Tak i w ostatnich latach fajne rzeczy zaczęły się dziać w parku. Chociażby w 2022 roku w ramach projektu Zielona Edukacja na terenie parku Chopina zamontowano wzdłuż takiej jednej z głównych alei, która biegnie do stawu, zamontowano 11 tablic edukacyjnych i 11 ławek, na których oparciach są treści informacyjno-edukacyjne, generalnie ekologia, fauna, flora. Również zamontowano taki ekologiczny kosz do selektywnej zbiórki. Ma on uczyć użytkowników, jak segregować nieczystości, odpady. Dzięki przychylności miasta i pana prezydenta Korytkowskiego wyremontowano tą właśnie alejkę, wykonano nową nawierzchnię i zamontowano 15 nowoczesnych, energooszczędnych latarni. No i jeszcze największa inwestycja w ramach tego projektu to wyremontowano część budynku już istniejącego, czyli powstał ośrodek edukacyjny. Jest to sala spora, 60 metrów kwadratowych, toaleta przystosowana dla potrzeb, w ogóle cały ośrodek przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych. Ostatnio dosyć często jest właśnie wykorzystywane przez młodzież szkolną, ale również i przedszkolaki. W roku 2023 następna fajna sprawa, w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, w ramach dwóch projektów, które one zostały połączone, bo dotyczyły praktycznie tego samego, czyli zwierzyńca. W ramach tego projektu powstało 15 całkowicie nowych, profesjonalnych, wykonanych ze świerku skandynawskiego stajni dla zwierząt. Częściowo również zostały wykonane nowe odbojnice. No, myślę, że efekt robi wrażenie.
1: Panie Darku, no historia parku jest bogata, tak jak widzimy. Na przestrzeni tych lat on się zmieniał diametralnie. Teraz mamy go w takiej formie, myślę, że no, bardzo atrakcyjnej. I powiedzmy sobie też o tym, że tam jest ogromny plac zabaw dla dzieci, siłownia, także atrakcji, które przyciągają zwiedzających, jest na pewno dużo.
8: Tak, tu mogą przyjść całe rodziny, dzieci, rodzice. dzieci bawią się na placu zabaw. Siłownia zewnętrzna jest obok, po drugiej stronie alejki, czyli rodzice mogą poćwiczyć. Jest ta nowa właśnie alejka, szeroka, 300-metrowa, wyremontowana, gdzie można pojeździć na rolkach, łyżworolkach, deskach. Teren jest ogrodzony przede wszystkim. Jest otwierany od godziny 5 do 23. Jest pod ochroną, także myślę, że to jest bardzo bezpieczny teren dla całych rodzin z dziećmi.
1: Powiedzmy sobie o pomnikach przyrody, które można podziwiać w parku.
8: Są również u nas pomniki przyrody, 5 pomników przyrody, kilkusetletnich, potężne dęby, które mają już status pomniku przyrody. No, wdrożyliśmy ostatnio właśnie takie prace pielęgnacyjne, dzięki uprzejmości dendrologów z Poznania. Ostatnio Stanisław był przycinany, żeby był bezpieczny, ale planowane są również na najbliższym czasie, również w stosunku do innych pomników, prace. Regularne kontrolowanie stanu zdrowia tych pomników, żeby cieszyły nas jeszcze setki lat.
1: No nie sposób nie wspomnieć o najważniejszej atrakcji, o której oczywiście Pan już mówił, zwierzęta. Myślę, że to one w głównej mierze przyciągają tych wszystkich odwiedzających. Przyznam, że ja chętnie zawsze biegnę najpierw do tych zwierzątek, zobaczyć, co tam u nich słychać. Panie Darku, jaką liczbę liczy rodzina zwierząt parku Chopina w Koninie?
8: Znaczy w tej chwili trudno mi powiedzieć, dlatego że stan ptaków co chwilkę się zmienia. Mamy inkubator, gdzie co jakiś czas jakieś tam pisklęta, około 80 sztuk, 90 z tymi ptakami.
1: Jeszcze jedna ważna kwestia, panie Darku, jeżeli chodzi o dokarmianie tych zwierząt. Cały czas wystosowujecie taki apel do mieszkańców miasta, żeby nie dokarmiać tych zwierząt, bo naprawdę one są zadbane, one cały czas ktoś ich pilnuje, dokarmijcie je na bieżąco. Może powiedzmy też sobie o tym, żeby mieszkańcy nie dokarmiali tych zwierząt, bo tylko mogą zrobić im wtedy krzywdę.
8: Zwierzęta są pod opieką pielęgniarzy, lekarzy weterynarii. Mają ustalone dawki, karmy, jakie powinny codziennie dostawać. Takie dokarmianie, a czasami pokarmy, które trafiają do wybiegów, to są wręcz szkodliwe, trujące. Nie powinno się dokarmiać. W każdym wybiegu jest tablica zakazująca dokarmianie. Wierzcie mi Państwo, one mają optymalną ilość karmy. Dla niektórych zwierząt, jak na przykład dla kuców, nadmiar karmy powoduje, że nabywają ochłatu. Proszę mi wierzyć, dostają optymalną ilość karmy ustaloną przez lekarza weterynarii.
1: Tak, i nie dokarmiamy zwierząt, chyba że za porozumieniem tutaj pana Darka, który ewentualnie, jeżeli wyrazi zgodę, to nie wiem, czy wy też zbieracie jakieś tutaj, jakby ktoś chciał na przykład wspomóc dokarmianie zwierząt, to jeżeli tutaj by przyszedł do was, czy wtedy może jakieś jedzenie przeznaczyć na ten cel?
8: Tak, oczywiście. No, regularnie przedszkolaki dostarczają, zbiórki robią, mają tutaj pod swoim patronatem kucyka, Olka i regularnie przychodzą, przynoszą jakieś tam marchewki, zboże, takie bezpieczne pokarmy, które my również zadajemy zwierzętom.
1: I oczywiście tak można my robić. W każdym razie, panie Darku, szapoba, podziwiam pana za to, że pan silną ręką trzyma tutaj ten park i myślę, że no wszyscy są zadowoleni odwiedzając go i tak przenosząc się z tego miasta do parku. Mamy takie wytchnienie i odizolowanie się od tej codzienności. Można sobie spokojnie usiąść na ławeczce w cieniu, poddychać świeżym powietrzem, odpocząć, odizolować się od tego wszystkiego, od tej codzienności, tego zgiełku. Park daje nam takie schronienie. Dziękujemy panu Darkowi za to.
8: Dziękuję bardzo.
1: A ja dziękuję jeszcze oczywiście za wywiad i wszystkiego dobrego życzę.
8: Wzajemnie również wyzdrówka.
3: Park imienia Fryderyka Chopina w Koninie stanowi najbardziej wartościowy i interesujący kompleks starodrzewu na terenie miasta Konina.

SK2. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowe

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać

0: SK2 Konin.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.